0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Zagrożenie było realne, atakowane cele były blisko granicy z Polską, informuje rzecznik dowództwa operacyjnego podpułkownik Jacek Goryszewski. Przypomnijmy, w niedzielę w trakcie zmasowanego rosyjskiego ataku na zachodnią Ukrainę nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. W nocy mieszkańcy 6 powiatów na Lubelszczyźnie usłyszeli syreny i dostali alerty RCB o możliwym ataku z powietrza. Czasowo zamknięto wszystkie przejścia graniczne, mówił major Dariusz Sienicki, rzecznik nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej.
1: Między innymi w drogowym przejściu granicznym w Doruchusku, Krebennem, Dołchobyczowie oraz Zosinie. W tym momencie prawy graniczne zostały wznowione. Przejścia funkcjonują normalnie w Doruchusku, Zosinie oraz Dołchobyczowie. Wstrzymana jeszcze jest odprawa graniczna w drogowym przejściu granicznym w Krebennem. Prawdopodobnie również tam te odprawy niebawem zostaną wznowione.
0: O poranku dron uderzył w rejonie przejścia granicznego Jagodzin, tuż przy granicy z Polską.
1: W odległości 800 metrów od granicy polsko-ukraińskiej dron prawdopodobnie uderzył w samochód ciężarowy. Niemniej jednak na pozostałych przejściach granicznych również te odprawy były wstrzymane, a miało to miejsce w związku z tym, iż były ataki na terytorium Ukrainy.
0: Rosyjski dron uderzył też w lokomotywę pociągu Kijów-Warszawa 2 km przed polską granicą. Na miejscu nie było Polaków. Jak informują służby, w ataku nikt nie ucierpiał. O szczegółach rosyjskich ataków z Kijowa nasz korespondent Ołej Biłecki.
2: Rosyjski dron trafił w lokomotywę pociągu jadącego z Kijowa do Warszawy. Do incydentu doszło niedaleko przejścia Jagodzin-Dorohusk na ukraińsko-polskim pograniczu. Tę informację potwierdza wiceszef Ukraińskiej Kolei Państwowej Oleksandr Szewczenko. Według jego danych uniknąć ofiar udało się dzięki operatywnej reakcji pracowników odpowiadających za ewakuację pasażerów. W momencie ataku pociąg okazał się za 2 km od granicy. Jednocześnie rzecznik Ukraińskiej Straży Granicznej informuje, że samo przejście w Jagodzinie nie zostało uszkodzone, ponieważ dron spadł poza jego terenem. Kijów, Ołech Biłecki.
0: Ten atak skomentował szef MSZ-u Ukrainy Andrzej Sybicha. Jak napisał na X-ie, terror Władimira Putina puka do drzwi Unii Europejskiej i NATO. 26-latek bez zabezpieczeń wszedł na Warsaw Tower. Miejsce zabezpieczali strażacy, którzy rozłożyli dwa skokochrony. Mężczyzna został zatrzymany, mówi młodszy aspirant Bartłomiej Śniadała ze stołecznej policji.
3: Mężczyzna ten bez żadnych zabezpieczeń wszedł na dach budynku, gdzie czekali na niego już funkcjonariusze policji oraz strażacy. Mężczyzną tym okazał się 26-letni obywatel Francji. Aktualnie jest on w dyspozycji policjantów z Warszawskiej Woli.
0: Mężczyzna może usłyszeć zarzuty wdarcia się do cudzego budynku.
3: Podlega właśnie karze żywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
0: Przypomnijmy, to nie pierwsza tego typu sytuacja. Rok temu inny Francuz też wszedł na Warsaw Tower i również został zatrzymany. Usłyszał zarzut dotyczący zakłócenia miru domowego. Warsaw Tower, liczący zyglicą 310 metrów, jest najwyższym budynkiem w Polsce i w Unii Europejskiej. 2 lata temu powódź przeszła przez południe Polski. Żywioł spustoszył m.in. Kotlinę Kłodzką. W Stroniu Śląskim przerwała się zapora, a woda zalała centrum miasta. Mieszkańcy dobrze pamiętają ten dzień.
4: Zniosło nam komisariat, zniosło nam przedszkole, kilka domów nam zniosło.
5: To są takie sytuacje traumatyczne, że do tej pory po nocy mi się śni jeszcze. Ta sceneria przypominała tak, jakbyśmy z jakiejś pożogi wojennej wracali.
6: Miał mieszkanie zalane i jakoś odremontował, jakoś daje radę, już jest dobrze.
0: W gminie powstało nowe osiedle dla powodzian, nowe drogi, mosty czy przedszkole.
7: Jesteśmy doświadczeni tymi wydarzeniami. Też się szkolimy odpowiednio jako służby, szkolimy mieszkańców.
0: Mówi Dariusz Chromiec, burmistrz Stronia Śląskiego. Dodaje, że w 2024 zabrakło przede wszystkim komunikacji i współpracy. Według raportu NIK na Dolnym Śląsku straty przekroczyły 3 miliardy złotych. Archiwum X wraca do sprawy sprzed 21 lat. Małgorzata Klechniowska z Gdyni zaginęła ponad 2 dekady temu. Wyszła z domu do sąsiadki i nigdy nie wróciła. Śledczy ponownie zajmują się sprawą i planują przeszukać miejsce, w których może być ciało kobiety.
8: Celem tej opinii jest wyznaczenie geograficznego obszaru, w którym z największym prawdopodobieństwem mogło dojść do ewentualnego ukrycia zwłok Małgorzaty Klechniowskiej. Podstawą do zlecenia tej opinii było przyjęcie jednej z analizowanych wersji, zgodnie z którą kobieta mogła zostać bezprawnie pozbawiona życia, a jej ciało ukryto.
0: Mówi Anna Banaszewska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Po uzyskaniu opinii zaplanowano działania w terenie, w tym oględziny wskazanego obszaru z wykorzystaniem odpowiednich sił i środków. Działania śledczych wspierają również czynności operacyjno-rozpoznawcze, które mają pomóc w zebraniu pełnego materiału dowodowego. Na tym etapie prokuratura nie ujawnia więcej szczegółów sprawy. Straty liczone w setkach tysięcy złotych. Podkarpackie służby odnotowały od początku roku ponad 160 szkód wyrządzonych przez niedźwiedzie. Ta liczba może wzrosnąć, bo jesienią zwierzęta intensywnie szukają pożywienia, przygotowując się do zimy.
9: Za 40% szkód odpowiadają tak naprawdę dwa niedźwiedzie, no szczególnie taki jeden, który niesforny jest od dłuższego czasu. No, cały czas próbujemy go ograniczać, wykorzystując już możliwość płoszenia kulami gumowymi, tymi niepenetrującymi.
0: Mówił Łukasz Lize z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Według szacunków na Podkarpaciu żyje ponad 100 niedźwiedzi. A1 znów w remoncie. Po zakończeniu remontu odcinka Pelpin-Kopytkowo drogowcy rozpoczynają kolejne prace na autostradzie. Utrudnienia czekają kierowców między węzłami Stanisławie i Swarożyn.
10: Na tym 8-kilometrowym odcinku ruch będzie odbywał się dwoma pasami w stronę Łodzi i jednym pasem w stronę Gdańska. Co ważne, na czas prac na węźle Stanisławie zamknięta zostanie łącznica zjazdowa z autostrady w kierunku Tczewa. Pozostałe relacje na węźle pozostaną dostępne dla kierowców. Prace na tym odcinku potrwają około 4 tygodni.
0: Mówi Anna Kordecka z Gdańsk Transport Company. Równocześnie trwa remont jezdni w kierunku Łodzi na odcinku między węzłami Warlubie i Nowe Marzy.
10: W tym miejscu prowadzone są prace na jezdni w kierunku Łodzi, a ruch odbywa się dwoma pasami w kierunku Gdańska i jednym pasem w kierunku Łodzi. Zakończenie prac na tym odcinku planujemy w drugiej połowie września. Przypominamy, że na remontowanych odcinkach obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę.
0: Na remontowanych odcinkach kierowcy muszą liczyć się także z pomiarami prędkości i wzmożonymi kontrolnymi policji. Wszystko po to, by zwiększyć bezpieczeństwo na placu budowy. Ruszają leśne patrole. Służbom pomogą kamery i fotopułapki. Już od poniedziałku akcja Straży Leśnej Jesień 26.
11: Będziemy zwracać szczególną uwagę na nielegalny ruch pojazdów, samochodów, motocykli czy quadów, a także na kradzieże drewna i niszczenie infrastruktury leśnej.
0: Mówi Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych. Akcja potrwa do połowy października. Co dalej z policyjnym Mustangiem? Kultowy model samochodu przejęty przez radomską drogówkę w lipcu tego roku uległ wypadkowi. Jak mówi Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji, staramy się przywrócić pojazd do działania.
12: Ford Mustang jest cały czas w naszej dyspozycji i staramy się, aby powrócił on do służby. Procedura powrotu tego samochodu do naszej służby jest w toku i na ten moment nie przekazuję więcej informacji, co dalej się wydarzy.
0: Przypomnijmy, Ford Mustang trafił do radomskiej drogówki w marcu tego roku. Samochód został wcześniej skonfiskowany kierowcy, który prowadził pod wpływem alkoholu. Czy znak stop na przejeździe kolejowym w Sokolnikach poprawiał bezpieczeństwo? Po tragicznym wypadku kolejowym, jaki miał tam miejsce w ubiegłym tygodniu, wójt gminy Wieniawa Krzysztof Sobczak informował, że oznakowanie zostało usunięte zaledwie w czerwcu na polecenie PKP, bo przejazd wyposażony jest w sygnalizację świetlną. Jednak czy dodatkowy znak miał tu jakiekolwiek znaczenie?
13: W tym przypadku uważam, że zdjęcie znaku nie ma większego znaczenia, bo ponieważ tutaj o wjeździe decyduje sygnalizacja świetlna, a sygnalizacja świetlna zgodnie z przepisami jest ponad znakami. On jest bardziej widoczna dla kierowcy i tutaj on powinien bezwzględnie stosować się do sygnalizacji. Zdjęcie znaku stopu w tym przypadku na tym przejeździe nie miało większego znaczenia.
0: Mówił Mirosław Pawłowski, instruktor nauki jazdy z Radomia. Przypomnijmy, w minioną środę na niestrzeżonym pojeździe w Sokolnikach pod Radomiem doszło do dramatycznego zdarzenia pociągu Intercity z samochodem ciężarowym, w wyniku którego zginęła jedna osoba, 39-letnia pasażerka pociągu. Zatrzymanie się na środku toru z powodu korka to jeden z najniebezpieczniejszych błędów kierowców. Instruktorzy nauki jazdy przypominają podstawową zasadę, o której wielu zmotoryzowanych zapomina. Na przejazd można wjechać tylko wtedy, gdy ma się zapewnione miejsce do zjazdu z drugiej strony, mówi Mirosław Pawłowski.
13: Wjeżdżamy na przejazd kolejowy, kiedy mamy wolne miejsce za przejazdem. W związku z tym, że pojazd, który wjechał przed nami, może ulec awarii na przejeździe kolejowym i my wjeżdżając na ten przejazd kolejowy nie mamy już możliwości dalszej kontynuacji i wtedy stwarzamy zagrożenie dla siebie, dla pasażerów i dla innych uczestników tego ruchu.
0: A co zrobić, gdy nasz samochód ulegnie awarii i zatrzyma się na przejeździe kolejowym? Instruktorzy nie mają wątpliwości. W takiej krytycznej sytuacji liczą się sekundy, a panika to najgorszy doradca. Podstawową i najważniejszą zasadą jest natychmiastowe opuszczenie pojazdu przez wszystkich pasażerów.
13: Jeżeli samochód uległ awarii, musimy jak najszybciej opuścić pojazd. Jeżeli rogatki już są opuszczane, czy to są półzapory automatyczne, czy rogatki sterowane przez drużnika, wtedy jak wjechaliśmy, musimy już opuścić przejazd jak najszybciej, łamiąc rogatki, bo rogatki są tak skonstruowane, że one nawet nie uszkodzą pojazdu.
0: Pamiętajmy też, że po ucieczce z auta kluczowy jest telefon pod numer alarmowy 112. To tam podajemy indywidualny numer przejazdu z żółtej tabliczki, co pozwala kolejarzom natychmiast zatrzymać nadjeżdżające pociągi. Święto rowerzystów w Nowym Targu, Małopolska Tour. W niedzielę na trasy ruszyły rodziny. Najdłuższy dystans, jaki miały do przejechania, to ponad 40 km. Oprócz tego można było zwiedzić miasteczko rowerowe i wspólnie spędzić czas.
14: Rower wyjdzie, pani przygotowuje. Co tutaj trzeba zabrać na taką traskę, żeby faktycznie dać radę i żeby było okej?
15: Najważniejsze, kask i samopoczucie dobre.
16: Marek Kosicki. Ja jestem prezesem Małopolskiego Związku Kolarskiego. To jest najlepszy sposób spędzania czasu. Nie bez przyczyny rower jest nazywany maszyną zdrowia.
17: 3, 2, 1, start!
0: W niedzielę na linii startu było ponad 1300 osób. Co można załatwić bez wychodzenia z domu w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i jak zacząć korzystać z e-usług? Tego dowiesz się na elektronicznym szkoleniu, na które zaprasza chełmski ZUS. Tłumaczy nam Małgorzata Korba, rzeczniczka ZUS na Lubelszczyźnie.
18: E-ZUS to jest portal, w którym można załatwić większość spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi czy świadczeniami od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych bez wychodzenia z domu. Zachęcamy do korzystania z naszych e-usług, bo to bardzo wygodne, a dla tych, którzy jeszcze trochę się tego obawiają, przygotowaliśmy szkolenie. Odbędzie się online. Do udziału w spotkaniu wystarczy dostęp do internetu i przeglądarka internetowa.
0: Szkolenie odbędzie się 24 września o 10:00. Obowiązują zapisy. Festiwal muzyki alternatywnej w Bełchatowie. Organizatorzy Bumchatowa czekają na zgłoszenia. Pamiętajcie, macie czas tylko do wtorku.
19: Zatem jeśli tworzysz muzykę, grasz w zespole albo działasz muzycznie solo, czekamy na Twoje zgłoszenie. Może to właśnie Ciebie usłyszymy we wrześniu w Rogatym Sercu? Zapraszamy serdecznie na Facebooka Bumchatowa i Rogate Serce, gdzie znajdziecie wszystkie informacje dotyczące naboru i wydarzenia.
0: Mówi Bożena Wojtaszek, współorganizatorka wydarzenia, a sam festiwal odbędzie się 26 i 27 września w Bełchatowie. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM.

0: Marunda.
1: Przepisy ograniczające gigantyczne zarobki lekarzy mają wejść dopiero za rok. Co za rozczarowanie, panie pośle.
2: No po wyborach, więc tym bardziej można poddać wątpliwość, czy wejdą w ogóle. Była obietnica dość czytelna, że po tej aferze doktora Kacprzaka, po tej aferze, która ujawniła te horrendalne zarobki, często oszukańcze zarobki części lekarzy, Donald Tusk wyszedł i obiecał, że naprawi. No i nie naprawi. No kolejna złamana obietnica. Trzeba skończyć z kontraktami. Lekarze mają zarabiać normalnie na umowę o pracę. Bardzo dobre pieniądze, ale takie, nad którymi mamy kontrolę.
1: A ile powinien zarabiać lekarz? Co to są te bardzo dobre pieniądze?
2: Na pewno nie miliony. Na pewno nie setki tysięcy miesięcznie. No pewnie... Pewnie powinniśmy ustalić, tak jak ustalamy pensje pielęgniarek.
1: Lekarz specjalizacji ma prawie 13 tysięcy brutto, to zagwarantowane. Ale oczywiście kontraktowo zarabiają lekarze dużo więcej.
2: Powiem szczerze, i dwa razy więcej to nie jest, to nie jest coś, co byłoby rażące, ale już, kiedy dowiadujemy się, że młody lekarz, protegowany Koalicji Obywatelskiej, bez kompetencji do pełnienia funkcji, które pełni, zarabia te 2 miliony czy 1,5 miliona rocznie, no to już jest szokujące.
1: To powiedzmy, to był taki wypadek przy pracy, ale gdyby zarabiał 280 tysięcy rocznie.
2: Myślę, że byłoby to dużo bardziej akceptowalne społecznie, szczególnie jeżeli byśmy się na to umówili. Nie byłby to przekręt, nie byłoby to kombinowanie, tylko przyjmujemy ustawą jakąś siatkę płac i ci lekarze zarabiają godnie, ale wymagamy od nich wtedy, żeby byli w tym miejscu pracy.
1: Od lat likwidowany, przynajmniej w deklaracjach, Fundusz Kościelny będzie miał w nowym budżecie rekordowy dochód. 283 miliony złotych, to jest 10 milionów więcej niż w zeszłym roku.
2: Komentarz, tak zaskoczony byłem dzisiaj, jak po czwartku przyszedł piątek. To już jest trochę kpina z wyborców. Tak, część wyborców tej koalicji obywatelskiej, którzy często deklarują poglądy lewicowe, co w Polsce nie wiadomo co znaczy do końca, oni czekają na to, że to będzie ta bardziej progresywna, bardziej demokratyczna wersja rządów. Jest taka sama albo podobna do poprzedniej.
1: W Krakowie wystawili Monikę Piątkowską, betonową reprezentantkę dworu Jacka Majchrowskiego. To Aleksandra Owca, państwa kandydatka.
2: I kandydatkę kontynuacji, czyli koryciarstwo obsadzania wszystkiego swoimi ludźmi i takiego zarządzania miastem jako zasobem partyjnym, a nie miastem dla ludzi. I tutaj Aleksandra Owca jest tą nadzieją, żeby ten sposób rządzenia złamać.
1: A dlaczego nie jest pan w Krakowie razem z kolegami i koleżankami? Dzień w dzień nie spotykacie waszej kandydatki?
2: U pana redaktora i mówię o tym, że Aleksandra Owca jest najlepszą kandydatką w Krakowie. Myślę, że w ten sposób przydam się bardziej. Ale zapewniam, że ostatni tydzień po tygodniu sejmowym już będzie Kraków grany cały czas.
1: Konfederacja nie zebrała podpisów? Satysfakcja? Radość?
2: Także taka radość z tego, że widać, że jest to formacja ludzi skrajnie niekompetentnych. To nie jest pierwszy taki wypadek. Im się nie udało sprawozdać partii, musieli ją zwijać, teraz nie zebrali podpisów. No ja bym im nie powierzał rządzenia krajem.
1: Zaostrzenie kar nastąpi kolejne. Mianowicie, kiedy kierowca złamał przepisy przemieszczania się przez przejazd kolejowy, no to będą dużo surowsze kary. Naprawdę potrzeba była ludzkiego życia, żebyście chcieli wrócić do tego zapisu, to Paulina Matysiak była koleżanka.
2: To jest jeden element. Drugi element, o którym mówią maszyniści, to jest kwestia...
1: Ale te kary, jak pan powie, powinniście
2: zaostrzać. No to jest akurat...
1: Lewica chce zaostrzenia kar. Zawsze mówiliście, że jest za dużo, za mało edukacji, za dużo karania.
2: To zależy. Nie, to liberałowie od edukacji. My tam sobie lubimy czasami kogoś ukarać. Natomiast edukacja czasami nie wystarcza. Tutaj chodzi o życie ludzkie.
1: Rozumiem, że dzisiaj pan pociągiem nie jechał do mnie, bo by się pan spóźnił. No i znowuż, przepraszam, wiem, że to jest takie banalne pytanie, ale serce lewicowca po czyjej stronie? Biednych pasażerów, czy zamożnych maszynistów?
2: Tutaj maszyniści mają zwyczajnie rację, bo to nie jest nawet strajk o wyższe płace maszynistów, którym źle się nie wiedzie i też mają bardzo dobrą pozycję przetargową, jeżeli chodzi o...
1: odpowiedzialny zawód, żeby
2: ale też jeżeli oni nie będą pracować, no to bardzo wielu osobom utrudnią życie i dzięki temu mogą chociażby zawalczyć skutecznie o bezpieczeństwo na kolei, bo to są postulaty dotyczące bezpieczeństwa. To nie są postulaty płacowe, to są postulaty dotyczące tego, że często się przemyka oko na kwestie bezpieczeństwa, wywiera się presję na maszynistów, żeby do końca tych przepisów nie przestrzegać, bo wszystko trochę jest na trytytki spięte i tak naprawdę jakby wszystkich przepisów przestrzegać, to mogłoby się okazać, że tu i tam i ówdzie czegoś zabraknie. Tak więc maszyniści w tym momencie protestują w imieniu bezpieczeństwa nas wszystkich, więc należy ich wspierać.
1: A myśliwych nie należy. Znalazłem, wie pan, taki felieton przeciwnika myśliwych, zwolennika lewicy sprzed kilku lat, nie sprzed 150. Nie ma tam pana nazwiska, proszę się nie denerwować.
2: Ale ja jestem zwolennikiem partii Razem Lewicowej i przeciwnikiem myśliwych, więc się zgadza.
1: Lewica co jakiś czas robi swoim antyłowieckim zwolennikom psikusa. staje po stronie myśliwych. Pierwszy raz stało się to 16 kwietnia 2020 roku, gdy 12 posłanek i posłów Lewicy, a konkretnie SLD, opowiedziało się za skierowaniem do dalszych prac parlamentarnych społecznego projektu nowelizacji ustawy. To między innymi był ten punkt o tym, żeby dziecko można było zabierać na polowania. I jednak tych 12 z Lewicy, wiem, że nie z partii Razem, ale 12 Lewicy to sparło. Anna Maria Żukowska wtedy mówiła, moim zdaniem, bardzo szczerze, co zawsze doceniam, nie jest to u polityków znowuż taka norma, że mamy konflikt w elektoracie, no jest pęknięty.
2: To jest bzdura, nie ma żadnego elektoratu, jest garstka myśli. Jest lobby. Jest lobby myśliwskie. Ilościowe jako elektorat, no to jest taka garstka osób gdzieś, że z perspektywy szczególnie lewicowej, no trudno mówić o konflikcie. To jest silne lobby i faktycznie ci starzy SLD-owscy działacze pewnie sobie lubili na polowanie pojechać i ich koledzy polowali. I to było taki elektorat, taki lobby bardzo silnie osadzone w parlamentaryzmie, w polityce. Ale nie jest tak, że masa wyborców lewicowych oczekuje, że będziemy bronić myśliwych, którzy regularnie mylą ludzi z dzikiem. Chociaż ostatnio myśliwy pomylił żołnierza z Chopem Praczem, więc no to jest jakieś lobby, które wymusiło kuriozalne zasady, według których ich bardzo zresztą wątpliwe hobby jest ważniejsze niż bezpieczeństwo ludzi i to, jak dysponujemy wspólną przestrzenią. To jest kuriozalne i na szczęście teraz jest społeczny projekt ustawy złożony, ograniczający radykalnie tą dominację myśliwych w polskim społeczeństwie. Osobiście się za nim podpisałem i mam nadzieję, że tym razem przejdzie.
1: 70% terenów łownych ma zostać zaklasyfikowanych jako niełowne. To jest gigantyczna, kopernikańska zmiana. Coś, proszę pana, nam powiedzą teraz w telewizorku.
0: Przed panem marszałkiem długie noce liczenia, 204 tysiące. Panie marszałku, do pracy, dziękujemy bardzo.
3: Zielony Centrum, moich najbliższych przyjaciół z partii Razem i Lewicy, zobowiązujemy się do mądrości w tej sprawie. Dziękuję sobie.
1: No ale w każdym razie, jak widać, jest pełne teraz porozumienie wszystkich lewicowców przeciwko wszystkim myśliwym. Wie pan co? Mam tu pytanie, też z gatunku przychodzi lewicowiec do lekarza. Mianowicie, przecież jesteście przeciwko stygmatyzacji, przeciwko wskazywaniu jakiejś mniejszości itd., itd. Stygmatyzujecie myśliwych aż furczy. Ja rozumiem, że w celu wyborczym, ale czy żadne tam elementy sumienia się nie odzywa, nie mówi Maćku, tak nie można?
2: Ludzie się nie rodzą myśliwymi. Jeżeli ktoś decyduje się, że dla rozrywki, bo mówimy o tym wymiarze, będzie zabijał zwierzęta, to jest jego wybór życiowy i myślę, że krytyka wyborów życiowych jest czymś zupełnie dopuszczalnym. To nie jest tak, że myśliwi są jakąś mniejszością, która nie wybiera tego, co robi, więc nie mam żadnego problemu.
1: Ale stworzą pewną strukturę społeczeństwa obywatelskiego. Liczną, pan mówi, garstka myśliwych. Może jest garstką w parlamencie, ale tak w Polsce, tej pozawarszawskiej Polsce, koła łowieckie to są silne struktury lokalne. Pan mówi, nie ma pęknięcia w elektoracie. Jest. Jeden z tych strzelających to taki dawny, dobry SLD-owiec, który pamięta jeszcze nieraz czasy polowań dewizowych i mówi, prawda, to jest nasz styl życia.
2: To już zmartwienie SLD w takim razie. No w naszym elektoracie nie ma żadnego pęknięcia. Myślę, że to jest kwestia, w której jest absolutnie zgodność, że trzeba ograniczyć wszechwładzę myśliwych.
1: Proszę pana, obejrzał pan na pewno ten spot Ciego Zeda, którym Semką omawiałem, Polskiej Organizacji Turystycznej. Mamy dobre gofry i fajnego Kopernika, który ku zdumieniu wielu osób wciąż żyje. Anna Maria Żukowska, która staje się powoli bohaterką tej części programu, niech pan coś z tym zrobi, mówi tak. Hasło więcej niż się spodziewasz. Zerżnęliście od takiej firmy odzieżowej, która się z tym hasłem więcej niż się spodziewasz posługuje. Myśleliście, że jak przetłumaczycie na angielski, to nikt się nie pokapuje. Polska jest przedstawiana tak jak tania marka niemieckich dyskontów tekstylnych. 20. gospodarka świata.
2: Te spoty są żenująco słabe. No, to jest niesamowite, że duży kraj, jakim jest Polska, nie jest w stanie wyprodukować czegoś, co by było zachęcające i co nie byłoby po prostu ordynarną tandetą. I ktoś wydał bardzo duże pieniądze publiczne na coś, co zupełnie szczerze przeciętny student zrobiłby lepiej, o ile się interesuje social mediami. Więc to jest kolejny po tym słynnym raporcie przykład tego, jak promocja, to zresztą w wielu organizacjach jest tak, jest sposobem na przewalanie kasy tak naprawdę, że ktoś nie myśli strategicznie, jak promować Polskę, a tu jest dział promocji, to można sobie dorobić. No i ktoś się dorabia.

0: prostu, najlepiej w całym kraju. Kontrolna zazwyczaj. No i to jest taka odmiana tego, prawda? Wielkie wzburzenie. Wsiedliśmy na tę falę naszą piękną surf deską, a teraz mówimy, że skoro fala trochę minęła, to poczekamy na następną.
1: Pan redaktor powie tu z kolei, a ja powiem zrobienie wyborców wała po raz kolejny. Bo tak to działa. No, jest, wychodzi, obiecuje Donald Tusk, że zaraz zrobi porządek, rozsierdził się nam nasz premier i już tak nie będzie, a później się okazuje, że będzie, ponieważ gdzieś po drugiej stronie jest wpływowe lobby. Myślę, że akurat wpływowe lobby lekarskie stanowi istotną bazę czy to wyborców, czy sponsorów kampanii poszczególnych kandydatów Koalicji Obywatelskiej. I to było do przewidzenia, że to trochę zbyt łatwo idzie, bo jeżeli faktycznie mamy problem z wpływowym lobby lekarzy, które wymusiło pewne sposoby rozliczania skrajnie dla nich korzystne, tą chorą konkurencję, w której lekarze konkurują pomiędzy szpitalami, który da im więcej, tak? No to myślę, że złamanie takiego lobby wymaga czegoś, co spowoduje opór. Tego oporu nie było. I partia Razem jest gotowa postawić się wpływowym lobby, także lobby lekarskiemu, ale to będzie słychać wycie, tak? Więc jeżeli taka obietnica padła i przeszła trochę bez echa, to znaczy, że chyba nikt poważnie nie miał zamiaru tego realizować. Trzeba naprawdę postawić się temu wpływowemu lobby, żeby wszyscy lekarze pracowali uczciwie na umowach o pracę, zarabiali godnie, ale nie kombinowali i nie drenowali z publicznej kasy, której potrzebujemy na leczenie ludzi.
0: Może to jest, proszę pana, taka matrioszka w matrioszce. Naprawdę chodzi o to, żeby wreszcie przestać gadać o tym Macieju Berku, bo komu służy ta rozmowa? Chyba tylko wrogowi Polski. Rzućmy sprawę, że lekarzom jednak nie damy tak, jak mieliśmy dawać.
1: No to była już wyższa szkoła jazdy, żeby jedną kompromitującą sprawę przykrywać drugą kompromitującą sprawę. To by nie najlepiej świadczyło o rządzących. Natomiast kwestia Macieja Berka faktycznie jest kompromitująca dla tego twardego elektoratu Koalicji Obywatelskiej, który protestował w obronie wolnych sądów, który uwierzył, że na poważnie chodzi o to nie, żeby przejąć, ale żeby odpolitycznić wymiar sprawiedliwości. I się okazuje, że raz jeszcze Donald Tusk wchodzi w buty Prawa i Sprawiedliwości bez szemrania, mówi, że swoją prawą rękę teraz wyśle do Trybunału Konstytucyjnego. Jeżeli do tego dorzucić jeszcze to, że nie ma spełnionego obietnicy rozdzielenia prokuratury od ministerstwa, jeżeli zobaczymy, że polityk, i to wyjątkowo szemrany, radykalny, oszukańczy polityk Koalicji Obywatelskiej, Roman Giertych, jest adwokatem w sprawie politycznej, to nagle mamy już takie bagno, w którym ta władza tonie, że naprawdę trudno znaleźć istotne różnice pomiędzy tym, co robi Koalicja Obywatelska, a co robił PiS. I co więcej, trudno jest znaleźć także części zwolenników Koalicji Obywatelskiej, dla których ta kwestia niezależności wymiaru sprawiedliwości była najważniejsza.
0: Ale czy tak piłując gałąź, na której siedzi Koalicja Obywatelska razem z Lewicą, nie doprowadzacie do tego, że ta gałąź się urwie, Tusk będzie w opozycji, Czarzasty będzie w opozycji, a ministrem edukacji narodowej będzie Grzegorz Braun, a premierem Sławomir Mentzen? Wtedy może nawet sytuacja pana będzie łatwiejsza, prawda? Że wyraźna prawica u władzy, to wyraźna lewica może zapunktuje, ale może miny będą długie w noc wyborczą.
1: My nie jesteśmy zdania, że im gorzej, tym lepiej, ale jestem przekonany, że jeżeli upadają wszelkie standardy, to na końcu wygrywa Braun. To nie jest tak, że tutaj koalicja będzie robiła teraz wszystko to, co PiS, i przez to nagle jakimś cudem wygra rozsądna siła polityczna. Nie, jeżeli koalicja nie ma już żadnych standardów, jeżeli sprzeniewierza się własnym ideałom, to wygrywa cynizm. A kto na tym cynizmie urośnie? Na tym cynizmie urosną po postacie pokroju Grzegorza Brauna, więc ja po prostu też pragmatycznie nie wierzę, że to, co robi koalicja, to sprzeniewierzenie się jakimkolwiek własnym zasadom, ta hipokryzja, to oszukiwanie ciągłe, że to jest droga do zwycięstwa.
0: A wie pan, bo z kolei ja mam taką analizę, którą się chętnie z panem podzielę, bo...
1: Ja chętnie przyjmę analizę.
0: Poza tym, że jest pan politykiem, jest pan naprawdę bardzo rozumnym człowiekiem. Miło się słucha tego, co pan mówi, nawet jeżeli, powiedzmy, poglądowo się nie zgodzimy. Ale już pan szczęść o mnie, o tej analizie trochę powiem. Dlaczego właściwie z tym Berkiem sprawa jest taka ważna? Tak? Dlatego, że to jest Donalda Tuska pewnego rodzaju serwitut, pewnego rodzaju ofiara na rzecz tych, którzy chcą naprawdę twardej walki z PiS-em. I mówi, słuchajcie, no przy Nawrockim to niewiele mi się uda, prawda? Ale to mi się uda. Ja dla was, nie dla siebie, przecież dla was wysyłam tam Berka. Ci tacy bardziej idealistycznie nastawieni naprawdę są rozczarowani, ale ci, którzy mają pięść zaciśniętą, coś wreszcie od Donalda Tuska dostali. Może Ziobry nie ma w areszcie, ale chociaż Berek będzie w Trybunale Konstytucyjnym.
1: I to jest druga strona czarnkizacji PiS-u. To znaczy wszystkie partie mają, i to jest bardzo często mylące, że PiS wybrał Czarnka, żeby obsługiwać radykalny swój elektorat i przez to zamyka się na centrum. Teraz koalicja robi trochę to samo. Jest czarnkizacja w tym sensie, że oni obsługują swój najtwardszy elektorat i to jest bardzo kuszące, bo to są ci ludzie, którzy męczą nas na Twitterze, to są ci ludzie, którzy mają największe kontakty z nami bezpośrednio często, i na to trzeba bardzo uważać, i to jest pokusa każdej partii, żeby faktycznie zwrócić się ku tym,

0: którzy najsilniej nas cisną, ale wtedy często odwracamy się plecami od większości społeczeństwa i mam wrażenie, że i PiS wybierając Czarnka i koalicja idąc w to, w ten giertychizm, no popełniają błąd, tak? I to jest też jakieś, mam wrażenie, że to są formacje pod tym względem jednak schyłkowe, tak? No też te kwestie głosowania pokoleniowego też pokazuje, że ten model uprawiania polityki przez PiS i przez koalicję nie jest szczególnie atrakcyjny dla młodszych wyborców.
1: A to, co się stało w Niemczech, niecałych na razie, prawda, w jednym landzie, wspaniały wynik wyborczy AfD, która w cuglach wygrała z innymi partiami, nie? I ociera się o samodzielne rządy, to jest efekt takiej polonizacji Niemiec, że, no, wie pan, chodzi o to, że czy tam była taka, ten cynizm, który wszystkich zmęczył i tak dalej, i tak dalej. Widzi pan analogię, czy to inna sprawa?
0: To czy różne rzeczy są grane. Też Niemcy są w innej sytuacji gospodarczej niż Polska. Tam faktycznie mamy do czynienia ze stagnacją, z groźbą utraty pewnej pozycji, która szczególnie we wschodnich Niemczech jest świeża. Także, że ci wschodni Niemcy dość niedawno dopiero gdzieś uzyskali ten komfort, trochę jak w Polsce, ale teraz przez tą stagnację gospodarczą czują, że mogą ją stracić, także jest to sprzedawane przez AfD skutecznie, że tym zagrożeniem głównym jest niekontrolowana migracja. Jest też i to są te elementy, które są też wzmacniane przez kwestie technologiczne, czyli kwestie chociażby tego, jak w social mediach grane są różne rzeczy, że te takie radykalne, negatywne, konfrontacyjne przekazy często, szczególnie antyimigranckie, często zyskują dużo większe zasięgi, więc to jest ileś elementów takich polityczno-technicznych, no ale teraz jest trochę jak z tą Konfederacją. I tutaj akurat mam pokusę, że szczególnie, że to jest land w Niemczech i mnie to trochę mniej obchodzi. Niech sobie porządzą może. Zobaczmy, tam jest taka zgraja dziwaków, jakich oni wybrali. Jakichś kokainistów, przestępców, wariatów. Niech oni sobie może porządzą.
1: A wie pan, no...
0: Kosztem tego jednego landu w Niemczech, dowiedzmy się, jak to działa, może zadziała jak szczepionka.
1: A może nie posłuchaj, mają rację. To, że ktoś ma w szeregach wariatów, no jest może uciążliwe, to nie znaczy, że nie ma racji. Po prostu za dużo jest migrantów, za mało jest promocji takiej zdrowej, niech będzie, że przyzwoitej, dobrej niemieckości, za mało jest myślenia przez polityków o ludziach zwykłych, a za dużo myślenia o wzniosłych, świetnie brzmiących deklaracjach. I okaże się, że AfD za 4 lata będzie miał 60%, to będzie najlepiej rozwinięty land w Niemczech i będzie pan mówił, panie Janku, jak pan to przewidział?
0: Kłopot polega na tym, że recepty tej prawicy braunistowsko-AfD-owskiej są skrajnie wolnorynkowe, więc jeżeli chodzi na przykład o rozsądne regulacje w kwestii migracji i tego, żeby interes społeczny był ważniejszy od interesu przedsiębiorców, to tak samo Braun rozmawiający z Hindusami i zapraszający tanią siły robocze do Polski, jak i AfD raczej stanie po stronie przedsiębiorców, więc tutaj...
1: Czyli tanie siły roboczej pan myśli stanie. Po stronie przedsiębiorców, czyli miecie taniego pracownika.
0: Tak, bo to jest to, że to jest tak samo jak ci konfederaccy działacze, którzy prowadzą agencję pracy tymczasowej sprowadzający tanich pracowników z zagranicy. Tu jest oczywista sprzeczność pomiędzy tym, co deklaruje prawica, a tym, czego potrzebujemy. A potrzebujemy rozsądnych regulacji, jeżeli chodzi o migrację, a nie wolnej Amerykanki i dyktatu biznesu.
1: Dzień bez Donalda Tuska to dzień stracony. On też się wypowiedział w sprawie AfD.
2: Takie przypomnienie, co politycy tej wspaniałej dla PiS-u i Konfederacji AfD mówią o nas. Lider AfD stwierdził, że Rosja nie jest zagrożeniem. Za to zagrożeniem dla Niemiec może być Polska. Obrzydliwie relatywizują historię. Przykład? Otóż ich lider w parlamencie niemieckim stwierdził, że pakt Ribbentrop-Mołotow to zrozumiała i słuszna z punktu widzenia Stalina decyzja. Inny działacz wypala z kolei, że Polacy to Afroamerykanie Europy. AfD to ugrupowanie jawnie prorosyjskie i jawnie antypolskie. Więc podtrzymuję w całości to, co napisałem.
0: Ci Afroamerykanie Europy, co rozumiem, miało być obraźliwe. To było nawet w kontekście Mencena, który odpalił racę, domagając się reparacji. AfD zasugerowało mu chusteczki w ramach reparacji, więc ta miłość Konfederacji do AfD ewidentnie nie jest odwzajemniona. Ale to jeszcze jest trochę... Może nie wiem, czy bardziej optymistyczne, ale o tyle mylne, że AfD głównie to się Polską nie zajmuje. W AfD, w myśleniu takim geopolitycznym, nie ma Polski. Są Niemcy i Rosja i jakieś ziemie pomiędzy, które trzeba, nie wiem, albo oni mają jakieś rewizjonistyczne tendencje, więc pewnie podzielić, tak? Ale to nie jest tak, że oni dużo myślą o Polsce. Dla nich po prostu Polska jest kompletnie nieistotnym jakimś krajem, a tak naprawdę Niemcy mają się układać z Rosją ponad głowami naszymi, czy nie zważając zupełnie na nas, więc jest to skrajnie oczywiście niebezpieczne dla Polski. Ale raz jeszcze, nie brakuje prawicowców, dla których ważniejsze jest to, żeby żeby dzieci w szkole nie jadły fasoli albo coś takiego, czy co, jaką to dzisiaj histerię rozpętują. Tak więc no, jest to kuriozalne, tak samo jest z Trumpem, tak? Że to zapatrzenie wyjątkowo szemranych polityków prawicy dlatego, że najważniejsze jest to, żeby, już nie powiem, co bolało lewicę, to no to jest nieodpowiedzialne.
1: Znaczy, zgadzam się, że taka reaktywność z gatunku może mnie nie będzie dobrze, ale byle sąsiadowi było gorzej, to wydaje mi się w polityce objawem słabości intelektualnej. To się z panem zupełnie zgodzę.
0: Czy emocji, czym żyją tak naprawdę, można zobaczyć. Nie żyją tak naprawdę kwestiami społecznymi czy dobrostanem Polaków, tylko jakimiś wojenkami, które najczęściej są rozkręcane w Ameryce i taki prawicowiec siedzi na Twitterze i tak naprawdę go bardziej interesuje wojenka kulturowa na jakimś amerykańskim uniwersytecie, niż to, jak w Polsce zarabiają pracownicy.
1: Rzuciłem niedawno okiem na recenzję wysokich obcasach filmu Odyseja. I ta recenzja była napisana z dokładnie pod takim szyldem. No, za mało tam jest feminizmu, kobiece postacie nierozbudowane, Penelopa, która zresztą w tym filmie wygłasza raz taką ma taką wypowiedź, jakby to było z filmu socrealistycznego, tylko na drugą stronę, prawda? Z gatunku my, kobiety, powinniśmy żonić. To było takie ni stąd, ni owąd w tym bardzo dobrym filmie, taka deklaracja jakby z podręcznika politycznej poprawności. I widzi pan, do czego zmierzam. Ta recenzja, oczywiście pan jest za nią odpowiedzialny, podobnie jak ja, to była recenzja zupełnie jak z amerykańskiego tygodnika jakiegoś, prawda? Czy pisma. No właśnie, czym się zajmują Amerykanie postępowi społeczni? Na tym, czy w Odysei, dlaczego Odysej jest mężczyzną, a nie kobietą. Trochę to żartuję, tak nie było w tej recenzji. A w polskie problemy są, no jednak są bardzo rozbudowane, są inne, nie? Czy lewicy, którą pan reprezentuje, też nie dotyka taka amerykanizacja, nie? Zaraz będziecie walczyć o to, żeby liczba murzynów była większa na polskich uniwersytetach, czy coś takiego.
0: Mam poczucie, że...
1: Tysiąckrotnie mało istotny problem.
0: Szczęśliwie ten problem mieliśmy już bardziej. Także myślę, że taki etap uwikłania w te spory oderwane od rzeczywistości. Faktycznie lewica, także no, moja partia gdzieś tam przechodziła. No, mam wrażenie, że jesteśmy coraz bardziej osadzeni w rzeczywistości i myślę, że ta prawica jednak bryluje w tym zanurzeniu się w tych sporach zza oceanu.
1: Urszula Zielińska, zadorożałe. Laufer za nie, goń jest to Laufer, prawda? Czyli za gońca wieża, za wieża hetman. Myśli pan, że jest jakiś potencjał w tym, żeby zmieniali się wiceministrowie albo nawet ministrowie rządu polskiego wyborczy?
0: Myślę, że akurat ta szarada niczego nie zmieni, ponieważ mam wrażenie, że to są często podobnie odbierane postaci, więc nie, no to nie ma żadnego znaczenia. To jest tak, że twarzą tego rządu jest Donald Tusk, on firmuje te rzeczy, które się dzieją i w dużej mierze także te rzeczy, które się nie dzieją, pomimo tego, że były obiecane. I nie sądzę, aby dla kogokolwiek miało znaczenie takie drobne zmiany tu i ówdzie. Myślę tylko dla bezpośrednich zainteresowanych i podziału łupów w rządzie, a to myślę wyborców coraz mnie interesuje.
1: Urszula Pocławska na przykład by się z panem chyba nie w pełni zgodziła, bo jednak się bardzo ucieszyła z tych personalnych roszad. Oglądamy jej mem, zwłaszcza jak zdejmujemy okulary. Dorożała zdymisjowany, dręczenie, koniec myśliwych i leśników dręczenie.
0: Że Urszula Zielińska nie będzie dręczyła myśliwych i leśników, będę rozczarowany, w sensie biorąc pod uwagę, a myślę, że przede wszystkim jej elektorat będzie rozczarowany, bo jest to jakby nie było polityczka zielonych.
1: No ale widzi pan, ale Urszula Pasławska ma dość z PSL-u. PSL nie jest taki hop do przodu w walce z myśliwymi, bo wiele kół łowieckich i wiele kół PSL-u ma bardzo wiele ze sobą wspólnego. No i wracamy do początku naszej rozmowy. Czy może jednak ta prawicowa wrażliwość, nieraz humorystyczna, nieraz nietrafiona, a czasami ksenofobiczna, co nigdy nie jest ładne, lepiej oddaje po prostu nastroje społeczeństwa polskiego. Chcemy je schabowe, dławimy się soją, chcemy strzelać do zajęcy i co gorsza do tych sarenek, tego nie mogę nigdy sobie wybaczyć.
0: Trudno mi uwierzyć, że większość polskiego społeczeństwa bardzo chce strzelać do zajęcy, albo patrzeć, jak inni strzelają, albo akceptować ten fakt. Nie jesteśmy... Jakbyśmy byli w Norwegii, to bym się z panem redaktorem zgodził, że kwestia myślistwa i kwestia jest czymś powszechnym, czymś częścią kultury, która jest powszechna. W Polsce to jednak jest wpływowe lobby, mniejszość ludzi, którzy mają takie hobby, lubią się napić wspólnie, ubrani na zielono i czasami postrzelać do zwierząt, tak? Ale to nie jest, Polska to nie jest Norwegia. Naprawdę nie mamy powszechnej kultury myślistwa, więc to jest raczej garstka ludzi, którzy mają nieuzasadnione przywileje i tutaj akurat nie ma żadnych wątpliwości, że to jest i słuszne, i opłacalne, opłacalny wyborczo, żeby walić w myśliwych.
1: Proszę pana, na sam koniec wydarzenie, no nie jest specjalnie humorystyczne, ale jest tym pewien taki wabik niepoważny. Po roku od zdarzenia prokuratura umorzyła śledztwo. To się często w Polsce zdarza, że dopiero po roku, choć czasami po dwóch lub trzech, w sprawie rakiety. Pamiętam, że rok temu spadła rakieta. Okazała się na dom, prawda, w Lubelszczyźnie. Okazało się, że w sumie to nie rakieta spadła, tylko kawałek polskiego drona antyrakietowego. I wie pan, tak mnie to dziwi, że rok trzeba było to badać. O czym rozumiem, dowiedzieliśmy się z mediów kilka dni po całym incydencie. Wszystko zostało rozpisane od A do Z.
0: Mi jest trudno ocenić. Myślę, że to jest dość niecodzienna także sytuacja dla prokuratury i nie jest to jakieś standardowe śledztwo, więc tak jak bije w czambu w ten rząd bardzo chętnie, to nie jestem w stanie powiedzieć, czy coś było nie tak z tym, że trwało to rok.
1: Spustoszenia dokonał pocisk wystrzelony przez polskie wojsko podczas próby zniszczenia obcych dronów. Czyli tutaj się jednak podbijam, to było coś ważniejszego, co spadło na polski dom, ale no tak po prostu taką chciałem skończyć puentą, że możemy z jednej strony powiedzieć, szklanka jest do połowy pusta, rok, badali to, co zbadali dziennikarze w tydzień, ale z drugiej, że pełna.
0: Ale rozumiem, że prokuratura nie bada tylko, co się wydarzyło, tylko ewentualna odpowiedzialność, więc trochę też większe zadanie. Więc raz jeszcze, wiem, że to jest rzadkie u polityków, ale nie podejmuje się oceny tej sytuacji.
1: Ale obronił pan przy okazji instytucję państwa polskiego, czy okazał się być pan państwowcem?
0: Zawsze.
1: A redaktor, no wiadomo, jak ci dziennikarze tam gryzą, gdzie nie trzeba.
0: Od tego są dziennikarze.
1: Bują, gdzie nie potrzeba. Jan Wróbel był tym dziennikarzem, a Maciej Konieczny z Partii Razem zaproszonym gościem. Zapraszam państwa już na poniedziałek. We'll be right back.

0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Zagrożenie było realne, atakowane cele były blisko granicy z Polską, informuje rzecznik dowództwa operacyjnego podpułkownik Jacek Goryszewski. Przypomnijmy, w niedzielę w trakcie zmasowanego rosyjskiego ataku na zachodnią Ukrainę nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. W nocy mieszkańcy 6 powiatów na Lubelszczyźnie usłyszeli syreny i dostali alerty RCB o możliwym ataku z powietrza. Czasowo zamknięto wszystkie przejścia graniczne, mówił major Dariusz Sienicki, rzecznik nadbużańskiego oddziału Straży Granicznej.
1: Między innymi w drogowym przejściu granicznym w Doruchusku, Krebennem, Dołchobyczowie oraz Zosinie. W tym momencie prawy graniczne zostały wznowione. Przejścia funkcjonują normalnie w Doruchusku, Zosinie oraz Dołchobyczowie. Wstrzymana jeszcze jest odprawa graniczna w drogowym przejściu granicznym w Krebennem. Prawdopodobnie również tam te odprawy niebawem zostaną wznowione.
0: O poranku dron uderzył w rejonie przejścia granicznego Jagodzin, tuż przy granicy z Polską.
1: W odległości 800 metrów od granicy polsko-ukraińskiej dron prawdopodobnie uderzył w samochód ciężarowy. Niemniej jednak na pozostałych przejściach granicznych również te odprawy były wstrzymane, a miało to miejsce w związku z tym, iż były ataki na terytorium Ukrainy.
0: Rosyjski dron uderzył też w lokomotywę pociągu Kijów-Warszawa 2 kilometry przed polską granicą. Na miejscu nie było Polaków. Jak informują służby, w ataku nikt nie ucierpiał. O szczegółach rosyjskich ataków z Kijowa nasz korespondent Ołych Biłecki.
2: Rosyjski dron trafił w lokomotywę pociągu jadącego z Kijowa do Warszawy. Do incydentu doszło niedaleko przejścia Jagodzin-Dorohusk na ukraińsko-polskim pograniczu. Tę informację potwierdza wiceszef Ukraińskiej Kolei Państwowej Oleksandr Szewczenko. Według jego danych uniknąć ofiar udało się dzięki operatywnej reakcji pracowników odpowiadających za ewakuację pasażerów. W momencie ataku pociąg okazał się za 2 kilometry od granicy. Jednocześnie rzecznik Ukraińskiej Straży Granicznej informuje, że samo przejście w Jagodzinie nie zostało uszkodzone, ponieważ dron spadł poza jego terenem. Kijów, Ołech Biłecki.
0: Ten atak skomentował szef MSZ-u Ukrainy Andrzej Sybicha. Jak napisał na X-ie, terror Władimira Putina puka do drzwi Unii Europejskiej i NATO. 26-latek bez zabezpieczeń wszedł na Warsaw Tower. Miejsce zabezpieczali strażacy, którzy rozłożyli 2 skokochrony. Mężczyzna został zatrzymany, mówi młodszy aspirant Bartłomiej Śniadała ze stołecznej policji.
3: Mężczyzna ten bez żadnych zabezpieczeń wszedł na dach budynku, gdzie czekali na niego już funkcjonariusze policji oraz strażacy. Mężczyzną tym okazał się 26-letni obywatel Francji. Aktualnie jest on w dyspozycji policjantów z Warszawskiej Woli.
0: Mężczyzna może usłyszeć zarzuty wdarcia się do cudzego budynku.
3: Podlega właśnie karze żywne, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
0: Przypomnijmy, to nie pierwsza tego typu sytuacja. Rok temu inny Francuz też wszedł na Warsaw Tower i również został zatrzymany. Usłyszał zarzut dotyczący zakłócenia miru domowego. Warsaw Tower, liczący z iglicą 310 metrów, jest najwyższym budynkiem w Polsce i w Unii Europejskiej. 2 lata temu powódź przeszła przez południe Polski. Żywioł spustoszył m.in. Kotlinę Kłodzką. W Stroniu Śląskim przerwała się zapora, a woda zalała centrum miasta. Mieszkańcy dobrze pamiętają ten dzień.
4: Zniosło nam komisariat, zniosło nam przedszkole, kilka domów nam zniosło.
5: To są takie sytuacje traumatyczne, że do tej pory po nocy mi się śni jeszcze. Ta sceneria przypominała tak, jakbyśmy z jakiejś pożogi wojennej wracali.
6: Miał mieszkanie zalane i jakoś odremontował, jakoś daje radę, już jest dobrze.
0: W gminie powstało nowe osiedle dla powodzian, nowe drogi, mosty czy przedszkole.
7: Jesteśmy doświadczeni tymi wydarzeniami, też się szkolimy odpowiednio jako służby, szkolimy mieszkańców.
0: Mówi Dariusz Chromiec, burmistrz Stronia Śląskiego. Dodaje, że w 2024 zabrakło przede wszystkim komunikacji i współpracy. Według raportu NIK na Dolnym Śląsku straty przekroczyły 3 miliardy złotych. Archiwum X wraca do sprawy sprzed 21 lat. Małgorzata Klechniowska z Gdyni zaginęła ponad 2 dekady temu. Wyszła z domu do sąsiadki i nigdy nie wróciła. Śledczy ponownie zajmują się sprawą i planują przeszukać miejsca, w których może być ciało kobiety.
8: Celem tej opinii jest wyznaczenie geograficznego obszaru, w którym z największym prawdopodobieństwem mogło dojść do ewentualnego ukrycia zwłok Małgorzaty Klechniowskiej. Podstawą do zlecenia tej opinii było przyjęcie jednej z analizowanych wersji, zgodnie z którą kobieta mogła zostać bezprawnie pozbawiona życia, a jej ciało ukryto.
0: Mówi Anna Banaszewska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Po uzyskaniu opinii zaplanowano działania w terenie, w tym oględziny wskazanego obszaru z wykorzystaniem odpowiednich sił i środków. Działania śledczych wspierają również czynności operacyjno-rozpoznawcze, które mają pomóc w zebraniu pełnego materiału dowodowego. Na tym etapie prokuratura nie ujawnia więcej szczegółów sprawy. Straty liczone w setkach tysięcy złotych. Podkarpackie służby odnotowały od początku roku ponad 160 szkód wyrządzonych przez niedźwiedzie. Ta liczba może wzrosnąć, bo jesienią zwierzęta intensywnie szukają pożywienia, przygotowując się do zimy.
9: Za 40% szkód odpowiadają tak naprawdę dwa niedźwiedzie, no szczególnie taki jeden, który niesforny jest od dłuższego czasu. No, cały czas próbujemy go ograniczać, wykorzystując już możliwość płoszenia kulami gumowymi, tymi niepenetrującymi.
0: Mówił Łukasz Lize z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Według szacunków na Podkarpaciu żyje ponad 100 niedźwiedzi. A1 znów w remoncie. Po zakończeniu remontu odcinka Pelpin-Kopytkowo drogowcy rozpoczynają kolejne prace na autostradzie. Utrudnienia czekają kierowców między węzłami Stanisławie i Swarożyn.
10: Na tym 8-kilometrowym odcinku ruch będzie odbywał się dwoma pasami w stronę Łodzi i jednym pasem w stronę Gdańska. Co ważne, na czas prac na węźle Stanisławie zamknięta zostanie łącznica zjazdowa z autostrady w kierunku Tczewa. Pozostałe relacje na węźle pozostaną dostępne dla kierowców. Prace na tym odcinku potrwają około 4 tygodni.
0: Mówi Anna Kordecka z Gdańsk Transport Company. Równocześnie trwa remont jezdni w kierunku Łodzi na odcinku między węzłami Warlubie i Nowe Marzy.
10: W tym miejscu prowadzone są prace na jezdni w kierunku Łodzi, a ruch odbywa się dwoma pasami w kierunku Gdańska i jednym pasem w kierunku Łodzi. Zakończenie prac na tym odcinku planujemy w drugiej połowie września. Przypominamy, że na remontowanych odcinkach obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km/h.
0: Na remontowanych odcinkach kierowcy muszą liczyć się także z pomiarami prędkości i wzmożonymi kontrolnymi policji. Wszystko po to, by zwiększyć bezpieczeństwo na placu budowy. Ruszają leśne patrole. Służbom pomogą kamery i fotopułapki. Już od poniedziałku akcja Straży Leśnej Jesień 26.
11: Będziemy zwracać szczególną uwagę na nielegalny ruch pojazdów, samochodów, motocykli czy quadów, a także na kradzieże drewna i niszczenie infrastruktury leśnej.
0: Mówi Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych. Akcja potrwa do połowy października. Co dalej z policyjnym Mustangiem? Kultowy model samochodu przejęty przez radomską drogówkę w lipcu tego roku uległ wypadkowi. Jak mówi Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji, staramy się przywrócić pojazd do działania.
12: Ford Mustang jest cały czas w naszej dyspozycji i staramy się, aby powrócił on do służby. Procedura powrotu tego samochodu do naszej służby jest w toku i na ten moment nie przekazuję więcej informacji, co dalej się wydarzy.
0: Przypomnijmy, Ford Mustang trafił do radomskiej drogówki w marcu tego roku. Samochód został wcześniej skonfiskowany kierowcy, który prowadził pod wpływem alkoholu. Czy znak stop na przejeździe kolejowym w Sokolnikach poprawiał bezpieczeństwo? Po tragicznym wypadku kolejowym, jaki miał tam miejsce w ubiegłym tygodniu, wójt gminy Wieniawa Krzysztof Sobczak informował, że oznakowanie zostało usunięte zaledwie w czerwcu na polecenie PKP, bo przejazd wyposażony jest w sygnalizację świetlną. Jednak czy dodatkowy znak miał tu jakiekolwiek znaczenie?
13: W tym przypadku uważam, że zdjęcie znaku nie ma większego znaczenia, bo ponieważ tutaj o wjeździe decyduje sygnalizacja świetlna, a sygnalizacja świetlna zgodnie z przepisami jest ponad znakami. On jest bardziej widoczna dla kierowcy i tutaj on powinien bezwzględnie stosować się do sygnalizacji. Zdjęcie znaku stopu w tym przypadku na tym przejeździe nie miało większego znaczenia.
0: Mówił Mirosław Pawłowski, instruktor nauki jazdy z Radomia. Przypomnijmy, w minioną środę na niestrzeżonym pojeździe w Sokolnikach pod Radomiem doszło do dramatycznego zderzenia pociągu Intercity z samochodem ciężarowym, w wyniku którego zginęła jedna osoba, 39-letnia pasażerka pociągu. Zatrzymanie się na środku torów z powodu korka to jeden z najniebezpieczniejszych błędów kierowców. Instruktorzy nauki jazdy przypominają podstawową zasadę, o której wielu zmotoryzowanych zapomina. Na przejazd można wjechać tylko wtedy, gdy ma się zapewnione miejsce do zjazdu z drugiej strony, mówi Mirosław Pawłowski.
13: Wjeżdżamy na przejazd kolejowy, kiedy mamy wolne miejsce za przejazdem. W związku z tym, że pojazd, który wjechał przed nami, może ulec awarii na przejeździe kolejowym i my, wjeżdżając na ten przejazd kolejowy, nie mamy już możliwości dalszej kontynuacji i wtedy stwarzamy zagrożenie dla siebie, dla pasażerów i dla innych uczestników tego ruchu.
0: A co zrobić, gdy nasz samochód ulegnie awarii i zatrzyma się na przejeździe kolejowym? Instruktorzy nie mają wątpliwości. W takiej krytycznej sytuacji liczą się sekundy, a panika to najgorszy doradca. Podstawową i najważniejszą zasadą jest natychmiastowe opuszczenie pojazdu przez wszystkich pasażerów.
13: Jeżeli samochód uległ awarii, musimy jak najszybciej opuścić pojazd. Jeżeli rogatki już są opuszczane, czy to są półzapory automatyczne, czy rogatki sterowane przez drużnika, wtedy jak wjechaliśmy, musimy już opuścić przejazd jak najszybciej, łamiąc rogatki, bo rogatki są tak skonstruowane, że one nawet nie uszkodzą pojazdu.
0: Pamiętajmy też, że po ucieczce z auta kluczowy jest telefon pod numer alarmowy 112. To tam podajemy indywidualny numer przejazdu z żółtej tabliczki, co pozwala kolejarzom natychmiast zatrzymać nadjeżdżające pociągi. Święto rowerzystów w Nowym Targu, Małopolska Tour. W niedzielę na trasę ruszyły rodziny. Najdłuższy dystans, jaki miały do przejechania, to ponad 40 km. Oprócz tego można było zwiedzić miasteczko rowerowe i wspólnie spędzić czas.
14: Rower wyjdzie, pani przygotowuje. Co tutaj trzeba zabrać na taką traskę, żeby faktycznie dać radę i żeby było okej?
15: Najważniejsze, kask i samopoczucie dobre.
16: Marek Kosicki. Ja jestem prezesem Małopolskiego Związku Kolarskiego. To jest najlepszy sposób spędzania czasu. Nie bez przyczyny rower jest nazywany maszyną zdrowia.
17: 3, 2, 1, start!
0: W niedzielę na linii startu było ponad 1300 osób. Co można załatwić bez wychodzenia z domu w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i jak zacząć korzystać z e-usług? Tego dowiesz się na elektronicznym szkoleniu, na które zaprasza chełmski ZUS. Tłumaczy nam Małgorzata Korba, rzeczniczka ZUS na Lubelszczyźnie.
18: E-ZUS to jest portal, w którym można załatwić większość spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi czy świadczeniami od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych bez wychodzenia z domu. Zachęcamy do korzystania z naszych e-usług, bo to bardzo wygodne, a dla tych, którzy jeszcze trochę się tego obawiają, przygotowaliśmy szkolenie. Odbędzie się online. Do udziału w spotkaniu wystarczy dostęp do internetu i przeglądarka internetowa.
0: Szkolenie odbędzie się 24 września o 10:00. Obowiązują zapisy. Festiwal muzyki alternatywnej w Bełchatowie. Organizatorzy Bumchatowa czekają na zgłoszenia. Pamiętajcie, macie czas tylko do wtorku.
19: Zatem jeśli tworzysz muzykę, grasz w zespole albo działasz muzycznie solo, czekamy na Twoje zgłoszenie. Może to właśnie Ciebie usłyszymy we wrześniu w Rogatym Sercu? Zapraszamy serdecznie na Facebooka Bumchatowa i Rogate Serce, gdzie znajdziecie wszystkie informacje dotyczące naboru i wydarzenia.
0: Mówi Bożena Wojtaszek, współorganizatorka wydarzenia, a sam festiwal odbędzie się 26 i 27 września w Bełchatowie. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM.

0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Zagrożenie było realne, atakowane cele były blisko granicy z Polską, informuje rzecznik dowództwa operacyjnego podpułkownik Jacek Goryszewski. Przypomnijmy, w niedzielę w trakcie zmasowanego rosyjskiego ataku na zachodnią Ukrainę nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. W nocy mieszkańcy 6 powiatów na Lubelszczyźnie usłyszeli syreny i dostali alerty RCB o możliwym ataku z powietrza. Czasowo zamknięto wszystkie przejścia graniczne, mówił major Dariusz Sienicki, rzecznik nadbużańskiego oddziału Straży Granicznej.
1: Między innymi w drogowym przejściu granicznym w Doruchusku, Krebennem, Dołchobyczowie oraz Zosinie. W tym momencie prawy graniczne zostały wznowione. Przejścia funkcjonują normalnie w Doruchusku, Zosinie oraz Dołchobyczowie. Wstrzymana jeszcze jest odprawa graniczna w drogowym przejściu granicznym w Krebennem. Prawdopodobnie również tam te odprawy niebawem zostaną wznowione.
0: O poranku dron uderzył w rejonie przejścia granicznego Jagodzin, tuż przy granicy z Polską.
1: W odległości 800 metrów od granicy polsko-ukraińskiej dron prawdopodobnie uderzył w samochód ciężarowy. Niemniej jednak na pozostałych przejściach granicznych również te odprawy były wstrzymane, a miało to miejsce w związku z tym, iż były ataki na terytorium Ukrainy.
0: Rosyjski dron uderzył też w lokomotywę pociągu Kijów-Warszawa 2 kilometry przed polską granicą. Na miejscu nie było Polaków. Jak informują służby, w ataku nikt nie ucierpiał. O szczegółach rosyjskich ataków z Kijowa nasz korespondent Ołych Biłecki.
2: Rosyjski dron trafił w lokomotywę pociągu jadącego z Kijowa do Warszawy. Do incydentu doszło niedaleko przejścia Jagodzin-Dorohusk na ukraińsko-polskim pograniczu. Tę informację potwierdza wiceszef Ukraińskiej Kolei Państwowej Oleksandr Szewczenko. Według jego danych uniknąć ofiar udało się dzięki operatywnej reakcji pracowników odpowiadających za ewakuację pasażerów. W momencie ataku pociąg okazał się za 2 kilometry od granicy. Jednocześnie rzecznik Ukraińskiej Straży Granicznej informuje, że samo przejście w Jagodzinie nie zostało uszkodzone, ponieważ dron spadł poza jego terenem. Kijów, Ołech Biłecki.
0: Ten atak skomentował szef MSZ-u Ukrainy Andrzej Sybicha. Jak napisał na X-ie, terror Władimira Putina puka do drzwi Unii Europejskiej i NATO. 26-latek bez zabezpieczeń wszedł na Warsaw Tower. Miejsce zabezpieczali strażacy, którzy rozłożyli 2 skokochrony. Mężczyzna został zatrzymany, mówi młodszy aspirant Bartłomiej Śniadała ze stołecznej policji.
3: Mężczyzna ten bez żadnych zabezpieczeń wszedł na dach budynku, gdzie czekali na niego już funkcjonariusze policji oraz strażacy. Mężczyzną tym okazał się 26-letni obywatel Francji. Aktualnie jest on w dyspozycji policjantów z warszawskiej Woli.
0: Mężczyzna może usłyszeć zarzuty wdarcia się do cudzego budynku.
3: Podlega właśnie karze żywne, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
0: Przypomnijmy, to nie pierwsza tego typu sytuacja. Rok temu inny Francuz też wszedł na Warsaw Tower i również został zatrzymany. Usłyszał zarzut dotyczący zakłócenia miru domowego. Warsaw Tower, liczący z iglicą 310 metrów, jest najwyższym budynkiem w Polsce i w Unii Europejskiej. 2 lata temu powódź przeszła przez południe Polski. Żywioł spustoszył m.in. Kotlinę Kłodzką. W Stroniu Śląskim przerwała się zapora, a woda zalała centrum miasta. Mieszkańcy dobrze pamiętają ten dzień.
4: Zniosło nam komisariat, zniosło nam przedszkole, kilka domów nam zniosło.
5: To są takie sytuacje traumatyczne, że do tej pory po nocy mi się śni jeszcze. Ta sceneria przypominała tak, jakbyśmy z jakiejś pożogi wojennej wracali.
6: Miał mieszkanie zalane i jakoś odremontował, jakoś daje radę, już jest dobrze.
0: W gminie powstało nowe osiedle dla powodzian, nowe drogi, mosty czy przedszkole.
7: Jesteśmy doświadczeni tymi wydarzeniami, też się szkolimy odpowiednio jako służby, szkolimy mieszkańców.
0: Mówi Dariusz Chromiec, burmistrz Stronia Śląskiego. Dodaje, że w 2024 zabrakło przede wszystkim komunikacji i współpracy. Według raportu NIK na Dolnym Śląsku straty przekroczyły 3 miliardy złotych. Archiwum X wraca do sprawy sprzed 21 lat. Małgorzata Klechniowska z Gdyni zaginęła ponad 2 dekady temu. Wyszła z domu do sąsiadki i nigdy nie wróciła. Śledczy ponownie zajmują się sprawą i planują przeszukać miejsca, w których może być ciało kobiety.
8: Celem tej opinii jest wyznaczenie geograficznego obszaru, w którym z największym prawdopodobieństwem mogło dojść do ewentualnego ukrycia zwłok Małgorzaty Klechniowskiej. Podstawą do zlecenia tej opinii było przyjęcie jednej z analizowanych wersji, zgodnie z którą kobieta mogła zostać bezprawnie pozbawiona życia, a jej ciało ukryto.
0: mówi Anna Banaszewska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Po uzyskaniu opinii zaplanowano działania w terenie, w tym oględziny wskazanego obszaru z wykorzystaniem odpowiednich sił i środków. Działania śledczych wspierają również czynności operacyjno-rozpoznawcze, które mają pomóc w zebraniu pełnego materiału dowodowego. Na tym etapie prokuratura nie ujawnia więcej szczegółów sprawy. Straty liczone w setkach tysięcy złotych. Podkarpackie służby odnotowały od początku roku ponad 160 szkód wyrządzonych przez niedźwiedzie. Ta liczba może wzrosnąć, bo jesienią zwierzęta intensywnie szukają pożywienia, przygotowując się do zimy.
9: Za 40% szkód odpowiadają tak naprawdę dwa niedźwiedzie, no szczególnie taki jeden, który niesforny jest od dłuższego czasu. No, cały czas próbujemy go ograniczać, wykorzystując już możliwość płoszenia kulami gumowymi, tymi niepenetrującymi.
0: Mówi Łukasz Lize z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Według szacunków na Podkarpaciu żyje ponad 100 niedźwiedzi. A1 znów w remoncie. Po zakończeniu remontu odcinka Pelpin-Kopytkowo drogowcy rozpoczynają kolejne prace na autostradzie. Utrudnienia czekają kierowców między węzłami Stanisławie i Swarożyn.
10: Na tym 8-kilometrowym odcinku ruch będzie odbywał się dwoma pasami w stronę Łodzi i jednym pasem w stronę Gdańska. Co ważne, na czas prac na węźle Stanisławie zamknięta zostanie łącznica zjazdowa z autostrady w kierunku Tczewa. Pozostałe relacje na węźle pozostaną dostępne dla kierowców. Prace na tym odcinku potrwają około 4 tygodni.
0: Mówi Anna Kordecka z Gdańsk Transport Company. Równocześnie trwa remont jezdni w kierunku Łodzi na odcinku między węzłami Warlubie i Nowe Marzy.
10: W tym miejscu prowadzone są prace na jezdni w kierunku Łodzi, a ruch odbywa się dwoma pasami w kierunku Gdańska i jednym pasem w kierunku Łodzi. Zakończenie prac na tym odcinku planujemy w drugiej połowie września. Przypominamy, że na remontowanych odcinkach obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę.
0: Na remontowanych odcinkach kierowcy muszą liczyć się także z pomiarami prędkości i wzmożonymi kontrolnymi policji. Wszystko po to, by zwiększyć bezpieczeństwo na placu budowy. Ruszają leśne patrole. Służbom pomogą kamery i fotopułapki. Już od poniedziałku akcja Straży Leśnej Jesień 26.
11: Będziemy zwracać szczególną uwagę na nielegalny ruch pojazdów, samochodów, motocykli czy kładów, a także na kradzieże drewna i niszczenie infrastruktury leśnej.
0: Mówi Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych. Akcja potrwa do połowy października. Co dalej z policyjnym Mustangiem? Kultowy model samochodu przejęty przez radomską drogówkę w lipcu tego roku uległ wypadkowi. Jak mówi Katarzyna Kucharska z Mazowieckiej Policji, staramy się przywrócić pojazd do działania.
12: Ford Mustang jest cały czas w naszej dyspozycji i staramy się, aby powrócił on do służby. Procedura powrotu tego samochodu do naszej służby jest w toku i na ten moment nie przekazuję więcej informacji, co dalej się wydarzy.
0: Przypomnijmy, Ford Mustang trafił do radomskiej drogówki w marcu tego roku. Samochód został wcześniej skonfiskowany kierowcy, który prowadził pod wpływem alkoholu. Czy znak stop na przejeździe kolejowym w Sokolnikach poprawiał bezpieczeństwo? Po tragicznym wypadku kolejowym, jaki miał tam miejsce w ubiegłym tygodniu, wójt gminy Wieniawa Krzysztof Sobczak informował, że oznakowanie zostało usunięte zaledwie w czerwcu na polecenie PKP, bo przejazd wyposażony jest w sygnalizację świetlną. Jednak czy dodatkowy znak miał tu jakiekolwiek znaczenie?
13: W tym przypadku uważam, że zdjęcie znaku nie ma większego znaczenia, bo ponieważ tutaj o wjeździe decyduje sygnalizacja świetlna, a sygnalizacja świetlna zgodnie z przepisami jest ponad znakami. On jest bardziej widoczna dla kierowcy i tutaj on powinien bezwzględnie stosować się do sygnalizacji. Zdjęcie znaku stopu w tym przypadku na tym przejeździe nie miało większego znaczenia.
0: Mówił Mirosław Pawłowski, instruktor nauki jazdy z Radomia. Przypomnijmy, w minioną środę na niestrzeżonym pojeździe w Sokolnikach pod Radomiem doszło do dramatycznego zderzenia pociągu Intercity z samochodem ciężarowym, w wyniku którego zginęła jedna osoba, 39-letnia pasażerka pociągu. Zatrzymanie się na środku torów z powodu korka to jeden z najniebezpieczniejszych błędów kierowców. Instruktorzy nauki jazdy przypominają podstawową zasadę, o której wielu zmotoryzowanych zapomina. Na przejazd można wjechać tylko wtedy, gdy ma się zapewnione miejsce do zjazdu z drugiej strony, mówi Mirosław Pawłowski.
13: Wjeżdżamy na przejazd kolejowy, kiedy mamy wolne miejsce za przejazdem. W związku z tym, że pojazd, który wjechał przed nami, może ulec awarii na przejeździe kolejowym i my, wjeżdżając na ten przejazd kolejowy, nie mamy już możliwości dalszej kontynuacji i wtedy stwarzamy zagrożenie dla siebie, dla pasażerów i dla innych uczestników tego ruchu.
0: A co zrobić, gdy nasz samochód ulegnie awarii i zatrzyma się na przejeździe kolejowym? Instruktorzy nie mają wątpliwości. W takiej krytycznej sytuacji liczą się sekundy, a panika to najgorszy doradca. Podstawową i najważniejszą zasadą jest natychmiastowe opuszczenie pojazdu przez wszystkich pasażerów.
13: Jeżeli samochód uległ awarii, musimy jak najszybciej opuścić pojazd. Jeżeli rogatki już są opuszczane, czy to są półzapory automatyczne, czy rogatki sterowane przez drużnika, wtedy jak wjechaliśmy, musimy już opuścić przejazd jak najszybciej, łamiąc rogatki, bo rogatki są tak skonstruowane, że one nawet nie uszkodzą pojazdu.
0: Pamiętajmy też, że po ucieczce z auta kluczowy jest telefon pod numer alarmowy 112. To tam podajemy indywidualny numer przejazdu z żółtej tabliczki, co pozwala kolejarzom natychmiast zatrzymać nadjeżdżające pociągi. Święto rowerzystów w Nowym Targu, Małopolska Tour. W niedzielę na trasę ruszyły rodziny. Najdłuższy dystans, jaki miały do przejechania, to ponad 40 km. Oprócz tego można było zwiedzić miasteczko rowerowe i wspólnie spędzić czas.
14: Rower wyjdzie, pani przygotowuje. Co tutaj trzeba zabrać na taką traskę, żeby faktycznie dać radę i żeby było okej?
15: Okay? Najważniejsze, kask i samopoczucie dobre.
16: Marek Kosicki. Ja jestem prezesem Małopolskiego Związku Kolarskiego. To jest najlepszy sposób spędzania czasu. Nie przez przyczyny rower jest nazywany maszyną zdrowia.
17: 3, 2, 1, start!
0: W niedzielę na linii startu było ponad 1300 osób. Co można załatwić bez wychodzenia z domu w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i jak zacząć korzystać z e-usług? Tego dowiesz się na elektronicznym szkoleniu, na które zaprasza chełmski ZUS. Tłumaczy nam Małgorzata Korba, rzeczniczka ZUS na Lubelszczyźnie.
18: E-ZUS to jest portal, w którym można załatwić większość spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi czy świadczeniami od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych bez wychodzenia z domu. Zachęcamy do korzystania z naszych e-usług, bo to bardzo wygodne, a dla tych, którzy jeszcze trochę się tego obawiają, przygotowaliśmy szkolenie. Odbędzie się online. Do udziału w spotkaniu wystarczy dostęp do internetu i przeglądarka internetowa.
0: Szkolenie odbędzie się 24 września o 10:00. Obowiązują zapisy. Festiwal muzyki alternatywnej w Bełchatowie. Organizatorzy Bumchatowa czekają na zgłoszenia. Pamiętajcie, macie czas tylko do wtorku.
19: Zatem jeśli tworzysz muzykę, grasz w zespole albo działasz muzycznie solo, czekamy na Twoje zgłoszenie. Może to właśnie Ciebie usłyszymy we wrześniu w Rogatym Sercu? Zapraszamy serdecznie na Facebooka Bumchatowa i Rogate Serce, gdzie znajdziecie wszystkie informacje dotyczące naboru i wydarzenia.
0: Mówi Bożena Wojtaszek, współorganizatorka wydarzenia, a sam festiwal odbędzie się 26 i 27 września w Bełchatowie. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM.

0: Słuchajcie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Zagrożenie było realne, atakowane cele były blisko granicy z Polską, informuje rzecznik dowództwa operacyjnego podpułkownik Jacek Goryszewski. Przypomnijmy, w niedzielę w trakcie zmasowanego rosyjskiego ataku na zachodnią Ukrainę nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. W nocy mieszkańcy 6 powiatów na Lubelszczyźnie usłyszeli syreny i dostali alerty RCB o możliwym ataku z powietrza. Czasowo zamknięto wszystkie przejścia graniczne, mówił major Dariusz Sienicki, rzecznik nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej.
1: Między innymi w drogowym przejściu granicznym w Doruchusku, Krebennem, Dołchobeczowie oraz Zosinie. W tym momencie prawy graniczne zostały wznowione. Przejścia funkcjonują normalnie w Doruchusku, Zosinie oraz Dołchobeczowie. Wstrzymana jeszcze jest odprawa graniczna w drogowym przejściu granicznym w Krebennem. Prawdopodobnie również tam te odprawy niebawem zostaną wznowione.
0: O poranku dron uderzył w rejonie przejścia granicznego Jagodzin, tuż przy granicy z Polską.
1: W odległości 800 metrów od granicy polsko-ukraińskiej dron prawdopodobnie uderzył w samochód ciężarowy. Niemniej jednak na pozostałych przejściach granicznych również te odprawy były wstrzymane, a miało to miejsce w związku z tym, iż były ataki na terytorium Ukrainy.
0: Rosyjski dron uderzył też w lokomotywę pociągu Kijów-Warszawa 2 km przed polską granicą. Na miejscu nie było Polaków. Jak informują służby, w ataku nikt nie ucierpiał. O szczegółach rosyjskich ataków z Kijowa nasz korespondent Ołej Biłecki.
2: Rosyjski dron trafił w lokomotywę pociągu jadącego z Kijowa do Warszawy. Do incydentu doszło niedaleko przejścia Jagodzin-Dorohusk na ukraińsko-polskim pograniczu. Tę informację potwierdza wiceszef Ukraińskiej Kolei Państwowej Oleksandr Szewczenko. Według jego danych uniknąć ofiar udało się dzięki operatywnej reakcji pracowników odpowiadających za ewakuację pasażerów. W momencie ataku pociąg okazał się za 2 km od granicy. Jednocześnie rzecznik Ukraińskiej Straży Granicznej informuje, że samo przejście w Jagodzinie nie zostało uszkodzone, ponieważ dron spadł poza jego terenem. Kijów, Ołek Biłecki.
0: Ten atak skomentował szef MSZ-u Ukrainy Andrzej Sybicha. Jak napisał na X-ie, terror Władimira Putina puka do drzwi Unii Europejskiej i NATO. 26-latek bez zabezpieczeń wszedł na Warsaw Tower. Miejsce zabezpieczali strażacy, którzy rozłożyli dwa skokochrony. Mężczyzna został zatrzymany, mówi młodszy aspirant Bartłomiej Śniadała ze stołecznej policji.
3: Mężczyzna ten bez żadnych zabezpieczeń wszedł na dach budynku, gdzie czekali na niego już funkcjonariusze policji oraz strażacy. Mężczyzną tym okazał się 26-letni obywatel Francji. Aktualnie jest on w dyspozycji policjantów z Warszawskiej Woli.
0: Mężczyzna może usłyszeć zarzuty wdarcia się do cudzego budynku.
3: Podlega właśnie karze żywne, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
0: Przypomnijmy, to nie pierwsza tego typu sytuacja. Rok temu inny Francuz też wszedł na Warsaw Tower i również został zatrzymany. Usłyszał zarzut dotyczący zakłócenia miru domowego. Warsaw Tower, liczący z iglicą 310 metrów, jest najwyższym budynkiem w Polsce i w Unii Europejskiej. 2 lata temu powódź przeszła przez południe Polski. Żywioł spustoszył m.in. Kotlinę Kłodzką. W Stroniu Śląskim przerwała się zapora, a woda zalała centrum miasta. Mieszkańcy dobrze pamiętają ten dzień.
4: Zniosło nam komisariat, zniosło nam przedszkole, kilka domów nam zniosło.
5: To są takie sytuacje traumatyczne, że do tej pory po nocy mi się śni jeszcze. Ta sceneria przypominała tak, jakbyśmy z jakiejś pożogi wojennej wracali.
6: Miał mieszkanie zalane i jakoś odremontował, jakoś daje radę, już jest dobrze.
0: W gminie powstało nowe osiedle dla powodzian, nowe drogi, mosty czy przedszkole.
7: Jesteśmy doświadczeni tymi wydarzeniami, też się szkolimy odpowiednio jako służby, szkolimy mieszkańców.
0: Mówi Dariusz Chromiec, burmistrz Stronia Śląskiego. Dodaje, że w 2024 zabrakło przede wszystkim komunikacji i współpracy. Według raportu NIK na Dolnym Śląsku straty przekroczyły 3 miliardy złotych. Archiwum X wraca do sprawy sprzed 21 lat. Małgorzata Klechniowska z Gdyni zaginęła ponad 2 dekady temu. Wyszła z domu do sąsiadki i nigdy nie wróciła. Śledczy ponownie zajmują się sprawą i planują przeszukać miejsca, w których może być ciało kobiety.
8: Celem tej opinii jest wyznaczenie geograficznego obszaru, w którym z największym prawdopodobieństwem mogło dojść do ewentualnego ukrycia zwłok Małgorzaty Klechniowskiej. Podstawą do zlecenia tej opinii było przyjęcie jednej z analizowanych wersji, zgodnie z którą kobieta mogła zostać bezprawnie pozbawiona życia, a jej ciało ukryto.
0: Mówi Anna Banaszewska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Po uzyskaniu opinii zaplanowano działania w terenie, w tym oględziny wskazanego obszaru z wykorzystaniem odpowiednich sił i środków. Działania śledczych wspierają również czynności operacyjno-rozpoznawcze, które mają pomóc w zebraniu pełnego materiału dowodowego. Na tym etapie prokuratura nie ujawnia więcej szczegółów sprawy. Straty liczone w setkach tysięcy złotych. Podkarpackie służby odnotowały od początku roku ponad 160 szkód wyrządzonych przez niedźwiedzie. Ta liczba może wzrosnąć, bo jesienią zwierzęta intensywnie szukają pożywienia, przygotowując się do zimy.
9: Za 40% szkód odpowiadają tak naprawdę dwa niedźwiedzie, no szczególnie taki jeden, który niesforny jest od dłuższego czasu. No, cały czas próbujemy go ograniczać, wykorzystując już możliwość płoszenia kulami gumowymi, tymi niepenetrującymi.
0: Mówił Łukasz Lize z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Według szacunków na Podkarpaciu żyje ponad 100 niedźwiedzi. A1 znów w remoncie. Po zakończeniu remontu odcinka Pelpin-Kopytkowo drogowcy rozpoczynają kolejne prace na autostradzie. Utrudnienia czekają kierowców między węzłami Stanisławie i Swarożyn.
10: Na tym 8-kilometrowym odcinku ruch będzie odbywał się dwoma pasami w stronę Łodzi i jednym pasem w stronę Gdańska. Co ważne, na czas prac na węźle Stanisławie zamknięta zostanie łącznica zjazdowa z autostrady w kierunku Tczewa. Pozostałe relacje na węźle pozostaną dostępne dla kierowców. Prace na tym odcinku potrwają około 4 tygodni.
0: Mówi Anna Kordecka z Gdańsk Transport Company. Równocześnie trwa remont jezdni w kierunku Łodzi na odcinku między węzłami Warlubie i Nowe Marzy.
10: W tym miejscu prowadzone są prace na jezdni w kierunku Łodzi, a ruch odbywa się dwoma pasami w kierunku Gdańska i jednym pasem w kierunku Łodzi. Zakończenie prac na tym odcinku planujemy w drugiej połowie września. Przypominamy, że na remontowanych odcinkach obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę.
0: Na remontowanych odcinkach kierowcy muszą liczyć się także z pomiarami prędkości i wzmożonymi kontrolnymi policji. Wszystko po to, by zwiększyć bezpieczeństwo na placu budowy. Ruszają leśne patrole. Służbom pomogą kamery i fotopułapki. Już od poniedziałku akcja Straży Leśnej Jesień 26.
11: Będziemy zwracać szczególną uwagę na nielegalny ruch pojazdów, samochodów, motocykli czy quadów, a także na kradzieże drewna i niszczenie infrastruktury leśnej.
0: Mówi Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych. Akcja potrwa do połowy października. Co dalej z policyjnym Mustangiem? Kultowy model samochodu przejęty przez radomską drogówkę w lipcu tego roku uległ wypadkowi. Jak mówi Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji, staramy się przywrócić pojazd do działania.
12: Ford Mustang jest cały czas w naszej dyspozycji i staramy się, aby powrócił on do służby. Procedura powrotu tego samochodu do naszej służby jest w toku i na ten moment nie przekazuję więcej informacji, co dalej się wydarzy.
0: Przypomnijmy, Ford Mustang trafił do radomskiej drogówki w marcu tego roku. Samochód został wcześniej skonfiskowany kierowcy, który prowadził pod wpływem alkoholu. Czy znak stop na przejeździe kolejowym w Sokolnikach poprawiał bezpieczeństwo? Po tragicznym wypadku kolejowym, jaki miał tam miejsce w ubiegłym tygodniu, wójt gminy Wieniawa Krzysztof Sobczak informował, że oznakowanie zostało usunięte zaledwie w czerwcu na polecenie PKP, bo przejazd wyposażony jest w sygnalizację świetlną. Jednak czy dodatkowy znak miał tu jakiekolwiek znaczenie?
13: W tym przypadku uważam, że zdjęcie znaku nie ma większego znaczenia, ponieważ tutaj o wjeździe decyduje sygnalizacja świetlna, a sygnalizacja świetlna zgodnie z przepisami jest ponad znakami. On jest bardziej widoczna dla kierowcy i tutaj on powinien bezwzględnie stosować się do sygnalizacji. Zdjęcie znaku stopu w tym przypadku na tym przejeździe nie miało większego znaczenia.
0: Mówił Mirosław Pawłowski, instruktor nauki jazdy z Radomia. Przypomnijmy, w minioną środę na niestrzeżonym pojeździe w Sokolnikach pod Radomiem doszło do dramatycznego zdarzenia pociągu Intercity z samochodem ciężarowym, w wyniku którego zginęła jedna osoba, 39-letnia pasażerka pociągu. Zatrzymanie się na środku torów z powodu korka to jeden z najniebezpieczniejszych błędów kierowców. Instruktorzy nauki jazdy przypominają podstawową zasadę, o której wielu zmotoryzowanych zapomina. Na przejazd można wjechać tylko wtedy, gdy ma się zapewnione miejsce do zjazdu z drugiej strony, mówi Mirosław Pawłowski.
13: Wjeżdżamy na przejazd kolejowy, kiedy mamy wolne miejsce za przejazdem. W związku z tym, że pojazd, który wjechał przed nami, może ulec awarii na przejeździe kolejowym i my wjeżdżając na ten przejazd kolejowy nie mamy już możliwości dalszej kontynuacji i wtedy stwarzamy zagrożenie dla siebie, dla pasażerów i dla innych uczestników tego ruchu.
0: A co zrobić, gdy nasz samochód ulegnie awarii i zatrzyma się na przejeździe kolejowym? Instruktorzy nie mają wątpliwości. W takiej krytycznej sytuacji liczą się sekundy, a panika to najgorszy doradca. Podstawową i najważniejszą zasadą jest natychmiastowe opuszczenie pojazdu przez wszystkich pasażerów.
13: Jeżeli samochód uległ awarii, musimy jak najszybciej opuścić pojazd. Jeżeli rogatki już są opuszczane, czy to są półzapory automatyczne, czy rogatki sterowane przez drużnika, wtedy jak wjechaliśmy, musimy już opuścić przejazd jak najszybciej, łamiąc rogatki, bo rogatki są tak skonstruowane, że one nawet nie uszkodzą pojazdu.
0: Pamiętajmy też, że po ucieczce z auta kluczowy jest telefon pod numer alarmowy 112. To tam podajemy indywidualny numer przejazdu z żółtej tabliczki, co pozwala kolejarzom natychmiast zatrzymać nadjeżdżające pociągi. Święto rowerzystów w Nowym Targu, Małopolska Tour. W niedzielę na trasę ruszyły rodziny. Najdłuższy dystans, jaki miały do przejechania, to ponad 40 km. Oprócz tego można było zwiedzić miasteczko rowerowe i wspólnie spędzić czas.
14: Rower wyjdzie, pani przygotowuje. Co tutaj trzeba zabrać na taką traskę, żeby faktycznie dać radę i żeby było okej?
15: Najważniejsze, kask i samopoczucie dobre.
16: Marek Kosicki. Ja jestem prezesem Małopolskiego Związku Kolarskiego. To jest najlepszy sposób spędzania czasu. Nie bez przyczyny rower jest nazywany maszyną zdrowia.
17: 3, 2, 1, start!
0: W niedzielę na linii startu było ponad 1300 osób. Co można załatwić bez wychodzenia z domu w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i jak zacząć korzystać z e-usług? Tego dowiesz się na elektronicznym szkoleniu, na które zaprasza chełmski ZUS. Tłumaczy nam Małgorzata Korba, rzeczniczka ZUS na Lubelszczyźnie.
18: E-ZUS to jest portal, w którym można załatwić większość spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi czy świadczeniami od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych bez wychodzenia z domu. Zachęcamy do korzystania z naszych e-usług, bo to bardzo wygodne, a dla tych, którzy jeszcze trochę się tego obawiają, przygotowaliśmy szkolenie. Odbędzie się online. Do udziału w spotkaniu wystarczy dostęp do internetu i przeglądarka internetowa.
0: Szkolenie odbędzie się 24 września o 10:00. Obowiązują zapisy. Festiwal muzyki alternatywnej w Bełchatowie. Organizatorzy Bumchatowa czekają na zgłoszenia. Pamiętajcie, macie czas tylko do wtorku.
19: Zatem jeśli tworzysz muzykę, grasz w zespole albo działasz muzycznie solo, czekamy na Twoje zgłoszenie. Może to właśnie Ciebie usłyszymy we wrześniu w Rogatym Sercu? Zapraszamy serdecznie na Facebooka Bumchatowa i Rogate Serce, gdzie znajdziecie wszystkie informacje dotyczące naboru i wydarzenia.
0: Mówi Bożena Wojtaszek, współorganizatorka wydarzenia, a sam festiwal odbędzie się 26 i 27 września w Bełchatowie. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM.

samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. Pawelec do Adama, którego witam. Cześć Adamie.
2: Cześć.
1: Masz ogromną prośbę, bym ci pomógł w odzyskaniu kobiety o imieniu Angela. Już mnie to kręci, bo imię spotykane, ale jednak rzadko w moim życiu. Kim jest Angela, jak na nią wpadłeś i dlaczego masz problem z nią?
2: Angela to... Właśnie teraz niedawno to zrozumiałem, że to jest mi cały świat, o którego bym bardzo chciał zawalczyć, aczkolwiek nie mam na to wpływu, ponieważ urwała ze mną kontakt przed świętami.
1: Po jakim czasie bycia razem?
2: Po prawie 2 latach. No bardzo bym chciał ją odzyskać, ponieważ naprawdę ją kocham. Ona tego nie wie, że ją tak bardzo kocham.
1: Dlaczego nie
2: wie? Ponieważ zraziła się do mnie po tym, co zrobiłem. To faktem jest to moja wina. Doszło do wypowiedzenia słów, które nie powinny w ogóle padnąć. Mm-hmm. A nawet nie chcę mówić, bo jest mi po prostu wstyd.
1: Naobrażałeś się, poszły inwektywy. Tak. A za co? Co ci zrobiła?
2: No, unikała kontaktu po prostu ze mną.
1: A dlaczego?
2: Można powiedzieć fizycznego. No twierdząc, że po prostu była zmęczona, ja ją rozumiem, bo miała ciężki okres pracy, ma na wychowaniu 2 dzieci. Dzieci nie są moje. Nie rozumiem, że jest to po prostu przytłaczająca sytuacja. I o to poszło, aczkolwiek zrozumiałem, że to nie jest najważniejsze w życiu, bo brakuje mi jej, tak?
1: Zarzuciła ci, że jesteś egoistą? Myślisz tylko o sobie?
2: Tak, właśnie zarzuciłam.
1: Tak, wiem, bo ja wnioskuję, nie? Musisz mi o sobie mówić gorzej, czyli szczerze, bym ja zrozumiał, co miało miejsce. Najlepsze są konkretne przykłady, słowa, teksty, które się rzuciło. To mi obrazuje sytuację.
2: Takie przykłady, że po prostu jak faktycznie nie kochaliśmy się, to odwracałem się po prostu plecami i unikałem z nią kontaktu. I to jest prawda to, co mówiła, że tylko wtedy mi na niej, ona tak twierdziła, że tylko wtedy mi na niej zależy, jak zależy mi na czymś innym.
1: Na seksie.
2: Tak, dokładnie.
1: Budziłeś się jej zdaniem tylko wtedy, kiedy potrzebowałeś kobiety, ale nie, tak. Żeby porozmawiać, żeby posłuchać, co ma do powiedzenia, jakie ma obawy, czego doświadczyła, nie miała się z kim podzielić życiem, które miała z tobą.
2: Tak, dokładnie. Okay. Tak.
1: No dobra, jak się z tobą rozstała? Jak to zrobiła przed tymi świętami? Opisz mi ten moment.
2: Wcześniej my się nie dogadywaliśmy przed świętami. Po prostu nie mogliśmy dojść do jakiegokolwiek porozumienia. Po prostu przygotowaliśmy święta, ostatnio wieczerze przygotowaliśmy i zero kontaktu, tak? Zero zainteresowania z faktem z mojej strony. Lekceważyłem po prostu obecność jej. Mm-hmm. I no to wyszło tak, że była taka dziwna atmosfera przy stole, dlatego stwierdziłem,

0: że nie chce ze mną po prostu rozmawiać, więc pojechałem do rodziców do domu. No i na tym się skończyło, drzwi się zamknęły. Po prostu nie otwarła mi już.
1: Czyli jeszcze postanowiłeś ją ukarać za to, co się uczyniło. Wstałeś od stołu w Wigilię i wyszedłeś.
0: Znaczy, no nie, no zjedliśmy Wigilię, ale było mi bardzo przykro z tego powodu też, że po prostu nie przełamaliśmy się nawet opłatkiem, bo po prostu była taka napięta atmosfera. Przekazaliśmy sobie tylko górne życzenia. To też trochę zabolało, z racji tego, że jestem Adam i też mam imieniny w tym dniu. Też tak. Było zapomniane o tym incydencie, no ale nie rozmawialiśmy. Ostatnio po prostu nie rozmawialiśmy. Mało tak. Rozmawialiśmy.
1: Ty jesteś jedynakiem?
0: Nie, mam rodzeństwo.
1: Aż dziwne.
0: Czemu?
1: No bo zachowujesz się, jakbyś był jedynakiem. Rozpieszczonym przez mamę. Twoje na wierzchu, twoje zasady, może za silny charakter, może nie czujesz.
0: No jeszcze niestety baran, tak?
1: Tak, ujo.
0: Znak zodiak.
1: Okej. Okay. No to dobrze by ci było ze mną, z luzakiem, wodnikiem. Ale niestety hetero. Słuchaj, Adam, dzwonimy do Angeli, przepraszamy za to, co żeś jej uczynił, przepraszamy za święta, czy to się w ogóle da przeprosić, to wątpię, ale niech ona posłucha, że się starasz. Dzwonimy do Angeliki. Angeliko, kochamy się jeszcze w Adamie, nie odpuszczamy tego tematu.
2: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: Mm-hmm. Albo rzucaj.
1: Halo.
2: Do Angeli. Dzień dobry, czy dobrze się dodzwoniłem?
1: Tak.
2: Cześć Angela. Może się spodziewałaś tego telefonu? Może na niego czekałaś? Nie wierzyłaś, że coś takiego nastąpi? Wiesz, z kim gadasz?
1: Nie.
2: Ha, to dobrze. Pawelec, Radio Vox FM z tej strony. Prezent noworoczny.
1: Nie.
2: O, tak, i tyle. To ona była?
3: Tak, to ona.
2: Uroczy głosik, przyznaję. Słucha nas, wie, co robię na antenie radia?
3: Nie, nie słuchała. Znaczy, no to... raz tylko jak ja przejeżdżałem samochodem, to włączałem, a tak to nie słucha.
2: A czemu się tak szybko rozłączyła?
3: Bo ona jest właśnie taka uparta, że ona na przykład jak jest nieznajomy telefon, to po prostu...
2: No ale odebrała. Dobra, dzwonimy dalej. Być może nas coś rozłączyło, może bywa różnie. To i SMS-a jej wyślemy, żeby się uspokoiła. Może nic złego się nie dzieje.
4: Użytkownik, do którego dzwonisz, niestety nie odpowie.
2: No nie, na razie jeszcze nie. Nie będziemy się nagrywać. Trochę jestem zaskoczony, bo nic ja nie zrobiłem, tylko ty.
3: No wiem, właśnie.
2: Nie znam programu, jak mówisz, więc nie kumam, dlaczego odłożyła.
3: Nie mam pojęcia ja.
2: Braki w wychowaniu?
3: Znaczy, nie, po prostu ona ma tak, że nie wiem, czy boi się telefonu na przykład, że to będzie z banku czy coś i ona właśnie tak ma, że nie odbiera właśnie takich obcych. Często, rzadko
2: odebrała.
3: Kiedy
2: rozłączyła się, wie. Chłopie.
3: Ja jak dzwonię, to w ogóle nie odbiera, to jest najgorsze.
2: No ja już jej wysłałem ładnego SMS-a. Wyjaśnię tego, że nic złego jej nie spotka w czasie rozmowy ze mną, bo tak naprawdę jak lubi ostrą grę, to będzie mogła cię trochę nawet sponiewierać w rozmowie ze mną. Damy jej taką możliwość, Adam, damy. To oczyści coś pomiędzy wami. Trzeba się dać kobiecie wykrzyczeć, wynarzekać, obrzucić cię wszystkim, co ma. Przeczytała, widzę. Dzwonimy. Czy Angela będzie chciała ze mną znowu gadać? To jest ważne pytanie. Obawiam się, że pozostanie nam tylko sekretarka.
4: Użytkownik, do którego dzwonisz, niestety nie odpowiada. Po sygnale nagraj wiadomość.
2: To bardzo mi przykro. Ja ci nic nie zrobiłem. Pachu Paweł z Radio Vox FM. Ja źle cię nie potraktowałem. Ja nie deprecjonowałem twojej wartości. Ja ci nie mówiłem, że jesteś do niczego. Ja nie traktowałem cię przedmiotowo. To znaczy oglądałem się w twoim kierunku wtedy, kiedy przypominało mi się, że jesteś piękną, atrakcyjną kobietą w okularach, blondyną, chudą, szczupłą, że można oszaleć. A potraktowałaś mnie jako obwiesia. Szkoda.
5: No nie!
2: Nie należało mi się. Należało to się, o, temu, Adam.
3: Cześć, Angela.
2: No.
3: Chciałem, żebyś wiedziała, że tak. Po prostu cię najbardziej kocham na świecie. Proszę chociaż, żebyś się odezwała, żebyśmy porozmawiali, bo tęsknię za tobą.
2: Bo co zrozumiałeś?
3: Za wami wszystkimi.
2: Co zrozumiałeś?
3: Bo zrozumiałem, że jesteś dla mnie najważniejsza. Jesteście ogólnie wszyscy dla mnie najważniejsi i po prostu ja nie mogę bez ciebie żyć, bez was wszystkich i jest mi z tym ciężko. Wiem, że to jest wszystko moja wina.
2: Dzwoniliśmy. To miało być przeprosiny na antenie naszej stacji. Coś, co może by cię wzruszyło, coś, co może by cię zdenerwowało, no bo wiem, że jesteś niezależna i lubisz być harda. On ci się dał mocne wyznaki i po rozmowie ze mną zrozumiał, że nie ma tutaj mocniejszej osoby w związku, tylko to trzeba iść razem za rękę. Jest gotowy odpuścić ci pola, porobić to, na co ty masz ochotę, posłuchać ciebie, być znowu tym facetem, w którym się zakochiwałaś, a nie tym, którego dostałaś, a go nie chciałaś takiego, bo takim się stał egoista. Dlatego bym cię bardzo prosił, byś do niego zadzwoniła. Nie udało się tego zrobić na antenie. Nie wiemy, jaki będzie efekt waszych rozmów. Może Adam potem mi napisze. Życzę ci, żeby to poszło po twojemu, Angela. Żeby było tak, jak ty chcesz. To tyle.
3: No, chciałbym, żebyś tylko pamiętała o tym, że naprawdę cię kocham i tęsknię. Jak najbardziej przyznaję się do wszystkiego. To jest wszystko moja wina. Tylko pragnę tego, żebyś się odezwała, żebyśmy porozmawiali.
6: Wiadomość została wysłana. Dziękujemy za skorzystanie z naszych usług.
2: Dobrze. My również. Trzymaj się, na razie, bo by coś to dało.
3: Dzięki wielkie, dzięki za telefon. Na
2: proszę.
3: Razie.
2: Pa.
3: Odezwę się tylko, jak coś będę wiedział.
2: Daj sygnał.
0: Kochaj. Albo rzucaj. Vox FM. Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto poproszę.
7: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

Wiesz, jaram nie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię trochę

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
0: Reklama.
4: Premier ostrzega, najbliższe tygodnie będą trudne, mogą pojawić się rosyjskie prowokacje. W Szwecji wciąż niepewny wynik wyborów parlamentarnych. Wygrywa lewica, ale jednym mandatem. Niedźwiedzie wyrządziły spore szkody na Podkarpaciu i o tym będzie za chwilę.
5: Jest poniedziałek, 14 dzień września, godzina 6, czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Najbliższe tygodnie i miesiące będą okresem bardzo wzmożonych akcji ze strony rosyjskiej, tak wprost mówi premier Donald Tusk. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyła się specjalna odprawa służb z udziałem ministrów i służb. To po serii rosyjskich ataków przy granicy z Polską.
6: Mieliśmy informacje i własne, i dzięki naszym służbom, ale także od służb sojuszniczych, także w ostatnich dniach bezpośrednio do mnie skierowane o możliwej postępującej eskalacji. Wiedzieliśmy, że w planie rosyjskim będzie próba dezorganizacji, paraliżu, a być może także zniszczenia przejść granicznych ukraińskich.
4: Szef rządu nie wyklucza, że takich sytuacji może być w najbliższym czasie więcej.
6: Dlatego będę także czekał na informacje, jak jesteśmy przygotowani na ewentualne użycie dronów do dezorganizacji u nas, czy pracy kolei, czy zakładów pracy.
4: Rosyjskie drony w nocy z soboty na niedzielę uderzyły w 13 celów, w tym m.in. w stację benzynową 800 metrów od przejścia granicznego w miejscowości Jagodzin, co doprowadziło do pożaru dwóch ciężarówek, a także uderzono w pociąg relacji Kijów-Warszawa. I w tym ostatnim przypadku pojawiają się coraz bardziej niepokojące informacje, jak przekazała ukraińska kolej. Celem rosyjskiego ataku przy granicy z Polską mogli być dyplomaci. Chwilę przed atakiem na stacji był skład, którym jechali europejscy dyplomaci, a także były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson. Odjechał wcześniej niż było to planowane. Z kolei w innym pociągu przebywał były dyrektor CIA David Petraeus. Zaatakowany skład relacji Kijów-Warszawa dotarł do polskiej stolicy z około 8-godzinnym opóźnieniem. Pasażerowie mówili o eksplozji i chaosie. Usłyszałam wybuch, gdy wciąż byliśmy w wagonie. Nie zabraliśmy niczego. Byłam w kapciach, bez swetra czy kurtki, a dziecko też nie miało kurtki. Po prostu wybiegliśmy i biegliśmy dalej tam, gdzie nas kierowano. Przebiegliśmy spory kawałek poza teren stacji między budynki i tam przeczekaliśmy. Pociągiem podróżowało łącznie 206 osób. W wiadomościach Szwecja lewica wygrywa, ale tylko jednym mandatem. Takie są wstępne wyniki wyborów parlamentarnych w tym kraju. Wynik wciąż nie jest pewny, a badanie Exit Poll początkowo dawało opozycyjnej lewicy pewne zwycięstwo. Jednak z każdą kolejną godziną ta przewaga malała. Liderzy najważniejszych partii wciąż czekają na oficjalne wyniki głosowania. Wracamy do kraju. Straty liczone w setkach tysięcy złotych. Podkarpackie służby odnotowały od początku roku ponad 160 szkód wyrządzonych przez niedźwiedzie. Ta liczba może wzrosnąć, bo jesienią zwierzęta intensywnie szukają pożywienia, przygotowując się do zimy.
7: Za 40% szkód odpowiadają tak naprawdę dwa niedźwiedzie, no szczególnie taki jeden, który niesforny jest od dłuższego czasu. No, cały czas próbujemy go ograniczać, wykorzystując już możliwość płoszenia kulami gumowymi, tymi niepewnymi.
4: Mówił Łukasz Lis z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Według szacunków na Podkarpaciu żyje ponad 100 niedźwiedzi. Festiwal muzyki alternatywnej w Bełchatowie. Organizatorzy Bumchatowa czekają na zgłoszenie. Macie czas tylko do jutra.
8: Zatem jeśli tworzysz muzykę, grasz w zespole albo działasz muzycznie solo, czekamy na twoje zgłoszenie. Może to właśnie ciebie usłyszymy we wrześniu w Rogatym Sercu? Zapraszamy serdecznie na Facebooka Bumchatów i Rogate Serce, gdzie znajdziecie wszystkie informacje dotyczące naboru i wydarzenia.
4: Mówiła Bożena Wojtaszek, współorganizatorka wydarzenia. Festiwal rusza 26 września.
9: Całkiem ciepły poranek, bo powyżej 10 stopni Celsjusza.
5: Gorący poranek, upalny upadek, chyba rekordy ciepła mamy, moi drodzy.
9: Naprawdę?
5: No, ja zawsze rano sprawdzam, gdzie na stronie IMGW, gdzie było najcieplej i najzimniej o 5 rano.
9: No, jeszcze o 6 rano nigdy nie było upału.
5: W Przemyślu było 7 stopni, za to w Łebie według Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej 44 stopnie.
9: 44? Tak. O, ale się bawią.
1: Magazyn informacyjny Vox FM Gorzów.
0: Mamy poniedziałek, to 14 dzień września, tradycyjny dzień dobry o tej porze, mówi zespół Radia Vox FM Gorzów, zapraszając na poranny magazyn informacyjny.
10: Kolejne zarzuty dla Rafaela S. dotyczące rozpowszechniania pornografii dziecięcej. Okazało się, że 51-latek udostępniał zakazane treści nie przez kilka miesięcy, ale przez 10 lat. W listopadzie ubiegłego roku u Rafaela S. na dysku znaleziono 428 plików z treściami pornograficznymi z udziałem małoletnich, w tym 1150 filmów. Usłyszał wtedy dwa zarzuty. Teraz je uzupełniono o kolejne trzy. Mówi Mariola Wojciechowska-Grześkowiak, rzecznik gorzowskiej prokuratury.
11: Prokurator uzupełnił zarzuty Rafaelowi S. Uprzednio zarzucał mu bowiem przechowywanie na dysku przenośnym plików graficznych z treściami pornograficznymi z udziałem małoletnich, a także rozpowszechnianie treści pornograficznych z udziałem małoletnich w postaci plików wideo i plików graficznych za pomocą oprogramowania peer-to-peer. Zarzuty te dotyczyły roku 2025. Obecnie prokurator wydał postanowienie, które ogłosił podejrzanemu o uzupełnieniu zarzutów o kolejne trzy przestępstwa, czyli obecnie łącznie zarzuca mu się popełnienie pięciu przestępstw. Te nowe zarzuty dotyczą również rozpowszechniania treści pornograficznych z udziałem małoletnich innym użytkownikom sieci internet przy użyciu oprogramowania typu peer-to-peer, ale dotyczą czasookresu od 2015 roku do 2025 roku. Śledztwo pozostaje w toku i zmierza do zakończenia.
10: Akt oskarżenia ma być gotowy na początku października. 51-latek nadal ma dozór policyjny, grozi mu do 15 lat więzienia.
12: Od 1 września można jechać Intercity z biletem miesięcznym na Polregio. Ma to poprawić sytuację z połączeniami kolejowymi w województwie lubuskim. Obie spółki kolejowe podpisały porozumienie w tej sprawie. Co ważne, przejazd taki będzie możliwy bez dodatkowych opłat. Ma to pomóc zwłaszcza w przypadku awarii pociągu taboru drugiego z przewoźników. Honorowanie biletów będzie obowiązywało do 24 października.
0: Ponad 1 000 000 złotych dla lubuskich strażaków. Pieniądze z programu realizowanego przez właściciela stacji benzynowych trafiły do 14 jednostek, m.in. do Drezdenka. Druhowie wydadzą je na sprzęt i szkolenia.
12: Dbają o młode pokolenie i meczety. Tatarzy w Polsce starają się zachować swoją tożsamość i kulturę. Jest ich 5 000 i są rozsiani po całym kraju. W Gorzowie odbyła się 10 września konferencja na ich temat. Tatarzy organizują zbiórki na renowację grobów, wspierają się materialnie i walczą ze stereotypami. Mówi Jan Adamowicz, prezes Związku Tatarów Rzeczpospolitej Polskiej.
13: Uczestność Tatarów Polskich to jest taka sama jak każdego jednego obywatela mieszkającego w Polsce. No my jako mniejszość tatarska, no przede wszystkim, ale właśnie takie samo zaparcie wewnętrzne nas samych powoduje to, że mamy to, co mamy. No za bardzo nie jesteśmy rozpieszczani, że tak powiem. Musimy zadbać o siebie sami, czyli wytyczamy jakiś kierunek, że w tym roku powinniśmy zrealizować to, jakiś projekt, czy naukowy, czy kulturalny, czy w ogóle samo takie ogólne zebranie i wysłuchanie ludzi, a może coś wam pomóc, może coś trzeba. Dochodzą do nas na przykład sygnały, że grób znanego, zacnego naszego członka, naszej społeczności z braku rodziny czy przyjaciół w nieeleganckim na przykład stanie jest albo zdewastowany. No to wtedy ogłaszamy, robimy taką społeczną zbióreczkę do wspólnej skarbonki, no i za te fundusze restaurujemy taki pomnik. Pomagamy też osobom najbardziej potrzebującym, którzy znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Jakieś nieszczęścia losowe, czy coś nie wyszło. No, trzymamy się, krótko mówiąc, za rączkę i mamy rękę na pulsie.
14: Właśnie, bo słyszałem, że Tatarów w Polsce, szacuje się, że jest około, no tak do 5 000 państw, ale są rozproszeni po całym kraju, więc no to są takie pojedyncze rodziny gdzieś w miastach, czy Tatarzy się jakoś mimo wszystko są zintegrowani?
13: No, ogólnie to jest tak, że no musi być jakiś kierownik, szef wszystkiego, no, który no, kieruje. A to, że jesteśmy rozrzuceni, no to wiadomo. No bo swego czasu nawet bardzo mocno prostowaliśmy informacje na temat, że poszła plotka, że my żyjemy w getcie. No i wtedy zaczęła się taka nasza mini reklama, że to nie jest getto, my jesteśmy normalnymi ludźmi, jesteśmy Polakami, tylko po prostu mamy swoje zwyczaje, mamy tylko inną religię, nic więcej.
12: Ambasadorem kultury tatarskiej jest zespół Buńczuk, który zajmuje się projektami dla najmłodszych, mówi Róża Hazbijewicz, kierowniczka zespołu.
15: U nas właśnie to jest zachowane od ponad 25 lat, że w zespole uczestniczą tylko Tatarzy, polscy Tatarzy i osoby pochodzenia tatarskiego, czyli z rodzin mieszanych.
14: A młodzi Tatarzy pamiętają o swojej kulturze? Bo rozumiem, że Państwo macie tą kulturę podtrzymywać tak swoimi występami.
15: Zgadza się. Tak, polscy Tatarzy u nas właśnie na Podlasiu na co dzień tą kulturę podtrzymują, mają świadomość. My docieramy z naszym działaniem do dzieci i młodzieży, to jest dla nas bardzo ważne, a zespół jest wielopokoleniowy i to też jest ogromna wartość, że w zespole tańczą dziadkowie i wnuczęta już tak naprawdę. I podczas właśnie tych wszystkich artystycznych spotkań edukacyjnych, kulturowych nie tylko przekazujemy tą właśnie tożsamość artystyczną, ale także edukujemy na co dzień i też jest ta wymiana międzypokoleniowa, jeżeli chodzi właśnie o tą świadomość kulturową.
14: Wspomniała Pani, że między innymi do dzieci wychodzicie. Kiedy mówicie, że jesteście Tatarami, to dzieci wiedzą, kto to jest Tatar?
15: Tak, bardzo o to dbamy, żeby dzieci były świadome swojego pochodzenia i taki główny nasz cel to jest to, żeby one wiedziały, skąd pochodzą i taki tożsamościowy, etniczny. Nie zajmujemy się religią stricte, tylko właśnie kulturą i tożsamością. Więc my edukujemy, poza tym, że też prowadzimy tatarski zespół taneczno-wokalny Buńczuk, to jeszcze naszym takim bardzo istotnym projektem jest Tatarlandia, Tatarskie Forum Dziecięco-Młodzieżowe, w którym uczestniczą też członkowie zespołu. Tam mamy blisko 50 dzieci naszych tatarskich i wyjeżdżamy na 6 dni w Polskę, gdzieś do jakiegoś tam ośrodka i codziennie właśnie są prowadzone zajęcia z kultury tatarskiej i też zajęcia artystyczne, więc edukujemy podczas tych 6 dni każdego dnia, więc mamy nadzieję, że faktycznie ten przekaz nasz trafi do każdego z tych młodych ludzi i będą pamiętać i mieć świadomość, kim są.
14: Czy Polacy mają tą świadomość, że przecież w Polsce od wieków są Tatarzy. Czy jak tak was zobaczą, to robią wielkie oczy?
15: Nie, no zdarza się, że robią wielkie oczy. Tak naprawdę faktycznie mogę określić, że połowa Polski od Warszawy w prawo, czyli na stronę naszą, Podlasie, czuję się naprawdę jak w domu, że tak powiem. Wszyscy są świadomi, kim jesteśmy, bardzo są otwarci, a lewa połowa Polski, czyli tutaj południe, no Gorzów jest bardziej świadomo, bo tutaj było osadnictwo, tak, ale zdarzają się takie występy, że my wzbudzamy zaciekawienie, tak, że nie ma tak jakby tej świadomości i wiedzy na co dzień, że w ich takim życiu codziennym nie ma tego, naszych odbiorców, ale nigdy nie spotkaliśmy się z brakiem zainteresowania. Zawsze bardzo otwarcie nas przyjmują i jeżeli ktokolwiek przychodzi na nasze prezentacje, to zawsze łapiemy kontakt z takimi odbiorcami i później tak naprawdę zachęcamy do tego, żeby zjawili się na Podlasiu, w Kruszynianach, w Bochonikach i tam kontynuujemy te znajomości, bo na takie spotkania artystyczne naprawdę przychodzą ludzie, którzy mają pewną świadomość kulturową i nie są zamknięci, są właśnie otwarci na wszelkie zróżnicowanie, wielokulturowość Polski i są bardzo zaciekawieni nami.
12: Do Gorzowa po 1945 roku przyjechało 400 Tatarów. Najwięcej jest ich na Podlasiu.
10: Fotografia, taniec czy ceramika. Młodzieżowy Dom Kultury w Gorzowie na Zawarciu prowadzi nabór. Młodzi mieszkańcy mogą skorzystać z kilku pracowni. Zajęcia odbywają się popołudniami. Dobrze by było, gdyby rodzice przyszli z dziećmi, by mogli poznać budynek budynek i poszczególne sekcje: fotograficzną, plastyczną, muzyczną, ceramiczną oraz wad postawy. W MDK działają także mali gorzewiacy. Zespół czeka na dzieci w wieku 6-7 lat, które lubią się ruszać i tańczyć. Zapisy w tygodniu w godzinach od 16 do 19. Szczegóły znajdziecie na stronie mdkgorzów.pl.
1: Magazyn informacyjny Vox FM Gorzów. Są tematy w radiu Vox FM Gorzów.
12: Konrad Baranowski, to jest Radio Vox FM Gorzów, a naszym gościem na sportowo jest dzisiaj Przemysław Zatylny, prezes Aurum Gorzów. To jest nowa nazwa. Kiedyś była to, mogli Państwo kojarzyć jako najpierw sekcję piłki ręcznej Stali Gorzów, później jako Stal Gorzów Piłka Ręczna, ale już byt osobny. Teraz jest to Aurum Gorzów. Dzień dobry.
16: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
12: I od tej nazwy właśnie zacznę, ponieważ no muszę zapytać, skąd ta nazwa się wzięła, skąd wziął się pomysł, jakie były inspiracje i żeby też kibice mieli jakiś punkt zaczepienia, żeby w jakiś sposób się utożsamiać z samą nazwą.
16: Oczywiście, wszystko wytłumaczę. No, sprawa zaczyna się od momentu, gdy Stal Gorzów sprzedaje spółkę, piłka ręczna spółka z o.o., którą kupujemy, no i tam mamy zapis, że możemy korzystać w określonym czasie z nazwy Stal Gorzów, więc przy zakupie byliśmy świadomi, że do zmiany nazwy należało podejść. Mieliśmy jeszcze troszkę czasu na to, no ale była decyzja, czy teraz, czy później padła decyzja zarządu, że robimy to teraz. No i zaczęła się cała zabawa tak naprawdę na przełomie kwietnia-maja odnośnie wyboru nazwy. Chcieliśmy jako punkt pierwszy wybrać nazwę, która nie kojarzy się wprost z terenem, powiedzmy, Gorzowa i okolic. Chcieliśmy wybrać nazwę, która nie kojarzy się z żadnym innym klubem w Polsce sportowym na poziomie zespołów, czy to piłkarskich, czy piłki ręcznej, czy kosza. Także kilka jakby założeń firmie marketingowej położyliśmy. Oni dostarczyli nam kilka różnych propozycji i myślę, że ten Aurum tak najbardziej wpadł nam w ucho. Dwa, no idzie za tym szlachetność złota, idzie za tym trwałość złota, idzie za tym podnoszenie systematyczne jego wartości i myślę, że my w tą stronę poszliśmy, w jego szlachetność, w podnoszenie wartości, w to, że jest to trwałe, taki mamy cel, takie mamy zamiary i one nie są wprost określone, że chcemy złoto. Do złota w piłce ręcznej to jest daleka droga, chcemy systematycznie budować, odnajdywać te złote małe samorodki na terenie Lubuskiego, robić z nich wspaniałych piłkarzy i żeby szli dalej. Taka idea przyświeca nazwie Aurum. Mhm.
12: Pojawiały się jakieś inne warianty? Nie braliście pod uwagę na przykład, żeby z kibicami to gdzieś skonsultować, jeżeli chodzi o jakąś nawet ankietę, tak powiedzmy. O jednej ankiecie jeszcze porozmawiamy, jeżeli chodzi o profil w mediach społecznościowych. Aurum już teraz właśnie Gorzów, ale gdzieś nie było brane pod uwagę konsultacji z kibicami?
16: Nie były to szerokie konsultacje, były rozmowy w świecie byłych piłkarzy ręcznych, czyli naszego klubu, zasłużonego klubu piłkarza ręcznego. Były rozmowy gdzieś tam z przedstawicielami miasta, były rozmowy wewnątrz klubu, były rozmowy z rodzicami z akademii, ale to były takie kierunkowe na zasadzie, w którą stronę mielibyśmy iść, jakby nie padło wprost wybór nazw do wyboru. Bardziej słuchaliśmy ich pod względem kierunku. I z tych danych, z tej takiej wewnętrznej ankiety no stworzyliśmy coś takiego. Czy dobrze, czy nie? Kibice określą. Trener powiedział mi, że jeżeli będziemy wygrywać, to kibice będą i wtedy nasza nazwa będzie się pięknie niosła po całej Polsce i rozsławiała nas i Gorzów na arenie piłki ręcznej. Mhm.
12: Wspomniał prezes o tym, że Aurum ma się nie kojarzyć jakby z innymi nazwami w Polsce, ale to już jest tylko i wyłącznie moja subiektywna uwaga, bo jak usłyszałem pierwszy raz właśnie brzmienie, to pierwiastkowe, że tak się wyrażę, nowej nazwy, to mi osobiście to się trochę skojarzyło z tym Kuprum. No bo gdzieś tam gra skojarzeń, prawda, no pierwiastek, gdzieś tam łacińskie to określenie jako oryginalne, że tak się wyrażę, naukowe. No i gdzieś mi to z tyłu głowy, ale to chyba nie powinno być konkurencyjne, bo takie są przynajmniej moje informacje. Zobaczmy, czy to się sprawdzi. Jakby Kuprum chyba już w nazwie Stilonu plus ligowego nie będzie od tego sezonu, więc gdzieś to tam mylić się nie będzie. To tylko taka moja uwaga, to nawet nie było pytanie, natomiast chcę się zapytać o to, czy trochę się nie obawiacie tego, że po zmianie nazwy ze Stal Gorzów, no, która jest kojarzoną marką w Gorzowie, będzie gdzieś trudniej na początku przynajmniej trafić do kibiców, no poza tymi, którzy oczywiście śledzą wszystkie social media i tak dalej, wiedzą jak na mecz dotrzeć, kiedy taki mecz się odbywa.
16: Oczywiście, że są ryzyka, ale budowanie marki trwa. To nie jest tak, że klaśnie się i powie się, szanowni kibice, teraz macie nową nazwę i przyjdźcie tutaj, kibicujcie. My zachowamy to, co żeśmy napisali, to, co leży na w DNA. Chcemy zachować ten rdzeń, czyli zachować kolory. To, co przyświecało żółto-niebieskim przez okres ponad 14 lat, gdy po reaktywacji wrócili. Ma nasza piłka ręczna ten pech, że przechodzi różne nazwy w historii swojej bytności w Gorzowie. Więc też uważaliśmy, że to nie będzie jakoś tak dotkliwe. Dwa, kibice piłki ręcznej to jest świetna ekipa, to są tak wierni, to są ludzie pełni serca, pełni zaangażowania. To ile informacji dostajemy na Messengera, na wiadomości, które dostaję osobiście, to naprawdę widzę, że to środowisko tym żyje. Ono jest takie ścisłe, zwarte. Jeżeli teraz kibice żółto-niebieskich, czy ze Stali Żużlowej w zimę wrócą do nas na halę, czy znajdziemy nowych odbiorców żółto-niebieskich barw i pokochają jeszcze bardziej piłkę ręczną, no to ten krok wydaje się dobry, w dobrą stronę. Pamiętając o historii, idąc w nowe. Zobaczymy, panie redaktorze, spotkamy się za rok, za dwa. Moim marzeniem jest, że jeżeli padnie słowo Aurum na mieście, to wszyscy będą wiedzieli, że chodzi o piłkę ręczną, a nie o żaden inny klub. Mhm.
17: Moja teoria, z tym, że no, to mówię, jest tylko i wyłącznie subiektywna uwaga. Pamiętamy czasy w Gorzowie piłkarskiego GKP Gorzów. Mhm. No wiadomo, że na trybunach jakby kibice nie skandowali GKP Gorzów. Przynajmniej ja tak nigdy nie słyszałem, będąc wtedy na meczach już też jako dziennikarz. Moja teoria jest taka, że na meczach Aurum Gorzów, no też na trybunach, przynajmniej na początku, może później to się zmieni, nie będzie wybrzmiewać Aurum, no ale zobaczymy właśnie.
16: Nie ma z tym żadnego problemu. Jeżeli będzie niósł się krzyk Stal, to powtarzam, to jakby nie było nasze widzimisię, ani to nie było chęć pana prezesa do zapisania się w archiwum gorzowskim. To był wymóg wynikający z umowy, z decyzji zarządu Stowarzyszenia KS Stal Gorzów, a nie naszej. Musieliśmy coś zrobić, ale jeżeli kibice żółto-niebieskich dalej na trybunach z bębnem i ze śpiewem będą krzyczeć Stal do boju, to ja będę też z nimi klaskał i krzyczał Stal do boju. Bo chodzi o to, co się ma w sercu do piłki ręcznej, a nie o brand, jaki w danej chwili trzeba przewidzieć. Przykład jest naszego mistrza Polski, czyli Vive Targi Kielce.
17: Tam też się regularnie zmienia.
16: Tak na trybunach krzyczą Iskra, więc myślę, że to jest... Serce kibica bije tak mocno, jak się wychował na danej nazwie. I tak jak było ze Stilonem w przypadku, tak jak pan powiedział, WKP, czy ja pamiętam sytuację, jak był GTPS siatkarski, a i tak by wybrzmiewało to, co jest w sercu. No ja liczę, że będzie wybrzmiewało. Czy kiedyś się to serce zrobi bardziej złote? Zobaczymy.
17: Z tematu nazwy schodzimy, przechodzimy na parkiet, na boisko, no ale właśnie, na który, prawda? Bo dla kontekstu, tylko dla słuchaczy podam pierwszych 6 meczów w Lidze Centralnej Aurum. Gorzów rozegra na wyjazdach. No i właśnie tutaj już pozostawiam pole do popisów prezesowi, żeby wyjaśnić dlaczego, no bo ja też nie chcę jakoś nakierowywać tej dyskusji na konkretne tory, na konkretne wybrzmienie, więc właśnie posłuchajmy, jakby czym to jest spowodowane.
16: Znaczy generalnie to, co się wydarzyło w naszym mieście, to jest coś fantastycznego, tak? Czyli pan prezydent zdobył środki na to, żeby rozpoczęła się wielka modernizacja, można powiedzieć, hal, bo od tego zaczynamy. Nasz dom, czyli SP20, jest w totalnym, wspaniałym remoncie. Tam idzie gruntowna termomodernizacja, instalacje, szatnie. Wiemy, jak wygląda budowlanka. Wiem, ile energii poświęca pani dyrektor Katarzyna na to, żeby ta 20 jak najszybciej, jak najpiękniej nam wróciła. Więc jakby temat pod względem budowlanym jest zamknięty. Troszkę mam żal do jednego z gorzowskich portalów, że zrobił tanią sensację z suchej informacji, które podaliśmy w mediach. Otóż, tak jak powiedziałem wcześniej, grono kibiców duże w zakresie pyta nas o arenę. Arena Gorzów jest pięknym ośrodkiem, piękną halą, która mieści w sobie bardzo wiele sportów. Mamy koszykarki na najwyższym poziomie, mamy siatkarzy na najwyższym poziomie, mamy też elementy kulturalne. My rozumiemy i tutaj z zarządem Słowianki rozmawialiśmy nieraz o naszym miejscu i sytuacji. Rozumiem też ich sytuację, bo faktycznie położony bardzo drogi, bardzo dobry parkiet bodajże sklonu kanadyjskiego. No niestety my ze swoim sprzętem czy ze swoim klejem doprowadzamy do jego niszczenia. I to była rozmowa w tamtym roku na ten temat i my wykazaliśmy się pełnym zrozumieniem. Zarząd Słowianki pomógł nam w pewnych sytuacjach, żebyśmy znaleźli miejsce do grania. Szkoda, że ktoś w sposób, powiedzmy, nadinterpretował nasz komunikat, żeby wywołać niepotrzebną burzę. Szkoda, bo zarówno pan prezydent, z którym rozmawialiśmy, jak i zarząd Słowianki, a właściwie jego też służby, mogę pochwalić czy panią Magdę, czy panią Sylwię, naprawdę kawał serca wkładają w to, żebyśmy mieli piłkę ręczną w Gorzowie i na arenie. Nie znałem sytuacji a propos Terafleksu i grania na dużym boisku, ale też, drodzy kibice, na arenie dzieje się bardzo dużo. Weekend w weekend jest jakieś wydarzenie. Zapraszać naszych kibiców w czasie, gdy w piątek jest siatkówka, w sobotę koszykówka, w niedzielę na przykład ręczna, no to też trzeba mieć swoją wyporność i też mierzyć, zarząd tu też podchodzi świadomie, mierzyć siły na zamiary. Wypełnić 600 czy 700 osób na styk w 20, który powoduje kocioł i hałas, a tę samą ilość kibiców posadzić na arenie, to nie są jeszcze nasze progi. Bądźmy świadomi, piłka ręczna musi dojrzeć, musi okrzepnąć, struktury klubu muszą wzrosnąć, chłopaki muszą ambitnie drapać już pazurem o najwyższą ligę i w tym momencie myślę, że pani Agata Dusińska, prezes Areny, sama zrobi wszystko, żeby był Terafleks i żeby to położyć, więc tu mam żal do jednego portalu. No i jakby po rozmowie z panem prezydentem, z jego służbami, tu też Wydział Sportu bardzo duży wpływ miał i bardzo dużo pomoc. Dzięki uprzejmości ZSTiO możemy trenować na hali przy ulicy Czereśniowej. Co ważne, tam też pan prezydent i jego służby zaplanowały remont, żeby ta hala wróciła do świetności, no bo swoje lata ma. Więc trafiliśmy na taki moment, gdzie potężne inwestycje, potężne plany inwestycyjne zderzyły się z codziennością. To nie jest tylko mój problem. Problem ma klub Misia, piłki ręcznej do trenowania z dzieciakami. Problem mają, wspomniałem przez pana, siatkarzy, że brakuje miejsca. Troszkę Kangów Basket zabiera. Mamy rzesze dzieciaków, które grają w piłkę nożną, które wracają na halę. To miasto ma DNA sportowe w sobie. To miasto żyje tym, że tu są tysiące ludzi uprawiających sport od zawodowego po amatorskiego, a infrastruktura, mimo potężnego zaangażowania miasta, no nie buduje się tak szybko. To, że mamy arenę, przypominam, to za czasów pana prezydenta Wójcickiego powstała. I to, że Czereśniowa pójdzie do remontu, bo z tego co wiem uzyskała pozwolenie na budowę, to też jest zasługa pana prezydenta. Więc proszę kibiców i wszystkich, którzy patrzą na ten nasz sport i na nasze miejsce, żeby podeszli naprawdę ze zrozumieniem i z sercem.
17: Przemysław Zatylny, prezes Aurum Gorzów, był moim państwa gościem. Dziękuję bardzo.
16: Bardzo dziękuję i do zobaczenia na hali. Jeszcze nie wiem jakiej, jeszcze do końca nie wiem kiedy, ale już zapraszam.
17: To już wyjdzie w praniu, tak jest. Również zapraszam Konrad Baranowski. Rozmowę prowadził. Dzięki bardzo, do usłyszenia.
1: Są tematy w radiu Vox FM Gorzów.

0: Najnowsza zmiana od rana z Vox FM. Autopromocja.
1: Dzień dobry!
2: Dzień dobry!
1: Dzień dobry!
2: Dzień dobry!
0: Vox FM robi dzień dobry!
1: Rano w pracy, w drodze do domu.
2: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla ciebie.
1: Napisz na voxfm.pl, co robi ci dzień.
2: I wygraj solidny zapas kawy i słodyczy.
1: Bo Vox FM robi dzień dobry!
0: Autopromocja. Reklama.
3: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko.
4: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
3: Z PSB zawsze się da.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak nektaryna, kilogram tylko 5,99. A od wtorku szynka bez kości, kilogram 9,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99. Już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
9: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
10: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępną od ręki

0: grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: Reklama.
4: Godzina 6.30 na zegarach, to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszam Marta Kiermasz.
5: Początek tragedia w Tatrach Wysokich. Zginął tam 36-letni turysta. Informację przekazało słowackie górskie pogotowie ratunkowe. Mężczyzna spadł z wysokości kilku metrów z batyżowieckiej próby pod szczytem Gerlacha. Na miejscu lądował śmigłowiec. Ciało polskiego turysty przetransportowano do Starego Smokowca. Ratownicy poinformowali, że na miejscu wypadku znajdowała się jeszcze inna osoba, która nie była w stanie samodzielnie zejść do doliny. 40-letni Polak został wyprowadzony z trudnego terenu i również przetransportowany śmigłowcem do Starego Smokowca. Korea Północna przeprowadziła kolejne ćwiczenie artylerii i wojsk rakietowych. Jak przekazano w komunikacie, była to demonstracja ogromnej niszczycielskiej siły. Manewry będące odpowiedzią na trójstronne szkolenia wojskowe USA, Korei Południowej i Japonii odbyły się w minioną sobotę. Północno-koreańska agencja prasowa poinformowała, że szkolenie miało na celu podniesienie poziomu specjalizacji, aby w sposób zorganizowany i strukturalny obalić siły zbrojne wroga. Przetestowano m.in. najnowsze drony bojowe, wielkokalibrowe wyrzutnie rakietowe oraz taktyczne pociski balistyczne. A w wiadomościach Chorwacji, pożar lasu na wyspie Brač. Ewakuowano ponad 200 osób. Ogień strawił 3,5 tysiąca hektarów. Chorwacja, dotknięta kilkoma ekstremalnymi falami upałów i brakiem opadów, doświadczyła w tym roku wyjątkowo suchego lata.
6: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
7: Dzień dobry, cześć.
8: Witamy was.
4: Buongiorno.
8: Poniedziałek.

0: Minuty zostały do godziny 7, to radio Vox FM i o tej porze zaglądamy do prasy, sprawdzamy, co ważnego wydarzyło się, jak spaliśmy. No i ja bym o tym nie mówił, bo się na tenisie nie znam zupełnie, ale skończył się US Open i wygrał pan Aleksander Zwieryw.
1: To brawa.
0: Brawa dla Zwieriew. Niemieckie nazwisko,
2: Nie wiem, kto to jest.
0: Ale najważniejsze jest to, że on się nie zorientował, że wygrał mecz i wygrał cały turniej. Jak chciał dalej serwować.
1: Tak.
0: Dlatego o tym mówię. Jakbyście mieli zły humor, to sobie sprawdźcie, bo to naprawdę urocze jest nagranie.
1: Jak się cieszy.
0: Tak, cieszy się taki zaskoczony. A to już teraz wygra. Naprawdę. Super.
1: No niestety nie było tak wesoło wczoraj w programie Taniec z Gwiazdami.
2: A widziałaś coś?
1: Ponieważ pierwsza para odpadła.
2: Ojej, kto to był?
1: Była to Monika Bożym. To znaczy taka gwiazda. To jest gwiazda.
2: Gwiazda.
1: No wiesz co?
2: Monika, ja też nie wiem, kto to jest.
1: A Michał Kasin to jest tancerz, który z nią tańczył i również odpadł.
0: Monika Bożym.
2: No.
1: To jest chyba pani jakaś śpiewaczka.
0: Aha, napisałem przez Rzec Chlapu, a przez RZ jest.
1: Tak.
2: No mi szkodzi, no.
1: No niestety, pożegnała się z Tańcem z Gwiazdami, ale jurorzy zachwyceni Heleną Englert dostała owację na stojąco od Czarnej Mamby.
2: Izakuna
1: super.
2: Izakuna, tak.
0: Może tata Heleny coś tam po prostu zasponsorował.
2: Myślisz?
1: Przestań!
2: No
1: i Mandaryna podobno super zatańczyła, ale słabe oceny dostała. Także myślę, że Michał Wiśniewski już idzie z odwetem.
0: Drodzy jurorzy, proszę się uspokoić, mogło być gorzej, mogła zaśpiewać.
3: Pierwsza zmiana.

0: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Budzi ludzi.
2: Pierwsza zmiana. Budzi ludzi.
3: Niby sezon remontowy się kończy, no bo wiadomo, urlopy się pokończyły, ale nie u Tomka i Izy, bo u nich właśnie remont się zaczyna.
4: Tak, stoimy przed rozpoczęciem remontu łazienki, małżonka bardzo się angażuje. Cała armatura zamówiona w kolorze miedź szczotkowana.
5: Jezu,
4: czekamy w tym momencie na kabinę prysznicową w takim oto kolorze.
3: No, mamy taką kabinę?
4: No, mamy miedzianą.
5: Aha. No to się tam...
4: Ale nie wiem, czy to jest miedź szczotkowana, bo też się nie znam na kolorach jak Paweł za bardzo. Więc dzwonimy w takim razie, dostarczymy tam kabinę.
6: Tak, słucham.
4: Halo, dzień dobry, kurier jest z tą kabiną prysznicową, do pani będę jechał.
6: Dobrze, o której godzinie?
4: Wie pani, no my wyjeżdżamy, no myślę, że w ciągu godziny, dwóch będziemy u pani, ale pani powie mi, bo tutaj ja mam napisane kabina prysznicowa, miedź szczotkowana, tak? To dobrze?
6: Tak.
4: Pani
6: tak,
4: powie, tak. Jaka ta szczotka ma być?
6: No, to sobie żarty robi.
4: No, nie żarty, kabina jest w kolorze miedzi, tak? I trzeba ją wyszczotkować, no to tylko, że ja nie wiem, jaką pani szczotką chce szczotkować. Czy to ma być taka ostra szczotka, czy taka bardziej miękka? Bo to różnie ludzie chcą, my to zostawiamy zawsze klientom.
6: Ona już powinna być gotowa.
4: No jest
6: nic
4: gotowa.
6: Nic nie trzeba będzie robić.
4: No trzeba samemu wyszczotkować, proszę pani. No przecież, jak my mamy tutaj w sklepie to wyszczotkować, proszę pani, jak nie wiemy, jaki to będzie kolor u pani, żeby pani pasowało to wszystko do armatury i tak dalej.
6: Damy radę, niech pan się nie martwi.
4: Dobra, to którą szczotkę brać? Tę bardziej miękką, czy bardziej
6: może
4: taka
6: być,
4: twarda? Taka druciana.
6: Może być miękka.
4: A czy to tak będzie mało wyszczotkowane wtedy? Taka bardziej wypolerowana.
6: Trudno, poradzimy sobie.
4: Na pewno?
6: Tak.
4: No dobra, no to jesteśmy umówieni, ja będę tak gdzieś za jakąś godzinę u pani i to 500 zł.
6: Niech pan tylko... Proszę?
4: No 500 zł będzie.
6: Jaki 500 zł?
3: No na piwek.
5: Dla pani chyba.
4: 500 zł na prezent marzeń od Radia Vox FM.
6: Naprawdę?
4: Naprawdę, pierwsza zmiana budzi ludzi.
5: Tak się złożyło.
6: Dziękuję.
5: Proszę.
6: Dziękuję.
4: Ale co, wolałabyś tę kabinę już dostać?
6: No tak, bo się mogę dzisiaj dzwonić.
5: Na razie miednica i woda, wiem.
4: Nie, to możesz Tomkowi podziękować za ten telefon, bo on ciebie zgłosił.
6: No tak myślałam, super, dziękuję.
3: Miłego dnia ci życzymy.
6: Wzajemnie, do widzenia.
5: Cześć.
0: Pierwsza zmiana budzi ludzi. Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.

0: Zakazane słowa.
1: Zakazane słowa.
2: Tak, tak, poniedziałek dzisiaj, moi drodzy.
3: A przy poniedziałku, jak zwykle, nasz fantastyczny konkurs.
4: Czyli krzywda.
3: 4 minuty do godziny 7, a chodzi o to, że za chwilę wybierzemy słowo, którego nie możemy używać. Jak wy usłyszycie, że to zrobiliśmy, to piszecie na 6098698869 o tym właśnie, co się wydarzyło.
4: I w nagrodę dostajecie od nas zestaw fantastycznych, woksowych gadżetów. Nie do uchwycenia gdzie indziej.
2: Dzisiaj jest dzień walki z wypaleniem zawodowym, w związku z tym moja propozycja brzmi następująco. Zakazanym słowem jest słowo praca.
4: Praca?
3: Spoko, może być.
4: Praca. No i dobra, wiem, kto przegra, trudno.
0: Zakazane słowa.
1: Zakazane słowa.
2: Także dajcie znać, gdzie jedziecie na 6098698869.
0: Reklama.
5: Panie Pacie, Pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
6: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę 5. produkt.
5: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
9: Dobra, zdradź sekret.
8: Jaki sekret?
9: No, ten twój patent na zakupy.
8: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
9: Tylko w Modivo?
8: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
9: I co z tym cashbackiem?
8: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
9: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
10: Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka, Oriana Celentano, Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Felicita, oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i TVP VOD.
11: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
12: Pan Rębiszewski?
13: We własnej osobie. Lotto poproszę.
14: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
15: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: 8200, 8600.
17: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
18: Potrzebujemy towaru
19: i pieniędzy.
17: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20.05 w TTV.
0: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
9: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
0: Z PSB zawsze się da.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września. Rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
10: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
7: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
6: Lidl, to się opłaca.
12: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
19: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
12: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
19: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
12: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
2: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
16: GWM. Go with more.
0: Reklama.
3: Celem mogli być dyplomaci. Rosja uderzyła w pociąg relacji Kijów-Warszawa, a polski rząd chce wzmacniać działania na granicy z Ukrainą. Premier ostrzega, rosyjskich prowokacji będzie więcej. Co dalej z PKOL-em? Dziś zarząd zdecyduje w sprawie prezesa komitetu.
2: Jest godzina 7, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
3: Celem mogli być europejscy dyplomaci. Takie szokujące informacje po ataku na pociąg relacji Kijów-Warszawa podała Ukraińska Kolej. Przypomnijmy, chwilę przed atakiem na stacji znajdował się skład, którym podróżowali m.in. były brytyjski premier Boris Johnson, a także doradca kanclerza Niemiec. Grupa ta pojechała do Kijowa, by omówić z ukraińskim rządem kwestie ewentualnych negocjacji pokojowych z Rosją. Pociąg odjechał chwilę wcześniej niż planowano i być może właśnie dlatego uniknął ostrzału. Terror Putina dosłownie puka do drzwi Unii Europejskiej i NATO, ocenił wczorajsze wydarzenia szef ukraińskiego MSZ-u Andrzej Sybicha. Rosyjski bezzałogowiec uderzył w lokomotywę pociągu relacji Kijów-Warszawa. W ataku nikt nie ucierpiał, pasażerowie zostali ewakuowani.
18: Szybko nas stamtąd wydostali, pomogli nam się ewakuować. Ledwo zdążyliśmy uciec, ta gerbera przeleciała tuż nad naszymi głowami, a potem nastąpił wybuch, to było przerażające.
3: Boris Johnson potępił atak, określając go mianem przypadkowego i bezsensownego. Polska wzmacnia działania na granicy z Ukrainą po rosyjskich atakach tuż przy naszym terytorium. Poza pociągiem trafiona została też jedna ze stacji paliw. Po nadzwyczajnej odprawie premier zapowiedział ruchy, które mają zabezpieczyć przejścia i zapobiec ich ewentualnemu paraliżowi, bo taka sytuacja według strony polskiej będzie się powtarzać. Mateusz Gołębiewski.
20: Chodzi m.in. o niedopuszczenie do zatorów i gromadzenia się przy przejściach ciężarówek, na przykład z paliwem. Donald Tusk ostrzega, że w najbliższych tygodniach Rosja może nasilić działania mające dezorganizować przejścia graniczne.
21: Na najbliższe tygodnie miesiące to będzie okres bardzo wzmożonych akcji ze strony rosyjskiej i nie możemy wykluczyć niestety, że ta eskalacja będzie dotyczyła także naszego terytorium.
20: W nocy polskie wojsko poderwało myśliwce, ale nie stwierdzono naruszenia naszej przestrzeni powietrznej.
21: Te ataki wskazują, że Rosjanie są gotowi użyć groźniejszego niż do tej pory sprzętu.
20: Dodaje premier Tusk. Rosyjskie drony uderzały jednak bardzo blisko Polski. Jeden nawet około kilometra od granicy.
3: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Zmieniamy temat. Jeszcze dziś zarząd PKOL-u zdecyduje, kto pokieruje komitetem. Prezydium rekomenduje, by był to jeden z wiceprezesów. Przypomnijmy, podczas ostatniego posiedzenia ustalono, że właśnie dziś zbierze się zarząd, który omówi przyszłość aresztowanego prezesa Radosława Piesiewicza.
22: Na dziś taka jest rekomendacja prezydium, więc na pewno będzie to głównym punktem posiedzenia poniedziałkowego zarządu.
3: Wyjaśnia Katarzyna Kochaniak-Roman z PKOL-u. Przypomnijmy, Radosław Piesiewicz został zatrzymany w związku ze śledztwem dotyczącym giełdy kryptowalut Zonda Krypto, która od października ubiegłego roku była sponsorem generalnym PKOL-u. Prezes komitetu usłyszał zarzuty m.in. płatnej protekcji. Na 3 miesiące trafił do aresztu. W wiadomościach zaproszenie na poranną 8 rundę. Gościem Karoliny Pajączkowskiej będzie dziś podpułkownik Hubert Trusiuk, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Chełm. Początek minuty po 8 w Vox FM i na voxfm.pl. Na koniec jeszcze święto rowerzystów w Nowym Targu. Wczoraj w ramach Małopolska Tour na trasy wyruszyły rodziny. Najdłuższy dystans do przejechania to ponad 40 km. Można też było zwiedzać miasteczko rowerowe.
23: Dzisiaj jaki dystans?
24: 22.
23: Rower wyjdzie, pani przygotowuje. Co tutaj trzeba zabrać na taką traskę, żeby faktycznie dać radę i żeby było okej?
24: Najważniejsze kask i samopoczucie dobre.
25: Marek Kosicki. Ja jestem prezesem Małopolskiego Związku Kolarskiego. To jest najlepszy sposób spędzania czasu. Nie bez przyczyny rower jest nazywany maszyną zdrowia.
26: 3, 2, 1, start!
3: W wydarzeniu wzięło udział ponad 1300 osób.
27: Dzisiaj o poranku ciepło.
28: Zaskakująco ciepło.
27: Już teraz jest powyżej 10 stopni Celsjusza, w ciągu dnia będzie nawet 20. To tak z dobrych informacji. Może też pojawić się deszcz, nawet... właściwie on się pojawi.
2: Właśnie. Przelotnie na szczęście.
28: Ciepło i mokro.
2: I to bardzo dobre informacje dla grzybiarzy.
28: Tak, to prawda, cieszą się z tego. Tak.
27: Ja nie chcę za wiele mówić, bo ja się boję, że ja jednak się wygadam z tym słowem naszym.
28: Jutro.
27: No tak jakoś trudno mi się mówi po prostu.
28: A sugerujesz, że już poszło coś?
27: Nie. Julia Kren.
2: Konrad Piwowarski.
28: Paweł Pawelec, witamy was.
27: 5 minut po godzinie 7, dzień dobry.
2: Pozdrawiamy wszystkich, którzy jadą do roboty.

0: że fajnie na kawie pogadać w Warszawie, zwłaszcza jak pociąg się spóźnia.
1: Jasne.
2: O, na przykład przez całą noc można sobie pogadać.
1: Ale jak ty się od razu uruchomiłaś, jak żeśmy zagrali weekend.
2: Dlaczego?
1: No od razu jest pobudeczka.
2: Nie, no bo właśnie o kawie zaśpiewali. No, to dlatego. 11 minut po godzinie 6 można pogadać na kawie w Warszawie, jak się spóźni pociąg, na przykład przez jakiegoś łosia.
0: Tak.
1: Ale to co, łoś stoi na rogatkach i co, nie puszcza pociągu?
2: Nie na rogatkach, tylko na torach siedzi sobie na dworcu centralnym.
1: No co ty, w Warszawie?
2: Mhm. No tak.
1: Łoś
0: zablokował ruch pociągów wczoraj. Aha.
2: Wczoraj o godzinie 21.15 łoś został zabrany przez służby. No i niestety pociągi się spóźniły.
1: Tak, ale co, no, nie wiem. Ja widziałem taki film, nie lubię poniedziałku. Aha. Tam Bogdan Mazuka też po torach wracał.
0: No ale to był poniedziałek, a nie w niedzielę. To w sensie nie pasuje. Tak. W ogóle jakiś dziwny ten łoś. Gdyby to był prawdziwy polski łoś, to właśnie tak jak Paweł powiedział. Kulturalnie stanąłby na rogatkach i czekał.
3: Pierwsza zmiana.

0: Ej, bo się tak zastanawiam.
1: No to tam.
0: No bo...
1: Ja tak nie wyraźnie mówisz.
2: No bo...
3: Zastanawiam się, trudny dzień jest. I tak. Wszyscy to czujemy.
0: No i jak to, co lata taka maszyna, to się nazywa?
3: Dron.
1: Samolot.
0: No, dobra, to dlaczego ta maszyna, co jeździ,
3: no.
0: Nie nazywa się samojazd, tylko samochód?
1: Ale musisz przy poniedziałku takie rzeczy.
3: Samo jazd, faktycznie, bez sensu, powinien. Nielogiczne.
1: No bo to nie jest jednak chód.
3: Tak jak ludź, a nie, no nie jeden ludź, a nie człowiek, bo ludzie.
1: No może to trochę chyba co innego, ale...
3: Podobnie jest.
1: Ale też język polski.
3: Albo jeden człowiek i dwóch człowieków.
1: Już niedługo twój problem się rozwiąże.
0: Tak?
1: Tak, bo samo...
0: Nie będzie z nikogo stać na paliwo, wiem.
3: Nie, to nie to.
1: Samochód będzie samolotem.
3: Samochód
1: i wtedy rozwiąże się ten problem, bo już nie będzie chodu, tylko będzie lot, bo będzie latający samochód.
3: Samo.
1: Tak, holenderska firma otrzymała od Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa pozwolenie do rozpoczęcia produkcji latającego samochodu. Brzydkie to jest jak noc. Ja nie wiem, kto tym będzie latał, ani jeździł, ani nie wiem co.
3: Kobieta na pewno nie.
1: Wychodzi. Nie, bo to jest czerwony.
3: A,
0: czerwony. To szybki.
3: Szybki, czerwony.
0: No czerwone są szybsze.
3: Ulubiony kolor, szminka, te rzeczy. Hej.
1: W sumie tak. No ale nie.
3: Tak
1: no, nie podoba mi się. To jest jakiś helikopter. To w ogóle nie jest samolot.
3: Aha. Jak nie? Ale poczekaj. Odrzutowy czy ze śmigłami?
0: Ze śmigłami.
1: No, jak helikopter.
3: Aha, taki trrr. Tak. A la dron jednak.
1: Tak.
0: A jak tym się lewym pasem wyprzedza? Albo blokuje.
3: Czy ty pas tam masz w powietrzu?
4: Pierwsza zmiana.
0: No i co ważniejsze? Zwykłe paliwo czy to lotnicze? Bo na żadne mnie nie stać.

0: autolot. Taka jest propozycja od Marka na ten latający samochód.
1: Autolot. No, dobry pomysł.
0: Autolot. Mhm.
1: Autolot. Dobrze, tak? Brzmi. No, no.
0: Jest okej?
1: Okay? No, nie, autolot.
2: Ja bym go nazwał Izera.
0: Ale czekaj, to wtedy nie powstanie. To nie może być.
1: Takiego ktoś próbował.
2: No, nie udało się, więc jest wolne, prawda?
1: Iskra też jest, już był taki.
0: 4 minuty do godziny 7.30 u nas gość specjalny.
3: Gdzie śpi sprzedawca mebli?
1: Tomasz.
0: 609-869-869. Piszcie.
2: To była jakaś propozycja?
1: No właśnie, zaskoczony jestem takim
0: gdziekolwiek
1: pytaniem.
4: Pierwsza z niepiana. Od rana z Vox FM. Autopromocja. Lista Vox FM. Największe hity.

0: Najlepszy początek weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
9: Cześć, kochanie.
10: Co chcecie na obiad?
11: Cebulański rę.
12: Pierogi z serem.
13: Makaron carbonara.
14: Fasolka po brytońsku.
10: Kochani, to nie jest restauracja.
14: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
10: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
15: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
16: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
17: Volkswagen.
18: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
19: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
20: Co robi?

0: Reklama.
1: 7.30 to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
2: Co najmniej 6 osób zginęło, a 129 uznaje się za zaginione po tym, jak statek pasażerski przewożący ponad 240 osób stracił łączność na Morzu Jawajskim. W trudnych warunkach pogodowych uratowano co najmniej 108 osób, a akcję poszukiwawczą rozszerzono na wody wokół miejsca, w którym po raz ostatni zarejestrowano pozycję jednostki. Kapitan statku wcześniej zgłaszał trudne warunki na morzu i fale sięgające 3 metrów, po czym nadał sygnał alarmowy, informując, że jednostka zaczęła się przechylać. Akcja ratunkowa wciąż trwa. Kierowca uderzył autem w bariery energochłonne i zniknął. Do tego zdarzenia doszło na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskim w kierunku Łodzi. Policja szuka kierującego Toyotą.
3: Z nieustalonych do tej pory przyczyn uderzył w bariery energochłonne, doprowadzając do ich uszkodzenia. Przy okazji uszkodził infrastrukturę w postaci jezdni, a następnie oddalił się z miejsca zdarzenia. Funkcjonariusze w dalszym ciągu poszukują kierującego pojazdem.
4: Gdzie do tego doszło?
3: Na wysokości MOPA Malankowo.
2: Powiedział Mateusz Żurawski z policji w Wąbrzychu. Gdy policja przyjechała na miejsce, w samochodzie nie było ani kierowcy, ani pasażerów. W wiadomościach jeszcze zaproszenie na poranną 8 rundę. Gościem Karoliny Pajączkowskiej będzie dziś podpułkownik Hubert Trusiuk, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Chełm. Początek minuty po 8 w VoxFM i na VoxFM.pl.
5: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
6: Wiadomości sportowe w Vox FM.
2: Kolejna pewna wygrana polskich siatkarzy na Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni pokonali Macedonię Północną 3-0 i po 3 meczach nadal są bez straty seta. Był to najniżej notowany rywal w grupie B i w żadnym secie nie był w stanie zdobyć w meczu z Polakami więcej niż 20 punktów. Teraz przed biało-czerwonymi mecz z Ukrainą to jutro o 18. Aleksander Zverev zdobył drugi wielkoszlemowy tytuł w karierze. Niemiec w finale US Open pokonał Amerykanina Bena Sheltona. W dzisiejszym notowaniu rankingu Zverev nadal będzie drugi, a Shelton awansuje na najwyższą w karierze czwartą pozycję. Prowadzenie z dużą przewagą zachowa nieobecne w Nowym Jorku z powodu kontuzji Włoch Jannik Sinner. Legia zremisowała z Widzewem 1-1 w 8 kolejce piłkarskiej Ekstraklasy. W innych wczorajszych spotkaniach Wisła Płock wygrała z Krakowią 3-1, a Pogoń pokonała Wieczystą 2-0. A dziś ostatnie spotkanie 8 kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. O 19 Radomiak podejmie u siebie Piasta Gliwice. Z kolei jutro zaległe spotkania zagrają europejscy pucharowicze. O 18 Raków zagra z Zagłębiem Lubina. O 20.30 Górnik zmierzy się z Koroną.
5: Sponsorem programu jest Suzuki. Producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
7: Pierwsza zmiana.
1: Rysia, przypomnimy.
8: Gdzie śpi sprzedawca mebli?
1: 609-869-869.

0: To już się czujesz.
1: Tam już się czuję.
0: 20 minut do godziny 8. My tutaj pytanie od Rysia mamy.
2: Gdzie śpi sprzedawca mebli?
3: U Agaty.
1: W szafie, bo lubi mieć poukładane. Kurczę.
0: To zależy, czy się pokłócił z żoną, czy nie.
3: W salonie.
1: To było dobre.
0: O, wtedy właśnie jak się pokłóci, to w salonie na Wersalce.
4: Suchary pana Ryśka.
2: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Gdzie śpi sprzedawca mebli? W narożniku. Pozdrawiam.
4: Suchary pana Ryśka.
5: Wszystkie Ryśki to porządne chłopy.

0: to nawet w poniedziałek.
1: I dzień dobry, dzień dobry.
2: Dzień dobry, tu Vox FM. To były pierwsze słowa, które Ola usłyszała dzisiaj, ponieważ ją przed chwilą obudziliśmy, jak do niej zadzwoniliśmy.
3: Tak, zgadza, dzień dobry.
1: Troszkę musieliśmy tam cisnąć telefonicznie, nie?
3: Hej, tak, udało się.
0: A czemu ty to śpisz 12 minut przed godziną 8?
1: Co, masz wolne?
3: To co ja ci powiem, no matka Polka niestety, dziecko mi się pochorowało, nie spało, nie, ciągle nie. Było mama, no to niestety, no przysnęło, to trzeba korzystać.
1: A, przysnęło.
2: A, no bo tak, w nocy spytać. Nie było spania, to teraz trzeba się wyspać, ale my...
3: Ale zaraz idę do roboty, także spoko.
1: I co, dziecko
0: także
1: bierzesz?
0: Spoko.
3: Nie, dziecko zostaje statusiem.
1: To co, czy tatuś nie mógł w nocy spać, wstać i...
3: No, a życie? Bardzo mi przykro.
2: Życie, o...
1: Wiemy, o co chodzi.
2: Jest dobry humor w poniedziałek, bardzo się cieszymy. Tak. Pytaliśmy, co robi ci dobry dzień i nie, no nie możemy uwierzyć w to zgłoszenie generalnie.
1: Masz. Czytaj w oryginale, bądź niech sama
0: powie.
1: Czy ty,
0: dziewczyno, jesteś normalna?
3: No jak? No ja teściowo, tak jakby powiedział Mateusz Socha, to jest moja ulubiona psia-psi. To serio. Serio, chodzimy nawet razem na masaże, wiecie o tym?
0: Ja.
3: Ostatnio jak byłam z teściową na masażu, no i ta babeczka mówi, no to teraz wybierzcie sobie, kto was będzie masował. I był taki fajny przystojniak i była babka, a teściowa mówi, bierz tego chłopa. Ja mówię, dobra, my nie ma problemu.
1: Mamusia twojego mężucia?
3: Tak.
1: Dobre
3: da
1: jest.
3: Się żyć z teściową, dobrze?
1: Da się, oczywiście, pod warunkiem, że nie jest pod znaku skorpiona.
0: Co? Rozumiem, że twoja teściowa jest po znaku skorpiona, tak?
2: To wszystko na
3: moja teściowa to jest cud natury, to jest cudowna kobieta i naprawdę wszyscy na mnie mówią, to jest twoja teściowa? Ja mówię, no.
2: To brzmi po prostu, jakbym oglądała jakiś film. Nierealnie zupełnie.
1: Science fiction.
3: No.
1: Tak.
3: Od samego początku, naprawdę. Jakiś masaż, nie masaż, jakieś winko, czy jakieś wyjście,
1: wszystko?
3: Kino. Wszystko razem, nie?
2: Na razie kawka z teściową. Mamy dla was 3 kilo kawy, 2 kubki, żebyście miały
3: czymś
2: słodkiego.
3: Super, to będzie szczęśliwa ze mną.
1: Tak. I co,
3: no to dziękujemy bardzo.
0: Można powiedzieć, że to taka kawa z diabłem.
2: No wiesz co? Nie mów tak brzydko.
1: Samo życie.
2: Ola tak ładnie pochwaliła teściową. Pozdrawiamy teściową Oli i zapraszamy do Oli na kawę.
0: 10 minut zostało do godziny 8. Wy też możecie napisać, co mam robić dzień. Zapraszamy na voxfm.pl.

0: To nowość na antenie Radia Vox FM, Alive i Kaskada. Możecie głosować na voxfm.pl, plusik albo minusik, jest dobre w propozycjach.
1: I ja się zupełnie zgadzam, bo tak od razu człowiek czuje, że żyje, jak może rano
2: taka
1: wstać w poniedziałek.
2: Tak jest. Może powalczyć z najlepszymi.
0: Myślisz? 4 minuty tak. Zostały do godziny 8, za chwilę u nas wiadomości.
3: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: Ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny De'Longhi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: Kaufland jest fresh. W Kauflandzie.
9: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra, a ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
11: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
10: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda. To nowe Lego Creator 3 w jednym?
13: Mhm. I składają się na trzy sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
14: O, delfinki złożymy? Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba.
15: To będzie dla mnie zaszczyt.
16: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
17: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
18: Orły oszczędzania są zawsze na plusie.
19: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów

0: od 30 lat.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
5: Może jeszcze zdążymy te panele położyć.
4: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
5: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
4: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
5: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
6: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Kierowcy, zróbcie głośniej, po wypadku są problemy na Zakopiance. Z dużym opóźnieniem dotarł do Polski pociąg relacji Kijów-Warszawa zaatakowany przez Rosjan. A za chwilę też ósma runda w Vox FM, a gościem podpułkownik Hubert Trusiuk.
8: Jest ósma, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
7: Uwaga, kierowcy na Zakopiance, po wypadku utworzył się kilkukilometrowy korek w pobliżu Jawornika. Samochód dostawczy zjechał z drogi i wpadł do rowu. Zablokowany jest jeden pas w kierunku Zakopanego. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Pociąg pełen europejskich dyplomatów i byłych europejskich przywódców mógł być celem rosyjskiego ataku tuż przy granicy z Polską. To podejrzewają ukraińskie koleje. W składzie, który krótko przed atakiem odjechał ze stacji Jagodzin, byli m.in. przedstawiciele kilku państw Unii oraz były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson. Dron finalnie uderzył w pociąg osobowy relacji Kijów-Warszawa. Mateusz Gołębiewski.
9: Skład opuścił stację Jagodzin wcześniej niż planowano. Chwilę później dron uderzył w lokomotywę innego pociągu relacji Kijów-Warszawa. Jechało nim ponad 200 osób. Nikomu nic się nie stało.
10: Wybuch, ja już poczułam, kiedy...
9: Poczułam wybuch, będąc w wagonie. Nie zdążyłam nawet nic wziąć. Wybiegłam tak, jak stałam, w klapkach, bez kurtki.
10: Kiedy ty na bez kurtki?
9: Wcześniej na stacji był też dyrektor CIA David Petraeus.
7: Polska w związku z rosyjskim atakiem poderwała myśliwce i postawiła służby w gotowości.
11: Ósma runda.
7: A gościem Karoliny Pajączkowskiej jest dzisiaj podpułkownik Hubert Trusiuk, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Chełm. Dzień dobry.
12: Mamy niewielkie problemy techniczne. Za chwilę rozpoczniemy rozmowę z panem pułkownikiem. To ja może państwu takie wprowadzenie zaserwuję. Eskalacja działań Rosji staje się faktem, a jej przykłady są coraz bliżej naszej granicy. To mówił wczoraj premier Donald Tusk podczas specjalnej odprawy służb. To było posiedzenie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Przypomnijmy, w nocy z soboty na niedzielę dwa razy nieopodal polskiej granicy spadł dron. Jeden uderzył w stację benzynową 200 metrów od przejścia granicznego. Ewakuowano w związku z tym m.in. placówkę Straży Granicznej. Drugi zaś w pociąg. Ten stał na bocznicy. To, co bardzo się mogło przede wszystkim mieszkańcom tych wschodnich rubieży kraju odczuć i dać we znaki, to ten odgłos. Podobno huk i wybuch był tak odczuwalny, że trzęsły się budynki. Mieszkańcy wschodu są na pewno przerażeni, bo coraz więcej jest takich wydarzeń. Przypomnijmy, w wakacje Tarnawa, to też województwo lubelskie, i tam wybuch rakiety manewrującej. Zapytajmy zatem o to pana pułkownika Huberta Trusiuka, który jest szefem Departamentu Bezpieczeństwa. Panie pułkowniku, co się takiego dzieje? Co czują mieszkańcy Chełma po takiej nocy jak ta poprzednia?
13: Dzień dobry. Szczerze mówiąc, to nie wiem dokładnie, co czują. Ja mogę powiedzieć, jakie są moje odczucia. No, generalnie mamy zamieszanie za naszą wschodnią granicą. Mówię tutaj o wojnie, która tam panuje. No i musimy się liczyć z tym, że cały czas u nas będzie coś się działo, prawda? Mam na myśli tutaj, że coś może wlecieć. Nad naszymi głowami, jeśli chodzi o miasto Chełm, ciągle latają samoloty. Mieszkańcy się pewnie troszeczkę do tego przyzwyczaili. Panuje taka atmosfera troszeczkę obojętności, mogę powiedzieć. Pojawiają się oczywiście gdzieś w mediach społecznościowych pytania, co robić, jak robić. Miasto już wiele miesięcy temu, rok temu wydało broszurę, jak się zachować w takiej sytuacji. Natomiast takie pytania też na pewno się będą zawsze pojawiały.
12: Panie pułkowniku, w takim razie jak państwo się sprawdziło w takich wydarzeniach? Mowa o tym, że no macie tutaj Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Lubelskiego. Czy pan otrzymał jakieś informacje w tej nocy z soboty na niedzielę, czy wczoraj?
13: Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego jest chyba jednym z nielicznych w województwie, które funkcjonuje w systemie całodobowym, bo tak jak my w mieście na prawach powiatu funkcjonujemy w dyżurach domowych. Tak, te informacje na bieżąco otrzymujemy. To się przeplata różnie. Czasami te informacje z RCB przyjdą troszeczkę szybciej, ale to są dosłownie czasami sekundowe różnice.
12: To pytanie w takim razie, jedzie pan na odprawę do Rzeszowa. Jak miasto może otrzymać pomoc? Jak mogą mieszkańcy liczyć na przygotowanie do sytuacji kryzysowych?
13: Jedno miasto, drugie mieszkańcy. Generalnie ja już przy poprzednich sytuacjach z sierpnia w przestrzeni publicznej wypowiadałem się na ten temat, żeby państwo mogło wesprzeć samorządy przynajmniej do poziomu powiatu, żebyśmy w tym systemie dyżurów funkcjonowali całodobowo. No bo jednak samorząd musi naprawdę mocno się zastanowić, skąd wysupać pieniądze, żeby zatrudnić przynajmniej 10 osób, żeby te dyżury pełnić. I myślę, że tutaj pomoc państwa byłaby wymierna, tak? Natomiast jeżeli chodzi o społeczeństwo.
7: Dalsza część 8 rundy do śledzenia na voxfm.pl.
8: Cieplutko.
0: Wow, ale macie synchronizację.
2: Mokrutko, cieplutko, fajniutko.
0: To jaka temperaturka, jak już tak
2: tam
0: mówimy?
2: Tam 20. Ktoś przebije?
8: Stopieńków.
0: Stopieńków, tak.
2: Tak jest. Na południowym wschodzie, na południu i na zachodzie tam.
0: Będzie też deszczyk pojawiał się właściwie w całej Polsce dzisiaj.
8: To była pogodka.
2: Tak jest.
8: A jak ciśnionko, Paweł?
0: Pogodunia.
2: Ciśnionko jakby w normie, 1020
0: hektopaskali. Julcia Hren.
8: Konradek Piwowarski.
2: Pawełek Pawelec, witamy.
0: Dzień dobry.
8: 6:08.
2: Bawicie się dobrze?
14: Idę

0: Dzień dobry, 13 minut po godzinie 8. Znacie taki śmieszny żart?
1: Dawaj, aby śmieszny.
0: Że uczeń mówi niedźwiedź, a nauczyciel mówi dźwiedź, a uczeń mówi jak niedźwiedź, to ja nie wiem.
1: Czekaj, bo chyba coś porąbała.
0: To jest takie śmieszne, że niedźwiedź i że to niedźwiedź.
2: Jak słyszycie, poniedziałki mogą być tragiczniejsze, niż wam się wydawało.
1: Niedźwiedź się pomylił z nietoperzem.
0: Właśnie, jak nietoperz.
1: No nie
0: to widzisz, ty znasz ten żart. Dobra, to jest po prostu...
3: Zabierzcie mnie to!
1: Jasiu, nie toperz, a nie
3: najlepiej
1: toperz.
3: Do Kalifornii mnie zabierzcie, bo tam
0: nie
3: cieplutko.
0: Nie jedź tam.
2: Dlaczego?
0: Nie jedź tam. Tam są niedźwiedzie w jacuzzi.
2: No tak właśnie.
1: W jacuzzi? Ekskluzywne.
2: Nagranie prosto z Pasadeny, Kalifornia. Pojawiło się w mediach społecznościowych. To córka albo wnuczka babcia Chmiela.
1: Ty tu Sromek i Atomek tłumaczę o czym słuchaczom.
2: No i ona niestety miała gościa w sobotę. Niestety, bo był tym gościem właśnie niedźwiedź.
1: Prawdziwy.
4: Kochani, siedzi wielki niedźwiedź w moim jacuzzi. Przepraszam, już się opanowałam. Może da mi na face. To nie jest jacuzzi, to jest staw. Ja w ogóle nie wiem, co ja mówię. Boże jedyny.
0: Co?
4: No dobrze, niech się trochę chłopak ochłodzi.
1: Dobra pani, rozumiesz.
0: Ale bardzo miła. Super, że go przygarnęła.
1: Masz dom, masz basen, jacuzzi i nagle w nim kąpie się i niedźwiedź.
2: Ale ja jak to usłyszałem, to sobie od razu pomyślałem, że oni razem mogliby mieć wszystko.
5: Cześć, pani, jest tutaj przy brzegu. I'm gonna give him a chicken. Piękne, it's beautiful. Popatrz, jaka Franca. Chcę mi wskoczyć na tego, uciekaj. Fuck. I gotta move out.
0: Pierwsza zmiana.
2: Jeżeli pamiętacie forfitera, to pamiętajcie o regularnych badaniach.
1: Zmaczuj ich, zmaczuj.
0: 15 po 8, to pierwsza zmiana.

0: Ta piosenka ma w sobie coś, że odblokowuje jakieś wspomnienia.
1: I u mnie tak się stało przed chwilą.
0: I ta piosenka mi odblokowała wspomnienie takiego programu, kiedyś leciał na TVN-ie. Oni teraz reaktywują różne programy. On się nazywał Maraton Uśmiechu.
2: Było tak.
3: Maraton Uśmiechu. Maraton Uśmiechu.
0: Jula, gdyby reaktywowali ten program, bo oni bardzo często reaktywują teraz różne stare programy.
4: To tak, byśmy cię tam zapisali.
0: To byśmy prosili bardzo, żebyś nie przychodziła do tego programu. I jeszcze jedna rzecz. Jeżeli chłopak ci kiedyś powie, że bardzo ładnie opowiadasz dowcipy, to znaczy, że bardzo cię kocha.
4: No, że to trzymaj go mocno, nie puszczaj.
5: Ja wiem, że oszukujecie i wiem, że bardzo wam się podobał mój dowcip i mój żart i nie mogliście się, zanosiliście się ze śmiechu poza anteną, tak, tylko po prostu wstyd wam się było.
0: Ja się śmiałem
4: musieliśmy go znać, bo było zabawne to, jak go skrzaniłaś, wiesz. To było fajne.
5: Paweł, tak. Czyli ty mnie nie kochasz.
4: I, znaczy, to wiesz, ja platoniczną miłością zawsze.
0: Słuchajcie, 609-8-6-9-8-6-9, ten numer do waszej dyspozycji i przed chwilą pojawił się telefon, nie w temacie dowcipu, ale dużo poważniejszym temacie.
6: Cześć, z tej strony Grzegorz.
5: Cześć.
6: Nasze poniedziałkowe problemy to jest pikuś. O. Ja mam dzisiaj poniedziałek po 3-dniowym weselu.
5: Ojej. Poczekaj, uczcijmy to minutą
4: na
5: ciszy.
4: Podlasiu?
5: No, nie wiadomo.
0: To mógłby nie przeżyć.
7: Pierwsza zmiana.
8: Od rana z Vox FM.
5: Trzymaj się, chłopie. Słuchaj, pośpij sobie, wstań w czwartek. Będzie łatwiej.
0: No chyba, że byłeś panem młody, to wtedy może być.
5: To na kanapie wtedy śpisz. 23 minuty po 9:00, pierwsza zmiana Vox FM. Dzień dobry.

0: Teraz o godzinę do przodu powiedziała?
1: Tak. No, no i dobra.
0: Julcia, rozumiem, że poniedziałki są ciężkie, zwłaszcza w taką pogodę, ale czemu zażywasz o godzinę do przodu?
1: No. Zażywasz.
2: Godzinę temu było godzinę do tyłu. Wyrównało się, jest na zero.
1: Mówiłeś, że jest szósta, teraz mówisz, że jest po dziewiątej. No, ale...
0: Jest poranek. To tyle mogę powiedzieć, to jestem tego pewna, przekonana.
2: Dobrze, ty też byłaś jesteś... na trzydniowym weselu na
1: Właśnie, ty tego nie wiesz.
0: Przysięgam, nie. Przysięgam.
1: Ale wiemy, jak ty ale nie, się dobra. Możesz bawić.
0: Mogę tego nie wiedzieć. Mogę tego nie pamiętać.
1: Możesz wyszłaś z domu niespodziewanie i nie wiedziałaś, że trafiłaś na wesele.
0: Tak mogło być, ale no nie potwierdzam, nie zaprzeczam. Czyli tak, 9:26 teraz jest.
2: Nie oszukuj.
1: Jest, 8:26.
2: 8:26 i 12 sekund.
0: Dobrze, już. Ale to dlatego, że ja nie mam zegarka.
1: To przynajmniej na zegarku się poznaj.
3: Yeah, baby. Pierwsza zmiana.
4: Autopromocja.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Vox FM robi dzień dobry.
3: Rano, w pracy, w drodze do domu.
4: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla ciebie.
3: Napisz na voxfm.pl, co robi ci dzień.
4: I wygraj solidny zapas kawy i słodyczy.
3: Bo Vox FM robi dzień dobry.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
13: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
14: Play. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy? I najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
17: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: Reklama.
1: 8:30 na voxowych zegarach. Marta Kiermasz w studiu. Zapraszamy na wiadomości Radia Vox FM.
18: Był poszukiwany za usiłowanie zabójstwa na zlecenie. Śląska policja zatrzymała obywatela Słowacji. Był poszukiwany czerwoną notą Interpolu za usiłowanie zabójstwa na terenie Ukrainy. Oddał kilka strzałów w kierunku mężczyzny. Ten jednak przeżył. Sprawca został zatrzymany w Częstochowie. Nad naszymi głowami ciągle latają

0: W Warszawie szef MSZ-u Ukrainy Andrii Sybicha ocenił, że terror Putina puka do drzwi Unii Europejskiej i NATO. I jeszcze sport. Polskie piłkarki poznały rywalki, z którymi powalczą w 1/8 finału Mistrzostw Świata. Do lat 20 czeka je mecz z reprezentacją Kolumbii. Polki po trzech wygranych w grupie zajęły w niej pierwsze miejsce. Kolumbijki w swojej grupie były trzecie. Do meczu, którego stawką będzie awans do ćwierćfinału, dojdzie w czwartek w Bielsku-Białej.
1: Pierwsza zmiana. Od rana. Z Vox FM.

0: ten? Skąd wziąłeś tyle kasy?
1: No, ciągle na te zakupy. Na grzyby by sobie poszła dziewczyna.
0: 19 minut zostało do godziny 9:00, to Radio Vox FM, a ty gdzie?
2: Byłem, choć sprawdziłem, która jest godzina.
1: Tak, byłeś na zakupy na pewno.
0: Tak, właśnie, gdzie byłeś?
2: Byłem na dole, sprawdziłem, czy ekspres działa. Aha. Jula, nie chcesz kawy?
0: Tak, jasne, ja już wiem, co ty zrobiłeś. Poszedłeś do lasu jakiegoś, napisałeś rezerwacja, tak żeby cię nikt nie pozbierał, tak? I jeszcze nie powiesz, gdzie to było. Tak, na pewno tak było, tak?
2: Tu w ogóle nie wiem w ogóle, o czym mówisz, Adam, gdybym wiedział, to nie powiem.
0: No jak to nie wiesz, o czym mówię?
2: Wiem, o czym mówisz. Mówisz o miejscach, w których są grzyby.
3: Z tej strony Grzegorz. Wasze poniedziałkowe problemy to jest pikuś.
0: Poczekaj, to nie to. To nie to miało być. To miało
1: Grzegorz,
0: być.
1: To już wiemy, że ty jesteś po weselu.
4: Cześć,
1: to już nie...
4: Tomek o, z tej strony. Cześć. Nie powiem wam oczywiście, skąd dzwonię, ale powiem wam, że wczoraj wieczorem tak siąpił deszczyk. Całą noc padał deszczyk taki delikatny. Była bardzo ciepła noc i dzisiaj nad ranem to nas żono hałas obudził. Tak rosną grzyby.
5: Oj, będzie to zbierało.
1: Od rana z Vox FM. Szukaj po GPS-ie, skąd on jest.
2: Grzyby rosną.

0: bo znalazłem taką stronę z krzyżówkami. Mhm. Hasła nie znam.
1: Tak? Co, coś bym rozwiązał.
0: Bez niej nie ma kołaczy.
2: Bez niej nie ma kołaczy.
1: Uważaj, cwaniaczek próbuje cię wsadzić na słowo. Zakazane.
2: Tak?
1: Tak.
2: No nie. Ale jakie to słowo?
1: Praca.
2: O, bo ja zapomniałam. Dzięki, Paweł.
0: Uważaj, 6, 9, 8, 6, 9, 8, 6, 9. Linia jest otwarta, jakby co, moi drodzy. Ja tylko tak tylko powiem, że...
2: Czyli bez pracy nie ma kołaczy. Jakby ktoś złapał ewentualnie któregoś z nas na słowie praca, to 6, 0, 9, 8, 6, 9, 8, 6, 9. Tym razem dzwońcie.
1: Ale spróbować ponieważ... złapać, to jest ciężka praca.
0: No właśnie, bo my jednak się nie dajemy i tego zakazanego słowa nie mówimy.
2: Nie, no jest jesteśmy...
3: Zakazane słowa.
4: Zakazane słowa.
2: Paweł, powiedziałeś!
0: Ale kto się do nas zadzwonił?
1: Uratowałem cię, bo byłeś blisko.
5: Mirek, pan Kanapka z Warszawy.
0: Cześć Mirek, jak ci mija poniedziałek?
5: A bardzo dobrze, handluję od rana, żywię ludzi, wiozę im szczęście i jedzonko.
1: To prawda.
2: O, to prawda, a tu jeszcze przed nami kanapek nie ma, no. Smutek.
1: Smutek jest.
0: A z czym kanapki najlepsze?
5: Siekane. Kurczak z cieście naleśnikowym, ogórek kiszony, cebulka prażona.
1: Czujesz? Wow. Takie pociapane.
0: A teraz żałuję, że zapytałem.
5: No. Ludzie powinni
1: Poszły ślinianki.
0: Mirek, mamy dla ciebie zestaw gadżetów Radio Vox FM. Możesz też pozdrawiać, kogo tylko zechcesz.
5: Pozdrawiam oczywiście wszystkich kibiców Legii, wszystkich panów kanapków, no i wszystkich słuchaczy, rodzinę, znajomych.
0: Żebyś ty widział minę Julii teraz.
3: Zakazane słowa.
1: Zakazane słowa.
0: To ja chciałem pozdrawić kibiców wszystkich innych drużyn, tak, żeby było równo.

0: 5 minut do godziny 9, więc już coraz mniej czasu do kochaj albo rzucaj.
1: Ja myślałem, że żeby założyć w bikini.
0: O, już nie ma czasu, żeby zakładać nie ma? Bikini.
2: Jest, jeszcze będzie 25-6 stopni. Trzymaj, a? Tak.
1: To jest pogoda na bikini, Paweł?
2: No, nie dla nas. Witam, jestem waszym słuchaczem. Codziennie słucham tego programu, ale nie wyobrażałem sobie nigdy, że będę się do was zgłaszać i prosić o pomoc. Historia zaczyna się od tego, że poznałem Weronikę w pracy. Zawsze wiedziała, że mnie zauraczała. Od pierwszego wejrzenia. No i czasem czasem staliśmy się parą. No i co? Popadłem w paranoję.
0: No i nic się pewnie nie stało. Zupełnie przypadkowo ona go zostawiła.
2: Nie, popadłem w paranoję. Niszczyłem głupimi gadkami, krzykami. Odeszła, bo mi powiedziała, że się mnie boi. A wcześniej kazała jeszcze pójść do psychologa. Co olałem?
0: Aha.
2: No i Paweł, pomóż ratunku.
0: Zmiana jakaś jest?
2: Tak, piszę, że jest.
0: Był
2: psychologa, wszystko jest okej. Miesiąc temu oni się rozstali, powracował nad sobą 30 dni.
0: No to poczekajmy po 9 szczegóły.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: chcemy wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
5: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
6: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
7: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
13: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
15: Reklama.
16: Polskie władze mówią wprost, to eskalacja ze strony Rosji. Kreml coraz mocniej atakuje przy polsko-ukraińskiej granicy. Kierowcy, zróbcie głośniej, są problemy na trasie S7 na Mazowszu. A za chwilę też Szwecja. Po wyborach parlamentarnych nadal nie wiadomo, kto przejmie w kraju władzę.
17: Na zegarach godzina 9 to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszam Marta Kiermasz.
16: To nie są ćwiczenia, mówimy o bardzo poważnej eskalacji ze strony Rosji, przyznaje wiceszef MON Cezary Tomczyk, przyznał w TVN24, że ostatni raport CIA to element tych ostrzeżeń. Rosja lub osoby związane z Federacją Rosyjską mogą planować kolejne zamachy w Polsce i Europie Zachodniej, a jednym z takich miejsc są na pewno tereny przygraniczne. Wczoraj Rosja uderzyła w stację benzynową i pociąg pasażerski Kijów-Warszawa, tuż przy ukraińsko-polskiej granicy.
18: Rosja zaatakowała zmodernizowanymi dronami, które mają silniki odrzutowe i usprawnione elementy naprowadzania. To jest eskalacja, to jest kolejne wielkie wyzwanie.
16: Mówił w Kijowie szef MSZ-u Radosław Sikorski, to na wspólnej konferencji z szefem ukraińskiej dyplomacji. Drodzy partnerzy, rosyjscy barbarzyńcy stoją u waszych bram, podkreślał Andrzej Sybicha. Ze strony ukraińskiej pojawiają się też głosy, że celem rosyjskiego ataku miał być specjalny pociąg z europejskimi dyplomatami i byłymi przywódcami, którzy wcześniej gościli w Kijowie. Ich skład, także znajdujący się przy granicy, również został ewakuowany. Uwaga, kierowcy, są utrudnienia na trasie S7 w miejscowości Maciejówka koło Grójca w kierunku Radomia. Doszło tam do wypadku ciężarówki. Z niewyjaśnionych przyczyn kierowca pojazdu wjechał w barierki energochłonne, mówi Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.
19: Po północy samochód ciężarowy uderzył w bariery energochłonne. 39-letni kierujący trafił do szpitala. Utrudnienia na trasie w kierunku Radomia potrwają jeszcze jakiś czas, zwłaszcza w czasie, kiedy będzie ten pojazd wyciągany z rowu.
16: Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja. Polityczny remis ze wskazaniem, to w Szwecji wyniki wyborów są tak wyrównane, że wciąż nie wiadomo, kto utworzy nowy rząd. Jeszcze exit poll dawał lewicy wyraźne zwycięstwo, ale wraz z liczeniem głosów przewaga zaczęła topnieć. Według prognozy publicznej telewizji centrolewica może zdobyć 175 mandatów, a prawica 174. Czy będzie polityczna zmiana warty, o tym Mateusz Gołębiewski.
0: Do większości potrzeba właśnie 175 miejsc. Liderka socjaldemokracji Magdalena Andersson jest już gotowa do rozmów o stworzeniu rządu, ale prawicowy premier Ulf Kristersson nie składa broni. Nawet jeśli dzisiejsze wyniki się utrzymają, zamierzam sprawdzić, czy w ramach tej większości parlamentarnej istnieje możliwość sformowania stabilnej koalicji rządowej. W przeciwieństwie do poprzedniej kampanii, tegoroczna debata skupiała się głównie na kwestiach ekonomicznych i socjalnych, a mniej na migracji i przestępczości. Rząd Kristerssona podkreślał ograniczenie napływu migrantów, co podchwyciła Andersson, zapowiadając utrzymanie restrykcyjnej polityki migracyjnej.
16: Na ostateczne wyniki Szwedzi mogą czekać do przyszłego weekendu, dlatego na razie nie wiadomo, kto będzie rządził krajem. Do tarczy celują głównie uczniowie i studenci. W powiecie białostockim ruszyły darmowe treningi na wirtualnych strzelnicach.
2: Bardzo fajnie, tylko że broń jest bardzo ciężka, więc ręce bolą.
15: Moim zdaniem ciężko, bo te trzy kropeczki muszą się ze sobą zejść, więc trzeba dobrze wymierzyć. To jest taka lekka adrenalina, to jest też taka satysfakcja, jak się uda w to strzelić i dobrze się wyceluje.
1: To służy temu, żeby spopularyzować też strzelectwo, pokazać też tą integrację, że my jesteśmy otwarci, pokazać też to wojsko, być może ktoś po takim treningu otwartym zdecyduje się na to, żeby złożyć wniosek do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, czy też do terytorialnej służby wojskowej.
16: Dodaję podporucznik Aleksandra Cis z białostockiego WCR-u. Bezpłatne treningi strzeleckie są organizowane w całym kraju.
17: Grzyby będą rosły jeszcze bardziej. Przelotne opady deszczu w całym kraju dzisiaj, a do tego ciepło w okolicach 20 stopni.
20: No, zatem dobrze, to jest dobry plan. Zamiast pójścia do pracy, można dzisiaj wybrać się na grzyby.
17: Mhm. Tak, proszę. Szefa ze sobą nie bierzcie.
20: Bo on przejmie te grzyby, wszystkie zabierze sobie.
17: To jest jedno, a drugie, na grzyby się z nożem chodzi. To wiecie, różne rzeczy mogą przyjść do głowy wtedy.
20: To wiesz?
21: Do lasu?
17: Nie. Lepiej nie ryzykować.
20: Julia Hren,
17: Konrad Piwowarski
21: i Paweł Pawelec.
20: Dzień dobry, a za chwilę kochaj albo rzucaj.
17: 4,5 minuty po 9.
22: Pierwsza zmiana.
23: Odmiana
22: z Vox FM.

0: 14 minut po godzinie 9. Kochaj albo rzucaj przed nami.
1: Patrz,
0: i
1: nauczyła się.
0: Że godziny.
2: Tomek i Weronika dzisiaj. Co tam Tomek nawywijał?
1: Tomasz poznał miłość swojego życia w pracy. No i tam przez 3 lata uwodził, podrywał, byli razem, wyjeżdżali. No cudownie, naprawdę. Tylko, że nagle popadł w paranoję, nie wiedzieć czemu.
0: Zazdrośnik.
1: Zazdrośnik chyba, nie wiem. Niszczył ją głupimi gadkami, czyli zaczął dominować, moim zdaniem.
0: Może głupota po prostu ją
1: odeszła,
0: dobiła, skoro
1: bo się go już bała.
0: Były.
1: O, widzicie, tak napisał, odeszła. Wcześniej kazała mi iść do psychologa, olałem to, bo żyłem w swoim chorym transie. Gdy się wyprowadziła, odeszła, zacząłem myśleć, doświadczyłem, zobaczyłem, wiem, co utraciłem.
0: Dzwoń, posłuchamy Tomka.
3: Kochaj albo rzucaj.
1: Paweł Paweles, witam bardzo serdecznie Tomasza. Cześć Tomku.
4: No, cześć.
1: Jak ma na imię kobieta, o której będziemy rozmawiać, ty ją przedstaw?
4: Weronika.
1: I kto to jest, Tomek, dla ciebie?
4: No to jest, dla mnie to jest osoba, którą straciłem przy swoje głupie zachowanie.
1: A co, żartowałeś sobie z niej?
4: Nie, żartowałem. Przestałem jej ufać. Co jeszcze mogę powiedzieć?
1: No, ufać, że... czyli byłeś podejrzliwy.
4: Byłem podejrzliwy, tak. No, podejrzewałem ją o różne rzeczy, a wiem, że ona tego nie robiła. Później, no wiadomo, zaczęliśmy się kłócić, ja sięgałem po jakiś tam alkohol, coś takiego i no i przez to trochę zacząłem rozrabiać i w domu i wszystko. No i ona po prostu się spakowała i wyniosła, bo zaczęła się bać.
1: No, tak to się kończy, no bo ile razy można tłumaczyć, że nie jest tak jak myślisz. Czyli poznaną w pracy dziewczynę, z którą miałeś przyjemność po 3 latach być nawet narzeczeństwem, jak czytam, niszczyłeś idiotycznymi gadkami, wyzwiskami i odeszła, bo się ciebie bała.
4: Tak jest.
1: Pamiętasz, co ci rzuciła na odchodne, odwracając się?
4: Nie do końca, bo w sumie to tak.
1: Idź
4: ona...
1: do psychologa.
4: Tak.
1: Tak ci powiedziała.
4: Ale to było wcześniej już, no.
1: I żyj, bo inaczej będziesz dalej żył w swoim chorym transie. Czyli co, ty jesteś chorobliwie zazdrosny, czego nie napisałeś o sobie, tak?
4: No, byłem. To tak, no.
1: Czyli masz urojenia co do tego, że wyobrażasz sobie ją oszukującą, zdradzającą cię, tak?
4: Dokładnie.
1: No dobra, a dlaczego? Czyżby miała miejsce jakaś sytuacja, która cię mogła w tym upewnić?
4: Znaczy, no nie, ale...
1: Tomek,
4: po prostu
1: no to ty jesteś
4: wiem,
1: chory
4: tak...
1: przypadek.
4: No, trochę
1: jeśli
4: tak.
1: Coś takiego nie... No to po co ja mam ją znowu na ciebie, że tak powiem, namawiać, kiedy ty jesteś na pewno niewyleczony?
4: Po to, żeby zrozumiała, że chcesz coś z tym zrobić.
1: Żeby ona zrozumiała. To ty
4: no,
1: coś zrób.
4: Chcę coś z tym zrobić i no byłem już tam tego psychologa i
1: gada głupoty,
4: coś
1: nie?
4: Robić.
1: Ale mądrze mówi, czy gada głupoty, Tomek?
4: No, dosyć mądrze.
1: Mądrze mówi. No co ci powiedział? Dlaczego masz te takie obawy przed odrzuceniem, zdradzeniem? Co się stało? Rozwiedli się rodzice? Brat to
4: znaczy,
1: cię strasznie zawiódł, siostra?
4: Też, trochę sytuacja też z dzieciństwa miała na to wpływ, ale to już tam...
1: Okej.
4: Może to zostawię tak dla siebie, nie?
1: No ja się już domyślam. Nie było rodziców przy tobie.
4: No byli, ale tak nie do końca.
1: Dobra. Dostajemy to, co dajemy. I lepiej jest nie robić nic, jak człowiek nie wie, co ma zrobić, a jest w paranoi jakiejś, niż zupełnie niepotrzebnie oskarżać, dokuczać, niszczyć, deptać, wysnuwać jakieś błędne teorie, po to tylko, żeby coś powiedzieć. Bez sensu. Kiedy prosisz, dzwonisz, przepraszasz, mówisz, że to się nie powtórzy, co ona odpisuje, co ona mówi?
4: No, że straciła zaufanie, że po prostu nie wierzy mi już w to.
1: A jak długo już jesteście po tym jej odejściu?
4: No, z miesiąc będzie.
1: I nie ma zamiaru wracać?
4: Na chwilę obecną nie.
1: To było bardzo źle. To znaczy, że no, nie jesteś skory do powiedzenia mi, jak podły i potworny byłeś dla niej.
4: Trochę, no ciężko mówić to tak mówić, nie? Na antenie.
1: No, ale to trzeba
4: nie
1: powiedzieć.
4: Nie jest tak potworny, no ale no rozrabiałem w domu i nazwiska się zaczęły straszne, takie trochę...
1: O, no, oskarżenia, nie, tak? A jakieś dzieci z tego związku są?
4: Nie.
1: Piłeś?
4: Tak.
1: No, nie napisałeś tego. Nie uderzyłeś?
4: Nie.
1: To chociaż tyle. No to, ale bała się, że możesz to zrobić, że to jest kwestia czasu i pewnie dlatego się wypisała, bo już było bardzo źle. A co tak krzyknęło? Co to było?
4: Bo ja w pracy jestem ogólnie.
1: Skąd jesteś, Tomku?
4: W Warmii Mazury.
1: Warmia Mazury. No proszę. Co byś chciał?
4: Żeby po prostu, chociaż się ze mną spotkała, porozmawiała, to żeby tak tego nie zostawiała już na zawsze, bo ona dobrze wie, że ją kocham, nie?
1: Dobra, sprawdzę, co się da zrobić w temacie Weroniki. Trzymajcie kciuki za Tomka, a ja dzwonię z zapytaniem, czy cię kocha, czy nie.
3: Kochaj albo rzucaj. Box FM.
1: Jak to widzą słuchacze?
0: 609-8698-69. To właśnie chciałam powiedzieć. Co myślicie o tej historii i czy coś z tego będzie? Piszcie.
1: O, nawet nie dzwoń, ktoś napisał.

0: Długa droga leczenia, nie ratuj tego. On musi chcieć dla siebie, nie dla kogoś. Taki SMS przyleciał w sprawie Tomka i Weroniki.
1: Emil napisał, że być może był u psychologa, ale było zamknięte. Że nie wierzy tutaj w zmianę.
0: No i jeszcze jedna osoba, nie pakuj znowu dziewczyny w toksyczny związek, skoro udało jej się z niego uwolnić.
2: No to przecież ona jest mądra i rozsądna. Jeśli posłucha i uzna, że to nie jest możliwe, to przecież powie mi, żebym spadał na drzewo, nie?
1: Tomek... Ta kobieta zrobi najgorszy błąd w życiu, jeśli mu wybaczy.
0: Bo właśnie, masz. Tomek był chorobliwie zazdrosny.
2: Ale nie zdradzał.
0: Okej.
2: Okay. Prawda?
1: Wow,
2: dobra.
1: Wow.
2: Okay. Zaczęła się go bać, ale nic jej złego nie zrobił. Natomiast no...
1: Wiesz, jak już w związku się pojawia taki strach, to, tak, to trudno jest
2: irracjonalnie
1: się
2: reagował, był przekonany, że ona tam zdradza, wciskał jej głupoty, że na pewno z kimś z pracy, albo z kimś spoza pracy, co nie miało miejsca. Ciężkie jest życie z takim facetem chyba, nie?
0: No właśnie, wysyłała go do psychologa, on się nie dał, więc go rzuciła. Poszedł do tego psychologa już później, bo zrozumiał po fakcie, jak to zwykle bywa, tak?
2: Że tak, dokładnie. Rozłożył mu psycholog wszyściutko na czynniki pierwsze. On już wie dokładnie, że musi się leczyć, ale kocha dziewczynę.
1: Dzwoń.
3: Kochaj. Albo rzucaj.
4: Tak, słucham.
2: Dzień dobry. Do Weroniki. Czy dobrze się dodzwoniłem?
4: No, Weronika Kutra, słucham.
2: Dzień dobry, Weroniko. Weroniko, Paweł Pawelec z tej strony kłania się bardzo nisko. Wiem, że masz tam kłopoty z zasięgiem. Na ratunek miłości dzwoni prezenter stacji Radia Vox FM z przeprosinami i kwiatkami.
4: Jeszcze raz.
2: Paweł Pawelec, prezenter Radia Vox FM, dzwoni na przeprosiny miłości z prośbą o wybaczenie. Może kojarzysz? Mamy taki program, w którym ratujemy... bądź definitywnie coś kończymy. No i jest ktoś taki. Przyznał się, że bardzo nieelegancko się do ciebie odezwał. W ogóle nie zasłużyłaś na to, że był chory z zazdrości, że poszedł do psychologa i że ty to wiesz, ale nie wierzysz w to, że on mógłby się zmienić dla ciebie. A kocha cię jak wariat, kocha cię jak świr, dosłownie. No i może dlatego, że ta miłość jest taka wielka, to popełnia dynamiczne błędy. Bałaś się go już, nawet wyprowadziłaś się od niego. Tu wszystko mam ładnie napisane i jestem po rozmowie z nim. Nie pozostaje mu nic innego, jak na kolanach błagać, prosić i wspierać się prezenterem Radia Vox FM, który mówi ci tak: jeśli kochasz, to warto spróbować, czy potrafi się zmienić. A jeśli już wiesz, że nie kochasz, a byłaś z jakiegoś innego powodu z gościem, od którego odeszłaś, to uciekaj. Taka jest prawda, Weronika. I teraz co ja mam mu powiedzieć, bo muszę mu przekazać jakąś informację, bo on ciężko pracuje nad sobą, ma spotkania u psychologa, on mu tam tłumaczy, że jeszcze nikt nikogo nigdy w życiu nie przypilnował i że to tak naprawdę ta druga osoba decyduje, na ile będzie w porządku wobec tej osoby, która podejrzewa. Czy czasami lepiej nic nie mówić, niż gadać bzdury i oczerniać i oskarżać. Ale on mi tu pisze, że jak bywało fajnie, to bywało bardzo fajnie. Ja tu czytam to zgłoszenie. Weronika, dasz mu szansę? Mogę was jakoś pogodzić?
4: Wie pan co, ja się z mamą skontaktuję.
2: Rozumiem, ale po to, żeby coś tam ładnego zapleść? Czy raczej,
4: to już ja
2: żeby...
4: sobie zostawię tą informację dla siebie.
2: No to ja mam porażkę w negocjacjach, rozumiesz? Bo ja sobie tu czasami liczę, że udało mi się coś zrobić dobrego, bądź nie. Ale kochasz go?
4: Ze mną niestety bardzo ciężko dyskutować.
2: Trudno, no wiesz, ja to każdą rzecz przyjmuję na klatę, bo jakby emocjonalnie nie jestem związany. Widocznie czegoś mi nie powiedział, bądź nie jestem wystarczająco dobry.
5: No nie!
2: Tomek, mam porażkę, ale ty możesz ją teraz zaskoczyć czymś pięknym. Co powiesz do niej?
6: O, cześć, Weronika. Wiem, że się nie spodziewałeś tego telefonu dzisiejszego. Wiesz o tym, że cię bardzo kocham, bardzo mi zależy i że jestem w stanie się naprawić. I po to
2: no
6: też nawet chciałem,
2: przepraszasz,
6: żeby...
2: chyba, nie?
6: Przepraszam, to po pierwsze, tak. Ona wie, bo ja codziennie prawie ją przepraszam, no.
2: Za nieprawdę, którą żeś walnął z siebie jak z karabinu maszynowego albo z działa. Bzdury gadałeś.
6: I dobrze wiesz, że będę się o ciebie starał, bo mi bardzo zależy i cię bardzo kocham.
2: Takie rzeczy dzieją się na antenie Radia Vox FM, Weronika. I bardzo sobie to cenimy, że że próbujemy ludzi godzić ze sobą, że nie skłócamy ich, tylko właśnie robimy coś odwrotnego. Szkoda, że nie powiedziałaś mi, że go kochasz. Drania jednego. Albo, że nie powiedziałaś, że pogonisz na zbity pysk. Żeby wiedział, na czym stoi. Bo my się przydajemy w dwóch sprawach. Jeszcze raz to przypomnę. Albo coś zaczynamy na nowo, albo coś kończymy definitywnie. Weronka, jakie to wrażenie na tobie robi, kiedy facet coś
4: ja
2: takiego robi?
4: Ja nie chcę być niemiła, ale to nie załatwia się przez radio.
2: A jak chciałaś to załatwić, nie odzywając się do niego miesiąc?
4: To coś chyba skłamane jest.
2: No, miesiąc, tak, czasem odpiszę na wiadomość. Kazałam iść do psychologa. Zrobiłem. No i tak dalej. Wszystko mi opisał. Ja wiem bardzo dużo, ale nie muszę mówić więcej. Wiem tylko, że nie chciałaś powiedzieć, że go kochasz na antenie Radia Vox FM. Dlatego biorę tę porażkę, muszę z nią jakoś żyć. Miłego dnia, Weronika. Cześć.
4: Miłego dnia.
2: Cześć. No to powiem ci, Tomasz, no nie rokuje to dobrze.
6: O, trudno, no co? Jakoś teraz iść dalej, tak?
2: Ja wziąłem to na plecy, ty też weź. Co by nie powiedziała?
6: Dobra.
2: Trzymaj się, pa.
6: No, dzięki, cześć.
3: Kochaj albo rzucaj.
1: I bardzo dobrze. Dziewczyna obrotna, a on niech spada. Tak piszecie na 6098698.
0: Ważne, żeby nie rezygnował z tego psychologa, to ja tylko dodam.
2: Oczywiście, że tak. A ja mam zupełnie inne wrażenia.
1: Tak, a
2: tak
1: jakie?
2: Naprawdę, jeśli facet...
1: Wydaje ci się, że oni jednak się kochają.
2: Nie, on ją na pewno kocha. Jeśli facet naprawdę chce i będzie nad sobą pracować, to co go teraz spotkało z tamtej strony, było bardzo niemiłe i nieeleganckie.
1: To kolejne takie mądrości jutro w Kochaj albo Rzucaj po godzinie 9 w oxfm.pl. Tam się możecie zgłaszać.

0: Ale mi się nie chce.
1: To bardzo dobrze,
0: Ale mi się w ogóle nie chce.
1: To idealnie.
0: Ale w ogóle...
1: Po pierwsze dlatego, że jest poniedziałek, tak?
0: No, to
1: A po drugie, że
0: tak.
1: jesteś w pracy.
0: No, wszystko jakby odkryłaś. Ja nie...
1: I wszystko się zgadza. Mamy dzisiaj dzień walki z wypaleniem
0: ty
1: zawodowym.
0: Ty jesteś wróżką?
1: Tak?
0: Jak to się w ogóle... Wróżka Klaudiuszka.
1: 14 września w kalendarzu. Kalendarz świąt nietypowych otwieramy. Jeżeli wam się nie chce, zwłaszcza w poniedziałek...
0: Kto się ze mną utożsamia? No, dawać.
1: Pół Polski ręka w górę.
0: Dawać ręce.
1: Dobra, jeszcze więcej. No. Dzień walki z wypaleniem zawodowym. Dzisiaj może nam się nie chcieć, a my zrobimy tak, żeby...
0: Żeby nam się chciało.
1: Dokładnie.
0: No tak. Mało tego, słuchajcie, mamy takie niespodzianki dzisiaj w programie. Zaczynamy naszą akcję Vox robi dzień dobry.
1: Ale kubki do zgarnięcia, ale krówki pysz.
0: No, kilogramy kawy.
1: Czy można lepiej zacząć dzień?
0: Wystarczy tak go zacząć, że na vox.fm.pl zgłaszacie się do tej zabawy, pisząc, co wam robi dzień. Czyli co sprawia, że jak wam się nie chce, to nagle się chce.
1: Tak, tak. A potem bierzecie telefon, odbieracie od nas, no i dzień macie zrobiony.
0: I wszystko.
1: Arek Sikora.
0: I Klaudia Wasiluk.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl, kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl, umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro. Salony łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
5: Wydział Humanistyczny Akademii imienia Jakuba z Paradyża oferuje studia na lingwistyce stosowanej, komunikacji medialnej i społecznej, turystyce i rekreacji na kierunkach filologicznych, pedagogicznych i innych. Dołącz do nas www.ajp.edu.pl.
6: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
7: Wygenerowano z AI.

0: i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: MediaExpert, taniej masz.
2: Podrażnienia pokoleniu, wrastające włoski, czas powiedzieć dość. W Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik poznasz najnowszej generacji metody depilacji laserowej. Skuteczne i bezbolesne. A co najważniejsze, jedyna taka depilacja laserowa w Lubuskiem. Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik, Park 111 w Gorzowie. Gładkość, komfort, pewność siebie.
3: Nowy Ford Kuga dla firmy bez wpłaty własnej z ratą od 992 zł netto miesięcznie? Niemożliwe? A jednak tylko w Ford Gazette. Ale to nie wszystko. W cenie otrzymasz pełny serwis przez cały okres najmu oraz ubezpieczenie na rok gratis. Wybierz niezawodne auto, rozwijaj swoją firmę i ciesz się komfortową jazdą bez obaw o dodatkowe koszty. Sprawdź ofertę w salonie Ford Gazette. Gorzów Wielkopolski, ulica Kasprzaka 1B i na www.gazette.pl.
4: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
5: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
6: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.
7: Konrad Baranowski. Ta robota nie jest dla każdego. Bywa brudno, można spotkać się z agresją, zarówno słowną, jak i fizyczną. Streetworkerzy nie mają lekko, to wymagająca praca. Codziennie patrolują opuszczone miejsca na terenie miasta, spotykają bezdomnych, często pod wpływem alkoholu lub innych używek. Starają się przekonać ich do zmiany. Gdy się uda, przynosi to satysfakcję, ale nie zawsze tak jest. Tomasz Manikowski, szef gorzowskich streetworkerów, podkreśla, że nieraz pojawiały się osoby z dobrymi chęciami, ale to nie wystarcza.
8: Były naprawdę z wielkim zapałem. I nie mówię, że to był zapał słomiany, nie. Przerosło. Na przykład nie wejdzie, bo zapach. Nie wejdzie, bo parę razy sobie buty uwalił tym, co uwalił. Wezwiska, przekleństwa, agresja.
7: Przypomnijmy, według ostatniego liczenia w Gorzowie jest około 190 osób w kryzysie bezdomności, z czego na ulicach przebywa około 40. By uniknąć raka szyjki macicy czy okolic głowy i szyi, szczepienia dla młodych są bezpłatne. Narodowy Fundusz Zdrowia z początkiem roku szkolnego przypomina o profilaktyce przeciwko wirusowi HPV. W Lubuskiem do tej pory preparat przyjęło blisko 18% młodych mieszkańców. Chodzi o osoby pomiędzy 9 a 18 rokiem życia. Wśród młodzieży szkolnej około 30-32%. Pozytywne dane dotyczą kobiet. W ciągu ostatniego roku testy HPV-HR wykonało prawie 16 tysięcy lubuszanek. Test HPV można wykonać w ramach bezpłatnego programu profilaktyki raka szyjki macicy.
9: Gorzów pełen aut. No niestety godziny szczytu mają to do siebie, że trzeba poczekać, uzbroić się w cierpliwość. I tak jest na przykład w centrum Gorzowa, Jagieły, Sikorskiego, Dąbrowskiego, ale także rejon Piasków. Pogodowo, słońce, chmury, bez opadów deszczu, a jutro mamy mieć nawet 23 kreski.
1: Vox FM Gorzów.
10: Vox FM robi dzień dobry. Robi dzień dobry. Dzień dobry.
11: Magia Radia.

0: FM.
1: Reklama.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
3: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
4: Kostka brukowa? Ogrody Sławy w Skierzynie. Podjazdy, chodniki, tarasy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Ogrodzenia, bramy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Nie zastanawiaj się, przyjdź i poznaj nas osobiście. Autoryzowany punkt Brookbed Design w Skierzynie zaprasza po projekty kostek i ogrodów, sprzedaż detaliczną i hurtową, doradztwo na najwyższym poziomie, indywidualne podejście i opieka posprzedażowa. www.ogrodysławy.pl.
5: Czas odpalić imprezowy sezon. Awokado Choszczno prezentuje 26 września Marcin Brokat-Czerwiński oraz nowe jesienne koncerty i wydarzenia. Awokado Choszczno. Sezon imprezowy zaczyna się tutaj. Bądź na bieżąco. Szczegóły na Facebooku Awokado Choszczno.
6: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
1: Reklama. Vox FM.
7: Vox FM Gorzów.
8: Kto pokieruje PKOL-em? Dziś zbiera się zarząd komitetu. Strażnicy graniczni apelują do rządu o dodatkowe zabezpieczenia to po weekendowych atakach na Ukrainie. Na torze w Belgii powalczą auta napędzane energią słoneczną i o tym powiemy na koniec.
9: 10 na zegarach to czas na najnowsze wydanie wiadomości radia Vox FM, na które już teraz zaprasza Marta Kiermasz. Posłuchajmy.
8: Jeszcze dziś zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego ma wybrać osobę, która zastąpi aresztowanego Radosława Piesiewicza. Posiedzenie rozpocznie się o 13 w Warszawie. Wszystko wskazuje na to, że obowiązki prezesa do końca kadencji przejmie jeden z 8 wiceprezesów. Tym tematem wiadomości o 10 otwiera Mateusz Gołębiewski.
10: Wybrany wiceprezes ma pokierować komitetem do kwietnia przyszłego roku, kiedy odbędą się wybory. Zarząd ma też rozmawiać o finansach PKOL i przeprowadzeniu audytu. Sprawozdanie finansowe za ubiegły rok nie zostało przyjęte, a płynność komitetu jest zagrożona. Minister Sportu stawia sprawę jasną. Radosław Piesiewicz musi stracić fotel.
11: Pan Piesiewicz robił wszystko, żeby zdyskredytować Polski Komitet Olimpijski. My to powtarzaliśmy od samego początku, że człowiek, który stawia na konflikt, ten smutny czas dla Polskiego Komitetu Olimpijskiego, mam nadzieję, w poniedziałek się zakończy.
10: Zaznacza Jakub Rutnicki, choć w samym komitecie nie ma zgody co do tego, czy statut PKOL pozwala w ogóle odwołać prezesa. Przypomnijmy, Radosław Piesiewicz przebywa w areszcie w związku ze śledztwem dotyczącym zonda krypto.
8: A również dziś sąd ma się zająć zażaleniem na aresztowanie Radosława Piesiewicza. Wybuch był tak silny, że szyby w placówce po naszej stronie zadrżały, relacjonują strażnicy graniczni, którzy pełnili służbę w czasie niedzielnych rosyjskich ataków. Przypomnijmy, w nocy z soboty na niedzielę Rosjanie dronami zaatakowali cele na Ukrainie. Znajdowały się najdalej 5 kilometrów od granicy z Polską. Ewakuowano ponad 300 osób na przejściu granicznym w Dorochusku i ponad 300 w Chrebennem. Strażnicy graniczni na specjalnej odprawie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa zgłosili premierowi pilną potrzebę dodatkowych zabezpieczeń dla funkcjonariuszy.
12: Jednak na linii granicy państwowej pasowałoby nam zostawiać funkcjonariuszy i tu z komendantem głównym rozmawialiśmy, czy byłaby taka możliwość od wojska szybkiego implementowania tak zwanych kaskobastionów. To są takie wielkie ala schrony wypełniane piaskiem, gdzie ten funkcjonariusz miałby możliwość obserwacji linii granicy państwowej, ale schronienia się jednak.
8: Mówił komendant główny Straży Granicznej, generał dywizji Robert Bagan. Obecnie na stanowiska kontrolerskie zostały wydane hełmy i kamizelki kuloodporne, które natychmiast po ogłoszeniu alarmu musi założyć każdy funkcjonariusz i udać się do miejsca schronienia. Droga już przejezdna. Zakończyły się utrudnienia na Zakopiance w Jaworniku w powiecie myślenickim. Rano pojazd wypadł z drogi i wjechał do rowu przy jezdni w kierunku Zakopanego. Przekazał nam Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
13: W pojeździe znajdowały się 4 osoby. Wszyscy byli przytomni. Jedna osoba została przetransportowana do szpitala, mężczyzna w wieku około 30 lat. Natomiast pozostałe 3 osoby nie wymagały hospitalizacji. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, udzielili poszkodowanym pomocy oraz zneutralizowali wycieki.
8: Służby badają teraz przyczynę wypadku. Nie usłyszymy ryku silników, choć będą to samochodowe mistrzostwa Europy na torze w Belgii. Powalczą auta napędzane energią słoneczną. Liczyć się będzie ekonomika jazdy, a nie szybkość. W prestiżowym, całodobowym wyścigu pojazdów solarnych weźmie udział również ekipa z Łódź Solar Team, zdobywca wicemistrzostwa Europy.
14: Trzeba za dnia oszczędzać energię, żeby mieć w nocy na czym jeździć.
15: Jakie macie konkretne cele?
14: Pierwszy cel, przejechać 24-godzinny wyścig. Interesuje nas tylko i wyłącznie podium.
8: Z załogą z Politechniki Łódzkiej rozmawiał Grzegorz Mnich.
9: Na takich zawodach samochodów elektrycznych to można spotkać się z taką bardzo ciekawym zjawiskiem. No. Pierwszy raz komuś na złość można cień zrobić. Nie? No, to jest dobre. A propos cienia, to tego nie zabraknie dzisiaj w Polsce. Marta Kiermasz może się ucieszyć. O, chmur bardzo dużo.
8: Bardzo ładnie za oknem.
16: Deszcz dzisiaj w całym kraju. Na termometrach od 15 stopni w Zakopanem. 19 wskażą termometry w Białymstoku. 20 w Warszawie i tu najcieplej.
9: 21 znalazłem.
16: Zielona Góra.
9: Racja. No właśnie.
16: Ale cienia, słońca dalej nie ma. Nie ma.
9: 4 minuty po 10, no właśnie, cień rzucamy na dzisiejsze nasze samopoczucie, bo nikomu się chyba nie chce.
16: I bardzo dobrze.
9: Poniedziałek.
16: Dzisiaj jest dzień walki z wypaleniem zawodowym. Będziemy walczyć.
9: Dokładnie. Ja mam taką teorię, że jak się nie chce, to trzeba zrobić sobie listę zadań do zrobienia. I wtedy tak po kolei jest łatwiej po prostu. Nie, że się zaczyna chcieć.
8: A tylko, mi się nie chce takiej listy robić nawet.
9: Dziękuję.

0: Sofia.
1: To tak, żeby wszystko było jasne. Co dziś macie do zrobienia? Co dzisiaj macie w obowiązkach swoich? Musicie nam dać znać na 609-86-9869.
2: To jest ten moment.
3: Żeby tak się chciało.
4: Tak się chciało.
2: Bo właśnie my zrobimy wszystko, żeby tak się chciało. Tę całą listę, słuchajcie, odhaczyć. Przy każdym jednym zadaniu postawić plusik.
1: Linia otwarta, wydzwonicie 609-86-9869. Czekamy na wasze telefony, odbieramy. I wy, jak my odbierzemy, odpowiadacie nam, co dzisiaj musicie zrobić. Taki jest układ, tak się umawiamy.
2: A my robimy wszystko, żeby nam wszystkim chciało się to zrobić. No, 609-86-9869. To jest numer prosto do studia.
1: Ja tu patrzę cały czas na naszą tą taką aplikację od telefonu. I jak tylko ktoś zadzwoni, to od razu odbieram. Od razu odbieram.
2: Tak.
1: Od razu, o, proszę, cyk, tak jak teraz. Dzień
2: halo,
1: dobry.
2: Halo, dzień dobry.
5: No, witam serdecznie.
1: Kto po drugiej stronie?
5: Kamil, tej strony.
1: Kamil, cześć. Co masz dzisiaj do zrobienia?
5: Zrzucić pracę i na słownie, naprawić samochód, pobawić się z dziećmi, no i dużo jeszcze gada.
1: O, usłyszałem pobawić się z dziećmi. No to czasami jest wymagające.
2: To prawda.
1: To czasami
2: to
1: tak.
2: To prawda.
1: Trzymamy kciuki, wszystkiego dobrego, powodzonka w poniedziałek. Halo, dzień dobry.
6: No witam, witam, Mirosław.
1: Mirosław, cześć Mirek, co
2: cześć,
1: dzisiaj musisz zrobić?
6: Maliny zbieramy w Nadrybiu.
1: O! Maliny w Nadrybiu!
2: To cały
6: dużo
2: czas.
6: Malin.
2: Ostatnio też dzwoniliście.
1: Ale to jeszcze są maliny?
6: Mnóstwo, bo to jest te późne.
1: Jeszcze żeście nie wyzbierali? To ja
6: nie.
1: Myślę...
2: I co z tych malin później?
1: Malinówkę.
6: Na targ.
2: Chciałem, żeby to powiedzieli.
1: Na co takiego? Na co?
6: Na targ.
1: Czas.
6: Na sprzedaż. Tak
1: na sprzedaż.
2: Na sprzedaż.
6: Wszystkich pozdrawiam. Miłego dnia.
1: Pozdrawiamy. Powodzenia przy zbiorach. Halo, dzień dobry. Kto po drugiej stronie?
7: Dzień dobry, Marcin.
1: Cześć Marcin.
2: Marcin.
1: Hej. Marcin, co dzisiaj w planach?
7: Ja dzisiaj w planach, żeby przeżyć poniedziałek w pracy.
1: Przeżyć.
2: A czym się zajmujesz, powiedz?
7: A w tym momencie wycinka drzew.
1: O, proszę bardzo.
2: Jest
1: proszę
2: trochę
1: bardzo.
2: Roboty, co?
1: To masz coś wspólnego z wypaleniem zawodowym, bo to co, drzewo na opał?
7: Nie. W innym sensie.
1: W innym sensie. Dobrze, no to ostrego narzędzia, że tak powiem, przewrotnie. Wszystkiego dobrego, powodzenia w poniedziałek. Przetrwaj, przeżyj, bo będziesz nam jeszcze potrzebny.
2: W międzyczasie Jagoda napisała dzisiaj nic, takie piękne nic. Poniedziałek, a ja mam wolne wspaniałości. Oho. Dla wszystkich.
1: A tutaj mamy znowu kogoś. Halo, dzień dobry. Kto po drugiej stronie?
8: Dzień dobry.
2: Cześć. Jak masz na imię?
8: Mateusz,
1: co dzisiaj do zrobienia masz? Jakie plany?
8: Trawnik skosić.
1: Aha.
8: Pomalować dom.
1: Ewidentnie jest na urlopie.
3: Żeby tak się chciało.
1: Prawdziwy Polak na urlopie zajmuje się domem. Słuchajcie, żeby nam się chciało, mamy coś specjalnego. Uwaga. Trzeba się wyspać podobno, żeby się chciało. To Sweet Dreams, ale po indyjsku wam zagramy.
2: Tak, no. Jeżeli to wam nie zrobi dzisiaj dnia, to nie wiem co.
1: Daj mu zaśpiewać, patrz. On się stara.
2: No bardzo.
1: Autotuna nawet założyli, zobacz.

0: ciekawe,
1: to
0: ciekawe, w którym momencie dyrektor muzyczny wejdzie do studia. Nie, ja tak czekam. Czy...
1: Z buta wiedzie, a nie wejdzie.
0: Sweet Dreams. Patrzcie, jak im się chce. Patrzcie. Nie muszą znać języka, nie muszą znać tekstu. Dyry din din din, jak nie znasz słów, to robisz dyry din din din. I tak
1: i
0: samo,
1: tak, wjeżdżamy.
0: Jak nie wiecie, co zrobić w pracy, to robicie dyry din din din i jakoś to będzie.
1: 21 minut po 10, trzeci wymiar. Dla mnie macie styla.
0: No, oczywiście, że macie. I macie nas. Jakby coś trzeba było, to wiecie, gdzie dzwonić.
1: Komuś trzeba zrobić dzień dobry? No, jesteście w bardzo dobrym miejscu.
0: Tu też nie znają, tak tutaj robią ajaj, patrz. No, słuchaj.
1: Ty jeszcze łajo.
0: Mówiłem.

0: Justin Wellington i Aiko Aiko w Vox FM. Tak wam zagraliśmy.
1: 22 minuty przed godziną 11.
0: Jeżeli spóźnił wam się dzisiaj pociąg, a gdzieś tam chcieliście wsiąść na stacji w okolicach Warszawy, to wiemy dlaczego.
1: Tak, no, po torach. W okolicach dworca centralnego biegał, słuchajcie, łoś.
0: Łoś sobie biegał. W podziemiach, tam właśnie, tam na tym dworcu, gdzie podziemie trzeba zejść.
1: Mało tego, dotarliśmy nawet do informacji, że nazywał się Emil.
0: Czekaj, skąd oni wiedzą, że Emil?
1: Też mnie to zastanawia, ale wszyscy piszą, że to łoś Emil.
0: Że łoś Emil. Może biletu nie miał, może trzeba było go, nie wiem, wylegitymować. Ale ja podejrzewam, że to jest jednak grubsza afera. No. No, że to jest kontynuacja strajku kolejarzy po ostatnich wydarzeniach, no. I tutaj przesłanie jest następujące. Tylko łosie w nieodpowiednim czasie i nieodpowiednim miejscu wchodzą na tory.
2: Autopromocja.
3: Śpisz? Śpisz!
4: A, co się dzieje?
3: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
5: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
3: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
6: To ty się jeszcze nie obudzili.
7: Ale pobudka z rana. No w szoku jesteś.
6: Ludzkie pojęcie,
3: pierwsza zmiana budzi ludzi.
5: Codziennie od 6 rano w VoxFM.
6: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
8: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
2: Autopromocja. Reklama.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
11: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
12: Okay. Przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
13: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
14: Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka, Oriana Celentano, Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20:30 w TVP1 i TVP VOD.
15: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
16: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
15: Z PSB zawsze się da.
17: Castorama.
18: Teoria
17: i praktyka.
18: W teorii dobry plan wystarczy.
17: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Castorama!
18: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
17: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
20: Lidl. To się opłaca.
19: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
20: Lidl. To się opłaca.
2: Reklama.
21: Dwunastu nietrzeźwych kierowców na lubuskich drogach. Karolina Łopacińska-Wojciechowska, oto szczegóły. W sobotę policjanci przeprowadzili kontrolę, wykonali prawie 4000 badań. Ci, co złamali prawo, czekają konsekwencje. Efekty akcji ponownie pokazują, że takie działania są konieczne. Mundurowi zatrzymali 6 osób prowadzących w stanie nietrzeźwości oraz 6 kierowców po użyciu alkoholu. Były także inne naruszenia przepisów. 2 kierujących bez uprawnień, 3 kierowców z sądowym zakazem prowadzenia pojazdów oraz 2 osoby z cofniętymi uprawnieniami. To pokazuje, że działania są potrzebne i obejmują znacznie szerszy zakres niż tylko badanie trzeźwości. Te narzędzia warto mieć w telefonie, jeśli ruszacie do lasu. Jeżeli wybieracie się na spacery czy na grzybobranie, ta apka może Wam pomóc. Chodzi o aplikację MDBL, która działa nawet, gdy zabraknie zasięgu, mówi Urszula Kaczała z Lubuskich Lasów Państwowych.
0: Z tej aplikacji możemy pobrać mapy w wersji offline, z których skorzystamy w terenie, będąc na grzybach.
21: Dzięki niej zachowamy orientację w terenie. Z kolei jeszcze przed ruszaniem w trasę warto też rzucić okiem na stronę Czas w Las.
0: I na tej stronie na przykład sprawdzimy, gdzie leśnicy przygotowali dla Państwa parkingi, na których można sobie zostawić samochód i później udać się już do lasu piechotą legalnie.
21: Najistotniejsze jest to, by przed wyjściem z domu w pełni naładować telefon, a do tego poinformować rodzinę, gdzie wybieramy się do lasu, w konkretnie jakie miejsce i o której zamierzamy wrócić. Niebo nad Gorzowem zachmurzone. Czy jednak z tych chmur coś popada? Jest możliwa taka opcja, bo wiemy, że aura zmienną jest. Może jakaś mrzawka się pojawi, więc bądźcie czujni, parasole pod ręką. Słońce też ma się dzisiaj do nas przedzierać, maks 19 kresek. Kierowcy, ściągamy nogę z gazu, ruch jest wzmożony, dużo przechodniów.
1: Vox FM.
22: Vox FM.
1: Gorzów.

0: Autopromocja. Reklama.
1: SE Bordnete Polska w Gorzowie zatrudni pracowników produkcyjnych, kobiety i mężczyzn przy budowie wiązek elektrycznych. Praca w systemie dwuzmianowym. Gwarantujemy umowę o pracę. Do wynagrodzenia zasadniczego premię jakościową i obecnościową, a także premię wakacyjną, świąteczne oraz atrakcyjny fundusz socjalny. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 697 690 240 lub CV. Prosimy przesyłać na adres rekrutacja@sebn.com.
2: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz, farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pośpiesz się, taka okazja tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Gładkość, blask i skóra bez skazy? Poznaj peelingi chemiczne. To zabiegi szyte na miarę, które doprowadzą Twoją cerę do granic satysfakcji. Idealne na przebarwienia, trądzik czy oznaki starzenia. Podaruj swojej skórze zdrowy wygląd. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie Wielkopolskim, ulica Pocztowa 3/2 i Wyszyńskiego 106/2. Więcej na yasumi.pl.
4: Nie liczy się tylko biżuteria. Liczą się emocje, wspomnienia i ludzie. Od 35 lat jesteśmy z Wami w salonach jubilerskich Magar. Teraz świętujmy razem. Minus 35% na drugi tańszy produkt. Salony Magar, Ascana, Panorama i Park 111. Magar, 35 lat, blisko Ciebie.
5: Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
6: Kia GZ Gorzów Wielkopolski, ulica Kasprzaka 1C.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
0: Reklama.
10: Vox FM.
11: Vox FM Gorzów.
10: Vox FM Gorzów.
12: Trwają poszukiwania kierowcy, to po śmiertelnym wypadku na Mazowszu. Na stacjach coraz drożej rosną ceny paliw. W wiadomościach powiemy też o niezwykłych planach pilota z Podkraśnika. Chce odtworzyć lot sprzed 100 lat.
13: 11 na zegarach, zapraszamy na wiadomości radia Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz. Posłuchajmy.
12: Spowodował śmiertelny wypadek, a później uciekł z miejsca na początek Mazowsza. Trwają poszukiwania kierowcy, który wczoraj wieczorem niedaleko Wołomina pod Warszawą doprowadził do tragedii.
14: Kierujący pojazdem marki Toyota na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, w wyniku czego uderzył w ogrodzenie. Na miejscu zginęła pasażerka pojazdu, 49-letnia kobieta. Kierujący pojazdem natomiast, 42-latek, zbiegł z miejsca zdarzenia jeszcze przed przybyciem służb. Do chwili obecnej trwają czynności mające na celu ujęcie kierującego pojazdem marki Toyota.
12: Mówi nam Anetana Siłowska z wołomińskiej policji. Za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym grozi do 8 lat więzienia. Diesel coraz bliżej 9 zł za litr, benzyna prawie za 8, a to nie koniec. Analitycy ostrzegają, że na stacjach będzie jeszcze drożej. Olej napędowy w nowym tygodniu kosztuje średnio rekordowe 8 zł i 76 groszy. W przyszłym tygodniu jego cena może wzrosnąć jeszcze o 20 groszy. Drożeje również benzyna za litr 95, trzeba płacić średnio 7,89, najwięcej od czerwca 2022 roku. Z Warszawy relacjonuje Mateusz Gołębiewski.
15: Za tym, co widać na pylonach, takich jak ten na Ostrobramskiej, na który obecnie patrzę, stoją przede wszystkim rosnące ceny ropy. Baryłka Brent na giełdzie podrożała w ciągu tygodnia o ponad $10. To efekt eskalacji konfliktu między Arabią Saudyjską a Hutimi oraz wojny Stanów Zjednoczonych z Iranem. Szczególnie trudna jest sytuacja na rynku diesla. Dostawy z Bliskiego Wschodu są utrudnione, a Rosja do końca września utrzymuje zakaz jego eksportu. I tu sprawa jest jasna. Im mniej ropy dociera na stary kontynent, tym paliwo będzie droższe. Już niedługo możemy na pylonach zobaczyć nawet 9 z przodu.
12: Orlen w komunikacie zapewnia, że mimo trudnej sytuacji na świecie dostawy paliw są niezagrożone. Tragedia na krakowskim Zakrzówku. Nurkowie wyłowili ciało mężczyzny. Służby mogły jedynie stwierdzić zgon, mówi nam Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
16: Otrzymaliśmy zgłoszenie dotyczące osoby, która podczas nurkowania na zalewie Zakrzówek na głębokości około 20 metrów zauważyła pod wodą postać przypominającą człowieka.
12: Sprawę bada policja. To kolejna tragedia na Zakrzówku w ostatnim czasie. W ubiegły piątek około 60-letni mężczyzna spadł na skalną półkę. Nie udało się go uratować. Zdjęcie na torach mogło skończyć się tragedią. W Radomsku policjanci zauważyli dwie dziewczynki stojące na torowisku. Chwilę później włączyły się sygnały ostrzegające przed nadjeżdżającym pociągiem. Zaczęły opadać rogatki.
17: Gdy funkcjonariusze dobiegli na miejsce, pomogli im opuścić torowisko. Wszyscy natychmiast przeszli w bezpieczne miejsce. Policjanci ustalili, że dziewczynki miały 11 i 13 lat. W rozmowie z policjantami przyznały, że weszły na torowisko, ponieważ chciały zrobić sobie ciekawe zdjęcia.
12: Mówił Dariusz Kaczmarek z policji w Radomsku. Dzieci stwierdziły, że nie słyszały sygnałów ostrzegawczych. Trafiły już pod opiekę rodziców. Chce przelecieć Atlantyk tak, jak zrobiono to 100 lat temu. Zbiera pieniądze na niezwykły lot. Krzysztof Taczalski z Podkraśnika chce zrobić to repliką samolotu, którą znalazł w Stanach Zjednoczonych. Na realizację tego planu potrzebuje jednak ogromnych pieniędzy i dlatego szuka sponsorów i partnera strategicznego. Pan Krzysztof ćwiczy w nocy na symulatorze przy otwartych oknach.
18: Siadam do takiego lotu, otwieram drzwi balkonowe, żeby nie było mi za ciepło, bo w tym locie samotnym nad Atlantykiem to tam nawet szyb nie ma ten samolot i żadnego ogrzewania. Tam jest po prostu zimno. Tak to wygląda, że staram się odwzorowywać te warunki. No jest wycieńczający taki lot oczywiście, ale już wiem, że jestem w stanie to zrobić.
12: Lot z Nowego Jorku do Paryża ma potrwać ponad 33 godziny i odbyć się bez międzylądowania. I w tych wiadomościach to wszystko. Na kolejne w południe zapraszam już w imieniu Michała Rawy.
13: O pogodzie teraz jeszcze powiemy.
19: O pogodzie. Od 15 stopni dzisiaj w Zakopanem, 17 wskażą termometry w Suwałkach, 19 Białystok, 19 Lublin, 19 również Rzeszów, 19 także w Gdańsku, a najcieplej, drodzy Państwo, 21 stopni dzisiaj wskażą termometry w Zielonej Górze. Trochę deszczu.
13: Ale spokojnie, spokojnie. Jutro tego deszczu już mniej i nawet do 25 stopni na termometrach jutro.
19: Dobrze.
13: O proszę, jaki wtoreczek będzie ładny.
19: Pogoda, ty jednak umiesz. O. A środa 26 znalazłam.
13: O, widzisz, no.
19: Ty, czekaj, to czwarteczek
13: prawda,
19: sprawdzimy.
13: To jest prawda.
19: Nie ma co sprawdzać.
13: To prawda, że poniedziałek najtrudniejszy.
19: Tak, no, a potem jakoś
13: a środa najpiękniejsza.
19: Tak.
13: Z powodu pogody. O pogodzie
19: minut
13: mówię
19: po godzinie 11.
13: O pogodzie.
19: Bart is the on the move za moment. Topki i za wszystko i za nic również za chwilę.
13: Kygo i Tina Turner też na naszym muzycznym horyzoncie. Klaudia Wasiluk.
19: I Arek Sigor.
13: Dzień dobry.
20: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży.

0: La Bush.
1: Masz jakieś takie swoje sweet dreams?
2: Takie naprawdę słodkie, nadające się na antenę
0: sny. Ale że śpisz i coś ci się śni i to jest takie, że jest fajnie, przyjemnie.
1: Że po tym robi ci się na przykład od razu dzień dobry.
0: Ostatnio mi się śniło, że zapowiadałem Zenka Martyniuka na scenie. To był świetny sen, naprawdę.
1: Pozdrawiamy serdecznie Zenka. To jest człowiek, który potrafi zrobić dzień dobry swoim głosem. Tak. Ale jest jeszcze jeden.
0: O, właśnie, bo my razem z nim robimy dzień dobry w tym tygodniu.
1: Poznajecie po pierwszej
0: nutce. Te nutki, właśnie to chodzi.
1: Oczywiście, że tak.
0: Wejdziecie na vox.fm.pl i tam w zakładce konkursy na pewno znajdziecie taką miniaturkę. Vox robi dzień dobry, tam jest napisane i obok siedzi Kolim z kawą.
1: Tak.
0: Z Kolim z kawą.
1: Bo my właśnie razem ze Skolimem, słuchajcie, mamy zamiar wam zrobić dzień dobry. I to nie tylko dzisiaj. Kawa jest do zgarnięcia.
0: Dokładnie. Kilogramy kawy, krówki woksowe i kubki do kawy. Takie jak Skolim trzyma. To są kubki, z których pił Skolim.
1: One mogą trafić do was, słuchajcie.
0: Mogą.
1: A to wszystko za to, że wy napiszecie nam, co robi wasz dzień.
0: Tak. Co wam robi dzień?
1: Tak.
0: Czyli jest słabo, coś się dzieje i nagle będzie, ale mi to zrobiło dzień. Takie historie. Potrzebujemy takich historii. Vox.fm.pl. Wysyłajcie nam w formularzu zgłoszeniowym, a my za godzinę dokładnie do kogoś z was zadzwonimy.
1: Wyciągajcie swoje skrzydlate ręce, bo będą kubeczki frunąć, kawa będzie frunąć, krówki rozrzucimy, wszystko
0: frunąć.
1: Trafi do was.
0: Drogą lądową poczta przywiezie, tam już od razu frunąć.
1: Ja mam gołębia, zatrudnię.
0: Hej!

0: Tak brzmi walka. A w przypadku dnia dzisiejszego walka z wypaleniem zawodowym.
1: A to prawda, to prawda. Dzisiaj mamy takie święto w kalendarzu.
0: A poza tym takie podniosłe rytmy to oczywiście Fate, to Alan Walker, to Ava Max, a to wszystko w Vox FM, 24 minuty do 12. A ten numer, to ja chciałam tylko powiedzieć, że to jest, słuchajcie, na miejsce numer 4.
1: Numer 4, VoxFM.pl, zakładka Bestlista, głosujcie. A my teraz o ploteczkach. Ploteczkami się zajmiemy. Jakieś tam weź plotkarskie
0: proszę
1: te gazetki
0: sobie wyciągnij. Mi gazetę. No. Poszeleszczę troszkę, żebyście państwo byli
1: z nami. Co tam piszą dzisiaj?
0: Dzisiaj Agnieszka Fitkał-Perepeczko, słuchajcie, która według Super Expressu,
1: to ta od Janosika.
0: Tak, okay, odmładza się ubraniami.
1: Poczekaj, przypomnij, ile pani Perepeczko ma lat?
0: 84, chociaż kobiet się o wiek nie pyta, ale w tym przypadku to myślę, że to jest absolutnie na plus, bo pani Agnieszka wygląda, słuchajcie, jak nastolatka.
1: Jak nastolatka. A to nie jest tak, że moda zatacza koło i to, co było modne, jak kiedyś pani Perepeczko była nastolatką, to teraz jest modne?
0: Coś w tym jest.
1: Coś w tym jest. Chociaż jakby nie było, to myślę, że zanim to na siebie włożyła, o czym teraz piszą w dzisiejszej prasie, to padło, kurczę, nie mam się w co ubrać.
0: Jakbyś nas wszystkich znał.
1: Z dna szafy, z lat młodzieńczych wyciągnęła wtedy. To tak było. Nie
0: wygląda pięknie.
2: O. Autopromocja.
3: Czy dzięki pierwszej zmianie będziesz zarabiać więcej?
4: Tego nie wiemy, ale warto próbować.
5: Zaczęłam się zastanawiać, co by było, jakbyście wy byli kobietami, a ja bym była facetem.
6: No miałabyś z nami na pewno fajnie.
5: Ja bym nie wytrzymała. Tak mi się wydaje.
6: Ja bym ci się dał podrywać. Spokojnie.
5: Ale ja bym cię nie podrywała.
6: Kto wie?
2: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
3: Słuchaj codziennie od 6.
2: Autopromocja. Reklama.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
4: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo

0: mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow!
0: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
2: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
5: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
6: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
7: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
6: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
7: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
6: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
8: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
9: GWM. Go with more.
10: Reklama. Wykrycili większe liczby niż cała lubuska straż pożarna. Karolina Łopacińska-Wojciechowska, oto szczegóły. Gorzowscy ratownicy medyczni wyjeżdżali do akcji około 16,5 tysiąca razy. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego podzieliła się danymi za ubiegły rok. To o kilka tysięcy więcej wyjazdów niż u lubuskich strażaków, którzy wzywani byli prawie 11 tysięcy razy. To trudno porównywać, ale obciążenie jest spore, podkreśla Andrzej Schmidt, dyrektor placówki w Gorzowie.
11: W 2025 roku wszystkie zespoły ratownictwa medycznego w województwie lubuskim wykonały ponad 99,5 tysiąca wyjazdów. Wykonujemy prawie 18% wszystkich wyjazdów.
10: W gorzowskich bazach działa 6 zespołów ratownictwa medycznego, po 3 w siedzibie przy Kazimierza Wielkiego i przy Śląskiej. Dodatkowo jedna załoga funkcjonuje od początku roku w Baczynie. Gorzowscy Żużlowcy bliżej 7 miejsca w PGE Ekstralidze. Stal pokonała w niedzielę Włókniarza Częstochowe 47-43. Teraz czekają rewanż na Jancarzu. Zwycięstwo przyćmiły biegi nominowane. Po 13 startach Stal miała 10 punktów przewagi, która na koniec meczu stopniała do 4 punktów. Świetnie spisał się Thompson, zdobył 14 oczek oraz Bednar i Przedpełski po 9. Stalowcy muszą uzbierać 43 punkty, by wygrać dwumecz, co nie oznacza utrzymanie w Ekstralidze. Jeżeli uda im się wygrać, czekają ich baraże. W Gorzowie rządzi zmienna aura. Słońce, chmury, może też coś odrobinę pokropić. Maksymalnie 19 stopni, ale na termometrach cały czas 16. Dotyniajcie się, hartujcie. Kierowcy z kolei muszą być czujni, rozważni, bo ruch na gorzowskich ulicach duży. Toczą się też prace związane z obwodnicą północną, ale oczywiście nie tylko.
12: Vox FM. Gorzów. Vox FM. Robi dzień dobry.
13: Kamusi? Daj.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
1: Reklama.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Kostka brukowa? Ogrody Sławy w Skierzynie. Podjazdy, chodniki, tarasy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Ogrodzenia, bramy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Nie zastanawiaj się, przyjdź i poznaj nas osobiście. Autoryzowany punkt Brookbed Design w Skierzynie zaprasza po projekty kostek i ogrodów, sprzedaż detaliczną i hurtową, doradztwo na najwyższym poziomie, indywidualne podejście i opieka posprzedażowa. www.ogrodysławy.pl.
7: Mama!
8: Cześć, kochanie!
9: Co chcecie na obiad?
10: Makaron carbonara.
11: Fasolka po bretońsku.
9: Kochani, to nie jest restauracja.
11: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
9: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
12: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
13: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: Podrażnienie po goleniu, wrastające włoski, czas powiedzieć dość. W Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik poznasz najnowszej generacji metody depilacji laserowej. Skuteczne i bezbolesne. A co najważniejsze, jedyna taka depilacja laserowa w Lubuskiem. Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik, Park 111 w Gorzowie. Gładkość, komfort, pewność siebie.
15: Szukasz SUV-a bez kompromisów? Poznaj nowego MG HS Hybrid Plus. Niecałe 8 sekund do setki, duży bagażnik, inteligentna technologia i spalanie zaledwie 5,5 litra na 100 km. Komfort? Maksymalny. Oszczędności? Zostają w portfelu. Teraz MG HS Hybrid Plus w promocyjnej cenie od 122 900 zł. Zgarnij rabat do 15 000 zł lub wybierz leasing 101%. Promocja do końca września. MG Gorzów Wielkopolski. Ulica Kasprzaka 1.
1: Reklama.
16: Vox FM.
17: Vox FM Gorzów.
18: Celem rosyjskiego ataku na pociąg mogli być zachodni dyplomaci. Mamy najnowsze komentarze do groźnego strzału tuż przy polskiej granicy. Będą też ważne informacje dla podróżnych w Małopolsce, a do tego powiemy o samozbiorach, do których zachęcają rolnicy.
19: W studiu Vox FM witamy Michała Rawę.
18: Dzień dobry.
19: Jest 12, to czas na wiadomości Vox FM.
18: Rosjanie mogli celować w pociąg przewożący zachodnich dyplomatów. Takiego scenariusza nie wyklucza szef polskiego MSZ-u. Radosław Sikorski powiedział w BBC, że nie znamy intencji Moskwy, ale jest ona zdolna do przeprowadzenia takiego ataku. W niedzielę, przypomnijmy, rosyjski dron uszkodził lokomotywę pociągu pasażerskiego relacji Kijów-Warszawa. Do ataku doszło w Jagodzinie, niedaleko granicy z Polską. Według ukraińskich kolei, czego dziś też nie wykluczył minister Sikorski, celem mógł być pociąg dyplomatyczny, który wcześniej odjechał ze stacji.
20: Rosja chce pokazać, uderzamy w kolej, bo nie będzie dalszych transportów militarnych dla Ukrainy, dalszego uzbrojenia. Więc to jest standardowe działanie Rosji i takich przypadków będzie więcej. Tutaj może nie stricte celowano tych przedstawicieli, ale liczą się z tym Rosjanie, że takie uderzenia będą, no bo to ma przestraszyć opinię publiczną i oczywiście polityków.
18: Komentuje Aleksander Olech z portalu Defense24. Pociągiem dyplomatycznym jechali m.in. były premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson oraz doradcy do spraw bezpieczeństwa z kilku państw europejskich. Zatrzymane pociągi i utrudnienia dla pasażerów na trasie kolejowej między Nowym Sączem a Tarnowem. To po śmiertelnym potrąceniu mężczyzny na torach w Kamionce Wielkiej.
1: Mężczyzna w wieku około 60 lat poniósł śmierć na miejscu. Pociągiem podróżowało 45 osób. Żadna z nich nie odniosła obrażeń. Ruch pociągów w kierunku Tarnowa został wstrzymany. Na miejscu prowadzone są działania wszystkich służb.
18: Mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.
15: To są wiadomości Vox FM w samo południe.
18: Zmowa na rynku pracy i ogromna kara dla Biedronki. Ponad 500 000 000 zł mają zapłacić właściciel sieci sklepów i współpracujące z nim firmy transportowe. Według Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przewoźnicy ustalili, że nie będą konkurować o pracowników, a spółka Geronimo Martins Polska koordynowała to porozumienie.
7: W efekcie tysiącom kierowców przez lata ograniczono swobodę zmiany pracodawcy. Niedozwolone porozumienie ograniczało presję na wzrost wynagrodzeń kierowców, a w konsekwencji również stawek przewoźników za świadczone usługi przewozowe.
18: Tłumaczy prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny. Kary nałożono na sieć Biedronka 29 firm transportowych i 8 osób fizycznych. W sumie to 570 milionów złotych. Zamiast trafiać do hurtowni, warzywa lądują prosto w rękach konsumentów. Rolnicy szukają sposobu, by plony nie zostały na polach i zapraszają na samozbiory. W ten sposób chcą odzyskać choć część pieniędzy włożonych w tegoroczną produkcję. Liczą, że to pomoże opłacić bieżące rachunki. O szczegółach Dawid Olszewski.
8: Monika Olszak spod Bydgoszczy zaprosiła chętnych do zbioru cebuli białej i czerwonej. Jak mówi, ceny w skupach są bardzo niskie. Samozbiory pozwalają zarobić więcej i zapłacić bieżące rachunki.
10: Mimo tego, że nie sprzedajemy drogo, bo to jest za 1 złotówkę, to jest ogromnie wyższa cena od tego, co możemy dostać w skupach. Możemy zapłacić nasze faktury.
8: Na pracę w polu zdecydowała się pani Karolina z Bydgoszczy.
21: Człowiek jak to właśnie sam zbiera, to wie, jak wygląda ta praca rolnika. Ile rolnik musi, jak niską cenę zapłacić w skupie, ile płacimy w sklepie.
8: Ubiegłoroczne samozbiory cieszyły się dużym zainteresowaniem, a więc rolnicy postanowili je powtórzyć. Ze zbiorami chcą zdążyć jeszcze przed przymrozkami.
18: Oprócz cebuli na okolicznych polach można zebrać m.in. marchew, ziemniaki czy pietruszkę.
0: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
15: Wiadomości sportowe w Vox FM.
18: Gorzkie oświadczenie trenera Jagiellonii w piśmie opublikowanym przez Adriana Siemieńca. 9-krotnie pada słowo przepraszam. Szkoleniowiec Jagi prosi także o powstrzymanie hejtu na swoich bliskich. To po tym, jak na jaw wyszły jego prywatne wiadomości z sędziami, które dotyczyły zawieszeń zawodników Jagi, co wywołało oburzenie piłkarskiego środowiska. Minimalny spadek świątek i zmiana liderki po 107 tygodniach jest nowy ranking tenisistek WTA. Na szczycie po raz pierwszy w karierze znalazła się Jelena Rybakina. Kasaszka wygrała ostatni US Open, a teraz na fotelu liderki zmieniła Arenę Sabalenkę, którą pokonała w finale. Iga Świątek spadła z kolei z 8 na 9 pozycję.
0: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
22: Poniedziałek poniedziałkiem. Dzisiaj ładnie, całkiem sympatycznie, ale jutro nawet. Znaleźliśmy, słuchajcie, 25 stopni, wskażą termometry w Zielonej Górze.
18: To prawda.
22: Środa też będzie piękna, bo tutaj nawet 26, jak i to dobrze, we Wrocławiu i w Opolu.
23: Jak no dobrze nachuchacie, to 27.
18: Tak, no naprawdę.
22: To poniedziałek powinno być ciepło wobec tego, bo po weekendzie.
18: Się chucha w poniedziałek?
22: No po weekendzie? Tak. Co po niektórzy, to jak chuchną?
18: Ognistą tak zwaną.
22: Ale to po kebabie na pewno, na pewno. To tylko o to chodzi.
23: Dwa razy. Podobne
22: mieszany, piece. Mieszany i tak dalej. Dzień dobry od nas.
18: Dzień dobry.
22: 5,5 minuty po godzinie 12.
18: Michał, co ci robi dzień?
24: Co mi robi dzień?
18: No.
24: Wasze spotkanie was.
18: Takich odpowiedzi oczekujemy.
22: Tak, od razu miło się zrobiło. Tym bardziej zapraszamy za godzinę na kolejną porcję newsów i takich dobrych słów. O 13 kolejna porcja wiadomości Vox FM od Michała Rawy. Ale wcześniej...
0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
23: Ale wcześniej to wam zrobimy dzień dobry.
22: Dokładnie tak. Alek Sikora?
23: Klaudia Wasiluk. A propos dzień dobry, vox.fm.pl, zgłaszajcie się do naszej zabawy Vox robi dzień dobry.
22: No i bądźcie pod telefonem, bo zaraz, jak już się zgłosiliście, tak. Co będziemy dzwonić?
23: Zaraz zadzwonimy.
22: 6 po 12. Dzień dobry raz jeszcze.

0: Blue Cafe za nami, ale w temacie, bo Blue to na niebiesko w Vox FM, no i kafe, bo kawusia czeka na kogoś z was, drodzy państwo.
1: A to połączyłaś, rzeczywiście. Zgłaszacie się na voxfm.pl do naszej nowej zabawy Vox FM robi dzień dobry, no i piszecie nam, co wam robi dzień.
0: Jak już napisaliście, to teraz koniecznie szukajcie telefonu, bo właśnie Vox FM wybiera numer właśnie do was.
1: I zaraz zobaczymy, czy szczęśliwa osoba odbierze od nas telefon. To jest bardzo ważne, żeby znaleźć teraz w torebce, w kieszeni. Halo, dzień dobry.
2: Halo, dzień dobry.
0: Chyba halo, dzień dobry, Radio Vox FM się kłania.
1: Klaudia Wasiluka.
2: No witam serdecznie.
1: No, cześć. Dzień dobry, Beatko, cześć. Gdzie cię złapaliśmy? Co robisz?
2: W domku.
0: Do obstawialiśmy, że w sklepie spożywczym.
2: Babka, już nie pracuję.
1: Gdzie się dodzwoniliśmy? Jaka część Polski?
2: Ostrzeszów,
1: pamiętam. No, to były imprezy w Ostrzeszowie.
0: Nie gadaj, że pamiętasz.
1: No nie pamiętam. Beatko, dzwonimy do ciebie, wiesz z jakiego powodu, prawda?
2: Wiem. Powiem państwu, że pierwszy raz w ogóle brałam udział w waszym konkursie. Słucham was do okrągło, jesteście zarąbiście.
1: Bardzo dziękujemy. Batko,
0: opowiadaj o tym sklepie
1: właśnie,
0: spożywczym.
1: Co ci robi dzień?
2: No powiem wam, że miałam takiego klienta, który przychodził często do mnie na zakupy.
1: Dobra.
2: No i właśnie taki starszy pan, bardzo dobry, bardzo fajne poczucie humoru miał i zawsze przychodził, jakiś czas przychodził i mówił na przykład, że chce sobie poprosić skrzydełka. 5 sztuk, ale musi być wyjątkowo, bo muszą być 3 prawe, 2 lewe. Albo 2 łódka i tylko prawe.
0: Jak ty umiałaś się połapać?
1: Wybrnęłaś jakoś z tego?
2: Nie, no zawsze było kupa śmiechu przy tym, także naprawdę. Albo przychodził w środku zimy na przykład. W styczniu, w lutym i mówił, że chce jabłuszka, ale żeby były tego roku.
1: Tego roku. Pozdrawiamy starszego pana, jak nas słyszy.
2: No witam, tak. No
0: oczywiście, że pozdrawiamy.
1: Batko, wspaniale, dziękujemy ci za twoją historię. Na pewno wielu naszym słuchaczom też zrobiła dzień. A my teraz w tym momencie robimy tobie dzień, bo zgarniasz od nas 2 kubki Vox FM.
0: Do tego zapas kawy.
1: 3 kilogramy.
2: I
1: garść krówek, którymi będziesz sobie mogła zagrać tę kawę i to wszystko wędruje teraz do ciebie.
0: I częstować starszych panów w sklepie spożywczym.
1: A teraz jeszcze niech od ciebie popłyną pozdrowienia. Kogo pozdrawiamy?
2: No pozdrawiam mojego męża, mam nadzieję, że słucha, koleżanki w pracy, no i was przede wszystkim. Jesteście naprawdę fajni, bardzo lubię was słuchać.
1: I z ciebie super babeczka, Beata, pozdrawiamy.
2: Dzięki serdeczne, buziaczki. Dzień dobry.
1: Tak wam robimy dzień dobry.
0: Nie ma za co.
1: Vox FM.pl, zgłaszajcie się do naszej zabawy. I just go.

0: Sandra.
1: O, to dobrze.
0: Queen of Kings.
1: A słyszysz teraz?
0: Co słyszę? Nic nie słyszę.
1: Jest cisza.
0: No jest cisza.
1: I ta cisza, słuchaj, staje się luksusem.
0: Co ty opowiadasz w ogóle?
1: Wyczytałam, że jest taka najspokojniejsza wyspa na świecie.
0: I co, i mamy na ciszy gadać?
1: Mhm.
0: Nie ma opcji, nie będziemy gadać na ciszy. Ja coś ja coś włączę.
1: Ale to ma być luksus.
0: Nie, wyśpię, ja, o, proszę bardzo. Jaka cisza? U nas nie ma ciszy. Jadą! Co?
1: No ja mam, a ty mówisz o najciszej wyspie na świecie?
0: No
1: najspokojniejszej. 402 mieszkańców zaledwie na niej mieszka, słuchaj.
0: No, to
1: 85% powierzchni to park narodowy i jest tam,
0: pięknie,
1: słuchaj, międzynarodowe sanktuarium ciemnego nieba.
0: Sanktuarium ciemnego nieba?
1: Tak.
0: A dlaczego?
1: No bo tak jest tam.
0: A tak jest.
1: Tak tam po prostu jest. Nie ma żadnych głównych dróg.
0: I ty lubisz tak, że cicho, ciemno i w ogóle?
1: Spokój, cisza, no.
0: A wiesz, że najciemniej pod latarnią? A najciszej w hałasie może być, co? To jest konkluzja całego wejścia antenowego. Dziękujemy, robimy wam dzień dobry.
2: Autopromocja.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Vox FM robi dzień dobry.
3: Rano, w pracy, w drodze do domu.
4: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla ciebie.
3: Napisz na voxfm.pl, co robi ci dzień.
4: I wygraj solidny zapas kawy i słodyczy.
3: Bo Vox FM robi dzień dobry.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
8: To nowe Lego Kreator 3 w jednym?
9: Mhm. I składają się na 3 sposoby.
10: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
11: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
12: To będzie dla mnie zaszczyt.
13: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Kreator 3 w jednym.
14: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
15: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
16: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
17: Raz, dwa, trzy.
16: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
14: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
18: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
19: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jedna

0: żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP.me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: 18, 47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto.
5: Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
6: To ja też chcę!
5: 24, 35.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Reklama.
9: Jest wyrok w sprawie pożaru zabytkowego rektoratu AJP w Gorzowie. Karolina Łopacińska-Wojciechowska, oto szczegóły. Dzisiaj rano sędzia skazał właściciela firmy i jego pracownika NORK pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Obaj mężczyźni mają zapłacić grzywny 20 tysięcy i 10 tysięcy. Robert B., właściciel firmy dekarskiej, na rzecz AJP ma wpłacić 500 000 zł celem naprawy szkody. Wyrok nie jest prawomocny. Prokurator żądał 2 lat i 1,5 roku więzienia oraz prawie 18 milionów złotych odszkodowania. Przypomnijmy, ogień w rektoracie przy Teatralnej w Gorzowie wybuchł w kwietniu 2024 roku do mocowania papy na dachu. Wbrew projektowi przepisom użyto palnika gazowego. Żużlowe i łyżwiarskie świąteczne akcenty w Gorzowie. Magistrat ogłosił przetarg na dostawę i montaż zimowych iluminacji. Ciekawe dekoracje pojawią się na kwadracie. Będzie to świetlna choinka o wysokości prawie 9 metrów, zwieńczona przestrzenną gwiazdą. Obok niej ozdoba szczególnie gorzowska, mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik ratusza.
10: Miasto rozpoczęło już przygotowania do tegorocznych świąt. Będą choinki, świetne postacie, bombki i miejsca do robienia zdjęć, a także nasz gorzowski akcent, czyli Mikołaj na motocyklu żużlowym.
9: Bożonarodzeniowy klimat na Starym Rynku stworzą świetlne postacie łyżwiarki, łyżwiarza oraz bombka 3D ze siedziskami. Nie zabraknie żywej choinki. Na latarniach od ulicy Hejmanowskiej do Chrobrego zawiśnie 26 świetlnych ornamentów. Świąteczne oświetlenie ma działać od 6 grudnia do 17 stycznia. Słońce próbuje w Gorzowie przedrzeć się przez chmury, no i szuka błękitnych luk, a one i są gdzieniegdzie, więc tak mniej więcej ma być do końca dnia. Jakość powietrza bardzo dobra, a jutro mamy zobaczyć cieplejszą odsłonę, bo 23 kreski, sporo słońca. Kierujemy bezpiecznie. Piesi przechodzą tylko w dozwolonym miejscu.
11: Vox FM.
8: Vox FM.
11: Gorzów.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
1: Autopromocja.
2: Żeby nie było, że ja to mówię. Gdzie są najfajniejsze popołudnia?
1: W Voxe.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiały stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: Wydział Ekonomiczny Akademii imienia Jakuba z Paradyża zaprasza do studiowania na kierunkach licencjackich i magisterskich. Finanse i rachunkowość, logistyka oraz zarządzanie. Dołącz do nas i studiuj z nami, bo warto. www.ajp.edu.pl.
6: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro Prestige w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro Prestige. Salony łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
7: Czas odpalić imprezowy sezon. Awokado Choszczno prezentuje 26 września Marcin Brokat-Czerwiński oraz nowe jesienne koncerty i wydarzenia. Awokado Choszczno. Sezon imprezowy zaczyna się tutaj. Bądź na bieżąco. Szczegóły na Facebooku Awokado Choszczno.
8: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
9: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
8: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
9: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
8: Nie bujasz?
9: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter.
10: Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
11: Hyundai Gorzów Wielkopolski, ulica Koniawska 54.
12: 18,47, 12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto.
13: Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
12: To ja też chcę! 24, 30.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Reklama.
15: Vox FM.
16: Vox FM Gorzów.
15: Vox FM Gorzów.
17: Polski Komitet Olimpijski zdecyduje, kto dalej nim pokieruje. Na razie nie będzie to na pewno Radosław Piesiewicz, który pozostanie w areszcie. Będą też ważne informacje dla kierowców, które otrzymaliśmy od Was, a do tego akcja wyławiania śmieci z warty.
18: Na zegarze 13 w Vox FM to czas na najnowsze wydanie wiadomości. Zaprasza Michał Rawa. Posłuchajmy.
17: Na początek jednak informacja sprzed chwili. W rejonie plaży koło Jarosławca wydobyto z Bałtyku drona. Wstępnie ustalono, że to rosyjski bezzałogowiec, podał szef MON-u. Na miejscu pracują służby. Do tej informacji będziemy wracali w kolejnych wiadomościach. Radosław Piesiewicz pozostanie w areszcie. W tym samym czasie zarząd PKOL-u zdecyduje, co dalej ze stanowiskiem prezesa. Sąd okręgowy w Katowicach nie uwzględnił zażalenia obrony i utrzymał wcześniejszą decyzję o aresztowaniu Piesiewicza. A właśnie w tym momencie powinno rozpoczynać się posiedzenie zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego, które zdecyduje o tym, kto pokieruje komitetem. Przed siedzibą PKOL-u jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
19: Tak, jestem, dzień dobry.
17: Mateuszu, jakie scenariusze są na stole?
19: Prezydium PKOL zarekomendowało w zeszłym tygodniu, by obowiązki Radosława Piesiewicza przejął do końca kadencji, czyli do kwietnia, jeden z 8 wiceprezesów. Jak powiedział dzisiaj dziennikarzom wiceprezes PKOL Andrzej Supron, na liście jest już tylko 6 potencjalnych nazwisk, bo ani on, ani wiceprezes Nowicki nie zamierzają zgłaszać swoich kandydatur.
20: Ja już powiedziałem wyraźnie, że ja takiej kandydatury nie zgłoszę. Pan Mieczysław Nowicki powiedział również, że swoją funkcję spełnił i teraz daje szansę innym.
19: Także odwołania Radosława Piesiewicza raczej nie będzie. Obecnie obowiązki prezesa pełni dotychczasowy wiceszef komitetu Mieczysław Nowicki.
17: A Radosław Piesiewicz został zatrzymany 27 sierpnia w związku ze śledztwem dotyczącym giełdy Zonda Krypto. Usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz działania na szkodę części wierzycieli spółki. Nie przyznał się do winy. Sąd zdecydował wcześniej o jego 3-miesięcznym aresztowaniu.
0: To są wiadomości Vox FM.
17: A w nich ważne informacje dla kierowców od naszych słuchaczy. Jak nas informujecie, mamy wypadek na trasie S17 w Kołbieli koło Warszawy.
2: Położył się wóz z przyczepą, z lawetą, która przewozi samochody.
17: Jeden pas ekspresówki w stronę Lublina jest zablokowany. Informujecie też nas o wypadku i sporym korku na A1 koło Piotrkowa Trybunalskiego. To na trasie w stronę Częstochowy. Dziękujemy za te zgłoszenia od Was i czekamy na kolejne. Ponad 500 kg śmieci wyłowione z Warty. W Poznaniu wolontariusze koalicji SOS dla Wody sprzątali dziś rzekę, a następnie zastanawiali się, jak można ponownie wykorzystać to, co wyciągnęli. Konrad Nowakowski, ekspert do spraw gospodarowania odpadami, pokazał Ari Habir, co można znaleźć w Warcie.
14: Widzimy sterty śmieci, tu są jakieś chyba puszki.
21: Butelki. Dużo jest puszek, dużo jest butelek, są opony. To była godzina sprzątania. Wagowo samych opon jest około 300 kg, pozostałych odpadów też dodatkowe 300.
22: Spotykam się ze wszystkim. Marek z Fundacji Nasza Ziemia.
14: Dlaczego to trafia do rzek?
22: Głupota ludzka. To jest przyczyna, nieświadomość. Butelki szklane po alkoholu, to mózg odejmuje, jak człowiek wypije, przynosi, a potem już nie chce tego pustego opakowania zabrać.
17: Od 4 lat Fundacja Nasza Ziemia organizuje akcję sprzątania brzegów Warty. Dotychczas zebrano ponad 4,5 tony śmieci.
18: Zimno tej nocy. Od 8 stopni na zachodzie kraju, 11 wskażą termometry
23: na wschodzie.
18: Ale było
23: czy będzie? Będzie.
18: Będzie.
23: Będzie zimno, okej. Okay. Bo w tej nocy też było zimno.
18: A tej... To prawda.
23: Z niedzieli na poniedziałek i z soboty na niedzielę też było zimno. No, takie już... To nie są już te noce, co były w lato.
18: Nie. I będą coraz zimniejsze, chociaż jutro, słuchajcie, na termometrach 25 przypominamy, a w środę 26,
23: właśnie,
18: więc w ciągu dnia tutaj mamy się
23: właśnie,
18: czym pochwalić.
23: Dokładnie. Pawelec był w weekend na Mazurach, wchodził do jeziora i mówi, że woda cieplutka. No to tak jeszcze zdradzimy. No.
18: Tak było. A teraz 4 minuty po godzinie 13. Pitbull, Neo, Afrojack i Give Me Everything. To za moment.
23: Mik na pokaz też będzie, Marnik Up and Down. Michał Rawa będzie, ale to o 14.
18: I my też jesteśmy.
23: A my jesteśmy.
18: Arek Sikora.
23: Klaudia Wasiluk.
18: Dzień dobry.
24: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive. I just want y'all to know that. And tonight,

0: My tutaj co chwilę mówimy dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, nie bez przyczyny, bo to wszystko z czegoś wynika.
1: Tak, bo Vox FM robi dzień dobry, tak się składa, drodzy państwo. A od dzisiaj to robi naprawdę na pełnej, to dzień dobry, bo do waszych, w wasze ręce mogą trafić dwa kubki Vox FM.
0: O, to fajne, to fajne. Często nam piszecie, że chciałbym kubek. No to proszę bardzo, jest okazja.
1: Tak, ale my ten kubek, słuchajcie, wypełnimy.
0: Kilogramy kawy. Kilogramy, nie że tam, o, jakiś słoiczek. Kilogramami wam przyślemy.
1: A że do kawusi warto coś zawsze zjeść słodkiego, no to zapas krówek również dołączymy Vox FM. I to wszystko może trafić do was, wiecie za co?
0: Za to, co wam robi dzień.
1: Dokładnie, napiszcie o tym, co wam robi dzień na voxfm.pl, a potem koniecznie włączcie pod telefonem, będziemy dzwonić, nie tylko my zresztą.
0: Dokładnie, dokładnie. Kamil Rutkowski dzisiaj do was jeszcze zadzwoni, Michał Trawka do was jeszcze zadzwoni, no my będziemy dzwonić.
1: Tak.
0: No, tak.
1: A wy... zrobimy wam dzień dobry.
0: Dobra, się zgłaszajcie, voxfm.pl.

0: 5.
1: 5?
0: Numer 5.
1: A, numer 5.
0: No piąteczka.
1: No tak, cyfra taka istnieje.
0: Po ostatnim notowaniu, drodzy państwo, na VoxFM.pl w zakładce Bestlista sprawdzam, które miejsce zajmuje ten numer. Ellie Oaks, Lavinia i Reasons. Mhm. I to jest numer na 5.
1: Numer na 5. Być może też na jedynkę to najlepiej by było wtedy, bo na pierwszym miejscu są najlepsi.
0: Ale to wszystko, drodzy państwo, zależy od was. VoxFM.pl, zakładka Bestlista. Możecie również głosować w naszej radiowej aplikacji.
1: Dokładnie.
0: A piątek słuchamy.
1: No, to jest jeszcze sporo czasu na głosowanie, więc na swoje ulubione hity głosujcie, a w piątek, godzina 17, Krzysiek Skrzypkowski zaprezentuje wyniki waszego głosowania.

0: Szykowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 zł.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
3: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 zł? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 zł.
4: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
3: I w ekstra cenie, to rozumiem.
4: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek.

0: opłat bankowych są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
1: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
2: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-faktury i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
5: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
4: Z PSB zawsze się da.
6: Orlo oszczędzania są zawsze na plusie.
7: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan drugie opakowanie aż 7.

0: dzienne 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. A do tego wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie ręczniki papierowe Queen. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępną od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
5: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
6: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Reklama.
8: Nieletni z zarzutami, a 3 osoby jeszcze dzisiaj mają zostać przesłuchane. Karolina Łopacińska-Wojciechowska, oto szczegóły. Gorzowska policja prowadzi postępowanie w sprawie pobicia 16-latka w Baczynie. 7 sprawców zdarzenia, do którego doszło w sobotę około południa, mundurowi zatrzymali godzinę później przy Słowiańskiej w Gorzowie. Osoby w wieku od 16 do 20 lat poruszały się autami, mówi Agnieszka Wiśniewska z Gorzowskiej Komendy Policji.
9: 4 zatrzymanych już usłyszało zarzut pobicia z uwagi na to, że są to osoby nieletnie. O ich losach zadecyduje sąd rodzinny. Wobec pozostałych 3 osób nadal są prowadzone czynności procesowe.
8: Pobity chłopiec z urazem głowy trafił do szpitala. Na drugi dzień został wypisany. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Policja ustala, dlaczego 16-latek został pobity. Ślęza-Wrocław najlepsza w U19 w memoriale Aleksandry Piotrowskiej. W Arenie Gorzów odbył się dwudniowy turniej młodych koszykarek. W ostatnim meczu Enea AZS AJP Gorzów poległa z wrocławiankami 41-71. Wcześniej juniorki starsze pokonały Aleksandrów Łódzki, ale przegrały z Poznaniem. Z kolei w U17 odwrotnie. Gorzowianki zwyciężyły z Poznaniem, a później uległy ekipie z Aleksandrowa Łódzkiego. W ostatnim pojedynku poległy z Akademią Gortata Gdańsk 49-68. Sztab szkoleniowy jest zadowolony z gry. Chodziło o sprawdzenie zespołu na tle wymagających rywalek. Na parkiecie pojawiło się prawie 40 gorzowskich koszykarek.

0: Mokry poniedziałek w Gorzowie i tak właściwie będzie do wieczora. Deszcz może nas nieco moczyć co jakiś czas, ale na szczęście ciepło na termometrach w okolicach 18-20 stopni. Nie jest źle jak na wrzesień. Na pewno cieszą się grzybiarze, bo w takiej aurze grzyby to rosną jak grzyby. Po deszczu. Coraz więcej ich w lasach, więc jeżeli ktoś lubi, śmiało można się wybierać.
1: Vox FM. Gorzów. Gorzów. Vox FM. Robi dzień dobry. Robi dzień dobry.
2: Magia radia.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
1: Reklama.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
6: Aha.
5: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: 8200 8600.
9: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
10: Potrzebujemy towaru
11: i pieniędzy.
9: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
12: Kostka brukowa? Ogrody Sławy w Skierzynie. Podjazdy, chodniki, tarasy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Ogrodzenia, bramy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Nie zastanawiaj się, przyjdź i poznaj nas osobiście. Autoryzowany punkt Brookbed Design w Skierzynie zaprasza po projekty kostek i ogrodów, sprzedaż detaliczną i hurtową, doradztwo na najwyższym poziomie, indywidualne podejście i opieka posprzedażowa. www.ogrodysławy.pl.
13: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
14: Gładkość, blask i skóra bez skazy? Poznaj peelingi chemiczne. To zabiegi szyte na miarę, które doprowadzą Twoją cerę do granic satysfakcji. Idealne na przebarwienia, trądzik czy oznaki starzenia. Podaruj swojej skórze zdrowy wygląd. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie Wielkopolskim, ulica Pocztowa 3/2 i Wyszyńskiego 106/2. Więcej na yasumi.pl.
15: SE Bordnete Polska w Gorzowie zatrudni pracowników produkcyjnych, kobiety i mężczyzn przy budowie wiązek elektrycznych. Praca w systemie dwuzmianowym. Gwarantujemy umowę o pracę. Do wynagrodzenia zasadniczego premię jakościową i obecnościową, a także premię wakacyjną, świąteczne oraz atrakcyjny fundusz socjalny. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 697 690 240 lub CV. Prosimy przesyłać na adres rekrutacja@sebn.com.
16: Nowy Ford Kuga dla firmy bez wpłaty własnej z ratą od 992 zł netto miesięcznie? Niemożliwe? A jednak tylko w Ford Gazette. Ale to nie wszystko. W cenie otrzymasz pełny serwis przez cały okres najmu oraz ubezpieczenie na rok gratis. Wybierz niezawodne auto, rozwijaj swoją firmę i ciesz się komfortową jazdą bez obaw o dodatkowe koszty. Sprawdź ofertę w salonie Ford Gazette. Gorzów Wielkopolski, ulica Kasprzaka 1B i na www.gazet.pl.
17: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
18: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Reklama.
21: Vox FM.
20: Vox FM.
21: Gorzów.
22: Rosyjski dron wyłowiony z Bałtyku. Trwa akcja wojska i służb na plaży koło Jarosławca. Od tego zaczniemy. Będzie też o kolejnych kłopotach z lotami na Sycylię. To znów przez wulkan Etna. Zajrzymy również do lasów w Kujawsko-Pomorskim. Tam można zbierać grzyby pod okiem specjalistów.
23: Słuchamy zatem wiadomości Vox FM o godzinie 14. Przygotował i przedstawi już teraz Michał Rawa.
22: Rosyjski dron na plaży, na miejscu żandarmeria, policja i saperzy. Służby w akcji w rejonie miejscowości Rusinowo koło Jarosławca w zachodniopomorskim. Wojsko zlokalizowało i podjęło z Bałtyku bezzałogowca. Zapewne to rosyjski dron Gerbera.
1: To jest dron powietrzny, który najprawdopodobniej przydryfował na nasze wody terytorialne. No, pierwsze informacje i obrazy, jakie dostaliśmy z miejsca odnalezienia, no, wskazują, że jest to dron produkcji rosyjskiej. Natomiast no, trzeba na pewno poczekać na ustalenia służb, które będą na miejscu.
22: Informuje rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryszewski. Polska jest celem numer jeden, jeśli chodzi o ataki hybrydowe i obserwacje. Musimy być ciągle gotowi. Tak te wydarzenia komentuje z kolei wiceszef MON-u Cezary Tomczyk.
10: Tak, już będzie. Dopóki zagrożenie ze strony Rosji występuje, będziemy testowani, będą pojawiały się samoloty obserwacyjne czy myśliwce. Będziemy je przechwytywać, będą pojawiały się drony, mogą pojawić się różnego rodzaju zagrożenia, a my będziemy przeciwdziałać.
22: Na specjalnej odprawie służb w niedzielę wieczorem premier Donald Tusk podkreślił, że eskalacja działań Rosji staje się faktem, a jej przykłady są coraz bliżej naszej granicy. Odniósł się w ten sposób do ataku bezzałogowców na zachodzie Ukrainy, niedaleko Polski. Jest tymczasowy areszt dla 28-latka po ataku w Krakowie. Podejrzany ostrym narzędziem miał zranić innego kibica w piątek przed meczem Wisły z Jagiellonią Białystok. Poszkodowany mężczyzna trafił do szpitala, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. 28-latek usłyszał zarzut spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi mu 20 lat więzienia.
11: Mężczyzna generalnie przyznał się do tego zarzutu, natomiast z jego wyjaśnień wynika, że nie do końca pamięta okoliczności, w jakich doszło do zdarzenia. W związku z całą sytuacją prokurator po przesłuchaniu zdecydował o skierowaniu do sądu wniosku o tymczasowe aresztowanie.
22: Mówi Tomasz Waszczuk z krakowskiej prokuratury, a to kolejny w ostatnim czasie brutalny atak w stolicy Małopolski. W sierpniu na osiedlu willowym w Nowej Hucie grupa napastników pobiła 36-letniego kibica Hutnika Kraków. Mężczyzna zmarł.
21: Wiadomości Vox FM. To dzieje się teraz.
22: Lotnisko we włoskiej Katanii nie przyjmuje samolotów. To przez aktywność wulkanu Etna. Przyloty zostały wstrzymane do godziny 16, poinformowała dyrekcja największego portu lotniczego na tej włoskiej wyspie. Na Sycylii trwa intensywna emisja popiołu wulkanicznego ze szczytowych kraterów Etny. Powstała przez to chmura o wysokości 4 km. A przypomnę, w sierpniu wyjątkowo długa aktywność Etny doprowadziła do wielodniowego paraliżu całego lotniska w Katanii i odwołania kilkuset lotów. A my jeszcze o temacie bardziej przyziemnym, grzybobranie pod czujnym okiem specjalistów. Na Kujawach i Pomorzu będzie można wybrać się do lasu razem z sanepidem. Po leśnym spacerze swoje zbiory będzie można pokazać specjalistom, którzy zajrzą do każdego koszyka. O szczegółach Dawid Olszewski.
23: Na miejscu pojawią się eksperci, którzy będą czuwać nad zbiorami i pomagać w rozpoznawaniu grzybów.
24: Też zachęcamy do tego, żeby zbierać nie tylko to, co Państwo dobrze znają, ale również to, co chcieliby Państwo poznać i się dowiedzieć, czy faktycznie owociki będą jadalne.
23: Zachęca Marta Myśliwiec z sanepidu w Bydgoszczy. Miłośników grzybów nie brakuje w lasach. Pani Maria przyznaje, że w ostatnim czasie przyniosła do domu kilka pełnych koszy.
25: Prawdziwki, krawce, maślak, przyjemność, jak się znajdzie.
23: Akcja 26 września w kilkunastu kujawsko-pomorskich powiatach.
22: A na koniec wspólnej wyprawy zapłonie ognisko.
26: Szum ją gnieje, ale wiesz co, tam potem powiedziałeś, że wracamy na ziemię do tematu przyziemnych grzybobranie. Człowieku, widać, że nie byłeś na grzybobraniu.
27: Vox FM Gorzów.
28: 4 po 14. Cześć i czołem wszystkim, z tej strony Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Zapraszam na poniedziałkowe popołudnie razem z nami. Zaczynamy razem z Aleksandrą Stan, za chwilę Chadoman i David Guetta.

0: David Guetta, Alok i Stick Figure. 14 minut po godzinie 14. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Szczypiorniści bez domu, ale wkrótce się to zmieni. Aurum Gorzów, bo tak teraz będzie się nazywała nasza drużyna. Pierwszych 6 spotkań Ligi Centralnej rozegra na wyjeździe. Później wróci do szkoły podstawowej numer 20. Są też szanse na mecze w arenie. Problemy halowe nałożyły się na siebie. Wciąż trwa modernizacja obiektu domowego piłkarzy ręcznych przy ulicy Szarych Szeregów. Do tego w związku z brakiem Teraflexu szczypiorniści wstrzymali się także z treningami w arenie Gorzów. Podopieczni Michała Nieradki tymczasowo umiejętności szlifują w hali ZSTiO. Przed domową publikę żółto-niebiescy wrócą na mecz z Pogonią Szczecin. Mimo przeciwności losu nie można wykluczyć, że ten odbędzie się akurat w arenie. Więcej prezes Aurum Przemysław Zatylny, posłuchajcie.
1: Ze Związkiem Piłki Ręcznej w Polsce rozmawiamy na temat możliwości wynajmu Teraflexu w jakiejś tam dobrej umowie i jakby od tego zaczynamy. Jeżeli w terminarzu naszym będzie możliwość przywiezienia Teraflexu, zgłosimy się do areny i zapytamy, czy będziemy mogli. Trwają prace, nie wiem, czy się udadzą.
0: Klub prowadzi także rozmowy na temat zakupu używanego Teraflexu na własność. To by była naprawdę rozsądna opcja. Cokolwiek ustalą, cokolwiek nowego się w tej sprawie zadzieje, macie nasze słowo, że od razu o tym powiemy na 101.7.

0: Calvin Harris i My Way. 25 minut po godzinie 14. Słuchacie Vox Gorzów na 101 i 7 w rytmie hitów. Mieszkańcy gorzowskiego zawarcia muszą sobie poradzić bez ciepłej wody. Wszystko przez remont sieci ciepłowniczej. Ciepła woda wyłączona będzie do środy, do godziny 20. Dotyczy to m.in. spółdzielni mieszkaniowej Budowlani. Mieszkańcy oczywiście zostali powiadomieni o tym fakcie troszkę wcześniej, 12, czyli w sobotę.
1: Wiadoma sprawa, że nie będzie, no to człowiek już się trochę inaczej ustawi, nie? To wiadoma sprawa, wykąpać się nie będzie jak...
0: Brak ciepłej wody utrudnia pracę w salonie beauty przy Żerańskiej. Więcej pani Halina, fryzjerka.
2: U nas na pewno to przeszkadza, bo jak mamy koloryzację, nie możemy dla pani zmyć włosów. Musimy sobie grzać wodę i wtedy polewając zmywamy. Także no jest to trochę uciążliwe.
0: Braki ciepłej wody wystąpią także na Górczynie. Przerwa w dostawie potrwa od środy do piątku. Zatem prosimy trzymać się nomen omen ciepła.
3: To jest

0: Pięknie i Młodzi, Długa Noc, 24 minuty przed godziną 15. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Przed nami krótka przerwa, po niej wiadomości lokalne, na które zapraszamy gorąco i serdecznie. I wracamy z Okarion, to zagramy.
1: Reklama. Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii dobry plan wystarczy.
1: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
4: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
7: Mhm. I składają się na 3 sposoby.
8: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO.
9: A w tym zestawie...
10: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
11: To będzie dla mnie zaszczyt.
12: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
13: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Filet z kurczaka 40% taniej. 14,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 września. Cena przed obniżką 24,99.
1: Castorama!
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
15: Podrażnienie po goleniu, wrastające włoski, czas powiedzieć dość. W Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik poznasz najnowszej generacji metody depilacji laserowej. Skuteczne i bezbolesne. A co najważniejsze, jedyna taka depilacja laserowa w Lubuskiem. Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik, Park 111 w Gorzowie. Gładkość, komfort, pewność siebie.
16: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
17: Dobra, zdradź sekret.
16: Jaki sekret?
17: No, ten twój patent na zakupy.
16: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
17: Tylko w Modivo?
16: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
17: I co z tym cashbackiem?
16: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
17: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
18: Reklama.
19: Wojtek Hańczuk. Z Gorzowskiej Akademii Ratownicy Medyczni wyjdą z dyplomem magistra. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej wydało pozytywną uchwałę w sprawie pozwolenia na utworzenie i prowadzenie studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku ratownictwo medyczne właśnie w Akademii imienia Jakuba Sparadyża w Gorzowie. Będzie to drugi po pielęgniarstwie kierunek medyczny, który pozwoli uzyskać tytuł magistra. AJP zaczęła kształcić ratowników medycznych w 2021 roku. Były to studia licencjackie, kierunek od początku cieszy się dużą popularnością. Szczepiorniści bez domu, ale to się wkrótce zmieni. Aurum Gorzów, pierwszych 6 spotkań Ligi Centralnej rozegra na wyjeździe. Później wróci do SP numer 20. Są też szanse na mecze w arenie. Problemy halowe nałożyły się na siebie. Wciąż trwa modernizacja obiektu domowego piłkarzy ręcznych przy ulicy Szarych Szeregów. Do tego w związku z brakiem Teraflexu szczepiorniści wstrzymali się także z treningami w arenie Gorzów. Podopieczni Michała Nieradki tymczasowo umiejętności szlifują w hali ZSTiO. Przed domową publiką żółtoniebiescy wrócą na mecze z Pogonią Szczecin. Mimo przeciwności losu nie można wykluczyć, że ten odbędzie się akurat w arenie, mówi Przemysław Zatylny, prezes Aurum.
20: Ze Związkiem Piłki Ręcznej w Polsce rozmawiamy na temat możliwości wynajmu Teraflexu w jakiejś tam dobrej umowie i jakby od tego zaczynamy. Jeżeli w

0: marynarzu naszym będzie możliwość przywiezienia Teleflexu, zgłosimy się do areny i zapytamy, czy będziemy mogli. Trwają prace, nie wiem, czy się udadzą.
1: Klub prowadzi także rozmowy na temat zakupu używanego Teleflexu na własność. Dzisiaj może jeszcze trochę popadać w Gorzowie, warto o tym pamiętać, parasole trzeba mieć pod ręką. Podobno nieco bardziej sucho będzie jutro, dużo więcej słońca, częściej będzie przebijać się przez chmury. Na temperaturę jednak większego wpływu to mieć nie będzie, we wtorek także, jak i dzisiaj, ciepło, bo w okolicach 18-20 stopni.

King Great, Mamma Mia, 10 przed 15, słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Rzekomy lakarz, złoto i próba oszustwa. Mieszkankę powiatu gorzowskiego przed stratą pieniędzy ocaliła pracownica banku. Więcej na ten temat piszemy ku przestrodze na voxfm.pl w zakładce lokalnej. Zatem zapraszamy w wolnej chwili. Weekend już teraz, za chwilę Tobi Romeo.

0: To by Romeo i Fly High, 4 minuty przed godziną 15. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Krótka przerwa, o 15.00 wiadomości przed nami i wracamy z Hadawayem.
1: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
2: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
3: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
2: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
4: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow!
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUVa dla siebie. Kia GZ Gorzów Wielkopolski. Ulica Kasprzaka 1C.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
15: Reklama.
16: Vox FM.
15: Gorzów.
0: Ważne głosowanie w Polskim Komitecie Olimpijskim. Kto dalej pokieruje komitetem, o tym decyduje właśnie teraz zarząd. Będziemy też w Białymstoku, tam pożar jednostki wojskowej, o czym opowie nasza reporterka. Szlachetna paczka szuka wolontariuszy. Jak się zgłosić, to wszystko powiemy za chwilę.
17: Czyli w wiadomościach Vox FM o godzinie 15, na które zaprasza już teraz Michał Rawam. Słuchamy.
0: Kluczowe decyzje mają zapaść lada moment. Trwa głosowanie członków zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Wybierają osobę, która pokieruje PKOL-em w miejsce aresztowanego Radosława Piesiewicza. To kontynuacja ubiegłotygodniowego spotkania prezydium, które rekomenduje, by obowiązki przejął jeden z wiceprezesów. Sytuacja jest trudna, mówił przed wejściem na głosowanie jeden właśnie z wiceprezesów, Andrzej Supron.
15: Wizerunek PKOL-u i olimpijczyków został bardzo mocno naszarpnięty.
0: Prezes PKOL-u Radosław Piesiewicz został zatrzymany w związku ze śledztwem dotyczącym giełdy Zonda Krypto. Usłyszał zarzuty płatnej protekcji oraz działania na szkodę części wierzycieli spółki. Sąd okręgowy w Katowicach utrzymał dziś w mocy wcześniejszą decyzję o areszcie dla Piesiewicza. Teraz Białystok i pożar na terenie jednostki wojskowej przy ulicy Kawaleryjskiej. Trwa akcja gaśnicza. Szczegóły zna nasza reporterka Julia Łata. Powiedz, co dzieje się na miejscu.
16: Na miejscu cały czas pracuje 12 zastępów Straży Pożarnej. Pali się jeden z remontowanych budynków 25 Wojskowego Oddziału Gospodarczego. Zgłoszenie o pożarze strażacy otrzymali po godzinie 11. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał.
0: Z powodu strategicznego znaczenia jednostki armia na razie nie przekazuje szczegółowych informacji.
1: Słuchacie popołudniowych wiadomości Vox FM.
0: Zdjęcie na torach mogło skończyć się tragedią. W Radomsku policjanci zauważyli dwie dziewczynki stojące na torowisku. Chwilę później włączyły się sygnały ostrzegające przed nadjeżdżającym pociągiem i zaczęły opadać rogatki.
18: Gdy funkcjonariusze dobiegli na miejsce, pomogli im opuścić torowisko. Wszyscy natychmiast przeszli w bezpieczne miejsce. Policjanci ustalili, że dziewczynki miały 11 i 13 lat. W rozmowie z policjantami przyznały, że weszły na torowisko, ponieważ chciały zrobić sobie ciekawe zdjęcia.
0: Mówi Dariusz Kaczmarek z policji w Radomsku. Jak tłumaczyły, nie usłyszały sygnałów ostrzegawczych. Dziewczynki całe i zdrowe trafiły pod opiekę rodziców. Szlachetna Paczka szuka wolontariuszy. Bez nich pomoc nie dotrze do potrzebujących rodzin. W Warszawie odbywa się właśnie dzień otwarty Szlachetnej Paczki. To okazja, by dowiedzieć się, na czym polega wolontariat i jak dołączyć do tegorocznej akcji. Wciąż brakuje osób do pomocy. Wolontariusze potrzebni są w całej Polsce.
19: Cały czas szukamy chętnych wolontariuszy. Ogólnopolsko brakuje nam ponad 3000 wolontariuszy i zachęcamy naprawdę do dołączenia. Dzisiaj mam taką akcję, że po prostu rozmawiamy o naszych doświadczeniach, o rodzinach też, bo wiem, że to bardzo często zachęca ludzi. Dlatego tutaj jesteśmy.
0: Mówi Karolina, która dołączyła do Szlachetnej Paczki 7 lat temu. Aby zostać wolontariuszem, wystarczy wejść na stronę Szlachetnej Paczki i zgłosić się do akcji.
20: 101 i 7
1: Vox FM Gorzów.
21: 3 minuty po godzinie 15. Cześć i czołem wszystkim, z tej strony Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słuchacie Vox Gorzów na 101 i 7 w rytmie hitów. Kolejną godzinę rozpoczyna Hathaway, za chwilę Kungs i Theophilus London. Będzie też coś od formacji Playboys.

0: Playboys i Lady. Kwadrans po godzinie 15. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Czas zajrzeć na gorzowskie drogi i sprawdzić, jak się ma sytuacja. Po godzinie 15 zaczynamy od zawarcia. Korkuje się już rondo Świętego Jerzego od strony fabrycznej i przemysłowej, zwłaszcza w ścisłym centrum. Dzisiaj więcej samochodów przed skrzyżowaniem koło dawnego kina Słońce przy katedrze. Jeszcze w miarę nieźle to wygląda. Rondo Kosynierów Gdyńskich bardzo intensywnie, ale w miarę płynnie. Słowiańska Roosevelta Andrzejewskiego tutaj jest również intensywnie, ale ruch jako tako idzie. Zdecydowanie gorzej dzisiaj na Wyszyńskiego w kierunku ronda Barlineckiego. Proszę to wziąć pod uwagę, że tutaj wam dłuższą chwilę zajdzie, zanim przejedziecie. Rondo Gdańskie i Rondo Górczyńskie, powiedzmy, że w porządku. Wylotówki z Gorzowa również, hasła dnia brak, natomiast mamy informację, że na drodze w kierunku Nowin Wielkich, tam na skrzyżowaniu doszło do stłuczki. Sytuacja powoli wraca do normy, ale warto również mieć to gdzieś tam z tyłu głowy. Rio, Kate Ryan i Armin van Buuren. To do posłuchania dla kierowców, zagramy teraz.
1: To jest dzień z Vox FM.

0: No to jest kawał utworu. Armin van Buuren i Sasha Everlasting. 25 minut po godzinie 15. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. O pogodzie teraz pogadamy. Aktualnie 17 na plusie. W nocy temperatury znowu spadną poniżej dychy. Jutro całkiem przyjemny wtorek nam się zapowiada. 22-23 stopnie. Przewaga słońca absolutna, ale w środę powrót chmur i deszczu. Znów będzie poniżej 20. W czwartek powrót słońca, ale już tylko 18, w piątek 19 i słońce, sobota i niedziela odpowiednio 19 i 20 stopni z możliwymi przelotnymi opadami deszczu. Ciśnienie aktualnie 1022 hektopaskale, jakość powietrza w Gorzowie jest bardzo dobra, warunki biometeo niekorzystne i takie mniej więcej utrzymają się do jutra.
1: To jest dzień

0: Alan Walker, Ava Max i Fate. 24 minuty przed godziną 16. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Przed nami krótka przerwa, a po niej wiadomości lokalne. Dawno nie było. Shakira, Dare, z tym wrócimy w rytmie hitów. Vox
1: FM. Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję do 4.

0: Akademii imienia Jakuba z Paradyża. W tym kolejne nowości. Inżynieria produkcji pierwszego stopnia. Psychologia studia jednolite magisterskie. Oraz terapia pedagogiczna jednolite magisterskie. Studiuj z nami, bo warto. www.ajp.edu.pl.
1: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro. Salony łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16.
2: Czas odpalić imprezowy sezon. Awokado Choszczno prezentuje 26 września Marcin Brokat-Czerwiński oraz nowe jesienne koncerty i wydarzenia. Awokado Choszczno. Sezon imprezowy zaczyna się tutaj. Bądź na bieżąco. Szczegóły na Facebooku Awokado Choszczno.
3: Szukasz SUV-a bez kompromisów? Poznaj nowego MG HS Hybrid Plus. Niecałe 8 sekund do setki, duży bagażnik, inteligentna technologia i spalanie zaledwie 5,5 litra na 100 km. Komfort? Maksymalny. Oszczędności? Zostają w portfelu. Teraz MG HS Hybrid Plus w promocyjnej cenie od 122 900 zł. Zgarnij rabat do 15 000 zł lub wybierz leasing 101%. Promocja do końca września. MG Gorzów Wielkopolski. Ulica Kasprzaka 1.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Podrażnienie po goleniu, wrastające włoski, czas powiedzieć dość. W Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik poznasz najnowszej generacji metody depilacji laserowej. Skuteczne i bezbolesne. A co najważniejsze, jedyna taka depilacja laserowa w Lubuskiem. Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik, Park 111 w Gorzowie. Gładkość, komfort, pewność siebie. Reklama.
7: Wojtek Hańczuk. Mieszkańcy gorzowskiego Zawarcia muszą sobie radzić bez ciepłej wody. Wszystko przez remont sieci ciepłowniczej. Czasowe braki do środy do godziny 20 dotyczy to m.in. spółdzielni mieszkaniowej Budowlani. Mieszkańcy zostali powiadomieni w sobotę.
8: Wiadoma sprawa, że nie będzie, no to już nie. Człowiek już się trochę inaczej ustawi, nie? No wiadoma sprawa, wykąpać się nie będzie jak.
7: Brak ciepłej wody utrudnia pracę m.in. w salonie Beauty przy ulicy Żerańskiej, mówi Halina, fryzjerka.
9: U nas na pewno to przeszkadza, bo jak mamy koloryzację, nie możemy dla pani zmyć włosów, musimy sobie grzać wodę i wtedy polewając zmywamy, także no jest to trochę uciążliwe.
7: A w drugiej połowie tygodnia bez ciepłej wody będą musieli sobie radzić mieszkańcy Górczyna. Przerwa od środy do piątku. Lubuscy strażacy najlepszymi ratownikami w kraju. Czteroosobowa drużyna naszej komendy zdobyła Mistrzostwo Polski w ratownictwie medycznym. W zawodach w Krakowie rywalizowało 31 ekip. Strażacy w warunkach miejskich musieli wykonać 16 zadań, m.in. ratować ludzi po zderzeniu tramwaju czy wypadku szybowca. Liczyła się sprawność, szybkość i odpowiedni efekt końcowy. A w tym lubuscy strażacy nie mieli sobie równych. Gorzowska Sowa zaprasza 17 września na spotkanie z cyklu Nauka ma głos. Między godziną 19 a 20 odbędzie się transmisja spotkania z ekspertem z dziedziny roboty. Spróbuję odpowiedzieć na pytania, czy można obrazić agenta AI, czy robot może zostać skrzywdzony, czy można go zgładzić. Wstęp wolny, ale obowiązują zapisy, szczegóły na Facebooku Gorzowskiego MCK-u. Dzisiaj trochę popada, dzisiaj trochę pokropi jeszcze w Gorzowie, jutro dużo więcej słońca, więc grzyby będą rosnąć, coraz więcej ich w gorzowskich lasach, piękne prawdziwki pojawiają się pod grzybki, wielbiciele zbieractwa na pewno są zadowoleni. Cały czas ciepło, oczywiście w nocy temperatura będzie spadać, ale jutro znów w okolicach 18-20 stopni.

Lego. Lego. Lego.

0: Mik i Wymarzona, 12 minut przed godziną 16. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów Ślęza, Wrocław najlepsza w U19 w memoriale Aleksandry Piotrowskiej. W arenie Gorzów odbył się dwudniowy turniej młodych koszykarek. W ostatnim meczu Enea AZS JP Gorzów poległa z wrocławiankami 41-71. Wcześniej juniorki starsze pokonały ekipę z Aleksandrowa Łódzkiego, ale przegrały z Poznaniem. Z kolei w U17 odwrotnie. Gorzowianki zwyciężyły z Poznaniem, a później uległy ekipie z Aleksandrowa Łódzkiego. W ostatnim pojedynku poległy z Akademią Górtata Gdańsk 49-68. Sztab szkoleniowy z gry jest zadowolony. Chodziło o sprawdzenie zespołu na tle naprawdę wymagających rywalek. Na parkiecie pojawiło się prawie 40 koszykarek. Zatem takie to najnowsze wieści z obozu naszych juniorek. Czekamy na kolejne występy, o których naturalnie będziemy szeroko mówić na 101.7. Bon Jovi, Kaskada, Holy Dolly, to do posłuchania.
1: To jest dzień z Vox FM.

0: FM Gorzów.
1: Autopromocja.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Vox FM robi dzień dobry.
0: Rano, w pracy, w drodze do domu.
1: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla ciebie.
0: Napisz na voxfm.pl, co robić dzień.
1: I wygraj solidny zapas kawy i słodyczy.
0: Bo Vox FM robi dzień dobry.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Włączamy niskie ceny.
5: 18,47,12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
6: To ja też chcę!
5: 24,30.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Kostka brukowa? Ogrody Sławy w Skierzynie. Podjazdy, chodniki, tarasy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Ogrodzenia, bramy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Nie zastanawiaj się, przyjdź i poznaj nas osobiście. Autoryzowany punkt Brookbed Design w Skierzynie zaprasza po projekty kostek i ogrodów, sprzedaż detaliczną i hurtową, doradztwo na najwyższym poziomie, indywidualne podejście i opieka posprzedażowa. www.ogrodysławy.pl.
8: Gładkość, blask i skóra bez skazy? Poznaj peelingi chemiczne. To zabiegi szyte na miarę, które doprowadzą Twoją cerę do granic satysfakcji. Idealne na przebarwienia, trądzik czy oznaki starzenia. Podaruj swojej skórze zdrowy wygląd. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie Wielkopolskim, ulica Pocztowa 3/2 i Wyszyńskiego 106/2. Więcej na yasumi.pl.
9: Nie liczy się tylko biżuteria. Liczą się emocje, wspomnienia i ludzie. Od 35 lat jesteśmy z Wami w salonach jubilerskich Magar. Teraz świętujmy razem. Minus 35% na drugi tańszy produkt. Salony Magar, Ascana, Panorama i Park 111. Magar, 35 lat, blisko ciebie.
10: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
11: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
1: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama. Vox FM.
1: Vox FM.
0: Gorzów.
12: Będzie pełnił obowiązki prezesa ZAA Piesiewicza. Marian Kmita zabrał głos po spotkaniu zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Zapadły ważne decyzje dla przyszłości PKOL-u. Sędzia z Koszalina prowadziła auto po alkoholu. Czekają ją poważne konsekwencje. Oddamy też głos uczniom krakowskich szkół, gdzie trwają prawybory na prezydenta miasta.
13: Słuchamy zatem ważne wiadomości Vox FM o godzinie 16:00. Ma dla Was już teraz Michał Rawa.
12: Marian Kmita będzie kierował PKOL-em do końca obecnej kadencji władz, a więc do kwietnia przyszłego roku. Taką decyzję podjął zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Marian Kmita był jedynym kandydatem. Poparło go 43 członków zarządu, przeciw było 9, a jedna osoba wstrzymała się od głosu. Kmita przejmuje obowiązki aresztowanego prezesa Radosława Piesiewicza i jak zapowiada, od razu bierze się do pracy. Jednym z głównych problemów kwestie finansowe, przyznaje Kmita.
14: Dość trudnej sytuacji finansowej, która będzie teraz nam spędzała sens powiek, więc to jest rzecz, za którą się musimy zabrać natychmiast. Poza tym oczywiście chcemy definitywnie zakończyć status Radosława Piesiewicza i chcemy też ruszyć z kopyta z pracami nad nowelizacją statutu PKOL. W zasadzie może nawet chcemy go napisać do początku.
12: Marian Kmita zapowiada też przeprowadzenie audytów PKOL-u. Przypomnijmy, wszystko to pokłosie afery z giełdą kryptowalut Zonda Krypto. W śledztwie w tej sprawie zarzuty usłyszał szef PKOL-u Radosław Piesiewicz. Został też tymczasowo aresztowany. Tragiczne odkrycie na plaży w Kołobrzegu. Dziś rano w okolicy Mola przechodzień zauważył dryfujące w Bałtyku ciało kobiety.
6: To zgłoszenie potwierdzono, a ciało kobiety służby wydobyły na brzeg. Kobieta była w stroju kąpielowym, a obok miejsca jej ujawnienia na plaży znajdowały się prawdopodobnie jej rzeczy osobiste. Obecnie prokurator znajdujący się na miejscu zdarzenia polecił zabezpieczyć ciało do dalszych badań sekcyjnych.
12: Relacjonuje podkomisarz Karolina Seman z kołobrzeskiej policji. Policja nadal ustala, kim była kobieta. Póki co nic nie wskazuje na to, by była to zaginiona pod koniec sierpnia w Darłowie Emilia Koprowska.
0: Słuchacie popołudniowych wiadomości Vox FM.
12: Sędzia Sądu Okręgowego w Koszalinie miała prowadzić samochód pod wpływem alkoholu. Koszalińska prokuratura wszczęła w tej sprawie śledztwo. Kobieta została zatrzymana wczoraj wieczorem.
15: Osoba zatrzymana odmówiła poddanie się badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Została od niej pobrana krew na obecność alkoholu i innych ewentualnych substancji psychoaktywnych. Nie tłumaczyła się, nie zostały wykonane z jej udziałem żadne czynności.
12: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Koszalinie Ewa Dziadczyk. Prokuratura czeka teraz na wyniki badań krwi. Ze względu na immunitet kobieta nie usłyszała jeszcze zarzutów. Prócz odpowiedzialności karnej grozi jej też postępowanie dyscyplinarne. Młodzi krakowianie ruszyli do urn. Uczniowie ze szkół ponadpodstawowych głosują w prawyborach prezydenckich. Do tej pory do udziału w akcji zgłosiło się 11 placówek z całego miasta. Organizatorami są Młodzieżowa Rada Krakowa i Akcja Uczniowska. Co według młodych głosujących powinno zmienić się w Krakowie?
16: Na pewno poprawienie sytuacji finansowej Krakowa. Dług na ponad chyba 2 miliardy jest niedorzeczny. No i poprawienie komunikacji. Głównie autobusowej, żeby nie było takich korków.
17: Żeby nam nie stawiali tych hulajnóg pod szkołą, bo one strasznie denerwują.
18: Prawybory są skierowane przede wszystkim dla uczniów, którzy jeszcze nie skończyli 18 lat, żeby pokazać im, jak się głosuje. My też bardzo naciskamy jako Młodzieżowa Rada Krakowa na to, żeby te prawybory były prowadzone w jak najbardziej realistyczny sposób. Więc szkoły powołują komisje. Ci uczniowie, którzy są w tych komisjach, również uczą się pracy w komisji.
12: Dodaje Jan Krawczyk, wiceprzewodniczący Młodzieżowej Rady Krakowa. Młodzi głosują, a wyniki prawyborów poznamy w piątek, 18 września.
0: Vox FM Gorzów.
19: 4 minuty po godzinie 16. Cześć i czołem wszystkim z tej strony Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Zapraszam na kolejną godzinę razem z nami Daria, Safri Duo i Andrea Bocelli. Tak zaczynamy granie o 16. Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Andrea Bocelli, David Guetta, DNA, 14 minut po godzinie 16. Tu Vox Gorzów na 101,7 w rytmie hitów Stal, bliżej barażu o utrzymanie. W piątek wszystko będzie jasne, gorzowianie prowadzą przed rewanżem 47-43, bo taki wynik padł w Częstochowie. Zwycięstwo przyćmiły troszeczkę biegi nominowane. Po 13 startach Stal Gorzów miała 10 punktów przewagi, na koniec stopniało to do 4 punktów tylko. Świetnie spisał się Thompson, zdobywca 14 punktów, oraz Bednarz i Przedpełski po 9. Słabszy występ zaliczył Matias Poleszczat, 4+2. Więcej teraz powie trener Piotr Paluch.
1: Jeszcze nie wszedł na te obroty, a jest nam bardzo potrzebny w tych meczach. Będziemy robić wszystko, będziemy trenować, zmieniać silniki, mentalnie nastawiać, aby było dużo lepiej jak tutaj te ostatnie mecze. Chciałbym też pochwalić Igora Korduna, który naprawdę oddał dużo serca, dużo walki i też przez złośliwość rzeczy martwych nie zdobył punktów.
0: Jaki jest gry plan na dalszą część sezonu, na końcówkę sezonu? Otóż stalowcy najpierw muszą uzbierać w piątek minimum 43 punkty. Zakładamy, że nam się to uda. Początek meczu o godzinie 20:30 w razie wygranej. Później jeszcze rywalizacja z wicemistrzem zaplecza Ekstraligi. No to czekamy, ale nie wyobrażamy sobie innego scenariusza jak jeszcze 3 zwycięstwa w tym sezonie.

Roots 94 i My Love. 26 minut po godzinie 16. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. O piłce nożnej czas porozmawiać. Warta zdobyła 3 punkty, a Stilon przegrał w Jeleniej Górze, czyli krótko mówiąc w kratkę nasi trzecioligowi seniorzy. Warta na własnym boisku po bardzo zaciętym boju pokonała bardzo mocnego Beniaminka Stalbrzeg 1-0. Zwycięskiego gola w 56 minucie z rzutu karnego zdobył Siwiński. Stilon mecz z Karkonoszami rozpoczął od zdobycia bramki, ale potem kolejne 3 trafienia odnotowali gospodarze. W drugiej połowie bramkę kontaktową zdobył Walczek, ale w doliczonym czasie gry odpowiedzieli gospodarze. Jak to wygląda w tabeli? Aktualnie na 8 miejscu Warta Gorzów, 12 punktów, Stilon na miejscu 11. Następna kolejka prezentuje się następująco. Stilon u siebie zagra z Rowem Rybnik, natomiast Warta Gorzów pojedzie do Goczałkowic na mecz z LKS-em, który to osłabiony nazwiskiem Piszczka radzi sobie średnio. Na 14 miejscu aktualnie LKS, a Row Rybnik na 10. Zatem i jeden i drugi rywal absolutnie w zasięgu naszych piłkarzy. O tych i innych sportach posłuchacie w naszych serwisach lokalnych również 20 minut przed pełną godziną, zawsze na 101.7. To jest dzień z Vox FM.

0: Vinay i Rise Up. 24 minuty przed godziną 17. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Przed nami krótka przerwa, po niej wiadomości lokalne, ostatnie dziś. Zatem posłuchajcie z uwagą, z Colim i Blanka, z tym duetem wrócimy. Vox
1: FM. Reklama. Tata, a co to jest ten czarny charakter?
2: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
1: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
2: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
1: Nie bujasz?
2: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
3: Hyundai Gorzów Wielkopolski, ulica Koniawska 54.
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem.

0: złotych mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
1: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
0: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
1: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
2: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
3: GWM. Go with more.
4: Reklama.
5: Wojtek Hańczuk. Brak chętnych firm na budowę zbiornika retencyjnego przy ulicy Borowskiego w Gorzowie. Magistrat zakończył przetarg. Na inwestycje przeznaczył nieco ponad 300 tysięcy złotych. To oznacza, że mieszkańcy zalewanego od lat skrzyżowania Borowskiego i Dąbrowskiego muszą jeszcze poczekać. Po każdej ulewie w tym miejscu powstaje jeziorko. Urzędnicy będą musieli przetarg powtórzyć, co wymaga czasu i niestety oddala inwestycje w czasie. Stal bliżej barażu i utrzymania. Wystarczy ponownie wygrać z Włókniarzem, tym razem na Jancarzu. W pierwszym meczu Stal wygrała 47-43. Drużynę do zwycięstwa poprowadził Thompson. Dobrze pojechali Bednarz, Przedpełski i Paluch. Słabszy występ zaliczył Polesztat. Mówi Piotr Paluch, trener żółtoniebieskich.
6: Jeszcze nie wszedł na te obroty, a jest nam bardzo potrzebny w tych meczach. Będziemy robić wszystko, będziemy trenować, zmieniać silniki, mentalnie nastawiać, aby było dużo lepiej jak tutaj te ostatnie mecze.
5: A rewanż w piątek o 20:30. Warta zdobyła 3 punkty, a Styron przegrał w Jeleniej Górze. W kratkę zagrali gorzowscy trzecioligowcy. Warta w Gorzowie po bardzo zaciętym meczu pokonała bardzo mocno Beniaminka Stal Brzeg 1-0. Zwycięskiego gola w 56 minucie z rzutu karnego zdobył Siwiński. Stilon mecz z Karkonoszami rozpoczął od zdobycia bramki, ale potem kolejne 3 trafienia odnotowali gospodarze. W drugiej połowie bramkę kontaktową zdobył Walczak, ale w doliczonym czasie gry odpowiedziały Karkonosze. Od zwycięstwa w Kielcach rozpoczęli rozgrywki Ligi Centralnej piłkarze ręczni Aurum. SMS pokonali 2 bramkami. Oczywiście przed nami nieco chłodniejsza noc, jak to we wrześniu temperatura będzie spadać, będzie także wilgotno, przetrwajmy, bo jutro znów będzie dużo cieplej, na termometrach znów w okolicach 18-20 stopni. Mało tego, jak twierdzą meteorolodzy, będzie bardziej sucho i dużo więcej słońca, które rzeźko będzie przebijać się przez chmury.

Jamaica i Superstar. 13 minut przed godziną 17. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Zaglądamy do kalendarium i tutaj bardzo taka ciekawostka, no bym powiedział, która zostawiła zadrę w naszych sercach. Otóż w 2017 roku w Lebus koło Frankfurtu nad Odrą zastrzelono żubra, który od 3 lat krążył po lubuskich lasach, w tym także w okolicy Gorzowa. Gorzowianie go pokochali, cała okoliczna ludność również, więc czekamy na przeprosiny, bo to nasz żubr był, a nie wasz.

0: Tiesto i Karol G, Don't Be Shy. 3 minuty przed 17. Słuchacie Vox Gorzów na 101.7 w rytmie hitów. Krótka przerwa przed nami, a po niej wiadomości. A ja tymczasem za popołudnie gorąco dziękuję. Mariusz Wasilewski, czyli wasz DJ Harris. Słyszymy się jutro po godzinie 14. Dobrego wieczoru, do usłyszenia.
1: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawilowo nie widać, ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek, to ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
5: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Podrażnienie po goleniu, wrastające włoski, czas powiedzieć dość. W Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik poznasz najnowszej generacji metody depilacji laserowej. Skuteczne i bezbolesne. A co najważniejsze, jedyna taka depilacja laserowa w Lubuskiem. Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik, Park 111 w Gorzowie. Gładkość, komfort, pewność siebie.
7: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: Reklama.
13: Od razu bierze się do pracy. Marian Kmita przejmuje obowiązki prezesa PKOL-u. Od tego zaczniemy. Dramatyczny wypadek pod Grodziskiem Wielkopolskim. Uwaga kierowcy, ważne informacje dla was to za chwilę. A na koniec niecodzienna wizyta na dworcu centralnym. Na torach pojawił się łoś. Posłuchajcie.
0: 17 na zegarach. To wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
13: Przejmuje stery i jak zapowiada, od razu bierze się do pracy. Marian Kmita będzie pełnił obowiązki prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego do kwietnia przyszłego roku. To decyzja zarządu PKOL-u. Na miejscu w siedzibie jest nasz reporter Aleksander Ruszkowski. Olku, nowy szef oznacza nowe rozdanie. Co więc zamierza Marian Kmita?
14: Audyt finansów, odbudowa relacji z Ministerstwem Sportu i nowy statut komitetu. To plan Mariana Kmity na dokończenie kadencji, która potrwa do kwietnia przyszłego roku.
15: Myślę, że tych zadań jest bardzo dużo, czyli statut, czyli sponsorzy, wizerunek, który mocno został naczerpnięty.
14: Marian Kmita do tej pory pełnił funkcję wiceprezesa w PKOL-u i dyrektora do spraw sportu w telewizji Polsat. Na czas pełnienia urzędu przestanie pełnić tę funkcję. Kmita zapowiedział też, że do czasu wyprostowania sytuacji w komitecie nie planuje pobierać pensji.
13: Przypomnijmy, zmiany w PKOL to pokłosie afery z giełdą kryptowalut Zonda Krypto. W śledztwie w tej sprawie zarzuty usłyszał szef PKOL-u Radosław Piesiewicz. Został też tymczasowo aresztowany. Tragiczny wypadek i duże utrudnienia pod Grodziskiem Wielkopolskim na drodze wojewódzkiej 308 między Białą Wsią a Lasówkami. Samochód osobowy zderzył się z autobusem. W wypadku zginęły 3 osoby.
12: Ze wstępnych ustaleń pracujących na miejscu funkcjonariuszy wynika, że kierujący samochodem marki BMW, 19-letni mieszkaniec powiatu nowotomyskiego, najprawdopodobniej nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze, stracił panowanie nad pojazdem i doprowadził do bocznego zderzenia z autobusem.
13: Relacjonuje Karol Płóciniczak z grodziskiej policji. Ofiary to młodzi ludzie podróżujący autem osobowym. Na miejscu tragedii trwają czynności z udziałem prokuratora i technika kryminalistyki. Droga jest całkowicie zablokowana. Akcja trwa. Strażacy nadal walczą z pożarem na terenie jednostki wojskowej przy ulicy Kawaleryjskiej w Białymstoku i tak już od 6 godzin. O szczegółach Julia Łata.
16: Do pożaru zadysponowano 12 zastępów Straży Pożarnej. Pali się jeden z remontowanych budynków 25. Wojskowego Oddziału Gospodarczego, mówi rzecznik oddziału Mariusz Braciszewski.
17: Akcja gaśnicza jeszcze trwa, poszkodowanych nie ma. Powód pożaru to będzie ustalany na pewno przez Straż Pożarną.
16: Z powodu strategicznego znaczenia jednostki to jedyne informacje, jakie na ten moment może przekazać armia.
13: Niewinna przejażdżka mało nie zakończyła się tragedią. Puławska policja ustala okoliczności wypadku w Bochotnicy nad Wisłą na Lubelszczyźnie. 23-latka wraz z pasażerem jechali kładem drogą wzdłuż Wisły. W pewnym momencie kobieta straciła panowanie nad pojazdem.
18: W odległości około 400 metrów od promu na Nasiłów ze skarpy w kierunku Wisły spadł kład, którym podróżowały 2 osoby. Zauważył to wędkarz, który natychmiast powiadomił służby. Z ich relacji wynika, że poruszali się kładem drogą wzdłuż Wisły w kierunku Puław. W pewnym momencie droga stała się węższa. Kierująca zjechała zbyt mocno w lewą stronę, w wyniku czego kład zjechał ze skarpy i spadł w kierunku Wisły.
13: Tłumaczy Ewa Rejn-Kozak z puławskiej policji. Zarówno kobieta, jak i jej pasażer trafili do szpitala z poważnymi obrażeniami. A na koniec jeszcze niecodzienny gość na dworcu centralnym. Łoś pojawił się w samym środku Warszawy. Wczoraj wieczorem na torach kolejowych dworca znalazło się ogromne zwierzę. Jak się okazało, był to łoś, który prawdopodobnie dotarł do centrum miasta aż z Puszczy Kampinoskiej.
19: Te dzikie zwierzęta potrafią w bardzo dobry sposób się kamuflować, dopóki ktokolwiek je zobaczy. Ten akurat konkretny osobnik szedł prawdopodobnie z terenu Puszczy Kampinoskiej, terenu Ochoty, wzdłuż torowiska, aż doszedł do dworca centralnego.
13: Mówi Karol Podgórski z Lasów Miejskich Warszawa. Nadal nie wiadomo, jak łoś dotarł aż do dworca centralnego, pozostając niezauważonym. O jego obecności służby zostały poinformowane, gdy ten był już w rejonie dworca.
20: Wyobraź sobie, że wracasz w niedzielę rano z imprezy.
13: Tak.
20: Stoisz w metrze w Warszawie i widzisz przebiegającego łosia.
13: I już nie wiesz.
20: No i nie wiesz, co się dzieje, naprawdę. No. I w tym momencie stwierdzasz, Boże, więcej nie piję. Jeżeli chodzi o pogodę, 20 stopni w Lesznie i w Zamościu to najcieplejsze punkty na mapie Polski. Najchłodniej w Zakopanem, tam zaledwie 13. Dzisiaj przelotne opady deszczu w całym kraju, więc warto zaopatrzyć się w parasole, jeżeli się wybieracie gdzieś, na przykład na jakiś spacer. A ty masz bardzo fajne słuchawki, Kasiu.
13: Dziękuję ci bardzo.
20: Tak, jest takie budowane z mikrofonem. Z drugiej pracy przyszłaś?
13: Tak.
20: Czy do drugiej pracy
13: wiesz
20: idziesz?
13: Wiesz co, jestem po, jestem przed, jestem w międzyczasie, że tak powiem. Wpadłam tutaj.
20: Ale sprzedajesz garnki, telefony? Co ty tam sprzedajesz?
13: Słuchaj, co chcesz? Halo?
20: Dobrze, to ja już ci nie przeszkadzam. W takim razie odbieraj swoje połączenia. Tymczasem 5 minut po 18. Przepraszam, po 17. Ja mówię dzień dobry. Michał Trawka, zapraszam.

Stevie Rexa i New Religion w Vox FM. W rytmie hitów gramy i grać będziemy. 11 minut po godzinie 17 na naszych radiowych zegarach i tak sobie myślę, że pewnie w tym momencie większa część z was stoi w korku. A jak nie stoi w korku, to jest w samochodzie. Bo albo wracacie z pracy do domu, albo jedziecie na zakupy, albo jedziecie odbierać gdzieś swoje pociechy ze szkoły, z przedszkola, z innych zajęć dodatkowych. Ewentualnie ktoś po prostu jeździ sobie, no nie wiem, po mieście w kółko, bo mu się nudzi. No ale są też tacy, którzy pracują jeżdżąc, prawda? Kierowców zawodowych, rzecz jasna, serdecznie pozdrawiamy. Ale nieważne co robicie, nieważne gdzie jesteście, pamiętajcie, Vox FM cały czas jest z wami, cały czas gramy, żeby dodać otuchy, szczególnie, że dzisiaj poniedziałek. Ale to jest najmniej istotny fakt, to już zostawmy. Na pocieszenie mogę powiedzieć, że więcej poniedziałków w tym tygodniu nie będzie. No!

0: Agatka, cioci Madzi.
1: Dzień dobry, kochani. Jak tam? Gotowi na nową zagadkę od cioci Madzi? Uwaga! Co jest pełne słów, ale nigdy nic nie mówi?
2: Jeszcze raz. Co jest pełne słów, ale nic nie mówi, tak? To jest dzisiejsza zagadka. No i jak zwykle nie wiem, to dzisiaj też nic nie wiem. Ale może wy wiecie. 609-869-8669. Pod ten numer można wysyłać swoje wiadomości, swoje głosówki, rzecz jasna z poprawną odpowiedzią na dzisiejszą zagadkę cioci Madzi. Właśnie w tym momencie można to robić.

0: 27 minut po 17 na zegarach. Przypominam dzisiejszą zagadkę cioci Madzi. Proszę bardzo, oto i ona.
1: Co jest pełne słów, ale nigdy nic nie mówi?
0: Jeśli znacie poprawną odpowiedź, to śmiało 609-8698-69, a za chwilę najświeższe wiadomości. Zostańcie z nami.
2: Autopromocja. Best lista Vox FM.

0: najlepszy początek weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
4: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
5: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
4: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
8: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
9: A w Bykomanie sprawdzałeś?
8: No nie, ale...
9: Ale co?
8: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją, musi swoje kosztować.
9: A to zobacz ten.
8: No rzeczywiście.
10: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Reklama.
11: 17.30 na naszych radiowych zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
12: Planowane są kolejne działania wzmacniające bezpieczeństwo granic, przekazał premier Donald Tusk tuż po spotkaniu z ministrami i dowódcami Wojska Polskiego. To reakcja na niedzielne ataki. Moskwa zaatakowała Ukrainę tuż przy granicy z Polską. Co jeszcze wiemy po spotkaniu? A to już za chwilę w wiadomościach o 18.00. Nielegalne wyścigi pod Łodzią przerwane przez policję. W nocy z soboty na niedzielę funkcjonariusze zatrzymali 5 osób w wieku od 19 do 22 lat. Kierowcy ścigali się w powiecie pabianickim w pobliżu trasy S14. Akcja zakończyła się 130 mandatami na ponad 150 tysięcy złotych. 5 uczestników wyścigów usłyszało zarzuty. Grozi im do 5 lat więzienia. Muzyczne raczkowanie. Pod taką nazwą Zielonogórska Filharmonia zaprasza na cykl koncertów. Odbiorcy to kobiety w ciąży i najmłodsi, mówi wicedyrektorka placówki Marta Wesołek.
13: Mają formę koncertu kameralnego, odbywają się na sali kameralnej. Mamy rozłożone kolorowe dywany, zabawki dla dzieci. Przy każdym spotkaniu prezentują się inne instrumenty. W tym tygodniu to są skrzypce, altówka i wiolonczela.
12: Spotkanie odbywać się ma raz w miesiącu, 10 razy. Dzisiejsze o godzinie 18.
14: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
0: Wiadomości sportowe w Vox FM.
12: Przed nami ostatnie spotkanie 8 kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. O 19.00 Radymek podejmie u siebie Piasta Gliwice. Z kolei jutro zaległe spotkanie zagrają europejscy Pucharowicze. O 18.00 Raków zagra z Zagłębiem Lubina. O 20.30 Górnik zmierzy się z Koroną. Polskie piłkarki poznały rywalki, z którymi powalczą w 1/8 finału Mistrzostw Świata do lat 20. Czeka je mecz z reprezentacją Kolumbii. Polki po 3 wygranych w grupie zajęły w niej pierwsze miejsce. Kolumbijki w swojej grupie były trzecie. Do meczu, którego stawką będzie awans do ćwierćfinału, dojdzie w czwartek w Bielsku Białej.
14: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.

0: Marcin, odnośnie tej zagadki.
1: Tak.
0: Uważam, że to będzie morze.
1: Morze.
0: Pełne słów, a nie mówi. Pozdrawiam.
1: Morze. Pełne słów, a nie mówi. Okej, dobra. To kolejna równie ciekawa propozycja. To może jeszcze jedna opcja?
2: Odpowiedź na pytanie to będzie książka albo słownik. Aneta.
1: Książka albo słownik. Dobra, to sprawdzamy w takim razie.
3: Poprawna odpowiedź to książka.
1: Książka. Ale czy słownik jest książką? No, ja uważam, że tak. Więc i słownik, i książka to odpowiedzi poprawne. I tych było no, całe mnóstwo, więc serdeczne gratulacje. A co mogę powiedzieć? No, morze, drzewo. Potraficie naprawdę zaskoczyć czasami.
4: Zagadka cioci Madzi.
5: SE Bordnete Polska w Gorzowie zatrudni pracowników produkcyjnych, kobiety i mężczyzn przy budowie wiązek elektrycznych. Praca w systemie dwuzmianowym. Gwarantujemy umowę o pracę. Do wynagrodzenia zasadniczego premię jakościową i obecnościową, a także premię wakacyjną, świąteczne oraz atrakcyjny fundusz socjalny. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 697 690 240 lub CV. Prosimy przesyłać na adres rekrutacja@sebn.com.
6: Nie masz pomysłu, jak urządzić łazienkę? Nie chcesz eksperymentować? Wejdź na bokaro.pl. Kliknij umów wizytę i zarezerwuj termin na bezpłatne spotkanie z projektantem w salonie łazienek Bokaro Prestige w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Tak prosto jeszcze nie było. Bokaro.pl. Umawiasz się na wizytę, a nasz projektant będzie na ciebie czekał. Myślisz o łazience? Zacznij od Bokaro Prestige. Salony łazienek Bokaro w Gorzowie przy ulicy Kobylogórskiej 16. Nowy Ford Kuga dla firmy bez wpłaty własnej z ratą od 992 zł netto miesięcznie? Niemożliwe? A jednak tylko w Ford Gazette. Ale to nie wszystko. W cenie otrzymasz pełny serwis przez cały okres najmu oraz ubezpieczenie na rok gratis. Wybierz niezawodne auto, rozwijaj swoją firmę i ciesz się komfortową jazdą bez obaw o dodatkowe koszty. Sprawdź ofertę w salonie Ford Gazette. Gorzów Wielkopolski, ulica Kasprzaka 1B i na www.gazette.pl.
4: Reklama.
7: Vox FM Gorzów. Vox FM robi dzień dobry.
8: Magia radia.

0: Reklama.
1: Kostka brukowa? Ogrody Sławy w Skierzynie. Podjazdy, chodniki, tarasy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Ogrodzenia, bramy? Ogrody Sławy w Skierzynie. Nie zastanawiaj się, przyjdź i poznaj nas osobiście. Autoryzowany punkt Brookbed Design w Skierzynie zaprasza po projekty kostek i ogrodów, sprzedaż detaliczną i hurtową, doradztwo na najwyższym poziomie, indywidualne podejście i opieka posprzedażowa. www.ogrodysławy.pl.
2: Gładkość, blask i skóra bez skazy? Poznaj peelingi chemiczne. To zabiegi szyte na miarę, które doprowadzą Twoją cerę do granic satysfakcji. Idealne na przebarwienia, trądzik czy oznaki starzenia. Podaruj swojej skórze zdrowy wygląd. Zapraszają gabinety Yasumi w Gorzowie Wielkopolskim, ulica Pocztowa 3/2 i Wyszyńskiego 106/2. Więcej na yasumi.pl.
3: Nie liczy się tylko biżuteria. Liczą się emocje, wspomnienia i ludzie. Od 35 lat jesteśmy z Wami w salonach jubilerskich Magar. Teraz świętujmy razem. -35% na drugi tańszy produkt. Salony Magar, Ascana, Panorama i Park 111. Magar, 35 lat, blisko Ciebie.
4: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO, Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
0: Reklama. Vox FM.
6: Gorzów. Najważniejsi ministrowie i dowódcy na spotkaniu z premierem. Chodzi o kolejne rosyjskie prowokacje. Od tego zaczniemy wiadomości. Za chwilę też proces w Wysiedlcach. To po tragedii. A na koniec Łódzka Piotrowska i nowe rozwiązanie. Sprawdźmy, czy zadziałało.
7: Godzina 18 na zegarach. To wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
6: Rosja i Ukraina zgodziły się wstrzymać uderzenia na obiekty energetyczne, poinformował Donald Trump. Przypomnijmy, prezydent USA uważa, że wzrost ceny oleju napędowego, który w USA jest obecnie najdroższy w historii, jest w większości spowodowany wojną Rosji z Ukrainą, a nie wojną z Iranem. Premier Donald Tusk odbył w poniedziałek spotkanie z udziałem ministrów oraz dowódców Wojska Polskiego i służb. Rozmawialiśmy na temat kolejnych działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa naszych granic, przekazał w sieci. Spotkanie to pokłosie niedzielnych incydentów na granicy Polski z Ukrainą. Tymczasem dzisiaj doszło do kolejnej niepokojącej sytuacji. Na plaży w Zachodniopomorskim znaleziono drona. Coraz więcej danych wskazuje, że Rosjanie prawdopodobnie utracili nowy model drona typu Gerbera. To najnowsze informacje przekazane przez szefa MON-u Władysława Kosiniaka-Kamysza. Na miejscu w rejonie miejscowości Rusinowo koło Jarosławca trwa akcja służb, o czym ze szczegółami nasz reporter Aleksander Ruszkowski.
8: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził informację o obcym dronie na platformie X. Maszyna wypłynęła na brzeg w miejscowości Rusinowo koło Jarosławca. Dron trafi teraz w ręce polskich służb, gdzie przejdzie dalsze oględziny.
9: Tak już będzie. Dopóki zagrożenie ze strony Rosji występuje, będziemy testowani, będą pojawiały się samoloty obserwacyjne czy myśliwce. Będziemy je przechwytywać, będą pojawiały się drony, mogą pojawić się różne rodzaju zagrożenia, a my będziemy przeciwdziałać.
8: Mówi Cezary Tomczyk, wiceszef MON-u. Premier Donald Tusk w niedzielę wieczorem stwierdził, że eskalacja ze strony Rosji staje się faktem, podkreślając, że wszystkie warianty, nawet te najgorsze, są możliwe.
6: Dostałem ataku szału, nie byłem sobą, mówił w sądzie okręgowym w Siedlecach Dariusz W. Ruszył proces oskarżonego o zabójstwo partnerki. Do tragedii doszło w pierwszy dzień świąt 2025 roku w Strzale. 55-letnia Edyta zginęła od 4 ciosów nożem w klatkę piersiową. Oskarżony przyznał się do winy i złożył w sądzie obszerne wyjaśnienia, informuje prokurator Arkadiusz Szewczek.
10: O ile nie kwestionuję samego przebiegu zdarzenia, to w dniu dzisiejszym w sposób odmienny relacjonował on jakby swoją stronę motywacyjną. Z jakiego to powodu popełnił ten czyn.
6: Dariusz W. podkreślał dziś, że leczył się psychiatrycznie, był w depresji i miał myśli samobójcze. W dniu zabójstwa nie wziął leków. Sąd rozpoczął przesłuchiwanie świadków. Nie wszyscy stawili się w sądzie, więc przesłuchania będą kontynuowane na kolejnej rozprawie. Za zabójstwo mężczyźnie grozi dożywocie. Dobrze nie jest. Co czwarty Polak zmaga się z otyłością czy podwyższonym ciśnieniem, a to może prowadzić do chorób sercowo-naczyniowych. To wyniki najnowszego badania WOBASZ, czyli ogólnopolskiego badania, które ocenia stan zdrowia Polaków.
0: Co czwarty Polak spełnia kryteria rozpoznania zespołu metabolicznego, a więc ma otyłość lub otyłość brzuszną i dwa z trzech czynników, czyli podwyższone ciśnienie, cholesterol, nie HDL i zaburzenia metabolizmu glukozy.
6: Mówi Aleksander Prejbisz, główny badacz Wołasz. Pozytywną zmianą jest natomiast mniejsza liczba aktywnych palaczy. Zadziałały bez problemu. Służby i mieszkańcy wjechali nieuprawnione samochody na Deptakową. Piotrkowską wstępu nie miały, a mowa o słupkach na reprezentacyjnej ulicy Łodzi. W weekend wszystkie poszły w górę. System się sprawdził, mówi Tomasz Andrzejewski z Urzędu Miasta Łodzi.
11: Słupki to cały system teleinformatyczny. Jeśli pojawiają się przy Piotrkowskiej służby, straż pożarna, policja czy pogotowie, na ich sygnał słupki automatycznie się opuszczają.
6: Teraz słupki są opuszczone, w kolejny weekend znów będą blokować wjazd na Piotrkowską.
7: Byłaś w Łodzi, Kasiu?
6: Tak, byłam.
7: Na Piotrkowskiej?
6: Byłam na Piotrkowskiej w Łodzi.
7: Podobało ci się?
6: Bardzo, bardzo lubię Łódź. Uważam, że to jest fajne miasto do życia, do spacerów i do zabawy.
7: No to w Łodzi w tym momencie 18 stopni.
6: No to pogoda tak całkiem niezła.
7: Tak.
6: Najchłodniej... A w Warszawie?
7: W Warszawie okolice 17-18, też tak wiesz, nie
6: a najgorzej. A nad morzem?
7: A nad morzem 17-15.
6: Czyli wszędzie tak samo.
7: No jak 15, to jest to samo? W Zakopanem 13 chciałem powiedzieć, ale mi przerwałaś. Najcieplej jest... Poczekaj, powiem ci, co ci mam nie powiedzieć. Powiem ci. W Legnicy 20 stopni.
6: A ja widzę, że jutro bardzo ładny dzień nas czeka, słoneczko i w ogóle...
7: Gdzie? U nas? W Polsce, tak?
6: No w Polsce, zobacz, wtorek.
7: 20 stopni, ty to widzisz?
6: 23, a na zachodzie to nawet 25.
7: O proszę. No to fajnie, świetnie. To jest bardzo optymistyczna wiadomość na jutro, prawda?
6: Tak jest.
7: No i tego się trzymajmy. Optymizmu nigdy, nigdy za wiele. 5 minut po 18. Michał Trawka. Dzień dobry. Zapraszam.

0: O, taki przyjemniaczek. David Guetta i Alok, Run Run River w Vox FM. Swoją drogą to numer jeden naszej bestlisty. Tak, głosujecie. I pewnie głosować jeszcze będziecie, chociaż no to sprawdzimy w najbliższy piątek po 17:00, wtedy też najświeższe notowanie, więc jest jeszcze naprawdę dużo czasu, żeby wejść i zagłosować na swoich ulubieńców i na swoich faworytów. Voxfm.pl, zakładka bestlista, tam wchodzicie, tam są plusy, minusy i głosujecie tak, jak wam gra w serduchu. A jak już tam będziecie i zjedziecie nieco niżej, to znajdziecie z kolei propozycję właśnie do bestlisty, a tak się akurat teraz składa, że taką propozycję zagramy. Bajera, Na zawsze ty. Jak się podoba, no to trzeba głosować.
1: Na pełnej z Vox FM.

0: Gromi, Lucas Meyer i Light Me Up w Vox FM. 23 minuty po godzinie 18 na naszych radiowych zegarach. Dzisiaj mamy dzień walki z wypaleniem zawodowym. To jest moment, w którym po prostu idziemy do pracy i mamy takie, nie, no już mi się nie chce, już czegoś potrzebuję, jakiejś zmiany i zaczynamy narzekać. Chociaż mam wrażenie, że czy nawet mamy pracę taką, którą lubimy, czy nie, to od czasu do czasu i tak każdy po prostu ma to w naturze, że ponarzekać musi. Niemniej wszystkim wam, niezależnie od tego, co robicie, gdzie pracujecie, jak zarabiacie na życie, życzę szybkiej, miłej, spokojnej pracy. Wiem, że osoby w tym momencie, które nas słuchają, zapewne są w pracy, część z was, rzecz jasna. No więc takie życzenia, myślę, mogą się przydać. A żeby było przyjemniej, no to teraz Robin Schulz, Watermat, Take It Slow. Proszę bardzo.
1: Na pełnej z Vox FM.
2: Vox FM.

0: Bruno Mars w Vox FM na 25 minut przed 19. A ja mam teraz bardzo ważne pytanie do was. Czy się może wysypiacie? Bo jeśli nie, to nie jest wina głośnych sąsiadów, a waszego łóżka. A dokładniej jego ustawienia, bo czytam, że naukowcy twierdzą, iż są błędy, które wszyscy popełniamy i przez które się po prostu nie wysypiamy. Łóżko nie powinno być naprzeciwko drzwi. To po pierwsze. Po drugie, nie powinno stać też pod oknem, przy kaloryferze, tyłem do przestrzeni, no i nie powinno być blisko głośnych ścian. No to akurat normalne, prawda? To teraz ktoś zapyta, no dobra, no to teraz co zrobić, żeby było dobrze? Po pierwsze, powinniśmy oprzeć front, a w zasadzie, wiecie, zagłówek naszego łóżka o jakąś dużą ścianę. Zadbać o to, żeby z obu stron było jak najwięcej przestrzeni. No i generalnie chodzi też o to, żeby był bezpieczny dystans od różnego rodzaju mebli. Jeżeli takowe znajdują się w waszym pokoju, pomieszczeniu, no to niech to będzie generalnie taka przestrzeń, która pozwoli wam bezpiecznie też przechodzić, nie przeciskając się. Więc teraz już wiecie, co należy zrobić. No i panowie, ja już widzę oczyma wyobraźni, jak od jutra wasze kobiety robią generalne porządki.
1: Na pełnej z Vox FM. Autopromocja.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Vox FM robi dzień dobry.
2: Rano w pracy, w drodze do domu.
1: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla ciebie.
2: Napisz na voxfm.pl, co robi ci dzień.
1: I wygraj solidny zapas kawy i słodyczy.
2: Bo Vox FM robi dzień dobry.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
13: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
14: Play. Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
15: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
14: Z PSB zawsze się da.
16: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 zł.
17: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
16: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 zł? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 zł.
17: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
16: I w ekstra cenie, to rozumiem.
17: Zawsze jesteśmy gotowi na co.

0: FM.
1: Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Podrażnienia po goleniu, wrastające włoski, czas powiedzieć dość. W Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik poznasz najnowszej generacji metody depilacji laserowej. Skuteczne i bezbolesne. A co najważniejsze, jedyna taka depilacja laserowa w Lubuskiem. Regeneris kosmetolog Hanna Lutnik, Park 111 w Gorzowie. Gładkość, komfort, pewność siebie.
5: Głodni emocji, żądli pieniędzy, dobry chwale.
6: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
7: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
6: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
8: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
9: Czas odpalić imprezowy sezon. Awokado Choszczno prezentuje 26 września Marcin Brokat-Czerwiński oraz nowe jesienne koncerty i wydarzenia. Awokado Choszczno. Sezon imprezowy zaczyna się tutaj. Bądź na bieżąco. Szczegóły na Facebooku Awokado Choszczno.
10: Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama. Spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Odwiedź salon i wybierz najlepszego SUVa dla siebie. Kia GZ Gorzów Wielkopolski. Ulica Kasprzaka 1C.
11: Kia. Movement that inspires.
12: 18,47, 12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
13: To ja też chcę!
12: 24, 30.
14: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.
0: Vox FM.
1: Vox FM.
0: Gorzów.
15: Pełniący obowiązki szefa PKO już wybrane. Co o wyborze Mariana Kmity myślą członkowie zarządu? Od tego zaczniemy. W wiadomościach też Lubelszczyzna i alerty RCB. Sprawdziliśmy opinię mieszkańców. Na koniec jeszcze budka życia, co łączy brytyjski telefon i pierwszą pomoc. Posłuchajcie.
16: No to słuchamy. 19. To czas najświeższych wiadomości Vox FM. Katarzyna Pilewska zaprasza.
15: Ogromna zmiana jakościowa. Tak o wyborze Mariana Kmity na pełniącego obowiązki szefa PKO mówią członkowie zarządu. Kmita dokończy kadencję po Radosławie Piesiewiczu, aresztowanym w śledztwie związanym z Zonda Krypto.
17: Ogromna zmiana jakościowa. Jesteśmy intelektualnie w innym punkcie. To rozmawiamy o innej rzeczywistości. W gabinecie nic się nie zmieni, bo jak znam Mariana, on tam po prostu nie wejdzie. Marian ma takie miejsce, w którym czasami bywał i tam są meble po Piotrze Nurowskim, którego w jakiś sposób jest dziedzicem.
15: Komentuje wiceprezes PKO Adam Konopka. Działacze mają nadzieję na odbudowanie wizerunku PKO po kryzysie związanym z Zonda Krypto.
18: Cóż, miejmy nadzieję, że prezes Marian Kmita był przy tym wszystkim, wie, na czym to polega, że ta wrzawa się już wreszcie, mam nadzieję, skończyła i że ludzie, którzy kochają ten sport, nawet sponsorzy, wrócą z powrotem i będziemy mogli normalnie funkcjonować.
15: Mówi wiceprezes PKO Andrzej Supron. Marian Kmita będzie stał na czele Polskiego Komitetu Olimpijskiego do kwietnia przyszłego roku. Za jego kandydaturą zagłosowało 43 członków zarządu, 9 osób było przeciw, a jedna wstrzymała się od głosu. Nad naszymi głowami ciągle latają samoloty, musimy się przyzwyczaić. Tak o coraz intensywniejszych ostrzałach Ukrainy przy granicy z Polską mówił w 8 rundzie Vox FM podpułkownik Hubert Trusiuk, który odpowiada za bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe w mieście Chełm na Lubelszczyźnie. Mieszkańcy tego regionu co chwilę otrzymują alerty RCB związane z rosyjskimi atakami, ale jak przyznaje ekspert, paniki w samym Chełmie nie widać.
19: Mieszkańcy się pewnie troszeczkę do tego przyzwyczaili. Panuje taka atmosfera troszeczkę obojętności, mogę powiedzieć. Pojawiają się oczywiście gdzieś w mediach społecznych pytania, co robić, jak robić. Miasto już wiele miesięcy temu, rok temu wydało broszurę, jak się zachować w takiej sytuacji.
15: A co o alertach myślą sami mieszkańcy Lubelszczyzny?
13: Niepotrzebne moim zdaniem. I najpierw, że atak, za chwilę znowu, że odwołany i tak ciągle. To mnie denerwuje.
17: Idiotyczne. Wprowadzał niepotrzebny niepokój, a w niczym nie pomagają. By miały sens, jeżeli byłoby zagrożenie tutaj dla nas w Polsce, na to są, to mają raczej taki wymiar propagandowy bardziej. Jest, są ataki na Ukrainie, które są codziennie, no to nic nie wnosi.
20: No według mnie to są niepotrzebne informacje. No przynoszą tylko zamieszanie, straszą niepotrzebnie.
15: Komentują mieszkańcy Zamościa. Przypomnijmy, w miniony weekend zaatakowana została stacja paliw w pobliżu polskiej granicy. Ostrzelano też pociąg relacji Kijów-Warszawa. Szef MSZ-u Ukrainy Andrzej Sybicha ocenił, że terror Putina puka do drzwi Unii Europejskiej i NATO. Czas Westminsteru dobiega końca, twierdzą liderzy nacjonalistycznych partii z Walii, Szkocji i Irlandii Północnej. W Cardiff podpisali memorandum o współpracy i wezwali brytyjski rząd do przygotowania zmian konstytucyjnych. Chcą m.in. referendum w sprawie niepodległości swoich krajów lub zjednoczenia Irlandii. Tymczasem Downing Street radzi liderom skupić się na kosztach utrzymania, a nie na kwestiach konstytucyjnych. Najnowsze sondaże pokazują, że gdyby referendum odbyło się teraz, za niepodległością Szkocji zagłosowałoby 47% badanych, za zjednoczeniem Irlandii 36% mieszkańców Irlandii Północnej. W Walii niepodległość poparłoby 32% ankietowanych. Wygląda jak angielska budka telefoniczna, ale jej zadaniem jest zachęcenie mieszkańców do poznania zasad pierwszej pomocy. A jeśli będzie taka potrzeba, do ratowania ludzkiego życia. W Koszalinie stanęła tak zwana budka życia.
21: Budka życia to jest społeczny projekt. W środku znajduje się defibrylator AED, który w każdym momencie będzie mógł uratować życie.
22: Oprócz defibrylatora znajdziemy też tam apteczki, gaśnice, koc gaśniczy, czyli takie rzeczy, które mogą się przydać podczas pierwszej pomocy.
15: Mówili pomysłodawcy budki Paulina i Marek Szyperscy. Budka życia działa w samym centrum miasta 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
16: Pogoda dzisiaj taka mało zachęcająca, ale o tej porze to już się zazwyczaj siedzi w domu, co?
15: Kasia, no, chyba wszyscy poza nami.
16: No i ci, tak, no ci, którzy pracują, no to oczywiście nie siedzą.
15: 20 stopni w Legnicy jeszcze cały czas, to dość ciepło.
16: No ciepło, fakt, owszem. W ogóle tam na Dolnym Śląsku jest naprawdę przyjemnie w tym momencie. Jutro 22, 21,
15: 25
16: tak?
15: Nawet na zachodzie kraju i pełne słońce, więc będzie cieplutko, a w środę, słuchajcie, w ciepło wszędzie.
16: To czekamy na środę. Coś
15: tak
16: chcesz jeszcze dodać?
15: Tylko, że będą burze w środę też na zachodzie kraju.
16: No i widzisz, no i wszystko popsułeś.
15: Przepraszam.
16: Nie, tak się nie robi.
15: Przepraszam.
16: No nic.

0: No, to chyba najmłodszy DJ świata. DJ Bobo, Somebody Dance With Me w Vox FM. Mam. Coś, co może być wasze. Ale najpierw trzeba mnie przekonać, żeby to do was faktycznie mogło trafić. Trzeba napisać na 609-869-869. A co napisać? Ano chociażby to, dlaczego to właśnie do was powinny trafić cztery. Cztery wejściówki do Energylandii. Ja później wybiorę najciekawszą wiadomość, zadzwonię do kogoś z was i takie wejściówki po prostu wręczę. Myślę, że to uczciwy układ, prawda? No właśnie, więc śmiało, chwytacie w tym momencie za telefony i piszecie 609-869-869. Tutaj trzeba wysłać swoją wiadomość.
1: Na pełnej z Vox FM.
0: A w tym czasie gramy Dua Lipa i Houdini. Kwadrans po 19:00.

0: Co to w ogóle jest za połączenie z Colim, Zenek Martyniuk i Ryder Love w Vox FM, czyli numer 3 naszej bestlisty. I w ostatnim notowaniu ta piosenka zaliczyła delikatny spadek z drugiego na trzecie miejsce. Ale kto wie, może w piątek, który już niebawem nadejdzie, no ta sytuacja się zmieni i na przykład ten utwór wskoczy na miejsce numer 1. No pożyjemy, zobaczymy, ale pamiętajcie, że wy macie na to realny wpływ, więc zachęcam, żeby wchodzić na voxfm.pl, klikacie w zakładkę Bestlista i tam po prostu głosować. Przypominam też, że mam 4 wejściówki do Energylandii. Te wejściówki mogą być oczywiście wasze, ale trzeba napisać, dlaczego to właśnie do was powinny one trafić. A piszecie na 6986 8-6-9.
1: Na pełnej z Vox FM.
2: Vox FM.

0: Alan Walker, Ava Max i Fate w Vox FM. Zbliżamy się powoli, powoli, ale naprawdę powoli do godziny 20. Niemniej przypominam, że mam cztery wejściówki do Energyland i z tym tematem ze mną Weronika. Cześć Weronika.
1: Cześć.
0: Jak ci mija dzisiejszy dzień? Jak ci mija poniedziałek? Bo poniedziałki wiem, że bywają trudne.
1: A u mnie super, byłam w pracy, fajnie spędziłam czas, wracam właśnie z pilatesu.
0: O, proszę bardzo. To ty taka ambitna i ćwicząca dziewczyna jesteś.
1: Tak, tak. No ciekawe, jak to długo potrwa, ale na razie jest moc.
0: Jest dobrze. Okej, dobra, to słuchaj, całą redakcją będziemy trzymać kciuki, żeby to trwało jak najdłużej. Powiedz, co ty do nas napisałaś na 609-8698-69 odnośnie tych wejściówek do Energylandii? Co tam się wydarzyło?
1: Tak, podzielam się swoją historią z tego roku, kiedy po ponad 7 latach zrozumiałam się z chłopakiem.
0: Ojej, to ty, no może, i mam, tak. Ty może do Pawelca powinnaś się zgłosić, słuchaj.
1: Nie tym razem.
0: Okej, dobra, nie wnikam, jasne.
1: Tak, no i teraz dołączyłam do klubu singielek razem z moimi trzema przyjaciółkami. Aha. I tak, śmiejemy się, że szukamy mężów.
0: Okej, dobra, to słuchaj, zróbmy taki szybki rysopis twojego wymarzonego faceta. Jaki powinien być? Jaki jest twój typ faceta? Być może w tym momencie twój przyszły mąż nas słucha.
1: No, byłoby fajnie. No, nie wiem, kochający, fajny, żeby lubił ze mną spędzać czas, jakieś szalone, fajne przygody, nie siedzenie w domu, to jest za nudne.
0: Okej, czyli ty jesteś taka rozrywkowa dziewczyna. A jakieś cechy szczególne, cechy wyglądu, coś tam powinno być, czegoś nie powinno być?
1: Nie, właściwie. To jest najmniej istotne.
0: Okej, czyli jednak charakter. Charakter jest na pierwszym miejscu. Dobrze, także panowie, jak słyszycie, Weronika szuka nowego chłopa, męża, więc można się zgłaszać. Powiedz, ty myślisz, że jest szansa, że znajdziesz męża w Energylandii?
1: No myślę, że zdecydowanie, tam muszą przyjeżdżać fajni faceci.
0: Okej, no dobra, słuchaj, to ja ci nie będę odbierał tej przyjemności, tej nadziei. Cztery wejściówki do Energylandii w takim razie wędrują do ciebie, bawcie się dobrze, no i rozumiem. Aha, czekaj, jeszcze raz, wszystkie jesteście singielkami, tak? I każda z was szuka faceta.
1: Tak,
0: dobrze, panowie.
1: Tak, dokładnie.
0: Panowie, także w najbliższym czasie proszę się udać do Energylandii, bo tam będą singielki na was czekały. Być może przejdziecie jakąś rozmowę rekrutacyjną, tego jeszcze nie wiem, ale jak już ustaliłem, najważniejszy jest charakter. Tak, Weronika?
1: Zdecydowanie.
0: No i proszę bardzo. Także no, ja życzę ci tego, żebyś tam w tej Energylandii faktycznie znalazła swojego wymarzonego faceta.
1: No nie dziękuję.
2: Na pełnej z Vox FM. Autopromocja.
3: Kochaj albo rzucaj.
2: Nie wiesz, jak do niej zapytać.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Kamienie Ogrodowe Woiński oferuje szeroki wybór kamieni ozdobnych, grysów, otoczaków oraz kruszyw drogowych z dowozem do klienta. Odwiedź nas już dziś w Krzeszycach, Karkoszów 25D lub sprawdź wyjątkowo atrakcyjną ofertę na kamieniewoiński.pl. Stwórz ogród swoich marzeń z kamieniami ogrodowymi Woiński.
2: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
5: Orły oszczędzania są zawsze na plusie.
6: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serwisów

0: Od 30 lat!
1: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
3: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
2: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
3: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
2: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
3: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
4: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Nie liczy się tylko biżuteria. Liczą się emocje, wspomnienia i ludzie. Od 35 lat jesteśmy z Wami w salonach jubilerskich Magar. Teraz świętujmy razem. Minus 35% na drugi tańszy produkt. Salony Magar. Askana, Panorama i Park 111. Magar. 35 lat. Blisko Ciebie.
6: Reklama.

0: reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
2: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
3: O.
2: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Szkoła Doktorska Akademii imienia Jakuba z Paradyża oferuje kształcenie w dyscyplinach inżynieria mechaniczna, językoznawstwo i pedagogika. Zapraszamy. Więcej na www.ajp.edu.pl.
8: Szukasz SUV-a bez kompromisów? Poznaj nowego MG HS Hybrid Plus. Niecałe 8 sekund do setki, duży bagażnik, inteligentna technologia i spalanie zaledwie 5,5 litra na 100 km. Komfort? Maksymalny. Oszczędności? Zostają w portfelu. Teraz MG HS Hybrid Plus w promocyjnej cenie od 122 900 zł. Zgarnij rabat do 15 000 zł lub wybierz leasing 101%. Promocja do końca września. MG Gorzów Wielkopolski. Ulica Kasprzaka 1.
0: Reklama. Vox FM.
9: Gorzów.
10: Premier mówi wprost, eskalacja stała się faktem i zapowiada kolejne pilne spotkanie. Od tego zaczniemy. W wiadomościach też Gorzów i wyrok w sprawie pożaru zabytkowego rektoraku, a na koniec jeszcze sport. Trwa spotkanie Radomiak, Piast Gliwice, a my sprawdzamy wynik.
11: Jest 20, czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
10: Eskalacja stała się faktem. Mówi premier Donald Tusk i zwołuje pilne spotkanie władz i służb. To kolejne już po wczorajszym posiedzeniu w związku z działaniami Rosji w pobliżu granicy z Polską. O szczegółach Aleksander Ruszkowski.
12: Rozmawialiśmy na temat kolejnych działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa naszych granic. To informacje przekazane przez premiera. Wiadomo, że w spotkaniu brali udział m.in. minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, szef MSZ Radosław Sikorski czy minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, a także dowódcy polskiej armii. Wszystko po wydarzeniach ostatnich godzin. W weekend rosyjski dron uderzył w pociąg relacji Kijów-Warszawa, a w poniedziałek rosyjskiego bezzałogowca wyłowiono z morza w rejonie plaży w Rusinowie. Premier Donald Tusk mówi wprost, to eskalacja, a kolejne incydenty z udziałem rosyjskiego sprzętu mają świadczyć o tym, że każdy scenariusz, nawet ten najgorszy, jest obecnie możliwy.
10: W miejscu wyłowienia drona na plaży w Rusinowie koło Jarosławca wciąż pracują służby. Najprawdopodobniej jest to nowy model drona typu Gerbera, o czym w mediach społecznościowych pisał szef MON. Andrzej Poczobut jutro wróci do Polski. Jego wizyta na Białorusi przebiega spokojnie, przekazał Związek Polaków na Białorusi. Przypomnijmy, działacz polonijny zaraz po zwolnieniu go z białoruskiego więzienia zapowiadał już, że we wrześniu opuści Polskę. Na Białorusi przebywa od ubiegłego wtorku. Po powrocie do Polski Poczobut wylatuje do USA i Kanady, gdzie ma spotkać się z przedstawicielami władz i działaczami polonijnymi. Rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata to wyrok w sprawie pożaru zabytkowego rektoratu AJP w Gorzowie. Skazani to właściciele firmy dekarskiej i jego pracownik, których sąd uznał za winnych sprowadzenia pożaru. Prokurator żądał dla nich odpowiednio 2 lat i 1,5 roku więzienia. Wyrok jest nieprawomocny. A jak komentują go strony? O tym Sebastian Górny.
13: Prokurator Bolesław Lędzion był zadowolony, bo mimo łagodniejszego wyroku sędzia uznał winę oskarżonych w zakresie przedstawionym przez śledczych. Rafał Jaszczyszyn, obrońca Sławomira R., odmówił nam komentarza na temat wyroku. Kolejne kroki będzie podejmował po uzasadnieniu. Z kolei mecenas broniąca Roberta B. podkreśliła fakt, że wyrok okazał się dużo łaskawszy niż wnioskowany przez oskarżenie. Kolejne kroki będą podejmowane po rozmowie z klientem. Sędzia Jacek Krycki skazał właściciela firmy i jego pracownika na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata.
10: Obaj mężczyźni mają zapłacić grzywnę. Robert B., właściciel firmy dekarskiej na rzecz AJP, ma wpłacić 500 000 zł celem naprawy szkody. Przypomnijmy, ogień w rektoracie przyteatralnej w Gorzowie wybuchł w kwietniu 2024 roku. Do mocowania papy na dachu wbrew projektowej przepisom użyto palnika gazowego. Dziś dzień walki z wypaleniem zawodowym. Najczęstsze objawy tej przypadłości to coraz większe zmęczenie pracą, a także wyczerpanie psychiczne i fizyczne. Jak mówi Anna Małaśnicka, psychoterapeutka ze Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radomiu, to poważna sprawa, której nie należy bagatelizować.
0: Poważna sprawa polegająca na takim funkcjonowaniu człowieka w pracy, który nie pozwala mu kreatywnie, dobrze, spokojnie, emocjonalnie się rozwijać i żyć. Odbiera siły, prowadzi do tak destrukcyjnych form bycia, które nie są bezpieczne.
10: Do głównych przyczyn wypalenia zawodowego eksperci zaliczają niskie wynagrodzenie, nadgodziny i przeciążenie pracą.
3: No to coś cię bawi w tym?
10: Nie, absolutnie.
3: No właśnie.
9: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
8: Wiadomości sportowe w Vox FM.
10: Trwa spotkanie Radomia Gwiazd Gliwice, to w ramach 8 kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. My sprawdzamy wynik, w tym momencie trwa przerwa, jest 1-0 dla Piasta Gliwice. Z kolei jutro zaległe spotkania zagrają europejscy pucharowicze, o 18:00 Raków zagra z Zagłębiem Lubin, a o 20:30 Górnik zmierzy się z Koroną. Polska zagra z Ukrainą w spotkaniu fazy grupowej Mistrzostw Europy siatkarzy. Drużyna trenera Nicole Grbicia rozpoczęła turniej od 3 zwycięstw. Pokonała kolejno 3-0 Portugalię, 3-0 Izrael i 3-0 Macedonię Północną. Kolejnym przeciwnikiem polskich siatkarzy będzie Ukraina. To spotkanie już jutro po południu.
9: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
3: Ja chciałbym bardzo przeprosić za koleżankę i jednocześnie zaznaczyć, że każdemu z was życzymy, aby praca była dla was przyjemnością, żeby każdy z was miało wymarzoną pracę.
10: Tak jest.
3: I z uśmiechem na twarzy do niej chodziło. A jeżeli jest odwrotnie, to reklamacji niestety nie przyjmujemy.
10: Wybaczcie, ja się po prostu zakrztusiłam. Najmocniej przepraszam.
3: To dalej, to nie jest dobre tłumaczenie. Legnica, tam 19 stopni, Zakopane, tam 12. Czyli to było najcieplejsze i najzimniejsze miejsce.
10: Myślałam, że tak po prostu wybrałeś je tak.
3: Tak, po prostu. No, randomowo. No tak stwierdziłem po prostu palcem po mapie. Dobra, tutaj. O, no to super, to mi się podoba.
14: Pełnej z Vox FM.
3: 5 minut po 20 na naszych radiowych zegarach. Być może ktoś w tym momencie je kolację. Tym oczywiście życzymy smacznego. Gdybyś mogła, Kasiu, zjeść kolację, co by to było?
10: Kluski ziemniaczane.
3: Na kolację?
10: Tak.
3: Tak, wydawało mi się, że kolacje zwykle jada się lekkie, ale no.
10: Oj tam, po prostu, już nie bądź taki, wiesz.
3: No tak, no kluski ziemniaczane, no, ale to też może być lekkie, prawda?
10: Z boczkiem i z twarogiem, no, i kapustą kiszoną.
3: Świetny wybór, naprawdę.

0: Kwadrans po 20 na naszych radiowych zegarach, a ja przypominam, że Vox FM robi dzień dobry. I będziemy go robić tak długo, jak tylko się da. I to też jest akcja, w której wy, rzecz jasna, możecie brać udział. A ja zachęcam, żeby to robić, bo mamy nagrody, między innymi, uwaga, niebieski kubek, w którym można na przykład pić herbatę albo kawę. No i tak się składa, że zapas takiej voxowej kawy też dostaniecie. A do tego wszystkiego, no bo jak kawa, to przydałoby się coś słodkiego, prawda? To taką drobną słodycz też dorzucamy. Vox.fm.pl, tam wchodzicie i tam się zgłaszacie.
1: Na pełnej z Vox.fm.
0: A to już propozycja do best listy. Twisted Boys na Polanie. Jak się podoba, to trzeba wejść również na Vox.fm.pl, kliknąć w zakładkę best lista, zjechać nieco niżej, tam są propozycje i tam zagłosować.

0: Na pewno znacie ten głos, a jeżeli ktoś nie zna, no to zapoznać się trzeba z całą twórczością wielkiej królowej popu, czyli Madonny. Taka głosówka wpadła na 609-8698-69, no tylko posłuchajcie.
1: Dobry wieczór, Piotr Poznania się konia. Kochani, chciałbym się odnieść do wypalenia zawodowego. Otóż chciałbym życzyć sobie i wszystkim radiosłuchaczom, jak i prowadzącym, aby to, co puszczacie, mówicie, miało wpływ na uzdrawianie tego wypalenia zawodowego. Bo ja włączam rano Vox FM, mam banana, mimo że czasami jest źle, tak jak dzisiaj poniedziałek, ciężko się jechało, ale jak słyszę tą muzę, którą puszczacie, ona troszeczkę łagodzi to wypalenie zawodowe, nasze jakieś niepowodzenia. Ja przynajmniej z waszym radiem jakoś mi idzie lepiej. Życzę tego wszystkim radiosłuchaczom, jak i więcej energii dla prowadzących.
0: Czy ta głosówka wymaga komentarza? Chyba nie. Chyba nie. Tutaj wszystko zostało jasno przekazane. Miód na nasze serca, naprawdę.
2: Na pełnej z Vox FM.

0: dla tych, którzy jeszcze w pracy, którzy pracują, być może dopiero zaczynają swoją przygodę z pracą w dniu dzisiejszym. No a takie osoby, umówmy się, potrzebują specjalnego wsparcia. Madhouse, Like a Prayer w Vox FM. W rytmie hitów gramy i grać, rzecz jasna, będziemy. A ja patrzę na zegar i już tylko 26 minut dzieli nas od godziny 21. Ale spokojnie, tego pozytywnego grania nie będzie brakować. Absolutnie. Jonathan, Bledka, Gibbs, Róż, to już za chwilę. Będzie też Andrea Bocelli, David Guetta. Zostańcie z nami.
1: Autopromocja.
2: Czy dzięki pierwszej zmianie będziesz zarabiać więcej?
3: Tego nie wiemy, ale warto próbować.
4: Zaczęłam się zastanawiać, co by było, jakbyście wy byli kobietami, aha, a ja bym była facetem.
5: No miałabyś z nami na pewno fajnie.
4: Ja bym nie wytrzymała. Tak mi się wydaje.
5: Ja bym ci się dał podrywać. Spokojnie.
4: Ale ja bym cię nie podrywała.
5: Kto wie?
1: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
2: Słuchaj codziennie od 6:00.

sen. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

0: Reklama.
1: 18.47.12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
2: To ja też chcę. 24.30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
4: Marian Kmita przyjmuje stery po Piesiewiczu. Od zmian w Polskim Komitecie Olimpijskim zaczynamy wiadomości. W nich też najnowsze wieści o rosyjskich dronach, które spadły na Ukrainę kilka kilometrów od polskiej granicy. A na koniec jeszcze apel wolontariuszy Szlachetnej Paczki. Posłuchajcie. Jest 21. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Nowe rozdanie w Polskim Komitecie Olimpijskim. Marian Kmita będzie pełnił obowiązki prezesa do końca kadencji, czyli do kwietnia przyszłego roku. Zastąpił Radosława Piesiewicza, aresztowanego w śledztwie związanym z aferą Zonda Krypto. O szczegółach Olek Ruszkowski.
5: 43 głosy za, 9 przeciw i 1 wstrzymany. Tak zdecydowali członkowie zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Marian Kmita ma na celu uporządkować sytuację w komitecie, bo oprócz kłopotów wizerunkowych, problemy są również w kwestii finansów.
6: Uzgodniliśmy na zarządzie, że od audytu zaczniemy. Będziemy to konsultować, a nie będziemy informować, że pan prezes podjął decyzję.
5: Marian Kmita będzie pełnił obowiązki prezesa do końca kadencji, czyli do kwietnia przyszłego roku. Działacze komitetu liczą, że wraz z nowym kierownictwem wrócą sponsorzy.
7: Ta wrzawa się już wreszcie, mam nadzieję, skończyła i że ludzie, którzy kochają ten sport, nawet sponsorzy, wrócą z powrotem i będziemy mogli normalnie funkcjonować.
5: Mówi Andrzej Supron, wiceprezes PKOL-u. Marian Kmita zapowiedział też przygotowanie całkiem nowego statutu organizacji.
4: Marian Kmita był dotychczas wiceprezesem PKOL oraz dyrektorem do spraw sportu w telewizji Polsat. Pomimo zastąpienia Radosława Piesiewicza przez Mariana Kmita, były prezes wciąż pozostaje prawnie członkiem zarządu PKO. W niedzielnym ataku na Ukrainę Rosja użyła nowych dronów odrzutowych Garand 5. Dwie maszyny eksplodowały tuż przy granicy z Polską. Garand 5 jest znacznie szybszy od używanych dotąd bezzałogowców. Może lecieć bardzo nisko i manewrować, dlatego obrona przeciwlotnicza ma mniej czasu na jego wykrycie i zestrzelenie. Szczegóły nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
8: Najprościej mówiąc, dron odrzutowy przypomina niewielki pocisk manewrujący. Zamiast śmigła ma silnik, dzięki któremu osiąga prędkość nawet 600 km na godzinę, czyli ponad dwa razy większą niż starsze drony. Może też znikać z radarów za przeszkodami terenowymi. Nikt nie jest w stanie zestrzelić wszystkich takich dronów w razie ataku, mówi Aleksander Olech z portalu Defense24.
9: Nawet Izrael, w pełni zmilitaryzowany, nie ma takich kompetencji, dlatego tutaj jest kluczowa współpraca z Ukrainą. Raz, czy Ukraina będzie w stanie zestrzelić taki dron, lub też, żebyśmy mieli informację, kiedy on do nas spada.
8: Do likwidacji dronów odrzutowych NATO wykorzystuje drogie systemy rakiet Patriot i NASAMS.
4: Wykłady, konsultacje z ekspertami i badania profilaktyczne na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Dziś odbyła się inauguracja Światowego Dnia Bezpieczeństwa Pacjenta. Tegoroczna edycja skupia się na chorobach metabolicznych, mówi doktor habilitowany Mateusz Maciejczyk.
10: Choroby metaboliczne to bolączka XXI wieku. To są schorzenia, które nie tylko same z siebie są niebezpieczne, ale predysponują do innych chorób. Będziemy zwracać uwagę na profilaktykę. W ponad 50% większość współczesnych chorób dietozależnych, one zależą od naszego stylu życia.
4: W całej Polsce przez tydzień będą się odbywać eventy, spotkania i webinaria. 17 września najważniejsze budynki w polskich miastach zostaną podświetlone na pomarańczowo. Szlachetna Paczka szuka wolontariuszy. Bez nich pomoc nie dotrze do potrzebujących rodzin. Wolontariusze potrzebni są w całym kraju.
11: Cały czas szukamy chętnych wolontariuszy. Ogólnopolsko brakuje nam ponad 3000 wolontariuszy i zachęcamy naprawdę do dołączenia. Dzisiaj mam taką akcję, że po prostu rozmawiamy o naszych doświadczeniach, o rodzinach też, bo wiem, że to bardzo często zachęca ludzi. Dlatego tutaj jesteśmy.
4: Mówi Karolina, która dołączyła do Szlachetnej Paczki 7 lat temu. Aby zostać wolontariuszem, wystarczy wejść na stronę Szlachetnej Paczki i zgłosić się do akcji. Bardzo ciepły dzień przed nami, oczywiście jak na drugą połowę września. Jutro słoneczko w całym kraju, a na zachodzie nawet 25 stopni. W centrum 21, na wschodzie 19 i 20 i tam również, a dokładniej na Podlasiu, może popadać deszcz. Jak będą wyglądały kolejne dni? Środa też bardzo ciepła, nawet do 27 stopni, ale tutaj już deszcz zdecydowanie na północy i w centrum się pojawi. Najładniej będzie.
12: Gorzów po 21. Magazyn publicystyczny Vox FM Gorzów.
13: Dobry wieczór, ten poniedziałek. Konrad Baranowski, kłaniam się niziutko. To jest radio Vox FM Gorzów i nasz magazyn publicystyczny. Czego już spodziewać się dzisiaj? Na początek moja rozmowa z Tomkiem Manikowskim, znanym gorzowskim urzędnikiem, streetworkerem, o jednym zbuntowanym sklepie w Gorzowie, który po 23 godzinie zamienia się w bar, o turystyce bezdomnych czy o placu osób w kryzysie bezdomności właśnie, których na ulicach przebywa całe 38 głów. Czy to dużo, czy mało? Po krótkiej przerwie Angelika Agapow i rozmowa o pomocy pomocy ptakom, którą zajmuje się fundacja, której jest wolontariuszką, czyli Fundacja Gruszętnik. Zapraszam.
12: Gorzów po 21. Magazyn publicystyczny Vox FM Gorzów.
13: Konrad Baranowski, to jest Radio Vox FM Gorzów. Moim Państwa gościem jest, no gdybym powiedział urzędnik, to było niedopowiedzenie stulecia. Najbardziej chyba znany w Gorzowie streetworker Tomasz Manikowski.
0: Witam serdecznie.
13: Właśnie, jeżeli chodzi o tą pracę z osobami, nie chcę użyć sformułowania jakby gdzieś tam związanymi z ulicą, natomiast dużo pracy od wielu lat jest, jeżeli chodzi o kwadrat. Nie wiem, czy pracy sensu stricte, natomiast na pewno jest sporo zgłoszeń. Jeżeli, no właśnie, do tej pory się wydawało, jeżeli chodzi o osoby w kryzysie bezdomności, co się ostatnio okazuje, no tutaj zainspirował mnie twój wywiad dla konkurencyjnej stacji radiowej, natomiast jakby zainspirowało mnie to, żeby zapytać, jak to właśnie z tymi stałymi gośćmi na kwadracie na Placu Nieznanego Żołnierza jest.
0: To jest, to zależy jak kogo postrzegamy, bo osoby pijące alkohol w przestrzeni tutaj naszej publicznej, czyli w mieście, postrzegamy raz, że ich się boimy, dwa, mamy na to zło. Trzy, jeżeli ma jakiś tam wygląd, już skorzystał, zapracował swoim uzależnieniem, my dajemy go do jednego bora z osobami w kryzysie bezdomności. I wtedy mówimy, mamy bezdomnych na kwadracie. Oczywiście zdarzają tam się osoby bezdomne, zdarzają się osoby, które gdzieś tam przebywają, ale w większości to są mieszkańcy okolicznych budynków, okolicznych bloków, którzy po prostu tam przychodzą, tam się schodzą, można powiedzieć, umawiają się i tam spożywają alkohol na ławeczkach, mają pochowane w reklamówkach i to nie jest fajne, ani dla mieszkańców, ani dla tych, którzy tam tędy przychodzą, ani dla tych, którzy przychodzą tam z dziećmi, bo to jest przecież też miejsce, w którym odpoczywają wszyscy. I oni też nie są cały czas, oni też, to jest taka fala, gdzieś przyjdą do którychś godzin, potem wyjdą, potem znowu gdzieś przychodzą i ile by tego nie było, to tego jest za dużo. Ale nie podpisałbym się pod tym, że to są osoby bezdomne, że to są osoby w kryzysie bezdomności, które tam przebywają, które nie mają innego miejsca w Gorzowie, tylko tam przebywają i tam przychodzą i to jest taki punkt zbiorczy. Absolutnie nie. Teraz więcej było koło Empiku, starego Empiku, było więcej osób w ostatnim czasie, co świetnie zrobiły patrole policji i te miejsce też no już teraz jest dość spokojne.
13: Mhm. No tutaj właśnie policja, jak się rozmawia z przedstawicielami jakby samej formacji, mówią, że tak naprawdę niewiele mogą zrobić. Fakt, jeżdżą, fakt, wystawiają mandaty, to się jak najbardziej zdarza. Straż Miejska według mojej wiedzy również. Natomiast tak naprawdę mają ograniczone jakieś szersze pole działania, bo jak to tłumaczę, mogą wystawić mandat. Możemy się domyśleć, że te mandaty mogą być gdzieś schowane, nigdy nie opłacone i tak dalej. Może to mieć jakiś tam dalszy wpływ na życie tych osób. Natomiast czy wy jako streetworkerzy jesteście w stanie jakkolwiek tam wpłynąć, czy wy tam bywaliście, rozmawialiście z tymi ludźmi, jak to wygląda?
0: Ja uważam, że każdy patrol ma sens, czy to będzie patrol policji, czy straży miejskiej, czy nasz patrol streetworkerski, bo osoby w kryzysie bezdomności, osoby, które tam przebywają i łapią to, że aha, nikt nas tu nie kontroluje, róbmy co chcemy, mieszkańcy nam nie zwracają uwagi, jak zwrócą, to my im odpyskujemy i możemy się tutaj jeden drugiego zaprasza, słuchaj, tam jest fajnie, tu mamy blisko do Biedronki, mamy blisko tu, możemy pożebrać, możemy tutaj wyłudzić, możemy tutaj kogoś poprosić, czyli mają swój rynek pracy. I jeżeli my im to zabierzemy, jeżeli będą patrole częste, to oni myślą tak, to jest miejsce przestało być dla nas bezpieczne, musimy się stąd przenieść. I to jest o to chodzi, żeby w tych miejscach, które chodzimy z dzieciakami na spacer, te miejsca, których uczęszczamy w mieście najbardziej, czy tu Hawalańska, okolice, cały stary rynek, to bądźmy razem, skupmy się na tym, żeby wszystkie instytucje, które są za to odpowiedzialne, żebyśmy zrobili wszystko, żeby te miejsce było bezpieczne i te osoby pójdą. To jak gwarantuję, tak działa właśnie streetworking, że my wchodzimy w te miejsca niemieszkalne, w te wszystkie pustostany i z nimi rozmawiamy. I mówię, słuchajcie, tu za chwilę będzie, dlatego ja poproszę o taką współpracę konkretną, jeżeli dzwonię, żeby była Straż Miejska, żeby była, gdy będzie policja, żeby była policja. I mówię, słuchajcie, te miejsce przestaje być dla was bezpieczne. Tutaj będą patrole, tu będziecie mieli policję dzień w dzień, tu będziecie mieli straż miejską gdzie indziej i oni się stąd tego miejsca wynoszą, przenoszą i tak dalej. A część z nich pyta, to gdzie mamy iść? I to już jest pytanie dla nas. To jest pytanie dla streetworkera, który już się uśmiecha i mówi, słuchaj, mamy placówki tu, mamy placówki wyjazdowe, czyli jeżeli nie chcesz być w Gorzowie, mamy to, z jakiego miasta pochodzisz, bo bardzo duża część z nich w ogóle nie pochodzi z Gorzowa. I tutaj właśnie to jest ta praca, żeby nawiązać relacje z gminą, z której on pochodzi, czy z miastem, czy z gminą, gdzie go był ostatnio. I wtedy raz, że jeżeli jest u nas, to już ma świadczenie pieniężne stamtąd, nie od nas. A dwa, często jest tak, że ta gmina ma zapewnione miejsce, czy schronisko, czy schronisko z usługami opiekuńczymi, zależy od stanu zdrowia tej osoby i ta gmina ma zabezpieczone, mają umowę, mają kontrakt z jakąś jednostką i wtedy my przesyłamy. Takie były sytuacje właśnie z Dębnem, takie były sytuacje tutaj też z Międzyrzeczem, że po prostu te osoby wróciły tam, gdzie były zameldowane kiedyś, tam gdzie tam skąd pochodzą, gdzie się urodziły, gdzie mają jeszcze dalej gdzieś jakieś kontakty.
13: No wiadomo, że właśnie takie osoby, jeżeli gdzieś schodzą z kwadratu tego naszego gorzowskiego, kolokwialnie tę okolicę nazywając, nazwę to może brutalnie, ale wiadomo, zresztą poniekąd to potwierdziłeś, że mogą gdzieś chować się po melinach, tak? Jest takie popularne staropolskie, że tak się wyraża określenie. Jak często, jak właśnie rozmawiacie z takimi ludźmi, nawiązując do tego, co powiedziałeś, jak często te osoby wybierają alternatywę? Jeżeli chodzi o te ośrodki, jeżeli chodzi o jakąś pomoc tak naprawdę w ratowaniu swojego życia na tym etapie.
0: Muszą mieć konkretną propozycję. Propozycję dostosowaną do nich. I streetworker to nie jest osoba, która przychodzi z rozwiązaniem, przychodzi z szablonem i mówi tu, pójdziesz na strażacką, pójdziesz na słoneczną, pójdziesz gdzieś do opon i to jest rozwiązanie, tak? To jest nawiązywanie relacji. To jest streetworker idzie w te miejsca kilkakrotnie, kilkanaście razy, kilkadziesiąt razy do momentu, kiedy nawiąże się. To nigdy nie jest za pierwszym razem. To nie jest tak, że idziemy, co pan tu robi, a czemu pan tak żyje, czemu pan tu na ławce, czemu pan jest a jeszcze najgłupsze pytanie, czemu pan jest bezdomny, tak? Dlaczego tak się stało? To jest w późniejszym etapie. Oni opowiadają genezę powstania tego kryzysu. Oni opowiadają swój życiorys, oni opowiadają, co się zadziało w ich życiu takiego, że jest nauk, czyli jest uzależnienie, jest ta sytuacja kryzysowa. Często to są choroby psychiczne, choroby tej natury, że po prostu tam nie ma uzależnienia, bo też wszystkich wkładamy do tego, że są uzależnieni. Nie wszyscy na ulicy w kryzysie bezdomności są uzależnieni, chociaż mówię, tu w Gorzowie, w pracy z tymi osobami, większość tak. I streetworker to jest ta osoba, która jak trzeba, wypije z nimi kawę. Jeżeli trzeba, zjemy z nimi kanapkę. Jeżeli potrzebuje wsparcia takiego przedpsychologicznego, bo nie jesteśmy psychologami, przynajmniej nikt z naszych streetworkerów nie ma tego wykształcenia, ale mamy wykształcenie, jak chodzi o rozwiązywanie problemu alkoholowego, czyli wsparcie w uzależnieniu. I tutaj możemy pomóc, możemy wesprzeć. I takie osoby często właśnie w tych swoich opowieściach dochodzimy do takiego punktu, że już streetworking się kończy i tam wkracza osoba, która jest asystentem osoby w kryzysie bezdomności, czyli załatwiamy papiery, załatwiamy właśnie, tak jak mówiłem, te miejsce, skąd pochodzi, załatwiamy, jeżeli jest tu z Gorzowa, zasiłek celowy, jeżeli trzeba by na lekarza, jeżeli trzeba na receptę, jeżeli trzeba po prostu chociażby na schronisko, bo na schronisko też jakieś opłaty trzeba mieć. Czyli jeżeli ta osoba jest zabezpieczona w ten sposób, widzi, że my chcemy dla niej jak najlepiej, to ta osoba współpracuje i na ile potrafi być szczera, bo bycie na ulicy, nawet żeby zdobyć pieniądze, wymaga od nich cwaniactwa, wymaga od nich tego, żeby nas kłamali. To jest wpisane w ten styl bycia. Mają opracowane systemy, mają opracowane techniki, jak on nas najwięcej pozyskać. Czy to będzie żywność, czy to będzie na alkohol, czy to będą pieniądze, czy to będzie cokolwiek, czy ubranie. To są naprawdę sprawdzone, można powiedzieć, psychologiczne techniki, jak poruszyć w nas sumienie i żebyśmy spokojnie ku tego nie mogli przejść, bo będzie nas pikało serducho. Nie, nie, no przecież ja kupię, przecież on głodny, ja muszę dać mu jeść. I wychodzimy do domu, czujemy się tak spełnieni, zrobiliśmy dobry uczynek. Ja zawsze powtarzam, jeżeli temu komuś brakuje na alkohol i my mu damy pieniądze i on po tym alkoholu umiera, możemy sobie puknąć w głowę, że mamy w tym współudział, mamy w tym jakąś swoją cegiełkę. Jeżeli chcemy mieć fajne cegiełki, to pomagajmy w ten sposób, żeby przekazywać im informację, że w Gorzowie jest dużo punktów, w których mogą być zaopiekowane osoby w kryzysie bezdomności. Zacznę od dwóch schronisk, które są duże. Duże, pojemne schroniska, które przyjmą większość osób w kryzysie bezdomności. No, gdzieś napływowi mają chyba z tym problem, bo na przykład jak ktoś przyjedzie do Gorzowa nagle i mówi, o, chcę sobie tutaj być, to nie jest takie, żeby to nie było takie proste. Żeby miasto nie stało się atrakcyjne dla osób w kryzysie bezdomności, które są z zewnątrz, które są przyjadą, bo w Gorzowie, słuchajcie, bo Gorzowie jest fajnie, nie? To tak nie ma nie działać. Ale schroniska, które działają w Gorzowie, one naszych mieszkańców i tu osoby, które są w systemie pomagania gorzowskiego, one są zaopiekowane. Gorące posiłki w trzech miejscach. Bony żywieniowe w Centrum Usług Społecznych, jeżeli spełnia kryteria, nie ma problemu. Jest ośrodek pomocy osobom nietrzeźwym dla tych oportunistów, którzy mówią, że oni nie potrafią przestać pić. On nie pójdzie, bo on schronisko go nie przyjmie, bo on jest pod wpływem alkoholu. Jest na to alternatywa. Jest ośrodek pomocy osobom nietrzeźwym i tam pod wpływem może przebywać. W miejscu, gdzie kiedyś była izba wytrzeźwień. Także mają śniadania u sióstr na Warszawskiej, mają obiady u sióstr na Wyszyńskiego, na Chodkiewicza gorące obiady. U brata Krystyna mają talony na żywność. Mogą ubrać się w PCK, mogą się ubrać też w schronisku na Słonecznej, bo tam za niewielkie pieniądze, albo nawet za darmo mogą po prostu zmienić te ciuchy, które nie mają gdzie wyprać. Także jeżeli ta osoba ma takie informacje, która jest krótką w bezdomności, być może pójdzie za nami i powie, okej, jest tyle rzeczy, że nie muszę być w tych melinach. Do tego mamy mieszkania treningowe, które służą tym osobom, które gdzieś wychodzą ze schronisk, a mamy też takie przypadki, że braliśmy praktycznie z ulicy na terapię, z terapii zamieszkali i do tej pory są trzeźwi i albo już są na swoich mieszkaniach. Naprawdę to wszystko działa. Oczywiście osoba, która widzi osoby w kryzysie bezdomności gdzieś na ławce, gdzieś pijane, im to przeszkadza, bo przeszkadza i słusznie, że czują się niebezpiecznie, znaczy ich bezpieczeństwo po prostu jest zachwiane. To jest okej, tylko że reagujemy tak, że jest ich mnóstwo, że jest ich nie wiadomo jaka wielka ilość. Jest po ostatnim liczeniu, wyszło, że jest 190 osób w liczeniu osób w kryzysie bezdomności. Tylko, że tak, to są liczone, jest zakład karny, to są osoby przebywające w schroniskach, to są osoby przebywające w mieszkaniach treningowych i teraz jakbyśmy to policzyli, to w przestrzeni miejskiej, te osoby, które widzimy, to jest około 40 osób, które są w miejscach niemieszkalnych, które wyłażą właśnie z tych dziupli, nawet w centrum miasta są miejsca, w których mieszkają. I one jakby malują ten wizerunek. Także tutaj wkładamy znowu, mówię...
13: Teraz by się mogło, że garstka, jakkolwiek by to nie zabrzmiało oczywiście.
0: To tak? Nie jest mało, to nie jest mało,
13: bo jeżeli... Ale też nie jest tak dużo, jakby się wydawało, idąc gdzieś czasami, tak, ulicami Gorzowa, po centrum miasta chociażby.
0: Ja tylko tak przypomnę, przypomnę ci, jak idziemy miastem. Idziemy miastem i na przykład idziemy centrum, widzimy na ławkach 6 osób. O, bezdomni, nie? Idziemy na inne osiedle, widzimy następne, dajmy na te 6 osób. To jest dopiero 12. Idziemy na następne miejsce, gdzieś 10 osób, to jest 26 osób, ale my mówimy, całe miasto jest bezdomnych.
13: Dokładnie takie rzeczy da się słyszeć.
0: Tak reagujemy, tak. Jesteśmy wzrokowcami i patrzymy, że o, 3 osoby na przykład na kwadracie, 3 osoby w Małpim Gaju, 3 osoby w Parku Róż. Ja już mówię o nazewnictwie takim gorzowskim, które się przyjęło. I mówimy, no wszędzie są. I jak teraz liczymy, że to jest około 38 osób dokładnie było w liczeniu, to jest garstka jak na Gorzów, tak? Ale ta garstka naprawdę popsuje wizerunek i ten wizerunek trzeba poprawić, żeby oni w tej przestrzeni miejskiej nie byli. Trzeba ich tak do siebie jakoś przekonać, żeby oni tak raz, że nie w tych miejscach nie przebywali, nie kąpali się w fontannach, nie kąpali się, nie myli się w tej pompie, która jest na skwerze, tutaj przy katedrze. No bo to jakby nie patrzeć, no przecież do tej fontanny podchodzi nasze dziecko, potem chronimy się i mieszkańcy jak najbardziej mają tutaj rację, że oni się na to nie godzą. Tylko żeby, ja chcę uświadomić mieszkańców, jaka to jest ciężka praca, żeby taką daną osobę skutecznie pomóc takiej osobie. Nie umieścić w schronisku, gdzie za chwilę wyjdzie, nie wywieźć gdzieś na chwilę, gdzie przyjedzie i znowu ten problem mamy. Ten problem trzeba rozwiązać systemowo, czyli mówię, street workerzy, Centrum Usług Społecznych, jest tam sekcja do spraw bezdomności i oni też działają. Oni opiekują się od strony finansowej, od strony właśnie medycznej, wyrobienie dowodu, wyrobienie papierów, które często giną albo gubią. I to jest ciężka, mozolna praca. I tak naprawdę każdego człowieka, którego wyprowadzimy na prostą, który pójdzie do mieszkania treningowego, potem będzie mieszkanie do remontu lub dostanie socjalne i on zmienia swoje życie, znaczy znowu wchodzi do społeczeństwa, czyli mamy go z powrotem. To jest wielki sukces wszystkich instytucji naszego całego naszego miasta. Ja nie mówię, że tu jestem alfą i omegą. Tutaj to ten styl, którym ja pracuję, ten styl, którym ja uczę innych, żeby pracowali, to jest to, co działa po prostu. Czyli być blisko tego człowieka i się nie wycofać wtedy, kiedy on ma największy kryzys. Bo łatwo wtedy go zostawić, łatwo wtedy go powiedzieć, dobra, ty nie chcesz pomocy, jak to mówią niektórzy, on na własne życzenie. Nikt nie ma życzenia być bezdomnym, nikt nie ma życzenia spać na klatce, nikt nie ma życzenia. To jest choroba, to jest przyzwyczaj, to już jest, to są takie jakby kotwica bezdomności. On już tak zmienił styl życia, że on już nie pamięta normalności. On nie pamięta świąt, on nie pamięta to, że jest odpowiedzialny za kogokolwiek.
13: Z powrotem
0: trzeba po prostu poruszyć jego sumienie, poruszyć to, przypomnieć mu, że może być tak. I mamy w systemie mieszkań treningowych przez te lata, od 2017 roku przeszło około 100 osób. I do starego stylu życia wróciła garstka, czyli te osoby albo mieszkają już na swoim, albo wyjechały z Gorzowa, tak jak taki bardzo fajny, on miał nazwisko Gołąbek, to już mogę powiedzieć, go nie ma tutaj, i faktycznie taki miał serducho jak Gołąbek. On po prostu odszedł, jego była żona, z którą się kiedyś rozstał, ona zobaczyła, że teraz zdrowieje, mieszkali tam gdzieś na Pomorzu, wezwała go do tego, żeby się nią opiekował, bo zachorowała. Czyli wrócił do rodziny, był na tyle już, zdobył zaufanie jej, że wrócił. To takie mówię, żebyśmy wiedzieli, że to działa. Tutaj niedawno Piotrek dostał mieszkanie, kibic tutaj jednego z naszych klubów, nie będę mówił głośno, bo być może ktoś go zna, ale świetny człowiek, który po prostu poszedł, mieszka na swoim. Jacek, ja mogę wymieniać, Marek, mogę wymieniać te osoby, czy dziewczyny, które była z nami taka dziewczyna, która potrzebowała mieszkania treningowego. Była 2 lata lub 3. Odzyskała dzieci. Przede wszystkim te dzieci odzyskała. Wyszła za mąż. Ułożyła sobie życie, mieszka na swoim, czasami się odzywa, co u niej, i to jest bardzo przyjemne. To jest takie clue tej pracy, że to, co wkładamy, czasami dostajemy po ryju, często dostajemy po ryju. Często jest tak, że ja widzę śmierć tej danej osoby, którą się opiekowaliśmy, no nie zdążyliśmy z pomocą, zabrakło, bo chodzi o czas. To chodzi o czas. Dla tych osób chodzi o czas. Oni umierają, bo po prostu ta choroba ich zabije. Jeżeli nie dotrzemy, jeżeli nie będzie takiej przestrzeni, albo oni nie stworzą takiej przestrzeni, to po prostu czasu zabraknie i ta osoba odchodzi. To jest bolesne. Czasami, jak jestem z kimś bardziej związany, to boli i gdzieś tam. Staram się do domu nie przenosić pracy, ale w głowie ta osoba jest. Ja pamiętam wszystkich, którzy gdzieś byli, gdzieś widziałem, jak odchodzą, jak się ze mną żegnają. Był taki Darek, który po prostu przed śmiercią powiedział mi tylko jedno słowo: przegrałem. Nic więcej nie trzeba. Przegrałem.
13: co człowiek tak naprawdę, to jest charakterystyka tej pracy, prawda, że co człowiek to jest kompletnie inna historia i czasami nie kończy się ona happy endem, jakbyśmy chcieli. Ja chcę trochę zawiązać do tego i trochę nawiązać do tego ulicznego cwaniactwa, o którym wspominałeś. Bardzo mnie to zaciekawiło, bo pytanie, które zadam, może się wydać na początku absurdalne, ale czy osoba, która chce zostać albo już została streetworkerem, tak jak się mówi o służbach mundurowych, że musi czasami przygasić swoją empatię, żeby być w stanie pomóc, czy właśnie w drugą stronę musi się wykazać maksymalną empatią, bo mam wrażenie, że ten pierwszy przypadek też się musi w niektórych okolicznościach zdarzyć.
0: To chyba wszystko w jednym. Trzeba wiedzieć, jak pracować. Gdy szkole, czy mamy szkolenia dla streetworkerów, to też pokazuje, że stanowczość jest czymś dobrym. To nie jest to, że ja przeciwstawiam się komukolwiek, tylko to nie działa. Ja w tą stronę, ja w tym kierunku nie pójdę, stop. Ja nie pójdziemy dalej. Ja mówię bezpośrednio tej osobie, że dalej nie pójdziemy. To nie tędy droga, nie? Że mogę ci pomóc tu. To, na tym polega moja pomoc. Trzeba też powiedzieć, jak pracujemy i co możemy, a czego nie. Bo jeżeli nam osoba wymyśli coś, czego nie jesteśmy w stanie zrobić, to my w tym momencie stajemy się niewiarygodni. Tą wiarygodność trzeba cały czas pokazywać, że słuchaj, ale umawialiśmy się tak, tyle i tyle mogę ci pomóc, taką i taką drogą, dotąd i dotąd z tobą idę. Dalej nie. Są służby. Czyli ja przekazuję. Jeżeli chodzi o psychologa, przekazuję do psychologa. Jeżeli chodzi o zasiłki stałe czy zasiłki celowe, to od razu przekazuję do sekcji do spraw bezdomności. Nie bawię się w to. Jeżeli trzeba załatwić papiery czy coś, jest asystent osoby w kryzysie bezdomności. A często jest tak, że asystentem jest streetworker, bo pracuje tu i tu. Więc empatię jak najbardziej. Ja nie... Miałem... bardzo fajne osoby, które chciały pracować tak, jak my pracujemy. Były naprawdę z wielkim zapałem. I nie mówię, że to był zapał słomiany. Nie. Przerosło. Nie, na przykład nie wejdzie, bo zapach. Nie wejdzie, bo na przykład parę razy sobie buty uwalił tym, co uwalił. Wezwiska. Przekleństwa. Takie agresja. Jeżeli... jak założymy, że cały czas będzie tak jak opowiadałem, że ktoś wychodzi z bezdomności, jest pięknie, ma mieszkanie. Jeżeli będziemy tylko na to liczyć, że będą sukcesy, no to nie ta praca, nie? To raczej bym się nastawiał na to, że o wdzięczności trzeba zapomnieć. Trzeba patrzeć na człowieka, ile możemy mu pomóc. Nie czekać na to, co my dostaniemy. Co my dostaniemy. Trzeba dawać i mieć tą granicę, żeby też nie naruszyć swojego dobrostanu. Czyli żeby ta praca nie wypaliła. Dlatego jak ktoś idzie za mocno, ktoś myśli, że ma pomysł, że on zrobi tak i tak i sobie w głowie ma rezultaty i to się nie dzieje.
13: I gdzieś nagle się wykrzacza całe działanie.
0: To jest pstryk i po prostu nie, bo to nie ma sensu, ich nie można zmienić, im nie można pomóc. Większość osób, znaczy większość, może nie, bo kogoś obraził. Dużo osób właśnie działa idzie w tą stronę. Im nie można pomóc, zostawmy ich w spokoju. I część z nich taka jest, że streetworker, czy asystent osoby w kryzysie bezdomności musi wiedzieć, że tutaj tą ścieżką nie pójdzie. Bo jeżeli skupi się na tej osobie, która tak tej pomocy nie przyjmie, to ta osoba, która czeka w kolejce, traci. My musimy się skupić na tych osobach, które chwytają rękę, które idą chociaż pomalutku, mogą pełzać na początku, ale idą, ruszają się z miejsca. Te osoby, które wybrały już, które się poddały, które mówią, spadaj człowieku, daj mi żyć pod mojemu, to też trzeba uszanować. To jest szacunek dla tego drugiego człowieka, chociaż jest w takiej sytuacji. Nie można tego świata zmieniać, jego świata zmieniać na siłę, którym on się nie odnajdzie. Bo on prędzej czy później, raz, że wróci do nałogu i wróci do tego, co robił, a dwa, jakim prawem? Jakim prawem wejdę do człowieka i mówię, słuchaj, bo ja mam na ciebie pomysł i taką tylko i wyłącznie drogą masz iść.
13: Nikogo nie zmusimy do niczego, siłą rzeczy.
0: Tak, ale swoją postawą zachęcimy często. Każdy człowiek potrzebuje przyjaciela, każdy człowiek potrzebuje drugiej osoby. Każdy z nas ma swoich przyjaciół, każdy ma jakieś nie wychodzimy do całego świata, tylko mamy swoich znajomych i w tym kręgu się obracamy. A jeżeli ktoś nie ma nikogo, albo jest w kręgu, w którym tylko i wyłącznie działa patologicznie, działa w patologii, działa na kłamstwie, działa na oszustwie lub na kradzieży, no bo wszystkie chwyty dozwolone, to będzie robił to, żeby w tym świecie być, bo tylko ten świat zna. A jeżeli jego świat się zmienia, jeżeli dostaje nowych ludzi, nowe pomysły, nowe jakby świadectwo i nowy przykład, to te osoby pójdą. Ja powiem ci, że nawet z mieszkalnictwem jak jest, jeżeli wszystkich włożymy do jednego wora, to będziemy pogłębiać patologię. A jeżeli robimy to rozproszone, że danej osobie damy mieszkanie socjalne przy ludziach, którzy odnoszą sukcesy, czyli żyją normalnie. Żyją normalnie, jak każdy człowiek ma pracę, idzie na spacery, bierze dziecko za rękę, idzie na lody, to oni idą w ich kierunku, idą do góry.
14: Będą równać do góry. Mhm.
0: Będą. A jeżeli nie mają do kogo równać, to są na tym poziomie, gdzie jest właśnie ich towarzystwo. To ja nic wielkiego nie mówię, to tak działa. Jeżeli my pokażemy inną ścieżkę, której oni nie znali, albo już zapomnieli, albo nie myśleli, że jest taka możliwość, to oni co mają zmienić? Oni sami z siebie nie ruszą, bo są w takim miejscu, że tam już nie ma od czego się odbić. Trzeba stworzyć ten grunt, żeby oni mogli się odbić. Trzeba ten bagno troszeczkę utwardzić, żeby oni skoczyli troszeczkę do przodu i wtedy ich mamy. Wtedy jest możliwość, że one pójdą. Jeżeli one cały czas są w ruchomych piaskach, to za cholerę. Jeżeli nie podasz kija, nie podasz ręki, nie podasz jakieś laski, to on sam z tego nie wyjdzie. To są ruchome piachy.
14: Chciałbym się cofnąć do stwierdzenia, o którym mówiłeś, że jak pracujecie na ulicy, często trafiacie na osoby przyjezdne zwyczajnie, jeżeli chodzi o osoby w kryzysie bezdomności. Ja kiedyś pamiętam, studiując i pracując w Poznaniu, nawet spotkałem się z takim określeniem jak turystyka bezdomności. W Poznaniu bardzo popularne, bo na przykład wiadomo, że wiele osób przy Dworcu Zachodnim spotykanych to są osoby z Bydgoszczy w kryzysie bezdomności. Czy w Gorzowie kiedyś się spotkałeś z takim określeniem, jakby poza tymi pojedynczymi osobami z innych miast, które spotykałeś, czy było tak, że na przykład z roku na rok, jak robiliście to tradycyjne liczenie osób w kryzysie bezdomności, to był jakiś większy przypływ, migracja między miastami?
0: Często zostają po odbyciu kary w naszym tutaj zakładzie karnym, że gdzieś pozna kogoś z Gorzowa, a przyjdzie do mnie na chwilę, a mam pokój, a oczywiście też pokój niepłacony czyli się tworzy się następna melina i on rok czasu i on się stąd nie rusza. Przyjedzie za miłością, gdzieś związek się kończy po jakimś czasie i po prostu tam ma popalone mosty i zostaje. Ale też są osoby z ościennych gmin, gdzie w Gorzowie wiadomo, że utrzymać się, załatwić pieniądze jest łatwiej niż w tych małych miejscowościach. Czyli oni tutaj idą jako do atrakcyjnego miejsca dla nich. Tak samo jak dla naszych, którzy tu sporo osób wyjechało do Berlina, bo w Berlinie mogą po prostu żyją, jak oni mówią, jak królowie. Tam mają pizzę, przynoszą pizzę, wożą ich autobusem i tam kilka osób jest. Miałem taką przygodę, że pojechaliśmy z jakimś tutaj projektem do Berlina, do zoo. I pierwszą osobą, którą spotkałem, był nasz bezdomny. I o, witam panie Tomku. Ja mówię, no witam cię serdecznie. No i tak trochę pogadaliśmy. On mówi, dlatego ja mówię. On mówi, a tutaj to jestem królem, nie? Ale wyglądał jak wyglądał, ale królem jest. Także będą migrować osoby w kryzysie bezdomności. U nas tak samo się przenoszą z miejsca na miejsce. Dlatego ten street working jest tak ważny, żeby wiedzieć, gdzie miejsca są. Czy na Błoniach, na Warszawskiej, tam teraz są akurat namioty, bo jest okres letni, to gdzieś tam się porozbijali namiotami. Czy gdzieś pod mostem, na nie będę mówił ulicami, ale gdzieś pod mostem. Czy tutaj w centrum nawet naszym jest, są mieszkało 4 lub 6 osób, zależy kto dotrze do domu, mówię. Tak w cudzysłowie. I to jest właśnie ten problem, który uważamy, że nie da się nic z nim zrobić. My musimy nadążyć za tym, jak tym osobom pomóc. My musimy troszeczkę też zmienić myślenie. podejście, ale też ważne są miejsca, tak jak mówiłem, mieszkania treningowe, noclegownie, to na pierwszy rzut, schroniska też na pierwszy rzut, tylko żeby te schroniska nie, to schronisko nie było docelowe, bo tak naprawdę, no nie można całe życie być schronisku.
14: No tak, jako pomoc doraźna, prawda?
0: I potem muszą mieć miejsce. Ja tak cały czas planuję, cały czas gdzieś marzę o takim miejscu, żeby mogli przyjść, wypić kawę, zrobić pranie, posiedzieć, porozmawiać z kimś, kto się zna na temacie, żeby im po prostu tam, na miejscu działał seatworker lub asystent, lub osoba, instruktor terapii czy terapeuta. I jest szansa tam, że te osoby przyjdą na chwilę, bo jeżeli wychodzi w okresie zimowym czy okresie letnim, jest, bo teraz noclegownia akurat nie działa, ale w okresie zimowym jak są noclegownie, on może być tylko do rana, czyli któraś tam rano, nie chcę mówić, bo różnie po prostu są godzinowo, to po prostu jest ustalone, ale wychodzi rano, bierze swój plecak i musi wyjść aż do 18 i on jest w mieście, to gdzie ma iść? Pójdzie na ławkę, no i nie będzie chodził 12 godzin, nie będzie chodził z miejsca na miejsce, tylko gdzieś sobie usiądzie. Łączą się w grupy, bo jest raźniej. Ten załatwi to, ten załatwi to, ten załatwi to. To przecież to jest logiczne, że oni łatwiej im przetrwać, gdy jest po kilka osób, niż samotnie. I zawiązuje się grupa. No słuchajcie, dzisiaj idziemy tu, dzisiaj idziemy tu, dzisiaj idziemy tu, tutaj porobimy. Ja mam taki sposób, zobaczcie, dwóch siedzi, a jeden mówi, zobaczcie, ile ja zdobędę pieniędzy. No i zdobywa te pieniądze. A jeżeli jak trafią jeszcze osobę niepełnosprawną na wózku, no to przecież to było tak tutaj, czy to był Przemek, już nie żyje, czy to był Leszek, też nie żyje, to oni potrafili zdobyć ładne kilkaset złotych dziennie, co nie szło tylko na nich oczywiście, bo mieli swoich opiekunów. I jeżeli ci opiekunowie byli pijani i te osoby też były pijane, to się wywracali z wózka, halo taksi, czyli policja przyjeżdżała, czy straż miejska. To są sposoby, to są wyrafinowane cwaniactwo, które uprawiają, żeby zdobyć pieniądze. To trzeba mieć naprawdę oczy otwarte, ale nie zniechęcać się do tych osób. One inaczej nie przetrwają teraz. Trzeba po prostu dać im inną możliwość.
14: Powolutku zbliżając się do końca, zapytam o jeszcze jeden, coś, co może być chyba cierniem w waszym oku, czyli taki sklep. Monopolowy chyba trzeba to nazwać. Natomiast po godzinie 23 magicznie bar, mówimy o jednym lokalu przy Starym Rynku. Ostatnio głośno się o nim zrobiło, chyba przy okazji też sesji, któryś z radnych o to zapytał. No właśnie, z waszej perspektywy też streetworkerów, czy to jakoś utrudnia, pogarsza warunki pracy dla was? No bo tak naprawdę weekend mamy, no powiedzmy sobie szczerze, to jest całodobowy sklep monopolowy, czyli to, z czym też troszeczkę walczyliście właśnie poprzez chociażby wsparcie procesu prowadzenia prohibicji w Gorzowie.
0: To jest też pewnego rodzaju cwaniactwo. Ja używam specjalnie tego słowa. Mogą się na mnie obrażać i mogą mnie krytykować. Mam naprawdę to całkiem z tyłu. To jest tak jawne oszustwo, to jest tak jawne ominięcie prawa, że dziwię się, że to funkcjonuje. Wszyscy wiedzą, ale bo jest chroniony, przeszedł wszystkie weryfikacje, chodzi o zezwolenia na sprzedaż alkoholu, ale tak naprawdę to jest tak jak niektóre sklepy, żeby dalej sprzedawać, to otwierają, nie wiem, punkt pocztowy czy punkt biblioteczny, co nikt nie... Wiedzą, że nikt nie czyta tych książek. Przecież to jest tak jawne, to jest memy są na ten temat. Śmieją się politycy, śmiejemy się wszyscy z tego, ale mamy cichą jakby takie przyzwolenie. Nic z tym nie robimy. To jest to samo. Ja jako mieszkaniec sobie nie życzę, żeby ten sklep istniał. Ja jako mieszkaniec, jako pełnomocnik prezydenta do spraw profilaktyki i uzależnień, bo od nowego roku właśnie taką funkcję też pełnię, ja się na to nie godzę. I tu trzeba mówić jawnie. To my, mieszkańcy, powinniśmy zrobić petycję i powiedzieć, nie godzimy się na to, bo to jest oszustwo. Ale to też uczulam uczciwych przedsiębiorców, którzy mają swoje lokale, którzy prowadzą w uczciwy sposób sprzedaż, że to ich oszukuje, że to jest tak jakby... No powiem głośno, to tak jakby święta krowa. Nic im nie można zrobić, wszystko możemy, bo mają system, który omija prawo. To tak jak było z tymi sklepami kolekcjonerskimi, co sprzedawali narkotyki, co sprzedawali dopalacze. Też było ominięte i lata leciały, dzieciaki się niszczyły, ludzie się zatruwali na śmierć i dopiero gdy było więcej tych zgonów, gdy było więcej przypadków, zaczęli myśleć i zaczęli przeciwdziałać. Tak samo jest ze wszystkimi tymi energetykami. Dopiero my musimy mieć wzór Skandynawii, my musimy mieć wzory z innych państw, żeby to zakazać na nieletnim, bo to psuje i żołądek, popsuje, ale też robi nawyki. Długo bym mógł opowiadać o promocji piwa bezalkoholowego. Nie idziesz do sklepu, nie kupisz sobie 10 bułek za dwie, ale piska sobie nakupujesz. 6 za 6 i tak dalej, i tak dalej. Wchodzisz do sklepu, potykasz się o butelki. Wchodzisz do sklepu, co pierwsze widzisz alkohol. Idziesz do Lady, widzisz alkohol. Czyli całość napędza ten biznes. Mamy przyzwolenia społeczne na picie alkoholu. Są osoby, które bezczelnie kupują nieletnim za przysługę, czy dostanie na flachę, czy dostanie jakieś tam nie wiem, wynagrodzenie, czy tam zapłacą mu za to, idzie i kupuje nieletnim. Tylko nie wiem, czy by kupił swojemu dziecku. Nie wiem, czy kupiłby osobie, którą kocha. I tu tak musimy myśleć. My musimy myśleć o wszystkich tak, jakby to był ktoś nas bliski. Czy mówimy o osobie w kryzysie bezdomności, czy jakby to była nasza rodzina, czy jakby był ktoś nas bliski, czy byśmy go tak potraktowali jak gnoja, jak żula i jak to mówią jeszcze inaczej, nie na śmiecia? Czy byśmy tak powiedzieli o naszym bliskim? Czy byśmy się starali mu pomóc? Tak samo jak jest ktoś, pojawia się problem alkoholowy w domu i ta osoba, która widzi, że ma syna,

0: Gorzów po 21. Magazyn publicystyczny Vox FM Gorzów.
1: Konrad Baranowski, to jest Radio Vox FM Gorzów i nasza rozmowa na tematy przeróżne dzisiaj. Angelika Agapow jest moim i Państwa gościem. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, witam.
1: Tematy przeróżne, bo będzie... Dziwnie to brzmi, ale ja już słyszałem wywiady jakieś tam chyba Tomka Jocza z tobą i rzucił tym samym żartem, więc nie będę tym sucharem rzucał, że rozmowa o ptakach i brzmi to dziwnie, bo po prostu będziemy rozmawiać o ornitologii, naszej tutaj lokalnej gorzowskiej, ale porozmawiamy też o muzyce i to już jest, nie jest specyficzne połączenie. Zacznijmy właśnie od zwierząt i dbania o nie. Ostatnio natknęła mnie trochę do tej rozmowy sytuacja, o jakiej opowiadała mi koleżanka redakcyjna zresztą, Karolina Łopacińska-Wojciechowska, która ostatnio znalazła gołębia. Nie do końca na początku wiedziała, co zrobić. Później jakoś tam się odnalazła w sytuacji, no ale tutaj mamy ekspertkę, bo no trzeba tak powiedzieć, bo ty jesteś wolontariuszką, jedną z niewielu w całej Polsce, bo to nie jest tak, że w każdym mieście mają oddziały Fundacja Gruszantnik. Mam nadzieję, że niczego nie przekręciłem. Jest to fundacja, która, no jak sama nazwa wskazuje, w zasadzie nazwa wskazuje na to, że ratujecie głównie gołębia, no ale wiadomo, że tak nie jest. Co zrobić, jak się znajdzie rannego ptaka gdzieś na ulicy, chodniku, pod drzewem?
2: Patrząc na ilość ptaków, która do mnie teraz przychodzi, powinnam powiedzieć, na pewno nie dzwonić do mnie. Ale ogólnie, jeżeli chodzi o gołębie, bo głównie gołębie przychodzą, wiadomo, ich jest więcej poszkodowanych, bo też ludzie ich nie lubią i robią im krzywdę czasami. No to zabezpieczenie w karton z dziurkami najlepiej. Jak się ma coś miękkiego, to można włożyć, nawet ręczniki papierowe, cokolwiek. No i
1: do ciebie.
2: Tak. I trzeba kontaktu szukać do mnie. Niektórzy mają mój numer telefonu, ja nawet nie wiem, kto to jest. Nie mam pojęcia, także mój numer po prostu lata po całym Gorzowie. I też można na Gruszętniku na zdjęciu w tle znaleźć właśnie numer telefonu na Gorzów. Ewentualnie weterynarze podają. Sklep zoologiczny też poda, także...
1: Ci wszyscy tak. Mają twój numer.
2: No, trochę tak.
1: I co dalej robisz w takiej sytuacji? Co dalej się z tym gołębiem dzieje? Jaka jest twoja gdzieś tam procedura, ta wewnętrzna działania? Kiedy ten ptak wychodzi na wolność? Co się dzieje z takim poszkodowanym gołębiem?
2: Jeżeli chodzi o wyjście na wolność, to zależy. Zależy od tego, co się stało, nie? Więc jak już przejmę ptaka, no to sprawdzam jego stan. Jeżeli na przykład ma niesprawne nogi, no to sprawdzam, czy jest czucie głębokie, czy są nogi ciepłe, czy jest w ogóle szansa, że będzie chodził. I taki ptak na przykład ląduje w hamaku, póki nie zacznie chodzić, jest wzmacniany. Są też ptaki z połamanymi nogami, no to one też idą do hamaka, żeby te nogi się wzrosły prawidłowo, chociaż czasami bywa, że gdzieś tam ten wzrost troszeczkę się wybrzuszy, ale u niektórych na przykład nie udaje się usztywnić nogi, bo jest w takim miejscu, że po prostu bandażem nie idzie tam dojść. I co jeszcze? No mamy pisklęta też do odchowania. Pisklęta, które są już trochę starsze albo są chore, czasami mają też właśnie połamane nogi albo skrzydła, ptaki po kolizjach z szybami, ptaki po kontakcie z kotem. I tutaj chciałabym uczulić, bo większość to są koty właścicielskie, które właśnie ranią ptaki. No i tak właściciele, teraz było fajnie, bo ludzie faktycznie poczuwali się do odpowiedzialności za swoje zwierzęta, ale właściciele tego jakby nie odczuwają. I oni oczekują, że ja z własnej wypłaty będę leczyć ptaka, którego poraniło ich zwierzę. A w takim wypadku ptak potrzebuje antybiotyku pilnie. Nawet jak nie widać rany, może być to mikroranka, którą widać pod mikroskopem dopiero. Kocie bakterie powodują u ptaków sepsę. Więc ten ptak, jak już te bakterie się rozjedną po organizmie, po prostu umiera. I też nie zawsze antybiotyk zdaje tu swoją jakby rolę. No, ale właśnie przeczulam, jeżeli ktoś chce przynieść ptaszka właśnie po kocie, swoim kocie, bo nie mówię o kotach, które są bezdomne, no to fajnie by było, jakby się dość dorzuciło do zbiórki, no bo to jednak kosztuje, a ptaków z roku na rok jest coraz więcej i ja nie jestem w stanie tak pokrywać wszystkich kosztów bez pomocy. Nie wiem, czy coś jeszcze tutaj dodać.
1: O, to jeszcze zdecydowanie rozwiniemy temat, natomiast rzucę oczywiście pytaniami pomocniczymi. Zacznę od tego właśnie, jaka jest skala twoich działań. Tak, nie wiem, czy podliczasz to gdzieś w Excelu, że na zielono, czerwono i tak dalej, ile takich ptaków rocznie do ciebie trafia miesięcznie. Jaka jest skala działań?
2: To znaczy się, no ja muszę to wszystko zapisywać i podliczać, bo ja na koniec roku rozliczam się z RDOŚ-iem, bo muszę wysłać raport roczny, właśnie z tego względu, że no mam zezwolenie na takie działania. Ostatnio ktoś się ze mną kłócił, w ogóle nie zna mnie i mówi, że nie masz zezwolenia, cię zgłoszę do GDOŚ-u, nie? Ja mówię, dobra, no to proszę, nie? Ostatnio z GDOŚ-iem pisałam maile, bo też coś zgłaszałam, także wie,

0: ząb. I co? No, jak zaczynałam w 2020, to zaczęłam chyba w lipcu dopiero. Tam było 20 parę ptaków do końca roku. Potem chyba liczba się zwiększyła do 100 paru. I tak co roku, aż w końcu w zeszłym roku było chyba 600 coś. Tak mi się wydaje, nie? Ale po drodze jeszcze dołączyła do mnie przyjaciółka, która mi przywiozła ptaka i tak się poznałyśmy. I też pomagała mi właśnie przejąć parę ptaków gdzieś tam, jak było ich za dużo. Nie? Już nie dawałam rady przyjmować, nie mieściły się po prostu transportery. A też wiadomo, że nie mogę tego porozstawiać wszędzie po podłogach, po całym, i tak są w całym domu, ale mamy kwarantannę w jednym pokoju, w drugim pokoju są papugi. W kuchni na przykład przy blacie leżą maluszki takie do karmienia i jest pokój po prostu na ogólne ptaki, nie? W którym ja spałam i z których się musiałam wynieść. Także no właśnie doszło już tak mi się wydaje, że to było ponad 600. Musiałabym zajrzeć w zeszyt, ale no zapisuję ile tam gdzieś na przykład, czyli podliczam to później, ja nie pamiętam już teraz, bo ja to zapisuję w raporcie, ile tam ptaków poumierało gdzieś po drodze, nie? I teraz jak ptaków jest tak wiele przyjeżdżających, no to śmiertelność wzrasta, nie? I to też jest tak, że niektórzy oczekują, że jak przywiozą ptaka, to ja go magicznie wyleczę i on wróci na wolność, nie?
1: Oczekują cudów.
0: Tak, a ja robię wszystko, co w mojej mocy, ja czasami się potrafię nawet tak podłamać trochę, że ja już nie mogłam więcej zrobić, a i tak sobie pluję w twarz, że może jednak mogłam zrobić coś więcej, nie? I nie mam takiej mocy, żeby uleczyć tego ptaka i muszę działać tu z antybiotykami, ze wszystkimi takimi rzeczami. No i to jest chyba takie najgorsze w tym ratownictwie, nie? Na początku bardzo źle przyjmowałam śmierć ptaka. Przy pierwszych ptakach ja po prostu wyłam nad ptakiem, który umierał mi na rękach. Ale gdybym tak musiała, znaczy gdybym tak reagowała za każdym razem, to w końcu bym wylądowała gdzieś tam w Choroszczu albo gdzieś indziej. Więc no teraz już jestem odporna i no to tak z czasem gdzieś weszło, nie?
1: To jest takie, jak ludzie czasami się zastanawiają, dlaczego pracownicy ochrony zdrowia czasami wydają się nieempatyczni, prawda? Jak mają pacjentów i tak dalej. Tak widzę taką analogię, no bo z czasem jak się widzi gdzieś tam choroby, właśnie śmierć ludzką, tak samo, prawda? I tak dalej, no to po prostu się człowiek przyzwyczaja. Jakby człowiek się przyzwyczaja do takich najbardziej hardkorowych, że tak się wyrażę, rzeczy.
0: No tak, no bo czyli, jeżeli chodzi o lekarzy, to jest troszeczkę inaczej, no bo oni tam mają pacjenta, ten pacjent gdzieś tam sobie później idzie i ewentualnie mu się umrze, tak? I tak nie ma tej takiej relacji, a jak my mamy zwierzęta przy sobie i tak staramy się, żeby te zwierzęta nie miały z nami za dużo kontaktu, chyba że są jakieś takie do karmienia co chwilę albo do jakieś tam do czyszczenia, bo na przykład są leżące, no to jednak gdzieś tam ta więź troszeczkę się buduje, mimo tego, że no, to nie jest taka więź jak z pupilem, ale boli, jak ten ptak później umiera, nie? Także to jest... No nie jest fajne i taka, ja jestem w ogóle bardzo empatyczna, ja mam stwierdzoną wysoką wrażliwość przez specjalistę, więc bardzo emocjonalnie podchodziłam do różnych rzeczy, ale w tym wypadku teraz się cieszę, że faktycznie się przyzwyczaiłam, nie? No bo ta empatia troszeczkę przeszkadzała mi w tym. I teraz jak na przykład ktoś mi wysyła zdjęcie ptaka, który się trzepocze, ja już widzę, że to są konwulsje przedśmiertne, nie? I mówię, że ten ptak umiera, nie? No ale co, to ma umrzeć? Zanim pani dojedzie, to on i tak umrze, nie? To już nie ma znaczenia i nawet często gęsto... Znaczy, bywały przypadki, że ptak był w konwulsjach jeszcze jak się go ogrzało, bo jak przymarł gdzieś, to dawał radę, ale potem i tak gdzieś ten organizm siadał, nie? Ale no konwulsje już z reguły są takie ostateczne i ludzie tak dziwnie właśnie reagują, że mówię, no on już umiera. To jest takie już normalne, nie? Po prostu widzę, co się dzieje i... No nie wiem, no co, no nie popłaczę się, nie będę klepać po pleckach, no bo tutaj o to chodzi.
1: Wyszłoby się załamać, prawda, jak tak reagować na każdą taką sytuację. Ile ptaków aktualnie masz na stanie?
0: Z moimi papugami około 90.
1: Na bieżąco. I to jest w twoim mieszkaniu, domu? Jak to wygląda?
0: No w mieszkaniu sobie ogarniamy wszystko. No ale to też taka liczba jest, bo jest dużo malutkich ptaszków, nie? Czyli na przykład jakiś grubodziób, wróble, kowaliki, są tam jeszcze sikory, mamy kosy, jakieś kwiczoły. No, także te małe też tak zapychają miejsce. Czasami jak się mówi takie 90, to nagle się okazuje, że to tak 90 to nie jest takie mocne 90, bo to są maluszki, nie?
1: Czyli takie na pół trzeba dzielić.
0: No jakby, tak, no mniej więcej.
1: Gabarytami. Nie? Z czego pokrywacie leczenie? To są jakby wszystko wpływy gdzieś tam ofiarodawców, że tak się wyrażę, wspierających sprawę, czy to też z prywatnych środków pokrywasz częściowo? Jak to wygląda?
0: Znaczy to wygląda tak, że nasza główna siedziba na Wrocławiu, ona odbiera od nas ptaki, które wysyłam lulakarem. No i w większości no, pokrywamy tam koszty przyjazdu, ale no, Grusz Rentnik też się stara gdzieś tam dopłacać, ale też nie chcę ich obciążać, bo zbierałem teraz na remont dachu, żeby tam wybudować halę dla ptaków i tak dalej, także to jest bardzo ważne dla nas. No i Grusz Rentnik tam z bazarków głównie opłaca właśnie leczenie, jakieś tam rehabilitacje robią i mamy teraz też Gruwet we Wrocławiu, więc mamy własną klinikę i tam mamy weterynarzy zaprzyjaźnionych, no wiadomo, mają wypłaty, ale no usprawnia to działanie. A jeżeli chodzi o wolontariuszy, no to wolontariusze są też we Wrocławiu i są porozrzucani po całej Polsce. Czasami w małym miasteczku, czasami w dużym mieście. U nas w Gorzowie na przykład byłam tylko ja na początku i większość z nas no, pokrywa to z własnej wypłaty, no chyba, że ktoś na przykład się uczy. No to wtedy tam Grusz Rentnik pokrywa faktury za leczenie u weterynarza. Też na przykład niektórzy mają fajnie, bo mają weterynarzy od ptaków, nie? U nas na Gorzowie tego nie ma. Najbliżej mamy Szczecin, Poznań i Zieloną Górę, więc trochę kicha. Ale na miejscu mamy panią doktor Agnieszkę Pinczek, ma umowę z miastem i pani Agnieszka zawsze, jak gdzieś trzeba coś zszyć, coś pomóc, to takie proste zabiegi zawsze zrobi i to jest super, bo jest bardzo pomocna i też tam no, chciałabym też podziękować tutaj przy okazji. I co? No ja pokrywam z własnej wypłaty większość. Na zbiórkach czasami coś wpadnie, teraz troszeczkę by wpadało, ale to w sumie zrekompensowało to, co wydałam w ostatnim czasie, więc trochę wyszłam na zero. No i co jeszcze? No z tych zbiórek tak nie wpada za dużo, nie? Czasami gdzieś tu 20, czasami ktoś wpłaci 100 zł, raz ktoś zaszalał wpłacił 500. No, ale wtedy gdzieś kupiliśmy chyba klatkę jedną, drugą czy coś i no, rozchodzi się, nie?
1: Może miał wyrzuty sumienia, bo miał kota wychodzącego. Tak oczywiście z przymrużeniem trochę oka. Właśnie o to chciałem dopytać, to już troszeczkę mi rozjaśniłaś sytuację, bo chciałem, jak na początku powiedziałaś o tym, że weterynarze do ciebie często odsyłają, tak mnie to zaskoczyło z tego względu, że no, wydawać by się mogło, jak z ptakiem rannym, znalezionym się pojedzie do weterynarza, nawet w Gorzowie, no to weterynarz będzie wiedział, co zrobić. A ja właśnie tak zrozumiałem, że on często odsyła do ciebie i to mnie zaskoczyło, żadnego weterynarza nie ma, który się w ptakach specjalizuje na całym Gorzowie, w okolicach?
0: Nie ma ogólnie, czyli jest jedna dziewczyna w Dogwecie, która takie podstawowe badanie krwi gdzieś tam papudze zrobi, bo miała praktyki, jakieś tam nauki u Piaska, który jest weterynarzem od ptaków. Ale ogólnie, jeżeli chodzi o dzikie, no to weterynarze nie mogą sobie tak przyjąć dzikiego zwierzęcia, tylko ci na umowie, nie? Bo później mogą być problemy jakieś tam prawne i tak dalej, nie?
1: Okej, okay, dobra, to już troszeczkę mi rozjaśniłaś. Opowiedz o takich, może inaczej, najciekawszych waszych interwencjach, bo żeby naprowadzić cię na jakiś kontekst, to chyba z 2 lata temu było, gdzieś szukałem, wiem, że były poszukiwania za papugą, która wam po całym mieście uciekała, ale to tak mi gdzieś jedna sytuacja, to chyba właśnie gdzieś u was widziałem, że trwają poszukiwania papugi, ale jakby dajecie wolną wolę, to tylko taka jedna sytuacja mi się jakby przypomniała, opowiadaj właśnie jakieś najciekawsze, najbardziej szalone może wydarzenia z działalności.
0: No to ja na warsztatach gdzieś opowiadam inne sytuacje. To papuga to akurat ta moja uciekła, pamiętam. Z tego względu, że mama gdzieś tam uchyliła balkon za mocno, nie? I on po prostu śmignął sobie przez ten balkon. Ja przez dobry miesiąc przeszukałam i wiesz, ledwo stałam na nogach, bo był upał. A ja chodziłam z głośnikiem, żeby wiesz, nawoływać go, nie szukałam, plakaty, wszystko. Także no, był hardkor wtedy. Niestety się nie znalazł. Mam nadzieję, że może gdzieś u kogoś wylądował dalej, ktoś nie wie i żyje gdzieś u kogoś, to byłoby super. A z takich ciekawszych interwencji, teraz nie wiem, która była kiedy, ale ostatnio na przykład było tak, że strażacy zostali przez nas wysłani do parku Róż i pływali nam w stawie i wyławiali kaczki, które były porzucone przez matkę i były bite przez inne kaczki. No, zadziałałyby je, nie? Także wyzwałam straż pożarną. Trochę się namęczyłam, zanim to się stało, ale panowie przyjechali, posprawdzali, pogadali, coś tam. I pan do mnie, ale wie pani, tu powinna pani wyzwać kogoś z organizacji prozwierzęcej. Ja tak się patrzę na pana, mówię, ja jestem z organizacji prozwierzęcej. Mówię, gdzie ja mam pływać? W stawie, kurde, czy co, nie? Ale później przyjechał właśnie samochód z łodzią i tam poubierali się w kombinezony i dwójka strażaków zaczęła pływać i zaganiać te kaczki z moim podbierakiem. Także wyłowili kaczki, było super. A z takich... No, czyli to jest ciekawe, no bo tu gapia się oczywiście zebrały dookoła, nie? Śmiesznie to wyglądało. A z innych, co opowiadam właśnie na warsztatach, to było zgłoszenie tutaj w centrum koło wełnianego rynku. Tam jeszcze była restauracja, teraz nie wiem, czy tam jeszcze jest jakaś burgerownia zrobiona, coś było. I ja byłam wyzwana do gołębia, który utknął w kratce. I to było w środku tych budynków. I tam nie było zbytnio dojścia, bo okna były zakratowane od tej restauracji, nie było jak tam wyjść. Była niedziela, wszystko pozamykane. No i kombinacje, nie? My przecież tych krat nie rozrywiemy, nie wyłamiemy ich, nie tam, zaraz będzie właściciel tutaj nam uszy suszył. Próbowało się podbierakiem na długości, próbowało się jeszcze ze szczotką, ze wszystkim i tak, no nie szło. No i zaczęłam dzwonić po ochronie, po wszystkim dookoła, żeby do tych wejść spróbować się dostać. Nic nie skutkowało. No i dziś jakoś tam ogarnęłyśmy, że da się wejść piętro wyżej, po schodach. No i tam było okno na to podwórko, bez krat. No i były kolce na parapecie. No mówię, dobra, to kombinujemy. Pozrywałyśmy te kolce nożem, w sumie musiałyśmy, to jest tak przyczepione, że masakra. No i wykombinowałyśmy tak, że dostałam tam jakieś krzesełko, stołeczek, szmery, bajery i ja sobie tam zaskoczyłam. Poszłam wyciągnąć tego ptaka, tylko ten ptak miał dosłownie odchodami, czyli obczepione palce, bo wyschły, bo on wsadził tą nogę prościej, ale już wyjąć ciężej, nie? Więc musiałam tą kratę ciężką taką podnieść, zaczepić sobie na butach, więc ona mi przylegała do butów i mi ciągnęła po stopach i próbowałam tam to kruszyć, aż w końcu wyjęłam tego maluszka. Wzięłam nogę z tej kraty, dałam dziewczynom przez okno te zakratowane, żeby go tam już zamknęły. No i teraz tak patrzę, mówię, dobra, poukładałam sobie rzeczy, żeby wyjść. I dziewczyna, która miała mi tam pomóc, powiedziała, czekaj. No ja oczywiście ADHD i wodnik, mówię, ja wszystko sama zrobię. Weszłam sobie do góry, podciągam się i wyszłabym, gdyby nie to, że mam krzywo żebra właśnie od kręgosłupa i tym żebrem przycisnęłam do parapetu i było nagle takie... No i sobie połamałam tam troszkę.
2: Gorzów po 21. Magazyn publicystyczny Vox FM Gorzów.

0: Słuchacie wiadomości Vox FM. Zapraszam, Katarzyna Pilewska. Eskalacja stała się faktem, mówi premier Donald Tusk i zwołuje pilne spotkanie władz i służb. To kolejne już posiedzenie w związku z działaniami Rosji w pobliżu granicy z Polską. O szczegółach Aleksander Ruszkowski.
1: Rozmawialiśmy na temat kolejnych działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa naszych granic. To informacje przekazane przez premiera. Wiadomo, że w spotkaniu brali udział m.in. minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, szef MSZ Radosław Sikorski czy minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, a także dowódcy polskiej armii. Wszystko po wydarzeniach z ostatnich godzin. W weekend rosyjski dron uderzył w pociąg relacji Kijów-Warszawa, a w poniedziałek rosyjskiego bezzałogowca wyłowiono z morza w rejonie plaży w Rusinowie. Premier Donald Tusk mówi wprost: to eskalacja, a kolejne incydenty z udziałem rosyjskiego sprzętu mają świadczyć o tym, że każdy scenariusz, nawet ten najgorszy, jest obecnie możliwy.
0: W miejscu wyłowienia drona na plaży w Rusinowie koło Jarosławca wciąż pracują służby. Najprawdopodobniej jest to nowy model drona typu Gerbera, o czym w mediach społecznościowych pisał szef MON. Gerber 5 jest znacznie szybszy od używanych dotąd bezzałogowców. Może lecieć bardzo nisko i manewrować. Dlatego obrona przeciwlotnicza ma mniej czasu na jego wykrycie i zastrzelenie. Szczegóły Mateusz Gołębiewski.
2: Najprościej mówiąc, dron odrzutowy przypomina niewielki pocisk manewrujący. Zamiast śmigła ma silnik, dzięki któremu osiąga prędkość nawet 600 km na godzinę, czyli ponad dwa razy większą niż starsze drony. Może też znikać z radarów za przeszkodami terenowymi. Nikt nie jest w stanie zestrzelić wszystkich takich dronów w razie ataku, mówi Aleksander Olech z portalu Defense24.
3: Nawet Izrael w pełni zmilitaryzowany nie ma takich kompetencji, dlatego tutaj jest kluczowa współpraca z Ukrainą. Raz, czy Ukraina będzie w stanie zestrzelić taki dron, lub też żebyśmy mieli informację, kiedy on do nas spada.
2: Do likwidacji dronów odrzutowych NATO wykorzystuje drogie systemy rakiet Patriot i NASAMS.
0: Relacjonował nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Ogromna zmiana jakościowa. Tak o wyborze Mariana Kmity, napełniącego obowiązki szefa PKL, mówią członkowie zarządu. Kmita dokończy kadencję po Radosławie Piesiewiczu, aresztowanym w śledztwie związanym z Zonda Krypto.
4: Ogromna zmiana jakościowa. Jesteśmy intelektualnie w innym punkcie. To rozmawiamy o innej rzeczywistości. W gabinecie nic się nie zmieni, bo jak znam Mariana, on tam po prostu nie wejdzie. Marian ma takie miejsce, w którym czasami bywał i tam są meble po Piotrze Nurowskim, którego w jakiś sposób jest dziedzicem.
0: Komentuje wiceprezes PKOL Adam Konopka. Działacze mają nadzieję na odbudowanie wizerunku PKOL po kryzysie związanym z Zonda Krypto.
5: Cóż, miejmy nadzieję, że prezes Marian Kmita był przy tym wszystkim. Wie, na czym to polega, że ta wrzawa się już wreszcie, mam nadzieję, skończyła i że ludzie, którzy kochają ten sport, nawet sponsorzy, wrócą z powrotem i będziemy mogli normalnie funkcjonować.
0: Mówi wiceprezes PKOL Andrzej Supron. Marian Kmita będzie stał na czele Polskiego Komitetu Olimpijskiego do kwietnia przyszłego roku. Za jego kandydaturą zagłosowało 43 członków zarządu, 9 osób było przeciw, a jedna wstrzymała się od głosu. Rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. To wyrok w sprawie pożaru zabytkowego rektoratu Akademii imienia Jakuba z Paradyża w Gorzowie. Skazanie to właściciel firmy lekarskiej i jego pracownik, których sąd uznał za winnych sprowadzenia pożaru. Prokurator żądał dla nich odpowiednio 2 lat i 1,5 roku więzienia. Wyrok jest nieprawomocny, a jak komentują go strony? O tym już Sebastian Górny.
6: Prokurator Bolesław Lędzion był zadowolony, bo mimo łagodniejszego wyroku sędzia uznał winę oskarżonych w zakresie przedstawionym przez śledczych. Rafał Jaszczyszyn, obrońca Sławomira R. odmówił nam komentarza na temat wyroku. Kolejne kroki będzie podejmował po uzasadnieniu. Z kolei mecenas broniąca Roberta B. podkreśliła fakt, że wyrok okazał się dużo łaskawszy niż wnioskowany przez oskarżenie. Kolejne kroki będą podejmowane po rozmowie z klientem. Sędzia Jacek Krycki skazał właściciela firmy i jego pracownika na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata.
0: Obaj mężczyźni mają zapłacić grzywny. Robert B., właściciel firmy dekarskiej na rzecz AJP, ma wpłacić 500 000 zł celem naprawy szkody. Przypomnijmy, ogień w rektoracie przy Teatralnej w Gorzowie wybuchł w kwietniu 2024 roku. Do mocowania papy na dachu wbrew projektowi i przepisom użyto palnika gazowego. Wraz z jesienną kampanią zachęcającą do szczepień na COVID-19, grypę czy RSV na sile przybierają ruchy antyszczepionkowców. Z falą hejtu mierzą się m.in. epidemiolodzy ze śląskiego sanepidu.
7: Teorie związane z wszczepianiem chipów uważają, że szczepienia to samo zło, powikłania.
8: Mierzycie się z hejtem z ich strony?
7: Tak, odbieramy takie telefony.
8: A co mówią?
7: Zazwyczaj uważają, że szczepienia są skażone, zawierają ołów, powodują autyzm, różne choroby neurologiczne.
8: Obrażają was?
7: Zdarza się, że nas obrażają. Jesteśmy niedouczeni, nie słuchamy odpowiednich autorytetów medycznych.
0: Z Magdaleną Wilk z działu epidemiologii śląskiego sanepidu rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz. Mniej palimy i lepiej kontrolujemy nadciśnienie. Dziś zaprezentowano wyniki trzeciej edycji WOBASZ. To ogólnopolskie badanie, które ocenia stan zdrowia Polaków oraz występowanie najważniejszych czynników ryzyka chorób układu krążenia i chorób metabolicznych. Szczegóły zna Krzysztof Płowecki.
9: Najbardziej pozytywna zmiana dotyczy użytkowania tradycyjnych wyrobów tytoniowych. W ciągu 20 lat odsetek palaczy zmniejszył się niemal o połowę.
10: 20 lat temu paliło 31%, obecnie 17%.
9: Mówi Aleksander Prejbisz, główny badacz WOBASZ 3. Badanie pokazuje także, że Polacy rzadziej chorują na nadciśnienie, ale wciąż dużym problemem pozostają otyłość brzuszna, wysoki cholesterol i zaburzenia gospodarki cukrowej, a szczególnie u osób przed 50 rokiem życia.
10: Otyłość brzuszna w Polsce to prawie 11 milionów osób.
9: Badanie pokazało także, że niemal 900 tysięcy Polaków żyje z nierozpoznaną cukrzycą. Eksperci podkreślają więc, że kluczowe są dziś wcześniejsze wykrywanie chorób i skuteczniejsza profilaktyka.
0: Relacjonował nasz reporter Krzysztof Płowecki. A teraz wracamy do 8 rundy Vox FM. Gościem Karoliny Pajączkowskiej był dzisiaj podpułkownik Hubert Trusiuk, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Chełm. Posłuchajmy.
11: Zapytajmy zatem o to pana pułkownika Huberta Trusiuka, który jest szefem Departamentu Bezpieczeństwa. Panie pułkowniku, co się takiego dzieje? Co czują mieszkańcy Chełma po takiej nocy jak ta poprzednia?
12: Dzień dobry. Szczerze mówiąc, to nie wiem dokładnie, co czują. Ja mogę powiedzieć, jakie są moje odczucia. No, generalnie mamy zamieszanie za naszą wschodnią granicą. Mówię tutaj o wojnie, która tam panuje. No i musimy się liczyć z tym, że cały czas u nas będzie coś się działo, prawda? Mam na myśli tutaj, że coś może wlecieć. Nad naszymi głowami, jeśli chodzi o miasto Chełm, ciągle latają samoloty. Mieszkańcy się pewnie troszeczkę do tego przyzwyczaili. Panuje taka atmosfera troszeczkę obojętności, mogę powiedzieć. Pojawiają się oczywiście gdzieś w mediach społecznościowych pytania, co robić, jak robić. Miasto już wiele miesięcy temu, rok temu wydało broszurę, jak się zachować w takiej sytuacji. Natomiast takie pytania też na pewno się będą zawsze pojawiały.
11: Panie pułkowniku, w takim razie jak państwo się sprawdziło w takich wydarzeniach? Mowa o tym, że no macie tutaj Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Lubelskiego. Czy pan otrzymał jakieś informacje w tej nocy z soboty na niedzielę, czy wczoraj?
12: No, Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego jest chyba jednym z nielicznych w województwie, które funkcjonuje w systemie całodobowym, bo tak jak my w mieście na prawach powiatu funkcjonujemy w dyżurach domowych. Tak, te informacje na bieżąco otrzymujemy. To się przeplata różnie. Czasami te informacje z RCB przyjdą troszeczkę szybciej, ale to są dosłownie czasami sekundowe różnice.
11: To pytanie w takim razie, jedzie pan na odprawę do Rzeszowa. Jak miasto może otrzymać pomoc? Jak mogą mieszkańcy liczyć na przygotowanie do sytuacji kryzysowych?
12: Jedno miasto, drugie mieszkańcy. Generalnie ja już przy poprzednich sytuacjach z sierpnia w przestrzeni publicznej wypowiadałem się na ten temat, żeby państwo mogło wesprzeć samorządy przynajmniej do poziomu powiatu, żebyśmy w tym systemie dyżurów funkcjonowali całodobowo. No bo jednak samorząd musi naprawdę mocno się zastanowić, skąd wysłupać pieniądze, żeby zatrudnić przynajmniej 10 osób, żeby te dyżury pełnić. I myślę, że tutaj pomoc państwa byłaby wymierna, tak? Natomiast jeżeli chodzi o społeczeństwo.
0: Dalsza część 8 rundy do śledzenia na voxfm.pl. Znany raper w rękach służb. Funkcjonariusze CBŚP zatrzymali Michała O. Rapera o pseudonimie OG Olgierd. Będzie odpowiadał za posiadanie narkotyków, mówi Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej.
13: Zatrzymanie ma związek z posiadaniem i udziałem w obrocie narkotykami. W tym momencie trwają czynności z udziałem zatrzymanego Michała O., wobec czego wszystkich informacji szczegółowych, w tym o zastosowanych środkach zapobiegawczych, będziemy udzielali po zakończeniu czynności.
0: Ale to nie pierwsze zatrzymanie tego znanego muzyka. W styczniu 2023 roku w Szczecinie również padł w ręce funkcjonariuszy CBŚP działających pod nadzorem zachodniopomorskiej prokuratury krajowej, także w sprawie obrotu narkotykami. Mają informować o zagrożeniach, ale są bagatelizowane. Mieszkańcy Lubelszczyzny, w tym Zamościa, regularnie dostają SMS-y dotyczące działań wojennych na terenie Ukrainy. Jeden alert informuje o ataku powietrznym na terenie Ukrainy, a drugi powiadamia o jego zakończeniu. SMS-y pojawiają się w różnych godzinach, czasami w nocy.
14: Niepotrzebne moim zdaniem. Najpierw, że atak, za chwilę znowu, że odwołany i tak ciągle. To mnie denerwuje.
15: Idiotyczne. Wprowadzał niepotrzebny niepokój, a w niczym nie pomagają. By miały sens, jeżeli byłoby zagrożenie tutaj dla nas w Polsce, no to są, to mają raczej taki wymiar propagandowy bardziej. Jeśli są ataki na Ukrainie, które są codziennie, no to nic nie wnosi.
16: No według mnie to są niepotrzebne informacje. No przynoszą tylko zamieszanie, straszą niepotrzebnie.
0: Komentują mieszkańcy Zamościa. Alerty wysyła Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Górna ulica Kasprusie w Zakopanem zamknięta, kierowcy mają problem. Przejechanie z centrum miasta do zachodniej części miasta oznacza stanie w korkach. Miasto na czas prac udrożniło przejazd przez ulicę Regle, ale nie dla wszystkich, mówi Bartłomiej Bryjak, wiceburmistrz Zakopanego.
17: Jest możliwy przejazd, ale tylko dla mieszkańców okolicznych ulic, z ulicy Strążyskiej, ulicy Regle, przez ulicę Zastrugiem do ulicy Kościeliskiej. Natomiast jest to droga jednokierunkowa i ograniczona tylko dla mieszkańców przyległych ulic.
18: Korki w centrum miasta tworzą się takie jak w czasie długiego weekendu w sierpniu.
19: Tymoteusz Mróz, Rada Miasta Zakopane. To jest tak naprawdę takie funkcjonalne połączenie, które ma służyć temu, żeby rano wyjeżdżając do szkoły, do pracy o godzinie 8, mieszkańcy mogli się szybko wydostać.
17: Jest to tylko czasowa zmiana organizacji ruchu na czas remontu.
0: Ulica Kasprusie ma być już przejezdna pod koniec roku. Oby drogowcom nie powinęła się noga, bo jak przyjdzie zimowy sezon, a droga nadal będzie zamknięta, Zakopane czeka paraliż komunikacyjny. Ponad 500 kg śmieci wyłowione z Warty. W Poznaniu wolontariusze koalicji SOS dla wody sprzątali rzekę, a następnie zastanawiali się, jak można ponownie wykorzystać to, co z niej wyciągnęli.
20: Widzimy sterty śmieci, tu są jakieś chyba puszki,
21: butelki. Dużo jest puszek, dużo jest butelek, są opony. To była godzina sprzątania. Wagowo samych opon jest około 300 kg, pozostałych odpadów też dodatkowe 300.
0: Konrad Nowakowski, ekspert do spraw gospodarowania odpadami, pokazał Arihabir, co można znaleźć w Warcie. Od 4 lat Fundacja Nasza Ziemia organizuje akcję sprzątania brzegów Warty. Dotychczas zebrano ponad 4,5 tony śmieci. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM.
22: Tu i teraz. Wieczorny magazyn Vox FM Gorzów.
23: Dużo sportu jak to w poniedziałek, ale na początek wyrok w sprawie Akademii. To wieczorny magazyn informacyjny Radia Vox FM Gorzów.
24: Jest wyrok w sprawie pożaru zabytkowego rektoratu AJP w Gorzowie. Sędzia skazał właściciela firmy i jego pracownika NORK pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Obaj mężczyźni mają zapłacić grzywny 20 tysięcy i 10 tysięcy. Robert B., właściciel firmy dekarskiej na rzecz AJP, ma wpłacić 500 000 zł celem naprawy szkody. Wyrok nie jest prawomocny. Prokurator żądał 2 lat i 1,5 roku więzienia oraz prawie 18 milionów złotych odszkodowania. Przypomnijmy, ogień w rektoracie przyteatralnym w Gorzowie wybuchł w kwietniu 2024 roku. Do mocowania papy na dachu, wbrew projektowi przepisom, użyto palnika gazowego.
23: Mieszkańcy gorzowskiego Zawarcia muszą sobie radzić bez ciepłej wody. Wszystko przez remont sieci ciepłowniczej. Czasowe braki do środy do godziny 20 dotyczy to m.in. spółdzielni mieszkaniowej Budowlani. Mieszkańcy zostali powiadomieni w sobotę.
25: Wiadoma sprawa, że nie będzie, no to już człowiek już się trochę inaczej ustawi, nie? To wiadoma sprawa, wykąpać się nie będzie jak.
23: Brak ciepłej wody utrudnia pracę m.in. w salonie beauty przy ulicy Żerańskiej, mówi Halina, fryzjerka.
26: U nas na pewno to przeszkadza, bo jak mamy koloryzację, nie możemy dla pani zmyć włosów. Musimy sobie grzać wodę i wtedy polewając zmywamy. Także no jest to trochę uciążliwe.
23: A w drugiej połowie tygodnia bez ciepłej wody będą musieli sobie radzić mieszkańcy Górczyna. Przerwa od środy do piątku.
24: Żużlowe i łyżwiarskie świąteczne akcenty w Gorzowie. Magistrat ogłosił przetarg na dostawę i montaż zimowych iluminacji. Ciekawe dekoracje pojawią się na kwadracie. Będzie to świetna choinka o wysokości prawie 9 metrów, zwieńczona przestrzenną gwiazdą. Obok niej ozdoba szczególnie gorzowska, mówi Wiesław Ciepiela, rzecznik ratusza.
27: Miasto rozpoczęło już przygotowania do tegorocznych świąt. Będą choinki, świetlne postacie, bombki i miejsca do robienia zdjęć, a także nasz gorzowski akcent, czyli Mikołaj na motocyklu żużlowym.
24: Bożonarodzeniowy klimat na Starym Rynku stworzą świetlne postacie, łyżwiarki, łyżwiarza oraz bombka 3D z siedziskami. Nie zabraknie także żywej choinki. Na latarniach wzdłuż od ulicy Hejmanowskiej do Chrobrego zawiśnie 26 świetlnych ornamentów. Świąteczne oświetlenie ma działać od 6 grudnia do 17 stycznia. Iluminacje będą sterowane automatycznie.
23: Z Gorzowskiej Akademii Ratownicy Medyczni wyjdą z dyplomem magistra. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej wydało pozytywną uchwałę w sprawie pozwolenia na utworzenie i prowadzenie studiów drugiego stopnia o profilu praktycznym na kierunku ratownictwo medyczne właśnie w Akademii imienia Jakuba z Paradyża w Gorzowie. Będzie to drugi po pielęgniarstwie kierunek medyczny, który pozwoli uzyskać tytuł magistra. AJP zaczęła kształcić ratowników medycznych w 2021 roku. Były to studia licencjackie, kierunek od początku cieszy się dużą popularnością.
24: Rzekomy lekarz, złoto i próba oszustwa. Seniorkę przed stratą uratowała pracownica banku. Policja w Gorzowie przestrzega, by w kontaktach na odległość z nieznajomymi zachować rozsądek.
1: Mieszkanka powiatu gorzowskiego korespondowała z mężczyzną przez jakiś czas. Rzekomy lekarz wysłał do Polski paczkę z pieniędzmi i złotem. Niestety przesyłka utknęła na Litwie i należało obnieść dodatkowe opłaty. Kobieta zgodziła się je pokryć. Otrzymała numer konta i wszystkie niezbędne dane. Udała się do banku. Pracownica zaczęła jednak podejrzewać, że może to być oszustwo. Wezwała mundurowych. Dopiero wtedy seniorka zrozumiała, że mogła stracić ponad 7 tysięcy złotych.
24: Policja radzi, by zachować koncentrację i nie kierować się emocjami. Taka znajomość ma doprowadzić do wyłudzenia pieniędzy.
23: Brak chętnych firm na budowę zbiornika retencyjnego przy ulicy Borowskiego w Gorzowie. Magistrat zakończył przetarg. Na inwestycje przeznaczył nieco ponad 300 tysięcy złotych. To oznacza, że mieszkańcy zalewanego od laty skrzyżowania Borowskiego i Dąbrowskiego muszą jeszcze poczekać. Po każdej ulewie w tym miejscu powstaje jeziorko. Urzędnicy będą musieli przetarg powtórzyć, co wymaga czasu i niestety oddala inwestycje w czasie. Przyszły wykonawca przygotuje projekt, aby miasto mogło starać się o unijne dofinansowanie. Chodzi o dwa warianty: zbiornik zamknięty z parkingiem na powierzchni oraz zbiornik otwarty, otoczony zielenią, do tego szczegółowe analizy. Do tematu będziemy wracać. Stal bliżej barażu i utrzymania. Wystarczy ponownie wygrać z Włókniarzem, tym razem na Jancarzu. W pierwszym meczu Stal wygrała 47-43. Drużynę do zwycięstwa poprowadził Thompson. Dobrze pojechali Bednarz, Przedpełski i Paluch. Słabszy występ zaliczył Poleszczak. Mówi Piotr Paluch, trener żółtoniebieskich.
2: Do 12 biegu było do 13 biegu 10 punktami, także była fajna zaliczka. Te ostatnie biegi nie poszły tak jak trzeba. I tak samo i Adam i Oskar też dobrze startowali, ale niestety w tym 14 biegu tak nie było. W 15 również też zawodnicy, którzy dobrze startowali, Paweł wygrał start, Anders musiał się troszkę męczyć, ale zrobił dwójkę. Ale tak ogólnie, no to drużyna pojechała równo, lider Anders, Paweł Przedpełski pokazał trochę większy lwi pazur tym jednym biegiem i też wcześniej. Natomiast Charles White troszkę gorzej wypadł, no, ten tork może mu trochę nie leży też, ale to był pierwszy jego mecz tutaj. Przyjechał drugi, natomiast też za przed juniorem, który też go gonił. Końcowa meczu błędy duże, przez to taki wynik, ale postaramy się to zniwelować na następne mecze i popracować jeszcze troszeczkę z Matiasem Polesztadem. Z kolei też, kurde, jeszcze nie wszedł na te obroty, a jest nam bardzo potrzebny w tych meczach. Będziemy robić wszystko, będziemy trenować, zmieniać silniki, mentalnie nastawiać, aby było dużo lepiej jak tutaj i te ostatnie mecze. Chciałbym też pochwalić Igora Korduna, który naprawdę oddał dużo serca, dużo walki i też przez złośliwość rzeczy martwych nie zdobył punktów i też troszkę błędów, ale wiadomo, to jest młody zawodnik, który się uczy, ale dobry potencjał, dobry materiał.
3: Najlepiej by było to zakończyć już tydzień wcześniej, no ale nie dało rady. Więc no, jakby każda wygrana dla nas teraz jest niezmiernie ważna i tak naprawdę no, cel jest jeden. Jedynie ten pierwszy i ostatni bieg tak nie za bardzo wyszedł, ale środek zawodów całkiem fajnie. Więc no, tor dziś w ogóle fajny, przygotowany do jazdy, do ścigania, bezpieczny. Także myślę, że jak ktoś oglądał te zawody, no to miał całkiem fajny fan.
4: Wygraliśmy, pierwszy krok za nami, teraz mecz w piątek, też ważny. Co, skupiamy się na piątek i zobaczymy po piątkowym meczu. Lubię tutaj jeździć, bardzo szybki torek, zawsze się cieszę, przyjeżdżasz tutaj na mecze, więc...
23: A rewansz w piątek o 20:30. Warta zdobyła 3 punkty, a Styron przegrał w Jeleniej Górze. W kratkę zagrali gorzowscy trzecioligowcy. Warta w Gorzowie po bardzo zaciętym meczu pokonała bardzo mocnego Beniaminka Stal Brzeg 1-0. Zwycięskiego gola w 56 minucie z rzutu karnego zdobył Siwiński. Styron mecz z Karkonoszami rozpoczął od zdobycia bramki, ale potem kolejne 3 trafienia odnotowali gospodarze. W drugiej połowie bramkę kontaktową zdobył Walczak, ale w doliczonym czasie gry odpowiedziały Karkonosze. Szczypiorniści bez domu, ale to się wkrótce zmieni. Aurum Gorzów, pierwszych 6 spotkań Ligi Centralnej rozegra na wyjeździe. Później wróci do SP numer 20. Są też szanse na mecze w arenie. Problemy halowe nałożyły się na siebie. Wciąż trwa modernizacja obiektu domowego piłkarzy ręcznych przy ulicy Szarych Szeregów. Do tego w związku z brakiem Terafleksu szczypiorniści wstrzymali się także z treningami w arenie Gorzów. Podopieczni Michała Nieradki tymczasowo umiejętności szlifują w hali ZSTiO. Przed domową publiką żółtoniebiescy wrócą na mecze z Pogonią Szczecin. Mimo przeciwności losu nie można wykluczyć, że ten odbędzie się akurat w arenie, mówi Przemysław Zatylny, prezes Aurum.
5: Znaczy generalnie to, co się wydarzyło w naszym mieście, to jest coś fantastycznego, tak? Czyli pan prezydent zdobył środki na to, żeby rozpoczęła się wielka modernizacja, można powiedzieć, hal. Bo tak, bo od tego zaczynamy. Nasz dom, czyli SP20, jest w totalnym, wspaniałym remoncie. Tam idzie gruntowna termomodernizacja, instalacje, szatnie. Wiemy, jak wygląda budowlanka. Wiem, ile energii poświęca pani dyrektor Katarzyna na to, żeby ta 20 jak najszybciej i jak najpiękniej nam wróciła. Więc jakby temat pod względem budowlanym jest zamknięty. Troszkę mam żal do jednego z gorzowskich portalów, że zrobił tanią sensację z suchej informacji, które podaliśmy w mediach. Otóż, tak jak powiedziałem wcześniej, grono kibiców duże w zakresie pyta nas o arenę. Arena Gorzów jest pięknym ośrodkiem, piękną halą, która mieści w sobie bardzo wiele sportów. Mamy koszykarki na najwyższym poziomie, mamy siatkarzy na najwyższych poziomach, mamy też elementy kulturalne. My rozumiemy i tutaj z zarządem Słowianki rozmawialiśmy nieraz o naszym miejscu i sytuacji. Rozumiem też ich sytuację, bo faktycznie położony bardzo drogi, bardzo dobry parkiet bodajże Sklonu Kanadyjskiego. No niestety my ze swoim sprzętem czy ze swoim klejem doprowadzamy do jego niszczenia. I to była rozmowa w tamtym roku na ten temat i my wykazaliśmy się pełnym zrozumieniem. Zarząd Słowianki pomógł nam w pewnych sytuacjach, żebyśmy znaleźli miejsce do grania. Szkoda, że ktoś w sposób, powiedzmy, nadinterpretował nasz komunikat, żeby wywołać niepotrzebną burzę. Szkoda, bo zarówno pan prezydent, z którym rozmawialiśmy, jak i zarząd Słowianki, a właściwie jego też służby, mogę pochwalić, czy panią Magdę, czy panią Sylwię, naprawdę kawał serca wkładają w to, żebyśmy mieli piłkę ręczną w Gorzowie i na arenie. Nie znałem sytuacji a propos Terafleksu i grania na dużym boisku, ale też, drodzy kibice, na arenie dzieje się bardzo dużo. Weekend w weekend jest jakieś wydarzenie. Zapraszać naszych kibiców w czasie, gdy w piątek jest siatkówka, w sobotę koszykówka, w niedzielę na przykład ręczna, no to też trzeba mieć swoją wyporność i też mierzyć, zarząd tu też podchodzi świadomie, mierzyć siły na zamiary. Wypełnić 600 czy 700 osób na styk w 20, który powoduje kocioł i hałas, a tę samą ilość kibiców posadzić na arenie, to nie są jeszcze nasze progi. Bądźmy świadomi, piłka ręczna musi dojrzeć, musi okrzepnąć, struktury klubu muszą wzrosnąć, chłopaki muszą ambitnie drapać już pazurem o najwyższą ligę i w tym momencie myślę, że pani Agata Dusińska, prezes Areny, sama zrobi wszystko, żeby był Terafleks i żeby to położyć, więc tu mam żal do jednego portalu. No i jakby po rozmowie z panem prezydentem, z jego służbami, tu też Wydział Sportu bardzo duży wpływ miał i bardzo dużą pomoc. Dzięki uprzejmości ZSTiO możemy trenować na hali przy ulicy Czereśniowej. Co ważne, tam też pan prezydent i jego służby zaplanowały remont, żeby ta hala wróciła do świetności, no bo swoje lata ma. Więc trafiliśmy na taki moment, gdzie potężne inwestycje, potężne plany inwestycyjne zderzyły się z codziennością. To nie jest tylko mój problem. Problem ma klub Misia, piłki ręcznej do trenowania z dzieciakami. Problem mają, wspomniałem przez pana siatkarzy, że brakuje miejsca. Troszkę Kangu Bastet zabiera. Mamy rzesze dzieciaków, które grają w piłkę nożną, które wracają na halę. To miasto ma DNA sportowe w sobie. W tej chwili powiem tak, że był plan rozegrania dwóch tych najważniejszych meczy, czyli z Zagłębiem Lubin, Spadkowiczem i z Pogonią, bo na nią zawsze mamy gro kibiców. Rozmawiamy o możliwości, bo tu ze Związkiem Piłki Ręcznej w Polsce rozmawiamy na temat możliwości wynajmu Terafleksu w jakiejś tam dobrej umowie i jakby od tego zaczynamy. Jeżeli w terminarzu naszym będzie możliwość przywiezienia Terafleksu, zgłosimy się do areny i zapytamy, czy będziemy mogli. Przewidujemy, że to jest akurat końcówka października te mecze, koniec października i początek listopada. trwają prace. Nie wiem, czy się udadzą, tak jak pan powiedział. Słowianka też przygotowuje swój harmonogram dostosowany też do siatkarzy. Wiemy, że siatkarze przynajmniej do grudnia w większości będą grali w sobotę, więc typowo technicznie dla, już powiem tak, dla areny. Parkiet siatkarzy musi być wyłożony dzień wcześniej, żeby się uleżał Teraflex. Jeżeli oni to zrobią w piątek wieczór, w sobotę rozegrają mecz. Po meczu, który się czasami kończy o 23-24, musiałaby ekipa, do nich państwo zrozumieją, ekipa ze Słowianki zdjąć Teraflex siatkarski, po czym położyć Teraflex piłki ręcznej, żeby on znowu minimum te 15-18 godzin ułożył się i poleżał, żebyśmy mogli ewentualnie w niedzielę wieczorem rozegrać mecz. To jest naprawdę tytaniczna, heroiczna praca ludzi pracujących na arenie. To nie jest tak, że klaśniemy i z podłoga jedna wjeżdża na górę, a druga zjeżdża. To
6: trzeba Stanek dokonać... by tak było.
5: Proszę?
6: W Stanach by tak było.
5: Tak.
6: Śmieję się oczywiście.
5: Tak, pewnie tak. Widać, że na poziomie projektu poszliśmy za delikatnie. Nie? Trzeba było zrobić windy i wymianę boisk. Ale naprawdę to, żeby zdecydować się na arenie, wpisać się w ten ogrom zajęć i sportu, to naprawdę trzeba dużo pracy, dużo determinacji, dużo zrozumienia każdego ze sportów, tak, żeby to poukładać. Siatkówka ma narzucone te elementy z telewizji. Tu jakby nie ma dyskusji. Takie jest zapisane. Koszykówka ma swój Eurocup i ma swoje mecze i też musi się w tym momencie jakby poprzesuwać na rzecz siatkówki. Wszyscy to rozumiemy. No i jakby tutaj w ogonku trzecia staje piłka ręczna i naprawdę zespołowi Słowianki jest ciężko. I ja to całkowicie rozumiem. Nie jedne rozmowy było i mnóstwo kawy wypitej i ciasta, żeby to dograć, ale powiem, próbujemy. Próbujemy. Chcemy kibiców zrobić taki smaczek, żeby te dwa mecze odbyły się na arenie. Czy się uda? Nie wiem. Na pewno pod koniec września będzie ten komunikat na naszych social mediach, czy nam się udało te elementy spiąć.
23: Klub prowadzi także rozmowy na temat zakupu używanego Teraflexu na własność. Od zwycięstwa w Kielcach rozpoczęli rozgrywki Ligi Centralnej piłkarze ręczni Aurum. SMS pokonali dwoma bramkami.
24: Ślęzna Wrocław najlepsza w U19 w memoriale Aleksandry Piotrowskiej. W Arenie Gorzów odbył się dwudniowy turniej młodych koszykarek. W ostatnim meczu Enea AZS AJP Gorzów poległa z wrocławiankami 41-71. Wcześniej juniorki starsze pokonały Aleksandrów Łódzki, ale przegrały z Poznaniem. Z kolei w U17 odwrotnie. Gorzowianki zwyciężyły z Poznaniem, a później uległy ekipie z Aleksandrowa Łódzkiego. W ostatnim pojedynku poległy z Akademią Gortata Gdańsk 49-68. Sztab szkoleniowy jest zadowolony z gry. Chodziło o sprawdzenie zespołu na tle wymagających rywalek. Na parkiecie pojawiło się prawie 40 gorzowskich koszykarek.
23: Stabilizacja składu kluczem do sukcesu. Gorzowskie koszykarki szykują się do kolejnego sezonu. Gorzowianki są po pierwszym wygranym sparingu. Przed nimi kolejne gry kontrolne, które mają przygotować je do rozgrywek ligowych. Trener podkreśla, że udało się utrzymać trzon zespołu z poprzedniego sezonu. Mówi Dariusz Maciejewski.
7: Kiedyś marzyliśmy, żeby grać w bardzo dobrych warunkach. Spełniło się nasze marzenie i fajnie, że ta hala jest tak skonstruowana, że może wiele sportów i wiele koncertów się odbyć na niej i tylko z korzyścią dla mieszkańców Gorzowa. Będziemy starać się oczywiście tą halę zapełniać, mamy trochę pomysłów. Mamy średnią 2,5 tysiąca zeszłego sezonu, mamy chęć pobić ten rekord i będziemy robić wszystko, żeby tak się stało. Wiadomo, że dużo będzie zależało od naszej postawy na boisku. No i zrobimy wszystko, żeby na tym boisku po prostu swoją grą zachęcić do przyjścia kolejnych kibiców, nie tylko tych, których już mamy. Pamiętam halę na Chopina, zapełnialiśmy ją, ale to było około tysiąca kibiców. Teraz mamy dużo większe wyzwanie. Zrobiliśmy, podwoiliśmy to, teraz chcemy zrobić jeszcze więcej. I tak jak tutaj, troszeczkę szkoda zawsze, że inaczej. Mam nadzieję, że w tym roku w europejskich pucharach, wiadomo, to jest środek tygodnia, bo gramy środę albo czwartek, chcemy zrobić, żeby nie było to ponad 1000 osób, ale żeby te europejskie puchary faktycznie i te zespoły, z którymi będziemy grali, a to duże marki, mam nadzieję, że przyciągną większą liczbę, bo tu jest tutaj jeszcze duże pole do popisu. Jeżeli chodzi o samą grę i o zespół, myślę, że zrobiliśmy wszystko tutaj, żeby zrobić dobry zespół kolejny raz. Zespół, który ma marzenia, który ma swoje też cele. Zespół, który będzie właściwie kontynuacją. Po raz pierwszy od wielu lat nam się to udało zachęcić do tego inaczej. Powiem, że to jest bardzo fajna sprawa, kiedy dwie strony bardzo chcą i bardzo szybko dogadują się, żeby przedłużyć swoje kontrakty na następny rok. My zrobiliśmy wszystko, zaproponowaliśmy dziewczynom dobre warunki tutaj i dziewczyny szybko podjęły, jeżeli mówię o polskim składzie, tym U23 i seniorskim, dziewczyny szybko podpisały te kontrakty, także mogliśmy się szybko skoncentrować na składzie zagranicy i myślę, że ten zespół, który po prostu teraz w tej chwili się zgrywa, czekają nas, jesteśmy po pierwszym meczu w Berlinie, teraz jedziemy za chwilę do Wrocławia na dwa mocne zespoły, na dwa mocne sparingi, później mamy tradycyjny Trutno w Czechach, no i pierwszy mecz będziemy grali w Łodzi, także końcówka września zapowiada nam się bardzo ciekawie. Mam nadzieję, że będziemy mieli zdrowie i dzięki temu zdrowiu i chęciom do pracy nam nigdy nie brakuje. Mądrością, pomysłem będziemy grali bardzo wysoko kolejny rok.
23: Celem na sezon jest tradycyjnie wejście do pierwszej czwórki w rozgrywkach ligowych i wyjście z grupy w europejskich pucharach. Ale marzenia sięgają wyżej, bo gorzowianki cały czas nie mają tytułu mistrza Polski. Mówi Klaudia Gertzen, zawodniczka.
8: Bardzo się cieszę, że ten sezon już nadchodzi, bo nie ukrywam, że troszkę się stęskniłam za tymi emocjami w arenie Gorzów i za adrenaliną, za fanami, którzy zawsze są z nami i kibicują. Bardzo mnie cieszy to, że został cały polski skład, bo nie dość, że oczywiście Courtney Hart również. Bardzo się cieszę, bo nie dość, że dogadujemy się na boisku, to również poza nim i myślę, że to jest bardzo ważne, żeby ta chemia w drużynie była na i poza boiskiem. Także jest to mega pozytywne. Co tu mogę powiedzieć? Cieszę się, że zaczynamy z Beniaminkiem, bo będzie to dla nas dobry sprawdzian, bo w zeszłym roku zaczynałyśmy również w Bochni. Przegrałyśmy niestety ten mecz, także mam nadzieję, że mamy co udowodnić i że będzie mecz po naszej stronie. Trenerze, brakuje złota. Ja już mam to złoto, ale bardzo bym chciała wywalczyć je dla Gorzowa i miejmy nadzieję, że to się uda.
23: Gorzowskie koszykarki sezon rozpoczną 27 września spotkaniem w Łodzi. Pierwsze mecze w arenie zagrają 11 października.
24: Prawie 50 tysięcy porcji wydano na nocnym szlaku kulinarnym w Gorzowie. To rekordowa liczba, która pokazuje, że mieszkańcy są żądni kulinarnych wydarzeń. Uczestników było tak dużo, że zabrakło kart do głosowania. W 6. edycji wydarzenia rządziła marchewka. Do przygotowania dań gorzowscy restauratorzy zużyli ponad 4 tony marchewki. 54 lokale wydały dokładnie 47 673 porcje. W ubiegłym roku było ich 21 tysięcy. To ponad dwa razy więcej. Teraz czekamy jeszcze na wyniki konkursu na Królową Gorzowskiej Gastronomii. Mieszkańcy wybierali lokal z najsmaczniejszą potrawą z marchewki. Najlepszy opis także zostanie nagrodzony. Do zdobycia weekend w gospodarstwie agroturystycznym.
22: Tu i teraz. Wieczorny magazyn Vox FM Gorzów. Dyskusje nad wartą w radiu Vox FM Gorzów.
24: Karolina Łopacińska-Wojciechowska, a ze mną dwójka gości. Pani Aneta Mokosa oraz pani Iwona Kulińska, wojewódzki sanepid w Gorzowie. Witam serdecznie.
9: Dzień dobry.
24: Początek roku szkolnego, jak zwykle dużo tematów, dużo spraw. No w sanepidzie cały czas coś się dzieje, bo wiemy, wakacje, słońce, szczepienia, wyjazdy. No a teraz nam się zaczyna tutaj kwestia młodzieży, też różnych programów. Właśnie, i byśmy sobie zaczęli od może tego, co się dzieje i co ciekawego proponuje sanepid właśnie młodzieży czy dzieciakom. Co się będzie działo? Jakie programy?
9: Przede wszystkim chciałybyśmy opowiedzieć o nowym programie. Od września ruszamy z pierwszą edycją programu Tylko Pomyśl i jest to program wyjątkowy do realizacji z uwagi na to, że tak naprawdę uczymy uczniów kompetencji, bardzo ważnej kompetencji, jaką jest krytyczne myślenie. Wiemy, że jeśli chodzi o krytykowanie, to nasi uczniowie nie mają z tym problemu, natomiast jeśli chodzi o faktycznie taką kompetencję, jaką jest to krytyczne myślenie, w dobie mnóstwa informacji, mnóstwa fake newsów, różnych dezinformacji, z którymi się spotykają, jest to naprawdę kluczowa umiejętność. Program Tylko Pomyśl opracowany został przez zespół ekspertów Uniwersytetu SWPS. Skierowany jest on do uczniów szkół ponadpodstawowych i będzie on realizowany przez szkolnych koordynatorów. Natomiast zanim damy możliwość szkolnym koordynatorom realizację tego programu, to nasi pracownicy powiatowych stacji odpowiednio ich przeszkolą. Także możemy zagwarantować, że faktycznie nauczyciele będą przygotowani do tego, żeby ten program prawidłowo zrealizować. Program jest o tyle ciekawy, że opiera się on i realizowany jest metodą inokulacji, czyli taką techniką w psychologii, która polega na zwiększaniu odporności na manipulacje poprzez wcześniejszą, taką kontrolowaną ekspozycję na słabszą formę bodźca. Polegało na tym, że uczniowie będą sami tworzyli dezinformację. Będą mieć możliwość poznania, jakie mechanizmy działały podczas tworzenia takiej dezinformacji. Przede wszystkim stwierdzą, że nie trzeba być wcale specjalistą ani ekspertem w danej dziedzinie, żeby na jakiś temat stworzyć naukową publikację. Zobaczą, jak manipuluje się podczas tworzenia takiej dezinformacji, w jaki sposób można na emocjach grać odbiorcy. Oczywiście, zanim dojdzie do tego etapu tworzenia dezinformacji, oni nabędą wszelkie umiejętności do tego, żeby to tworzyć. Czyli tak naprawdę zaszczepiamy w nich możliwość zorientowania się. W momencie, kiedy oni sami stworzą tą dezinformację, będą wiedzieć, jak to się robi, w momencie, kiedy sami zetkną się z czymś takim, będą odnajdywać w tej dezinformacji poszczególne elementy, które zostały wykorzystane. Oprócz tego oczywiście to nie chodzi tylko o dezinformację. Będziemy uczyć ich, na czym polegają związki pozorne, czyli coś, co też tworzy się w przestrzeni medialnej, czyli sugerowanie, że coś wynika z czegoś, mimo że tak naprawdę dwie te styczne nie mają ze sobą nic wspólnego. Bo takie mechanizmy w psychologii bardzo często są używane podczas tworzenia dezinformacji. Będziemy uświadamiać im, co to jest nierealistyczny optymizm. Coś, co bardzo często faktycznie spotykamy się same, chodząc na zajęcia do uczniów, kiedy mówimy im o szkodliwości danej substancji i mówimy procentowo, jaki procent ludzi jest zagrożonych jakąś chorobą, to okazuje się, że nasi uczniowie nie są żadną chorobą zagrożeni, że zawsze znajdują się w tej mniejszości procentowej i chcemy zmierzyć ich z tym, że ten nierealistyczny optymizm jest bardzo niebezpieczny, dlatego że tak naprawdę powoduje, że uodparniamy się na te złe informacje. Tworzymy siebie w takiej bańce bezpieczeństwa, która jest bardzo pozorną bańką. Będziemy też mówić o efekcie potwierdzenia, czyli tego, jak wyszukujemy wiadomości. Sama sprawdziłam, jak to funkcjonuje i z popularnych wyszukiwarek internetowych, kiedy chciałam znaleźć informacje i wpisywałam e-papierosy są mniej szkodliwe. Proszę mi wierzyć, wyskoczyło mi mnóstwo artykułów dotyczących tego, od czego są mniej szkodliwe. Czyli to pokazuje, że jeżeli chcemy jakąś informację na dany temat uzyskać, to nie mamy z tym najmniejszego problemu i to też jest bardzo duże niebezpieczeństwo. Bo przecież to jest normalne. Jeżeli robimy coś złego, to my nie szukamy potwierdzenia, że robimy coś złego, tylko chcemy znaleźć ten jeden artykuł, który powie nam o tym, że to nie jest nic takiego niebezpiecznego.
10: Ja tak wyjdę w słowo, tak, pani Iwono, bo tu kwestia mi się wydaje też jest taka, że nawet jak nie chcę jakby znaleźć potwierdzenia, to wiadomo, że są te algorytmy Google, które firmy sobie tam napędziły i żeby w pierwszej kolejności wyskakiwało właśnie to, że to jest szkodliwe, ale coś jest bardziej i tak dalej, i tak dalej. I że to jest też tak troszeczkę niestety, że tak powiem, nie wiem, czy to nazwa jest dobra, kuszące, ale właśnie pokazanie, że nawet same e-papierosy, jak wpiszemy, tak? Dokładnie. To od razu będą te wszystkie artykuły, no bo są pozycjonowane, tak? Bo dokładnie, to wszystko jest ta technika.
26: Chodzi o manipulację.
10: Dokładnie. To na tym to polega, jakby w tym aspekcie.
9: Program i realizacja tego programu będzie składała się z 7 scenariuszy do realizacji. I jeden cały scenariusz, jedna lekcja poświęcona jest tylko i wyłącznie dezinformacji koncernów tytoniowych, więc oni naprawdę będą mieli możliwość zobaczenia, jak bardzo są manipulowani przez dużych producentów, jakie nakłady finansowe na to idą tylko i wyłącznie po to, żeby skusić młodego człowieka do sięgnięcia po produkt, na którym oni zarabiają. I wydaje nam się, że w momencie, kiedy oni uświadomią sobie, że są manipulowani, a my nie lubimy, jak ktoś nami manipuluje, i kiedy zdajemy sobie sprawę z tego, to możemy wtedy tą granicę postawić, to może bardziej wpłynie na ich zmianę postaw sam fakt właśnie tego, że ktoś nimi manipuluje, niż straszenie ich, że to jest szkodliwe, że to jest niezdrowe, że to działa na taki układ, na taki. Więc mamy nadzieję, że ten program nie będzie odnosił się tylko i wyłącznie do kwestii zdrowotnych, ale tak naprawdę nabywając odpowiednich umiejętności, które są niezbędne w dobie internetu i wszędobylskich informacji, niezbędne do tego, żeby prawidłowo funkcjonować tak naprawdę w każdej dziedzinie ich życia.
10: To jest bardzo ważne, też szeroki zakres jest tego programu. Chciałabym do tego myślenia krytycznego wrócić, bo tak zastanawiam się, jakie są sposoby na młodzież, żeby ona pomyślała o sobie krytycznie w pewnych sytuacjach, czy właśnie sięgając po jakieś używki, bądź jakieś innych sytuacjach tak niebezpiecznych, zagrażających, a nie w stosunku do rówieśnika czy innych osób. Jak chcecie ich przekonać?
9: To znaczy oni tak naprawdę będą bazować na różnych stadiach przypadków, więc będą mieli możliwości samodzielnego wyciągania wniosków. Tak naprawdę, jeżeli my im powiemy, zacznijcie krytycznie myśleć, no jakby nie będzie miało to żadnego efektu. Natomiast w momencie, kiedy oni będą poznawać kolejne przykłady, będą zapoznawać się z tekstami źródłowymi, będą sami analizować, poznają metody. Ja myślę, że takie pokazanie, w jaki sposób te koncerny czy osoby w ogóle, które chcą wpłynąć na nasze zachowanie, jakie techniki stosują i zaznajomienie ich z tymi poszczególnymi technikami pozwoli im po prostu rozpoznawać niepokojące sygnały. Myślę, że niczym innym niż takim pracą na konkretnych przykładach nic innego tutaj nie przyniesie wymiernego pożytku i korzyści.
10: No to pewnie będziemy sprawdzać już po, czy właśnie jaki był efekt, ale właśnie to wszystko dopiero startuje. Powiedzmy teraz tak, jak to wygląda? Czy uderzacie do wszystkich szkół jakby z góry? Czy to trzeba było się zgłosić i można się zgłaszać? Czy to obejmuje wszystkie klasy szkół ponadpodstawowych?
9: Tak, program zostanie, nasze powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne wyjdą z ofertą programową do wszystkich szkół ponadpodstawowych z terenu województwa lubuskiego. Także każda szkoła, która będzie zainteresowana realizacją programu, będzie miała możliwość skorzystać z tego programu. Jeżeli szkoła wyrazi, zadeklaruje chęć uczestniczenia w tym programie, zostanie ona przez naszego pracownika przeszkolona, zostanie wyposażony nauczyciel w scenariusz dla nauczyciela, który jest naprawdę w taką skondensowaną formą, bardzo przejrzystym językiem napisanym. Nauczyciel dostaje również klucz odpowiedzi, także nie ma tutaj wątpliwości co do tego, czy nauczyciel poradzi sobie z realizacją tego programu. Zostanie także szkoła wyposażona w materiały dla ucznia. To są również scenariusze, które będą mogli wypełniać podczas pracy właśnie z różnymi tekstami. Program ten jest też tak skonstruowany, że tak naprawdę nauczyciel nie musi wszystkich lekcji przeprowadzać na zajęciach stricte, dlatego że te scenariusze są tak napisane, że uczeń ma dostęp do całego materiału źródłowego i realizacja tego programu może odbywać się poprzez zadanie domowe, może odbywać się poprzez ocenę dodatkową z aktywności, a tak naprawdę można poświęcić 10-15 minut na analizę, na wyciągnięcie wspólnych wniosków, na podzielenie się doświadczeniami podczas realizacji danego scenariusza. Także naprawdę będzie to program nieobciążający mocno nauczyciela. Poza tym to, co jest kluczowe w ogóle, jeśli chodzi o ten program, to to,

0: mechanizmy, które występują w mediach społecznościowych przede wszystkim. Natomiast uczeń zostanie wyposażony we wszystkie 7 lekcji. Oprócz tego zostanie na początku przeprowadzona ankieta ewaluacyjna, tak żeby zobaczyć, czy ten program faktycznie ma korzyści dla ucznia, jak się zmieniło jakby jego postrzeganie przed realizacją tego programu na różne tematy i jak to wygląda po jego realizacji.
1: No to super. I to dotyczy każdego, że tak powiem, rocznika w szkole?
0: Czy to, jak to będzie, tak szczerze mówiąc, zorganizowane, to zadecyduje powiatowa stacja w zależności też oczywiście od możliwości swoich. Natomiast oferta programowa zostanie faktycznie przedstawiona wszystkim szkołom ponadpodstawowym. A jak to będzie organizacyjnie, no to pewnie też będzie decydował dyrektor szkoły w zależności od możliwości swojej szkoły, od tego, jak bardzo dane klasy są obciążone innymi jakimiś aktywnościami. Także takie sprawy organizacyjne, to już będzie się to odbywało bardziej na szczeblu powiatowa stacja i dana placówka oświatowa.
1: Rozumiem. No, brzmi obiecująco, że tak powiem. Duży materiał, dużo ciekawych rzeczy i faktycznie, żeby młodzież mogła się tym zaznajomić też w taki sposób właśnie, czy to na lekcji, czy właśnie jakimiś przykładami, no bo to chyba tak najlepiej, no bo wiadomo, już te opowiadanie, mówienie właśnie, czy tam straszenie, to no, już nie zdaje egzaminu po prostu.
0: Nie zdaje, ale naprawdę uważamy, że stworzenie i możliwość tego, żeby oni sami odnaleźli się jako twórca tworzenia dezinformacji, to naprawdę może przynieść bardzo dobry efekt. To uświadomi im przede wszystkim, jakie to jest proste, dlatego my jesteśmy zalani taką ilością błędnych informacji w różnych mediach.
1: Trudno je rozróżnić. Młodzi, może powiem tak z doświadczenia, wychwytują bardziej niż starsze osoby, ale to też jest różnie.
0: Dokładnie.
1: Pani Iwono, to jeszcze zapytam tak. Super program, tylko pomyśl, czy coś w zanadrzu, coś będziecie też realizować, nie wiem, kolejnego, jakiś kolejny cykl albo coś nowego się szykuje w tym roku, tak już zapytam, wybiegając w przyszłość?
0: Tylko wspomnę, oczywiście jesteśmy jakby w drugą edycję programu również dla szkół ponadpodstawowych, programu, który jest bardzo istotny dla nas w realizacji, to jest program Młodzi Świadomi, czyli program dotyczący profilaktyki chorób przenoszonych drogą płciową. Jest to już program, który jest w całości realizowany przez pracowników powiatowych i wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych. Nie oddajemy tego programu do realizacji szkolnym koordynatorom z uwagi przede wszystkim na to, że jest to wyjątkowo delikatna tematyka. Jesteśmy osobami, które przez wiele lat były szkolone w tematyce profilaktyki chorób przenoszonych drogą płciową przez Krajowe Centrum do Spraw AIDS, więc czujemy się merytorycznie i metodycznie przygotowani do tego, żeby ten program z młodzieżą realizować. Także do tego programu również zachęcamy. No jakby z uwagi na to, że jest to program całkowicie jakby naszymi rękoma realizowany, no to tutaj na pewno mamy pewne ograniczenia, no, chociażby kadrowe, więc nie jesteśmy w stanie prawdopodobnie do wszystkich chętnych szkół i klas wejść. Natomiast pilotaż za nami, wiemy już, jakie są nasze możliwości przerobowe, także będziemy na pewno z tą ofertą programową wychodzić również do nowych szkół w tym roku.
1: Super, bo też jak kiedyś rozmawiałyśmy, przypomniało mi się, że właśnie te tematy jakby gdzieś zeszły na bok, tak? Właśnie HIV, AIDS, inne choroby przenoszone drogą płciową, że kiedyś jak właśnie było głośno, czy też przy okazji, jak dobrze pamiętam, tak, grudniowego dnia międzynarodowego, gdzieś pojawia się wzmianka, że tak się wyrażę, bo kiedyś było głośniej o tym, dlatego też tak właśnie te tematy chyba trzeba, no nie wiem, czy przypominać, przestrzegać.
0: To znaczy, mieliśmy obawy, jak młodzież będzie podchodzić do tej tematyki. Jesteśmy po pierwszym roku realizacji i możemy już powiedzieć, że uczniowie podchodzą bardzo pozytywnie do proponowanych im treści. Czują się bardzo komfortowo podczas zajęć, naprawdę zadają bardzo dużo pytań, uczestniczą chętnie w rozmowach. Także wszystkie jakieś obawy związane może z jakimś poczuciem dyskomfortu, naprawdę możemy śmiało rozwiać. Staramy się naprawdę stworzyć taką atmosferę. Poza tym jesteśmy osobami z zewnątrz. Tak naprawdę ci uczniowie mają świadomość tego, że może się okazać, że my się już więcej nie zobaczymy z nimi. Więc też łatwiej jest im się otwierać na pewne tematy do kogoś, kogo potencjalnie nigdy więcej już w swoim życiu nie spotkają.
1: No tak, bo to właśnie delikatnej materii kwestie. A czy w ogóle, bo wiem, że co jakiś tam czas są badania i są właśnie przedstawione, nie wiem czy jakimiś dysponujecie właśnie, jak to wygląda, czy to jest, nie wiem, zachorowań przybywa, czy ich jest...
0: To znaczy konkretnych danych teraz nie podamy tutaj, natomiast możemy powiedzieć, że tak, że jeśli chodzi o ilość przypadków diagnozowanych chorób przenoszonych drogą płciową, to z roku na rok faktycznie widzimy ich przyrost.
1: Czyli te niebezpieczne zachowania seksualne...

0: nadal się dzieją, nadal ludzie, nie wiem, nie zdają sobie sprawy, albo nie wiedzą, albo no, nie mam pojęcia,
1: tak.
0: Ale to w takim razie warto faktycznie cały czas o tym mówić i informować. No to super, młodzież mam nadzieję będzie zadowolona, kończy się nam lato, no i wkrótce jesień pełną parą, a to oznacza, pani Aneto, co? Infekcje, szaleństwo, wirusy.
2: Tak jest, pani redaktor, szaleństwo wirusowe, bakteryjne. Proszę państwa, zaczynamy drugą odsłonę kampanii Jesień bez infekcji. Złota jesień zaczyna się od profilaktyki. Jest to kampania skierowana do ogółu społeczeństwa. Chcemy w ramach tej kampanii mówić o profilaktyce chorób zakaźnych, nie mówić o zachowaniach prozdrowotnych, o edukacji, jak również o szczepieniach. Jest to kampania szczególnie kierowana do osób starszych, dlatego że to osoby starsze mają tą obniżoną odporność z racji jeszcze tego, że najczęściej są obciążeni jakimiś chorobami przewlekłymi, więc jak najbardziej tutaj ta profilaktyka jest w ich sytuacji wskazana. Dlatego też seniorzy są w tej kampanii bardzo, bardzo ważni. I co w ramach tej kampanii oferujemy? Oferujemy różne spotkania, kierowane, tak jak powiedziałam, do ogółu społeczeństwa w ramach różnych eventów organizowanych, czy to przez różne władze samorządowe, czy przez same stacje powiatowe, więc w trakcie tych spotkań będzie czas na to, żeby porozmawiać o takiej profilaktyce. Proponujemy również już bezpośrednio wejścia do takich miejsc, w których są zrzeszeni seniorzy, typu kluby seniorów, kluby aktywności seniorów, uniwersytety trzeciego wieku, z typowymi takimi zajęciami edukacyjnymi na temat profilaktyki chorób zakaźnych. Ale również widzimy, że seniorzy to taka grupa osób, które mają ogromne doświadczenie życiowe, posiadają ogromną wiedzę i obserwują tak jakby świat od wielu, wielu lat, w tym również rozwój rzeczy związanych z ochroną zdrowia. I myślę, że seniorzy mogą też, widzą to, jak obciążenie chorobami zakaźnymi wyglądało kiedyś, a teraz. Więc uważamy, że tak naprawdę seniorzy mogą stać się takimi ambasadorami zdrowia w swoim środowisku, takimi promotorami zdrowia. I tutaj zapraszamy właśnie seniorów do tego, aby przystąpili do takiego konkursu, który właśnie będziemy proponować, szczególnie w tych miejscach zrzeszeń seniorów. Ten konkurs to konkurs polegający na stworzeniu pocztówki pełnej zdrowia. Dlaczego forma pocztówki? Bo pocztówka łączy się z tym, że gdzieś ją wysyłamy, komuś ją przekazujemy. I my właśnie chcemy takie pocztówki później przekazywać innym seniorom, innym osobom dorosłym. I to polega na stworzeniu takiej pocztówki, znaczy takiej kartki w formacie pocztówkowym, w której właśnie seniorzy poinformują, jak ich zdaniem możemy dbać o zdrowie, głównie o tutaj w tym zakresie chorób infekcyjnych. Myślę, że mogą powstać bardzo, bardzo fajne rzeczy i dlatego też już od 7 września nasi pracownicy powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych będą występować do seniorów, żeby z taką edukacją z ich strony wyjść. Ja uważam, że seniorzy w tej kwestii własnej rodziny, społeczności lokalnej mogą być naprawdę świetnymi naszymi pomocnikami. Ja wolę nazwać ambasadorami zdrowia, którzy rzeczywiście z obserwacji wiedzą, jak to jest z chorobami zakaźnymi. Oni mogli, myślę, że seniorzy mogli widzieć, że zagrożenie chorobami zakaźnymi kiedyś było znacznie większe niż teraz. Więc myślę, że oni bardziej doceniają te nawyki prozdrowotne, jak i również same szczepienia w dbałości o własne zdrowie.
0: Brzmi to bardzo ciekawie. Ja bym tak chciała zapytać jeszcze o ten konkurs, bo pocztówka, ale rozumiem co, że jakieś plastyczne formy dozwolone, czy macie jakieś tam ograniczenia?
2: Regulamin jest dostępny na naszej stronie, ale on również będzie dostępny w każdym miejscu, do którego dotrą nasi pracownicy powiatowi z tym konkursem. I rzeczywiście, chodzi o stworzenie kartki w formacie pocztówkowym i Forma jest jakby dowolna. To może być w formie typowo plastycznej, ale również może być słowna. To od danego tak naprawdę seniora będzie zależeć, jaki ta kartka będzie miała wymiar. Też ten konkurs jest kierowany do ogółu do osób dorosłych, ale zwłaszcza do seniorów, tak? Także my tutaj zapraszamy bardzo seniorów. Myślę, że nagrody są, przydadzą się w gospodarstwie domowym, bo jest to małe AGD, więc myślę, że zawsze coś takiego przyda się w domu, więc zachęcamy do udziału. Naprawdę uważamy, że wsparcie tutaj właśnie osób seniorów jest w tej profilaktyce zdrowotnej ogromne. Starsi ludzie cieszą się ogromnym, tak ja to obserwuję, ogromnym takim namaszczeniem jakby, że są autorytetem wśród młodszego pokolenia, więc myślę, że naprawdę ich rola jest nie do przecenienia.
0: Ja myślę, że na pewno. Mi się od razu zawsze przypomina właśnie a propos dziadków, czy też rodziców, że oni mają te zawsze swoje sposoby domowe na właśnie różne tam przeziębienia, na katarek, na kaszel i tak dalej, które cały czas się sprawdzają, bo nie wiem, sok z malin, czy na przykład cebula starta na kaszel, na gardło, czy jakieś tam inne. No teraz wiadomo, mamy imbiry czy kurkumy, które są bardziej wykorzystywane, bo wiemy, że te przyprawy nie zawsze gdzieś były dostępne. I oni jakby z tej strony, mi się wydają, są taką jakby skarbnicą właśnie takich przepisów.
2: Na pewno myślę, że większość seniorów, szczególnie w tym okresie, tworzy różne nalewki, różne soki właśnie wspomagające to leczenie. Uważam, że jeśli senior się wypowiada, to trudno drugiej osobie stwierdzić, że on kłamie. Bo tak jak mówię, oni mają tą wiedzę życiową długoletnią, widzieli ten świat w różnych aspektach i naprawdę słuchajmy seniorów, bo oni mają wielką wiedzę, a jednocześnie są też tą grupą taką najbardziej narażoną na te różne zachorowania, głównie infekcyjne w okresie jesienno-zimowym, więc mogą się tą wiedzą ogromną podzielić, jak co robić, żeby nie być chorym.
0: No dokładnie, no i właśnie, bo mamy tam i grypę, i jakieś odmiany COVID-a, i RSV, jakieś przeziębienie, jakieś tam inne mutacje pojawiają się. No i wiadomo, że każdy chce być zdrowym, wyleczyć się z tego. Mówimy o profilaktyce, tu o konkursie seniorzy i dorośli, ale co, przecież tradycyjnie w sanepidzie idzie także opieką, czy właśnie wsparciem, informacją. Są też akcje właśnie skierowane czy do rodzin, czy właśnie do matek w ciąży. Bo wiem, że zawsze było takie organizowane. Czy coś w tym roku takiego się szykuje?
2: Znaczy ta kampania, tak jak powiedziałam, jest do ogółu społeczeństwa, więc też będziemy starać się trafić do pracodawców i pracowników, bo to jest też grupa osób, którzy częściej są narażeni na infekcje w tym okresie, ponieważ najczęściej pracują w dużych skupiskach ludzi i to stwarza pewne ryzyko wzajemnego zakażenia się chorobami infekcyjnymi. Więc do tych osób będziemy, tak jak zawsze, starali się do kobiet w ciąży, bo też są tutaj bardziej narażone, więc tutaj szkoły rodzenia, jakieś punkty zrzeszające kobiety w ciąży będziemy również odwiedzać. Będziemy mówić o tym w formie takiej, co można zrobić, żeby wesprzeć swoją odporność, żeby nie ulegać tym chorobom, ale też ważnym aspektem tej kampanii są szczepienia. Miło mi powiedzieć, że obserwujemy, że w momencie, kiedy rzeczywiście szczepienia bardziej weszły do apteki, czyli farmaceuci mogą również udzielać szczepień osobom, to widzimy wzrost chętnych, którzy zgłaszają się na szczepienia. Jest to widoczne szczególnie w ubiegłym już roku. Ta baza szczepień dostępnych w aptece jest coraz szersza, więc naprawdę zachęcam tu osoby, które rozważają taką możliwość zaszczepienia się, żeby skorzystały również z tej ścieżki, czyli nie tylko lekarz POZ-u, ale również tutaj możliwość szczepienia w aptece.
0: Kończymy naszą rozmowę. Ja bardzo dziękuję za przyjście do studia. Przypomnę, ze mną była pani Aneta Mokosa oraz Iwona Kulińska z wojewódzkiego sanepidu w Gorzowie. Dziękuję bardzo.
1: Dyskusje nad wartą w radiu Vox FM Gorzów.

0: Słuchacie wiadomości Vox FM. Zapraszam, Katarzyna Pilewska. Eskalacja stała się faktem, mówi premier Donald Tusk i zwołuje pilne spotkanie władz i służb. To kolejne już posiedzenie w związku z działaniami Rosji w pobliżu granicy z Polską. O szczegółach Aleksander Ruszkowski.
1: Rozmawialiśmy na temat kolejnych działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa naszych granic. To informacje przekazane przez premiera. Wiadomo, że w spotkaniu brali udział m.in. minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, szef MSZ Radosław Sikorski czy minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, a także dowódcy polskiej armii. Wszystko po wydarzeniach z ostatnich godzin. W weekend rosyjski dron uderzył w pociąg relacji Kijów-Warszawa, a w poniedziałek rosyjskiego bezzałogowca wyłowiono z morza w rejonie plaży w Rusinowie. Premier Donald Tusk mówi wprost: to eskalacja, a kolejne incydenty z udziałem rosyjskiego sprzętu mają świadczyć o tym, że każdy scenariusz, nawet ten najgorszy, jest obecnie możliwy.
0: W miejscu wyłowienia drona na plaży w Rusinowie koło Jarosławca wciąż pracują służby. Najprawdopodobniej jest to nowy model drona typu Gerbera, o czym w mediach społecznościowych pisał szef MON. Gerber 5 jest znacznie szybszy od używanych dotąd bezzałogowców. Może lecieć bardzo nisko i manewrować. Dlatego obrona przeciwlotnicza ma mniej czasu na jego wykrycie i zastrzelenie. Szczegóły Mateusz Gołębiewski.
2: Najprościej mówiąc, dron odrzutowy przypomina niewielki pocisk manewrujący. Zamiast śmigła ma silnik, dzięki któremu osiąga prędkość nawet 600 km na godzinę, czyli ponad dwa razy większą niż starsze drony. Może też znikać z radarów za przeszkodami terenowymi. Nikt nie jest w stanie zestrzelić wszystkich takich dronów w razie ataku, mówi Aleksander Olech z portalu Defense 24.
3: Nawet Izrael w pełni zmilitaryzowany nie ma takich kompetencji, dlatego tutaj jest kluczowa współpraca z Ukrainą. Raz, czy Ukraina będzie w stanie zestrzelić taki dron, lub też żebyśmy mieli informację, kiedy on do nas spada.
2: Do likwidacji dronów odrzutowych NATO wykorzystuje drogie systemy rakiet Patriot i NASAMS.
0: Relacjonował nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Ogromna zmiana jakościowa. Tak o wyborze Mariana Kmity, napełniącego obowiązki szefa PKL, mówią członkowie zarządu. Kmita dokończy kadencję po Radosławie Piesiewiczu, aresztowanym w śledztwie związanym z Zonda Krypto.
4: Ogromna zmiana jakościowa. Jesteśmy intelektualnie w innym punkcie. To rozmawiamy o innej rzeczywistości. W gabinecie nic się nie zmieni, bo jak znam Mariana, on tam po prostu nie wejdzie. Marian ma takie miejsce, w którym czasami bywał i tam są meble po Piotrze Nurowskim, którego w jakiś sposób jest dziedzicem.
0: Komentuje wiceprezes PKOL Adam Konopka. Działacze mają nadzieję na odbudowanie wizerunku PKOL po kryzysie związanym z Zonda Krypto.
5: Cóż, miejmy nadzieję, że prezes Marian Kmita był przy tym wszystkim. Wie, na czym to polega, że ta wrzawa się już wreszcie, mam nadzieję, skończyła i że ludzie, którzy kochają ten sport, nawet sponsorzy, wrócą z powrotem i będziemy mogli normalnie funkcjonować.
0: Mówi wiceprezes PKOL Andrzej Supron. Marian Kmita będzie stał na czele Polskiego Komitetu Olimpijskiego do kwietnia przyszłego roku. Za jego kandydaturą zagłosowało 43 członków zarządu, 9 osób było przeciw, a jedna wstrzymała się od głosu. Rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. To wyrok w sprawie pożaru zabytkowego rektoratu Akademii imienia Jakuba z Paradyża w Gorzowie. Skazani to właściciel firmy lekarskiej i jego pracownik, których sąd uznał za winnych sprowadzenia pożaru. Prokurator żądał dla nich odpowiednio 2 lat i 1,5 roku więzienia. Wyrok jest nieprawomocny, a jak komentują go strony? O tym już Sebastian Górny.
6: Prokurator Bolesław Lędzion był zadowolony, bo mimo łagodniejszego wyroku sędzia uznał winę oskarżonych w zakresie przedstawionym przez śledczych. Rafał Jaszczyszyn, obrońca Sławomira R., odmówił nam komentarza na temat wyroku. Kolejne kroki będzie podejmował po uzasadnieniu. Z kolei mecenas broniąca Roberta B. podkreśliła fakt, że wyrok okazał się dużo łaskawszy niż wnioskowany przez oskarżenie. Kolejne kroki będą podejmowane po rozmowie z klientem. Sędzia Jacek Krycki skazał właściciela firmy i jego pracownika na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata.
0: Obaj mężczyźni mają zapłacić grzywny. Robert B., właściciel firmy dekarskiej na rzecz AJP, ma wpłacić 500 000 zł celem naprawy szkody. Przypomnijmy, ogień w rektoracie przy Teatralnej w Gorzowie wybuchł w kwietniu 2024 roku. Do mocowania papy na dachu wbrew projektowi i przepisom użyto palnika gazowego. Wraz z jesienną kampanią zachęcającą do szczepień na COVID-19, grypę czy RSV na sile przybierają ruchy antyszczepionkowców. Z falą hejtu mierzą się m.in. epidemiolodzy ze śląskiego sanepidu.
7: Teorie związane z wszczepianiem chipów uważają, że szczepienia to samo zło, powikłania.
8: Mierzycie się z hejtem z ich strony?
7: Tak, odbieramy takie telefony.
8: A co mówią?
7: Zazwyczaj uważają, że szczepienia są skażone, zawierają ołów, powodują autyzm, różne choroby neurologiczne.
8: Obrażają was?
7: Zdarza się, że nas obrażają. Jesteśmy niedouczeni, nie słuchamy odpowiednich autorytetów medycznych.
0: Z Magdaleną Wilk z działu epidemiologii śląskiego sanepidu rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz. Mniej palimy i lepiej kontrolujemy nadciśnienie. Dziś zaprezentowano wyniki trzeciej edycji WOBASZ. To ogólnopolskie badanie, które ocenia stan zdrowia Polaków oraz występowanie najważniejszych czynników ryzyka chorób układu krążenia i chorób metabolicznych. Szczegóły zna Krzysztof Płowecki.
9: Najbardziej pozytywna zmiana dotyczy użytkowania tradycyjnych wyrobów tytoniowych. W ciągu 20 lat odsetek palaczy zmniejszył się niemal o połowę.
10: 20 lat temu paliło 31%, obecnie 17%.
9: Mówi Aleksander Prejbisz, główny badacz WOBASZ 3. Badanie pokazuje także, że Polacy rzadziej chorują na nadciśnienie, ale wciąż dużym problemem pozostają otyłość brzuszna, wysoki cholesterol i zaburzenia gospodarki cukrowej, a szczególnie u osób przed 50 rokiem życia.
10: Otyłość brzuszna w Polsce to prawie 11 milionów osób.
9: Badanie pokazało także, że niemal 900 tysięcy Polaków żyje z nierozpoznaną cukrzycą. Eksperci podkreślają więc, że kluczowe są dziś wcześniejsze wykrywanie chorób i skuteczniejsza profilaktyka.
0: Relacjonował nasz reporter Krzysztof Płowecki. A teraz wracamy do 8 rundy Vox FM. Gościem Karoliny Pajączkowskiej był dzisiaj podpułkownik Hubert Trusiuk, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Chełm. Posłuchajmy.
11: Zapytajmy zatem o to pana pułkownika Huberta Trusiuka, który jest szefem Departamentu Bezpieczeństwa. Panie pułkowniku, co się takiego dzieje? Co czują mieszkańcy Chełma po takiej nocy jak ta poprzednia?
12: Dzień dobry. Szczerze mówiąc, to nie wiem dokładnie, co czują. Ja mogę powiedzieć, jakie są moje odczucia. No, generalnie mamy zamieszanie za naszą wschodnią granicą. Mówię tutaj o wojnie, która tam panuje. No i musimy się liczyć z tym, że cały czas u nas będzie coś się działo, prawda? Mam na myśli tutaj, że coś może wlecieć. Nad naszymi głowami, jeśli chodzi o miasto Chełm, ciągle latają samoloty. Mieszkańcy się pewnie troszeczkę do tego przyzwyczaili. Panuje taka atmosfera troszeczkę obojętności, mogę powiedzieć. Pojawiają się oczywiście gdzieś w mediach społecznościowych pytania, co robić, jak robić. Miasto już wiele miesięcy temu, rok temu wydało broszurę, jak się zachować w takiej sytuacji. Natomiast takie pytania też na pewno się będą zawsze pojawiały.
11: Panie pułkowniku, w takim razie jak państwo się sprawdziło w takich wydarzeniach? Mowa o tym, że no macie tutaj Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Lubelskiego. Czy pan otrzymał jakieś informacje w tej nocy z soboty na niedzielę, czy wczoraj?
12: Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego jest chyba jednym z nielicznych w województwie, które funkcjonuje w systemie całodobowym, bo tak jak my w mieście na prawach powiatu funkcjonujemy w dyżurach domowych. Tak, te informacje na bieżąco otrzymujemy. To się przeplata różnie. Czasami te informacje z RCB przyjdą troszeczkę szybciej, ale to są dosłownie czasami sekundowe różnice.
11: To pytanie w takim razie, jedzie pan na odprawę do Rzeszowa. Jak miasto może otrzymać pomoc? Jak mogą mieszkańcy liczyć na przygotowanie do sytuacji kryzysowych?
12: Jedno miasto, drugie mieszkańcy. Generalnie ja już przy poprzednich sytuacjach z sierpnia w przestrzeni publicznej wypowiadałem się na ten temat, żeby państwo mogło wesprzeć samorządy przynajmniej do poziomu powiatu, żebyśmy w tym systemie dyżurów funkcjonowali całodobowo. No bo jednak samorząd musi naprawdę mocno się zastanowić, skąd wysupać pieniądze, żeby zatrudnić przynajmniej 10 osób, żeby te dyżury pełnić. I myślę, że tutaj pomoc państwa byłaby wymierna, tak? Natomiast jeżeli chodzi o społeczeństwo.
0: Dalsza część 8 rundy do śledzenia na voxfm.pl. Znany raper w rękach służb. Funkcjonariusze CBŚP zatrzymali Michała O., rapera o pseudonimie OG Olgierd. Będzie odpowiadał za posiadanie narkotyków, mówi Katarzyna Calufiaszewska z prokuratury krajowej.
13: Zatrzymanie ma związek z posiadaniem i udziałem w obrocie narkotykami. W tym momencie trwają czynności z udziałem zatrzymanego Michała O., wobec czego wszystkich informacji szczegółowych, w tym o zastosowanych środkach zapobiegawczych, będziemy udzielali po zakończeniu czynności.
0: Ale to nie pierwsze zatrzymanie tego znanego muzyka. W styczniu 2023 roku w Szczecinie również padł w ręce funkcjonariuszy CBŚP działających pod nadzorem zachodniopomorskiej prokuratury krajowej, także w sprawie obrotu narkotykami. Mają informować o zagrożeniach, ale są bagatelizowane. Mieszkańcy Lubelszczyzny, w tym Zamościa, regularnie dostają SMS-y dotyczące działań wojennych na terenie Ukrainy. Jeden alert informuje o ataku powietrznym na terenie Ukrainy, a drugi powiadamia o jego zakończeniu. SMS-y pojawiają się w różnych godzinach, czasami w nocy.
14: Niepotrzebne moim zdaniem. I najpierw, że atak, za chwilę znowu, że odwołany i tak ciągle. To mnie denerwuje.
15: Idiotyczne. Wprowadzał niepotrzebny niepokój, a w niczym nie pomagają. By miały sens, jeżeli byłoby zagrożenie tutaj dla nas w Polsce. No to mają raczej taki wymiar propagandowy bardziej. Są ataki na Ukrainie, które są codziennie, no to nic nie wnosi.
16: No według mnie to są niepotrzebne informacje. No przynoszą tylko zamieszanie, straszą niepotrzebnie.
0: Komentują mieszkańcy Zamościa. Alerty wysyła Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Górna ulica Kasprusie w Zakopanem zamknięta. Kierowcy mają problem. Przejechanie z centrum miasta do zachodniej części miasta oznacza stanie w korkach. Miasto na czas prac udrożniło przejazd przez ulicę Regle, ale nie dla wszystkich, mówi Bartłomiej Bryjak, wiceburmistrz Zakopanego.
17: Jest możliwy przejazd, ale tylko dla mieszkańców okolicznych ulic, z ulicy Strążyskiej, ulicy Regle, przez ulicę Zastrugiem do ulicy Kościeliskiej. Natomiast jest to droga jednokierunkowa i ograniczona tylko dla mieszkańców przyległych ulic.
18: Korki w centrum miasta tworzą się takie jak w czasie długiego weekendu w sierpniu.
19: Tymoteusz Mróz, Rada Miasta Zakopane. To jest tak naprawdę takie funkcjonalne połączenie, które ma służyć temu, żeby rano wyjeżdżając do szkoły, do pracy o godzinie 8, mieszkańcy mogli się szybko wydostać.
17: Jest to tylko czasowa zmiana organizacji ruchu na czas remontu.
0: Ulica Kasprusie ma być już przejezdna pod koniec roku. Oby drogowcom nie powinęła się noga, bo jak przyjdzie zimowy sezon, a droga nadal będzie zamknięta. Zakopane czeka paraliż komunikacyjny. Ponad 500 kg śmieci wyłowione z Warty. W Poznaniu wolontariusze koalicji SOS dla Wody sprzątali rzekę, a następnie zastanawiali się, jak można ponownie wykorzystać to, co z niej wyciągnęli.
20: Widzimy sterty śmieci, tu są jakieś chyba puszki,
21: butelki. Dużo jest puszek, dużo jest butelek, są opony. To była godzina sprzątania. Wagowo samych opon jest około 300 kg, pozostałych odpadów też dodatkowe 300.
0: Konrad Nowakowski, ekspert do spraw gospodarowania odpadami, pokazał Arihabir, co można znaleźć w Warcie. Od 4 lat Fundacja Nasza Ziemia organizuje akcję sprzątania brzegów Warty. Dotychczas zebrano ponad 4,5 tony śmieci. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM.

0: Jasna Runda.
1: Mamy niewielkie problemy techniczne. Za chwilę rozpoczniemy rozmowę z panem pułkownikiem. To ja może państwu takie wprowadzenie zaserwuję. Eskalacja działań Rosji staje się faktem, a jej przykłady są coraz bliżej naszej granicy. To mówił wczoraj premier Donald Tusk podczas specjalnej odprawy służb. To było posiedzenie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Przypomnijmy, w nocy z soboty na niedzielę dwa razy nieopodal polskiej granicy spadł dron. Jeden uderzył w stację benzynową 200 metrów od przejścia granicznego, ewakuowano w związku z tym m.in. placówkę Straży Granicznej, drugi zaś w pociąg, ten stał na bocznicy. To, co bardzo się mogło przede wszystkim mieszkańcom tych wschodnich rubieży kraju odczuć i dać we znaki, to ten odgłos. Podobno huk i wybuch był tak odczuwalny, że trzęsły się budynki. Mieszkańcy wschodu są na pewno przerażeni, bo coraz więcej jest takich wydarzeń. Przypomnijmy, w wakacje Tarnawa, to też województwo lubelskie, i tam wybuch rakiety manewrującej. Zapytajmy zatem o to pana pułkownika Huberta Trusiuka, który jest szefem Departamentu Bezpieczeństwa. Panie pułkowniku, co się takiego dzieje? Co czują mieszkańcy Chełma po takiej nocy jak ta poprzednia?
2: Dzień dobry. Szczerze mówiąc, to nie wiem dokładnie, co czują. Ja mogę powiedzieć, jakie są moje odczucia. No, generalnie mamy zamieszanie za naszą wschodnią granicą. Mówię tutaj o wojnie, która tam panuje. No i musimy się liczyć z tym, że cały czas u nas będzie coś się działo, prawda? Mam na myśli tutaj, że coś może wlecieć. Nad naszymi głowami, jeśli chodzi o miasto Chełm, ciągle latają samoloty. Mieszkańcy się pewnie troszeczkę do tego przyzwyczaili. Panuje taka atmosfera troszeczkę obojętności, mogę powiedzieć. Pojawiają się oczywiście gdzieś w mediach społecznościowych pytania, co robić, jak robić. Miasto już wiele miesięcy temu, rok temu wydało broszurę, jak się zachować w takiej sytuacji. Natomiast takie pytania też na pewno się będą zawsze pojawiały.
1: Panie pułkowniku, w takim razie jak państwo się sprawdziło w takich wydarzeniach? Mowa o tym, że macie tutaj Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Lubelskiego. Czy pan otrzymał jakieś informacje w tej nocy z soboty na niedzielę, czy wczoraj?
2: Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego jest chyba jednym z nielicznych w województwie, które funkcjonuje w systemie całodobowym, bo tak jak my w mieście na prawach powiatu funkcjonujemy w dyżurach domowych. Tak, te informacje na bieżąco otrzymujemy. To się przeplata różnie. Czasami te informacje z RCB przyjdą troszeczkę szybciej, ale to są dosłownie czasami sekundowe różnice.
1: To pytanie w takim razie, jedzie pan na odprawę do Rzeszowa. Jak miasto może otrzymać pomoc? Jak mogą mieszkańcy liczyć na przygotowanie do sytuacji kryzysowych?
2: Jedno miasto, drugie mieszkańcy. Generalnie ja już przy poprzednich sytuacjach z sierpnia w przestrzeni publicznej wypowiadałem się na ten temat, żeby państwo mogło wesprzeć samorządy przynajmniej do poziomu powiatu, żebyśmy w tym systemie dyżurów funkcjonowali całodobowo. No bo jednak samorząd musi naprawdę mocno się zastanowić, skąd wysłupać pieniądze, żeby zatrudnić przynajmniej 10 osób, żeby te dyżury pełnić. I myślę, że tutaj pomoc państwa byłaby wymierna, tak?
1: Wracamy do rozmowy z panem pułkownikiem rezerwy Hubertem Trusiukiem, który informuje o tym, co mieszkańcy Chełma, z czym muszą się mierzyć w ramach niestety tych prowokacji rosyjskich, bo chyba tak to trzeba nazwać, ataków na infrastrukturę cywilną. Przypomnijmy, w nocy z soboty na niedzielę kolejny ostrzał tuż przy granicy, a wystarczy wspomnieć rok temu 22 drony, które wleciały w terytorium Polski. Część z nich wybuchła, część z nich pospadała, część została zestrzelona przez rakiety i wysłane myśliwce F-16. Taki niestety krajobraz, gdzie środki napadu powietrznego wlatują w nasz kraj, są chyba już czymś normalnym i niestety jakkolwiek nienormalnie to brzmi, to my musimy się z tym mierzyć. Kolejne pociągi relacji Kijów-Warszawa są atakowane. I ja się zastanawiam, i to jest też pytanie do mojego gościa, jak my, zwykli mieszkańcy dużych miast, mniejszych miast na wschodzie, możemy się przygotować żeby w ogóle poradzić sobie z tymi sytuacjami. Panie pułkowniku, co my możemy zrobić? Spakować jakiś plecak ucieczkowy? No bo... Ach, mamy znowu problemy z łącznością, spróbujemy wrócić do połączenia. To ja może tylko dodam Państwu, że pan pułkownik był żołnierzem zawodowym przez 25 lat, zajmował się analizami działań potencjalnego przeciwnika, no i także takim survivalem, czyli sposobem, jak przetrwać w warunkach kryzysowych. Panie pułkowniku, to jeszcze raz pytanie. Co my, mieszkańcy małych miast na wschodzie, dużych miast w Warszawie, bo ja też często dostaję te pytania, cały czas mamy problemy techniczne, mam nadzieję, że to nie są zakłócenia sieci tam na wschodzie. No, pan pułkownik właśnie szkolił służbę cywilną, dyrektorów ministerstw, urzędów wojewódzkich właśnie w zakresie przetrwania w trudnych sytuacjach. Coraz więcej takich pytań się pojawia. Co, jak mamy się przygotować? Czy ta eskalacja jest niewykluczona? Czy Rosja zaatakuje NATO? To są te pytania, które się coraz częściej ostatnio pojawiają. I z jednej strony tutaj premier mówi, że żeby nie wprowadzać tej paniki społecznej, no ale jednak w niedzielę rano, nad ranem, polskie systemy wykryły ten atak kilkunastu odrzutowych dronów w zachodniej Ukrainie. No i polskie myślistwo musiało się poderwać. Służby ostrzegały przed zagrożeniem tych mieszkańców regionów przygranicznych. Wyjął alarmy w hełmie. Jak często to się dzieje?
2: W ostatnim czasie, no poza tymi treningowymi, tak naprawdę ten jeden mieliśmy, nazwę go bojowym, tak? Bo przy poprzednim mieliśmy troszeczkę zamieszanie związane z problemem z rozpoznaniem sygnału. A poprzedni jeszcze, tak naprawdę pierwszy rok temu.
1: No dobrze, i jak się mieszkańcy przygotowują, poza tym, że dostają te broszury, które pan przygotował?
2: No właśnie, i tutaj przygotowanie mieszkańców powinno być zapoznanie się z tą broszurą i faktycznie podejście do sprawy poważnie, a przynajmniej osoby, które komentarze piszą w mediach społecznościowych, w mojej ocenie niestety nie podchodzą do tej sprawy poważnie. Ja ze swojej strony próbuję angażować Radę Miasta czy Radę Osiedli do działania, realizując przede wszystkim z nimi spotkania, na których szkole i zarówno w zakresie tego działania, jeśli chodzi o te czynności wymienione w broszurze, jak i ogólnego opisu całej sytuacji.
1: Czyli chce pan powiedzieć, że mieszkańcy przygranicznych miasteczek nie interesują się tym, co się może wydarzyć, nie czują powagi sytuacji?
2: To jest może zbyt daleko posunięta wypowiedź, że nie czują, bo ja zauważyłem tak, osoby, które faktycznie się przygotowują, oni nie udzielają się w przestrzeni powietrznej. Jest dużo takich osób, ja z nimi mam przyjemność często rozmawiać. Natomiast bardzo widoczne są te takie jaskrawe sytuacje właśnie tych osób, które wszystko negują, tak? I to jest bardzo widoczne. Oni są oczywiście w znakomitej mniejszości, ale oni są najbardziej widoczni. Mhm.
1: To teraz tak, jak pan ocenia działania kraju, władz tych centralnych, jeśli chodzi o przygotowanie systemu obrony ludności cywilnej w razie jakiegoś ataku?
2: No one są pozytywne moim zdaniem, bo co by nie mówić, to jednak coś się dzieje w tym kierunku. Wiele osób życzyłoby sobie, żeby na pewno to się działo szybko, już, natychmiast, prawda? No ale niestety, na to jest potrzeba czasu. Brałem udział w kilku spotkaniach, między innymi doświadczenia Finlandii, tak, jeśli chodzi o przygotowanie schronów ukryć. I warto byłoby, żebyśmy my jako społeczeństwo sięgnęli do ich doświadczeń. Mam tutaj na myśli nie to, co państwo może ci dać, tylko to ty jako obywatel możesz zrobić, żeby się samemu faktycznie do tego przygotować. Tak? I to byłoby takie najlepsze rozwiązanie dla nas jako państwo w połączeniu z działaniem samych ludzi, jak również struktur państwowych. Mhm.
1: Jeśli wydarzy się taka sytuacja, jak w tej nocy z soboty na niedzielę, to rozumiem, że jakieś telefony ze strony Rządowego Centrum Bezpieczeństwa do pana się rozdzwaniają, tak?
2: Nie, myślę, że tutaj... Nie, telefonów nie ma, bo generalnie my mamy procedury, prawda?
1: Rządowe Centrum... No to jakie to są procedury?
2: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysyła informacje mówiące o tym, że jest zagrożenie przede wszystkim do wojewódzkich centrów bezpieczeństwa, które odpowiadają za te sytuacje w województwach. Tak? My na terenie powiatów czy miast na prawach powiatu mamy również swoje miejskie i powiatowe centra zarządzania kryzysowego, które jesteśmy zlinkowani zarówno z wojewodą i tutaj otrzymujemy e-mailowo informacje i przez środki łączności w sieci radiowej łączności, przynajmniej w naszym przypadku wojewody lubelskiego, ale również równolegle otrzymujemy z RCB. Ostatnie doświadczenia jednak pokazały, że z RCB otrzymujemy sygnał mailowy, który przychodzi często z opóźnieniem 7-8-minutowym, więc tak naprawdę polegamy na tej łączności bezpośrednio z wojewodą lubelskim. Mhm.
1: Czyli tak, Wojsko Polskie, dowództwo operacyjne za pomocą rozstawionych systemów radiolokacyjnych widzi, że zbliża się do Polski rakieta, że zbliża się dron odrzutowy. Przekazuje te informacje do wojewódzkich centrów bezpieczeństwa. I rozumiem, że to wojewódzkie centrum bezpieczeństwa dzwoni do pana i pana ostrzega.
2: To znaczy, nie, może ja źle się wyraziłem. Tu nie ma już telefonów. My mamy te procedury, otrzymujemy informacje, otrzymujemy SMS-a na wskazane telefony, jak również otrzymujemy taką informację mailową. I wtedy mamy obowiązek włączyć w sieci radiowej nasze odbiorniki, aby odebrać sygnał, który tak jak ostatnio przyszedł i uruchomiliśmy syrenę. Mhm.
1: Wie pan, bo były sytuacje, mowa o tej Tarnawie i tej nieszczęsnej rakiecie manewrującej CH-101, która spadła, wybuchła, a mieszkańcy dowiedzieli się po fakcie. Syreny zawyły po fakcie, bo ktoś tam się nie obudził, ktoś nie przeczytał SMS-a.
2: Nie wiem, czy tak było, że ktoś nie otrzymał SMS-a. Generalnie jakbyśmy przeanalizowali krok po kroku, jak to było, to faktycznie dla miasta Chełma było wtedy polecenie włączenia syren praktycznie prawie 4 minuty po tym, jak ta rakieta już, ona nie przeleciała bezpośrednio nad Chełmem, ale w bliskiej odległości kilkunastu kilometrów od Chełma przeleciała i to było 4 minuty później, więc trochę za późno. Wczoraj uważam, że było odpowiednio, bo to nie możemy mówić...
1: To ile tak, minut że przed wybuchem drona dostali państwo informację, że coś się zbliża?
2: Wie pani, teraz nie mogę tego dokładnie powiedzieć, bo ja nie analizowałem, o którym wybuch. Natomiast wiem, że on był jeszcze za granicą, tak? Więc to jest ta prawidłowa reakcja, czyli my otrzymujemy wcześniej sygnał.
1: Czy słyszał pan ten wybuch?
2: No nie, Chełm jest od przejścia w Jagodzinie oddalony o 20 parę kilometrów, także nie było takiej możliwości. Mhm.
1: Ale w tej niedalekiej odległości od granicy podobno mury się zatrzęsły.
2: Czy nie wiem, czy mury się zatrzęsły, ale wiem, że ludzie słyszeli. Tak, na pewno miejscowość Dorochusk czy okopy, które tam są w pobliżu, na pewno ludzie słyszeli. Mhm.
1: To przejdźmy w takim razie do tego, co teraz. Czy ma pan jakąś odprawę? Coś się teraz będzie, jakieś spotkanie po tych wydarzeniach?
2: Czy nie... Teraz udaję się na konferencję, która była planowa, dotyczy generalnie zarządzania kryzysowego. Natomiast my ciągle wyciągamy wnioski z tego jakiegoś działania, które się odbywa, tak? Jesteśmy też, bierzemy udział w nim, prawda? Dzisiaj na pewno będę z moim przełożonym na ten temat rozmawiał, wymienimy. Zresztą wczoraj rozmawialiśmy, to nie jest tak, że jak jest weekend, to my nie rozmawiamy. Cały czas wymieniamy się informacjami i myślę, że jakieś działania za tym pójdą, tak? Na pewno będą to działania przede wszystkim szkoleniowe, bo takie grubsze sprawy jak remonty, my to mamy już w planach, ale na to niestety trzeba czasu, i nasze polskie procedury często nam po prostu zabijają, nas ten czas tam zabijają. Mhm.
1: Rozumiem, że chodzi między innymi o sprawdzenie schronów. No to takie miasto jak Chełm, 50-tysięczne miasto, ile mają państwo schronów? Czy one są już po przeglądzie? Czy są gotowe?
2: W dzisiejszej nomenklaturze, żeby coś było schronem, naprawdę musi spełnić wysokie wymagania i takich my niestety w mieście nie posiadamy, żeby to można było nazwać schronem. Natomiast miejsca doraźnego schronienia czy ukrycia tak, jest to na kilkaset osób i one muszą być wyremontowane czy tam przebudowane i to mamy plan zarówno w tym roku, jak i w latach kolejnych. Mamy w planie budowę schronów, już takich typowych, tak zwanych budynków dual use, ale to jest pieśń w przyszłości tak 4 do 5 lat i tutaj też liczymy na wsparcie dotacyjne, gdzie złożyliśmy stosowne wnioski. Natomiast jeśli chodzi o te punkty schronienia, które są, no to na terenie miasta mamy ich na około 70 tysięcy osób. To tutaj mówię o wszelkiego rodzaju piwnicach, w budynkach głównie wielorodzinnych, do których mieliśmy dostęp i które Państwowa Straż Pożarna przegląd zrobiła już w 2022 roku. Mhm.
1: No czyli mieszkańcy w razie W mają jakieś schronienie. Jakie są jeszcze podejmowane decyzje? Bo tutaj domyślam się, że jest jakiś magazyn, w którym Państwo składują no, żywność, że są jakieś środki, tak? Magazynowane.
2: Tak, w ubiegłym roku zakupiliśmy namiot magazynowy, który został postawiony na terenie, który należy do podmiotu ochrony ludności, który został na mocy artykułu 18 wyznaczony przez prezydenta miasta Chełm. Natomiast jeśli chodzi o żywność, to tak moich doświadczeń, przemyśleń, to ta ustawa nie została dopracowana dobrze, bo jeśli chodzi nawet o takie miasto Chełm, to taki szybki przykład dla Państwa podam. Zgodnie z ustawą 3 doby powinniśmy utrzymywać możliwości wyżywienia. To po pierwsze nie mamy magazynów. Po drugie, jeśli chodzi o miasto Chełm, gdybyśmy przyjęli nawet, że dla 1/3 mieszkańców, tak, przygotujemy takie zasoby, to miasto musi dysponować około 1,5 miliona złotych na każdy dzień z tych 3, żeby takie zasoby przygotować.
1: Czyli to jest niemożliwe na ten moment, rozumiem.
2: Oczywiście samorządy zostały w tym przypadku obciążone, uważam, fantazją jakiegoś urzędnika, który wprowadził to do ustawy.
1: Mówimy o ustawie, która weszła w życie 1 stycznia 2025 roku. Ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej. To teraz w zeszłym roku były szkolenia w Państwowej Akademii Pożarniczej. Przedstawiciele miast, przedstawiciele władz byli wysłani na takie szkolenia. Czy uważa Pan, że włodarze są gotowi na sytuacje kryzysowe po takim szkoleniu?
2: To tak troszkę może doprecyzujmy, bo sama Akademia Pożarnicza realizuje takie szkolenie dla centralnego poziomu, dla ministerstw, dla wojewodów i jego struktur. Natomiast jeśli chodzi o samorządy, to tylko i wyłącznie włodarze i to tak zwane jedynki, czyli starostowie i prezydenci miast na prawach powiatu. Natomiast pozostałe niższe szczeble to już są szkolone przez wojewodów. Oczywiście przy udziale Akademii Pożarniczej, ale już przez wojewodów. Czy takie szkolenia są potrzebne? Każde szkolenie jest potrzebne. Jeżeli weźmiemy udział w to, jak w tym przypadku, w szkoleniu dotyczącego pomocy ludności, a nie mieliśmy o tym wcześniej żadnego pojęcia, bo ono było blade, to na pewno wiedza nasza się tutaj poszerza. Mhm.
1: Jak pan ocenia poradnik bezpieczeństwa, który MSWiA porozsyłał w grudniu zeszłego roku do wszystkich domostw w Polsce?
2: Może pozwolę sobie nie oceniać, bo ja zajmuję się pewnymi rzeczami, ja mógłbym tam mocno w polemikę uderzyć, ale to nie chodzi o to, żeby uderzać w polemikę. Każda rzecz, która się ukazuje w przestrzeni publicznej, a dotyczy wskazówek, jak należy się przygotować, jest rzeczą dobrą. Mhm.
1: Był pan żołnierzem, jest dzisiaj żołnierzem rezerwy przez ćwierć wieku. Służył pan w 11 garnizonach, tak, w całej Polsce?
2: Tak by wyszło.
1: Jest pan doświadczonym żołnierzem. Jak pan ocenia to, co się aktualnie dzieje na Ukrainie i taką możliwość eskalacji tego konfliktu na przykład Polskę?
2: Tutaj ponownie, no nie chcę prowadzić oceny czegoś, czym się na co dzień nie zajmuję, bo faktycznie ja analizowałem i potencjalnego przeciwnika, ale to było w służbie, to było 3 lata temu. Dziś ja mam jakieś swoje zdanie, ale nie chciałbym, żeby to zdanie szło w przestrzeń publiczną, ponieważ ja się tym tematem dzisiaj nie zajmuję.
1: Rozumiem, że też pewnie pan nie może pewnych rzeczy tutaj wymawiać na głos w przestrzeni publicznej. To może zapytam inaczej. Czy pana zdaniem, widząc te napady powietrzne, rakiety balistyczne spadające każdej nocy na Ukrainę i to, że systemy obrony przeciwpowietrznej, lotniczej już praktycznie się wykończyły na Ukrainie, czy uważa pan, że Polska jest przygotowana odpowiednio, żeby w razie sytuacji takiego napadu powietrznego, gdzie jednej nocy mówimy o 300 dronach, rakietach, pociskach, czy Polska jest gotowa?
2: Ja nie mam wiedzy na ten temat, jaki mamy zasób, natomiast również nie polegałbym do końca na tym, że w Ukrainie wykończyły się już wszystkie zapasy.
1: Mhm. No na pewno znacznie mniej rakiet jest strącanych. Wcześniej widzieliśmy większą skuteczność. Podobno tutaj te rakiety typu PAK-3 no, już nie są tak dostępne. No to jeszcze inaczej pana zapytam, tak żeby nieco bardziej naświetlić widzom sytuację. Czy miasto, takie jak Chełm, miasto garnizonowe z tego co wiem, tak?
2: Generalnie każde miasto jest miastem garnizonowym, bo garnizon w każdym miejscu w Polsce znajduje się jakiś garnizon.
1: Dobrze, no nie we wszystkich miejscowościach, raczej w tych większych. Czy miasto jest chronione, ma jakąś obronę przeciwpowietrzną?
2: Myślę, że to nie polega też na tym, żebyśmy my jako Polska chronili, mówię tutaj o siły zbrojne. Natomiast ponownie wtrącę, że to nie jest moja domena. Ja nie chciałbym się na ten temat wypowiadać na zasadzie, że coś mi się wydaje, bo dziś to już mi się bardziej coś wydaje w tej przestrzeni, niż ja mam wiedzę.
1: Rozumiem. To przejdźmy do tego, na czym pan się zna, czyli wyje alarm, wyje syrena, już znamy jego dźwięk ciągły. Co mieszkaniec ma zrobić, kiedy słyszy taki dźwięk?
2: No jak słyszy ciągły, to jest odwołanie alarmu. Jeśli modulowany, czyli mamy ogłoszenie alarmu, bo myślę, że o to pani chodziło, to oczywiście tak jak w broszurze napisaliśmy, czy tak jak w przestrzeni publicznej się mówi, to wzmóc czujność, włączyć odbiornik na stację ogólnopolską, znaleźć, myślę, że takie miejsca ludzie mają już przeanalizowane w swoim miejscu, gdzie się znajdują, znaleźć takie najbardziej bezpieczne miejsce. Jeśli jest taka możliwość, to pozasłaniać rolety czy firanki i można tutaj się śmiać, tak, że a co nas to ochroni, co nas to ochroni. Każdy wybuch, który jest na zewnątrz, powoduje falę uderzeniową, która no, niszczy szkło przede wszystkim, tak, a każda najmniejsza nawet osłona powoduje, że te szkło do środka wlatuje już w bardziej ograniczonym zakresie. Znaleźć takie miejsce. Przede wszystkim jak jesteś bezpieczne. Z reguły takim miejscem, jeżeli mieszkamy w bloku, to przecież będzie łazienka, toaleta, pomieszczenie bez okien, czy korytarz często, tak? Na pewno nie powinniśmy brać telefonów i wydzwaniać i szukać swojej rodziny, jeśli kogoś w tym domu nie ma. Bo po pierwsze, bo zablokujemy linię, która może być potrzebna. Po drugie, możemy przeszkodzić tej osobie, która w danym momencie nie poszukuje, no ona będzie chciała się ukryć, prawda? I tutaj no, też nie powinniśmy tego robić, natomiast wcześniej powinniśmy ją przygotować. Faktycznie, co powinnaś zrobić, jeśli usłyszysz, zastanie cię alarm gdzieś, gdzie jesteś poza domem. To są prozaiczne rzeczy i nie powinniśmy przede wszystkim wychodzić na zewnątrz i na siłę szukać schronów, bo według mojej wiedzy wszystkie statystyki, a mam tutaj na myśli głównie państwo Izrael, które też się boryka z takimi rzeczami, czy Ukraina, wszystkie statystyki mówiące o tym, że ludzie giną przede wszystkim w momencie, gdy są na zewnątrz.
1: Czyli kiedy słyszymy alarm przeciwbombowy, jest jakiś środek napadu powietrznego w przestrzeni, przerywany sygnał. Ja trochę też chciałam, żeby pan to powiedział, bo właśnie to jest ważne, że modulowany dźwięk oznacza, że mamy sytuację jakąś kryzysową. Nie wychodzić z domu.
2: Oczywiście, trzeba znaleźć jak najbardziej bezpieczne schronienie. No, przykład, jestem na zewnątrz, tak, stoję w wiacie przystankowej, to nawet już drewniane jakieś pomieszczenie daje mi większe schronienie niż ta wiata przystankowa. Jestem w drewnianym pomieszczeniu, obok mamy murowane, wchodzę do tego murowanego. I to można bez końca tak porównywać, tak, gdzie powinniśmy wejść i tak dalej.
1: Dobrze. To teraz inaczej. Mówi pan, że zostańmy w domu, włączmy telewizor, włączmy radio na antenę ogólnopolską. No to włączamy, a tam słyszymy, ja sobie od razu dokładnie chcę zacytować premiera Donalda Tuska i on mówi, że Rosjanie gotowi są użyć przeciw Polsce dronów odrzutowych. No przepraszam, no ale to mnie raczej, wie pan co, chyba nie uspokoi.
2: No to ja nie odpowiadam za słowa, które w przestrzeń publiczną wysyła pan premier, prawda? Natomiast każdy się też powinien zastanowić, czy tak nie jest, jak faktycznie premier mówi. No, Rosjanie są gotowi do wszystkiego. Dobrze to wiemy. Kiedyś doskonale generał Patton określił ich mentalność i myślę, że to się nic nie zmieniło.
1: Bez wątpienia, no tutaj określenie strategiczne przeciwnika jest ważne, ale mi chodzi o to, że no jednak w przeciągu ostatnich kilkunastu dni słyszymy tak, CIA informuje, NATO szykuje, musimy być gotowi. No a z drugiej strony my, zwykli obywatele, nie dostajemy żadnych instrukcji.
2: Nie zgodzę się z panią. Dostajemy instrukcję, tylko musimy po te instrukcje sięgnąć. Mam przykład mojego miasta i zachęcam wszystkich, jeżeli macie państwo ochotę. Na stronie Urzędu Miasta jest zakładka bezpieczeństwo i tam jest mnóstwo rzeczy, które nas mogą nauczyć, jeżeli mamy ochotę sami przeczytać i podejść do tego poważnie, jak zachować się bądź jakie wyciągnąć wnioski w przypadku, gdy znajdziemy się w różnego rodzaju sytuacjach.
1: Czyli to my mamy sami się zainteresować tematem i wracamy do tego, trochę do początku naszej rozmowy, czyli że był pan w Finlandii, obserwował pan tam te fińskie zwyczaje w sytuacji kryzysowej i to my mamy zadbać o siebie.
2: No to jest bezwzględnie. Przede wszystkim, nie byłem w Finlandii, akurat konferencja była w Polsce. Natomiast prezentacje były dość fajne i można faktycznie było się poczuć, że jakby człowiek był tam na miejscu. Ale to do nas należy przede wszystkim. Nie oczekujmy, że ktoś za nas coś zrobi. My musimy sami siebie, naszych najbliższych, to co mamy dla nas najdroższe, przygotować, a nie liczyć na to, że ktoś za nas to zrobi, bo czy ja, czy pani mamy również inne potrzeby i nie będzie złotego środka dla mnie i dla pani jednego, prawda? Mhm.
1: Założę się, że widział pan w przestrzeni publicznej zdjęcia z Finlandii, z takiego schronu wykutego w skalę, gdzie 2000 mieszkańców symuluje trochę życie w takim schronie. Widział pan te zdjęcia?
2: Tak, widziałem te różnego rodzaju przedsięwzięcia. Mhm.
1: No i co pan o tym sobie myśli?
2: To jest wzorowy przykład tego, jak należy, jak społeczeństwo powinno podchodzić do sprawy. A my nawet, gdy prowadzimy treningi, jeśli chodzi o sygnały alarmowe, to odbywało się kilka miesięcy temu, było ogólnopolskie ćwiczenie. Wystarczy przeczytać komentarze, które były i tu widzimy, jak bardzo niepoważne jest podejście do tego społeczeństwa.
1: Rozumiem, że opinia publiczna, tutaj mieszkańcy, to jest jedno, ale z drugiej strony to państwo jako włodarze powinni zorganizować takie ćwiczenia. Jakby pan w hełmie zorganizował taką symulację, na przykład w jakiejś jednej ze szkół, mieszkamy przez 5 dni w warunkach właśnie jakiejś takiej sytuacji kryzysowej. Myśli pan, że mieszkańcy by się na to zgodzili, dobrze by zareagowali?
2: Myślę, że mogliby się nie zgodzić. W wrześniu ubiegłego roku przygotowaliśmy dla wszystkich placówek oświatowych również, bo i dla większego gremium, procedury właśnie, co należy zrobić, wykonać, jak się zachować w przypadku takiego zagrożenia powietrznego, bo wiedza niektórych dyrektorów była wtedy, że należy wyprowadzić na zewnątrz, to jest karygodnym błędem. I przygotowaliśmy. To powiem pani, że rodzice, gdy zapoznali się z tymi procedurami, mieli wiele uwag i były nawet takie głosy, że nie, ja przyjdę i zabiorę swoje dziecko wtedy. To jest w ogóle już karygodny taki pomysł, zabierać na większe zagrożenie najbliższą mi osobę, bo co? Bo dla mnie to jest w ogóle, nie znajduję tego wytłumaczenia, bo co?
1: Mhm. Czyli jednak tutaj odpowiedzialność to jest to słowo klucz. Bardzo dziękuję, panie pułkowniku, za tę rozmowę. Myślę, że dał pan wiele do myślenia, też mam nadzieję naszym widzom, że z jednej strony narzekamy na indolencję, bo my lubimy ponarzekać na polityków, prawda? A z drugiej strony, to trochę mea culpa, co?
2: No i to nawet bardzo, nie tylko trochę. Myślę, że jeżeli tutaj zmienimy naszą mentalność i zaczniemy się sobie sami na swoje własne ręce przyglądać i zastanawiać, co ja zrobiłem, co muszę zrobić, naprawdę będzie do przodu, będzie to dużo lepiej wyglądało.
1: To jeszcze jako ekspert do spraw survivalu, co by pan, 3 takie rady dla każdego widza. Co warto sobie zrobić w najbliższym czasie, przygotować?
2: Co warto? Analiza tego, co potrafię, pod kątem tego, co mogłoby być mi potrzebne.
1: Ale co ma być mi potrzebne?
2: W momencie, gdy znajdę się w sytuacji zagrożenia, tak? Przyjmijmy na to, nie mam prądu. I co mi jest potrzebne, gdy nie mam tego prądu? Przede wszystkim jest mi potrzebna wiedza, bo wiedzę już wtedy z internetu, dajmy na to, nie wezmę, bo nie będzie gdzie po nią sięgnąć, więc wiedzę w szerokim tego rozumieniu przygotowania na sytuacje trudne sobie poszerzam, a później ćwiczę te sytuacje, które są mi potrzebne. I teraz można się śmiać, ale kto dziś umie na przykład przygotować posiłek na tak zwanej indukcji leśnej, czyli na kołkach, na których się pali? Takie rzeczy, to należy ćwiczyć i bawić się tym.
1: Mhm. Ewentualnie jakiś taki palnik gazowy, butelkę małą.
2: Palnik gazowy, oczywiście jest to też rozwiązanie alarmowe, ale jak już sama pani widzi, gaz, jego trzeba będzie później skądś wziąć, tak? Oczywiście dobry sposób, ale można się doskonalić jeszcze dalej.
1: Czy dobrym pomysłem byłoby to, żeby na przykład zapukać do sąsiadów i porozmawiać z nimi, odnowić kontakty?
2: A, to jest taka bolączka, że pani mówi odnowić kontakty. Często tych kontaktów nie ma. Dzisiaj żyjemy tak, jak żyjemy. Generalnie nawet nie wiemy nic o swoich sąsiadach. Ja sam się muszę przyznać, że mieszkam w takiej podkowie, gdzie jest około 160 rodzin. No, z widzenia znam praktycznie wszystkich, tak? Bo widać, codziennie się człowiek tam mija przez te kilkanaście lat. Ale coś więcej, czy mógłbym powiedzieć, to tak średnio. Mhm.
1: Czyli warto nawiązać te relacje?
2: Oczywiście, relacje sąsiedzkie, tak zwane dobro sąsiedzkie, są zawsze ważne. Mhm.
1: Jeszcze raz dziękuję. Pułkownik rezerwy Hubert Trusiuk, dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Chełm. Dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.
1: Życzę Państwu, żeby było bezpiecznie, spokojnie. Do widzenia.

0: Słuchacie wiadomości Vox FM. Zapraszam, Katarzyna Pilewska. Eskalacja stała się faktem, mówi premier Donald Tusk i zwołuje pilne spotkanie władz i służb. To kolejne już posiedzenie w związku z działaniami Rosji w pobliżu granicy z Polską. O szczegółach Aleksander Ruszkowski.
1: Rozmawialiśmy na temat kolejnych działań dotyczących wzmocnienia bezpieczeństwa naszych granic. To informacje przekazane przez premiera. Wiadomo, że w spotkaniu brali udział m.in. minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, szef MSZ Radosław Sikorski czy minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, a także dowódcy polskiej armii. Wszystko po wydarzeniach z ostatnich godzin. W weekend rosyjski dron uderzył w pociąg relacji Kijów-Warszawa, a w poniedziałek rosyjskiego bezzałogowca wyłowiono z morza w rejonie plaży w Rusinowie. Premier Donald Tusk mówi wprost: to eskalacja, a kolejne incydenty z udziałem rosyjskiego sprzętu mają świadczyć o tym, że każdy scenariusz, nawet ten najgorszy, jest obecnie możliwy.
0: W miejscu wyłowienia drona na plaży w Rusinowie koło Jarosławca wciąż pracują służby. Najprawdopodobniej jest to nowy model drona typu Gerbera, o czym w mediach społecznościowych pisał szef MON. Gerban 5 jest znacznie szybszy od używanych dotąd bezzałogowców. Może lecieć bardzo nisko i manewrować. Dlatego obrona przeciwlotnicza ma mniej czasu na jego wykrycie i zastrzelenie. Szczegóły Mateusz Gołębiewski.
2: Najprościej mówiąc, dron odrzutowy przypomina niewielki pocisk manewrujący. Zamiast śmigła ma silnik, dzięki któremu osiąga prędkość nawet 600 km na godzinę, czyli ponad dwa razy większą niż starsze drony. Może też znikać z radarów za przeszkodami terenowymi. Nikt nie jest w stanie zestrzelić wszystkich takich dronów w razie ataku, mówi Aleksander Olech z portalu Defense 24.
3: Nawet Izrael w pełni zmilitaryzowany nie ma takich kompetencji, dlatego tutaj jest kluczowa współpraca z Ukrainą. Raz, czy Ukraina będzie w stanie zestrzelić taki dron, lub też żebyśmy mieli informację, kiedy on do nas spada.
2: Do likwidacji dronów odrzutowych NATO wykorzystuje drogie systemy rakiet Patriot i NASAMS.
0: Relacjonował nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Ogromna zmiana jakościowa. Tak o wyborze Mariana Kmity, napełniącego obowiązki szefa PKL, mówią członkowie zarządu. Kmita dokończy kadencję po Radosławie Piesiewiczu, aresztowanym w śledztwie związanym z Zonda Krypto.
4: Ogromna zmiana jakościowa. Jesteśmy intelektualnie w innym punkcie. To rozmawiamy o innej rzeczywistości. W gabinecie nic się nie zmieni, bo jak znam Mariana, on tam po prostu nie wejdzie. Marian ma takie miejsce, w którym czasami bywał i tam są meble po Piotrze Nurowskim, którego w jakiś sposób jest dziedzicem.
0: Komentuje wiceprezes PKO Adam Konopka. Działacze mają nadzieję na odbudowanie wizerunku PKO po kryzysie związanym z Zonda Krypto.
5: Cóż, miejmy nadzieję, że prezes Marian Kmita był przy tym wszystkim. Wie, na czym to polega, że ta wrzawa się już wreszcie, mam nadzieję, skończyła i że ludzie, którzy kochają ten sport, nawet sponsorzy, wrócą z powrotem i będziemy mogli normalnie funkcjonować.
0: Mówi wiceprezes PKO Andrzej Supron. Marian Kmita będzie stał na czele Polskiego Komitetu Olimpijskiego do kwietnia przyszłego roku. Za jego kandydaturą zagłosowało 43 członków zarządu, 9 osób było przeciw, a jedna wstrzymała się od głosu. Rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. To wyrok w sprawie pożaru zabytkowego rektoratu Akademii imienia Jakuba z Paradyża w Gorzowie. Skazany to właściciel firmy lekarskiej i jego pracownik, których sąd uznał za winnych sprowadzenia pożaru. Prokurator żądał dla nich odpowiednio 2 lat i 1,5 roku więzienia. Wyrok jest nieprawomocny, a jak komentują go strony? O tym już Sebastian Górny.
6: Prokurator Bolesław Lędzion był zadowolony, bo mimo łagodniejszego wyroku sędzia uznał winę oskarżonych w zakresie przedstawionym przez śledczych. Rafał Jaszczyszyn, obrońca Sławomira R., odmówił nam komentarza na temat wyroku. Kolejne kroki będzie podejmował po uzasadnieniu. Z kolei mecenas broniąca Roberta B. podkreśliła fakt, że wyrok okazał się dużo łaskawszy niż wnioskowany przez oskarżenie. Kolejne kroki będą podejmowane po rozmowie z klientem. Sędzia Jacek Krycki skazał właściciela firmy i jego pracownika na rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata.
0: Obaj mężczyźni mają zapłacić grzywny. Robert B., właściciel firmy dekarskiej na rzecz AJP, ma wpłacić 500 000 zł celem naprawy szkody. Przypomnijmy, ogień w rektoracie przy Teatralnej w Gorzowie wybuchł w kwietniu 2024 roku. Do mocowania papy na dachu wbrew projektowi i przepisom użyto palnika gazowego. Wraz z jesienną kampanią zachęcającą do szczepień na COVID-19, grypę czy RSV na sile przybierają ruchy antyszczepionkowców. Z falą hejtu mierzą się m.in. epidemiolodzy ze śląskiego sanepidu.